0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Kiefer i jego nowa płyta towarzyszy nam od jakiegoś czasu, więc od niej zaczynamy też dzisiejszą audiokrację. A dzisiaj między innymi zapowiedź koncertu Eryki Badu. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: To był zespół Boards of Canada. Na teraz inna nowość. Wydawnictwo, które ukazało się jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałem przyjemności go dla Państwa otworzyć w Radio Pole, czyli wspólna płyta Eriki Badu i The Alchemista. Tych artystów nie trzeba przedstawiać. Eryka Badu to bez dwóch zdań ikona, legenda, prekursorka neosoulu, natomiast The Alchemist, jeżeli chodzi o takie podejście korzenne do rapu, jest też, można bez obaw tu stwierdzić, postacią, którą też otacza taki nimb kultowości, a występował w Polsce między innymi podczas OFF Festiwalu, towarzyszył mu Baldy James, natomiast wreszcie doczekaliśmy się płyty we wspomnianej konfiguracji. Album nazywa się Before the World Blows i jest o tyle wyjątkowy, że upraszczając zjawisko, ale to jest fonograficzny powrót Eryki Badu po kilkunastoletniej przerwie. Mówiłem o upraszczaniu zjawiska, dlatego że w 2015 roku doczekaliśmy się bardzo udanego mixtape'u, który był inspirowany telefonem, można powiedzieć. To był album But You Can't Use My Phone. Zresztą sam tytuł jest nawiązaniem do kultowego numeru Eryki Badu. No i było to wydawnictwo, powiedzmy, bardziej eksperymentalne, gdzie specjalnie jest wykorzystana taka niższa jakość nagrania i dźwięki są samplowane, które kojarzymy z telefonami. Eryka Badu wystąpi w Katowicach i jako, że ta artystka nie lubi się nudzić, to będzie zupełnie inny koncert niż ten, który miał miejsce całkiem niedawno w Katowicach, dlatego że w Trójmieście, dlatego że w Gdyni artystka świętowała 25-lecie kultowego albumu Mama's Gun. Natomiast jeżeli chodzi o I'm EO, to jest bardzo improwizowana forma. Koncerty powstają na żywo, wieczory mają się nie powtarzać, każdy z nich ma być wyjątkowy, mają się od siebie różnić. Eryka Badu z kolei występuje w czteroosobowym składzie, więc chodzi o też zapewnienie pewnej intymności i dużej spontaniczności, otwartości na improwizację, a kluczowym współpracownikiem Eryki Badu w tym projekcie jest R.C. Williams, czyli pianista, natomiast sam spis utworów to jest tylko taki orientacyjny punkt, punkt wyjścia, a to, co dzieje się na występie, to jest kwestia okoliczności, wyjątkowych momentów, które pojawiają się w trakcie danego wieczoru. Zresztą no dużo w przypadku Eryki Badu mówimy o kultowości, no ale wydaje mi się, że wielu słuchaczy Radia Opole pamięta album Live z 1997 roku i tam też były wyjątkowe, improwizowane sytuacje, między innymi utwór Tyron. Mówiłem o wspólnym albumie Eryki Badu i The Alchemist. Posłuchamy sobie utworu Witch Doctor z tego właśnie wydawnictwa i też mnie bardzo cieszy, bo The Alchemist słynie z takiego nieortodoksyjnego, nieoczywistego samplingu. Jest tak zwanym diggerem, osobą poszukującą rzadkich nagrań. No i sięgnął po twórczość Wojciecha Karolaka. To jego temat jest samplowany w przywołanym utworze. A Eryka Badu, bo chyba o tym nie powiedziałem, wystąpi w Katowicach 25 czerwca. Będzie to miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kultury. Słucham utworu Witch Doctor.
1: No, es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas. Brujas.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy nowego albumu Eryki Badu, którego nagrała z The Alchemistem, i przypomnieliśmy o koncercie Eryki, który odbędzie się w Katowicach 25 października. To pozwoliłem sobie sięgnąć po baduizm, czyli ponadczasowy debiut Eryki. W przyszłym roku płyta będzie obchodzić swoje 30. urodziny. Kto wie, może znajdzie to odzwierciedlenie podczas katowickiego koncertu, który ma być bardzo spontaniczny. Teraz artystka z krajowego podwórka, ale taka, która, można powiedzieć, ma na swoim koncie międzynarodowe współprace. Jej twórczość była doceniona między innymi w Japonii, ale grała też w Nowym Jorku, występowała w Tajlandii. Mowa tutaj o Szacie Kuś, która przygotowuje się do wydania nowej płyty. Słuchaliśmy już zresztą fragmentów tego nadchodzącego albumu, natomiast znane już są szczegóły, dlatego że jeżeli chodzi o Królestwo, to była tylko podana informacja, że płyta ukaże się jesienią. Wiemy, że jej premiera będzie miała miejsce dokładnie 9 października. A jeżeli chodzi o samą płytę, to ta promocja singlowa trwa już dobrych kilkanaście miesięcy i to jest przedsięwzięcie ambitne. Za każdym razem to są trochę inne opowieści, inne historie. Jeżeli chodzi o najnowszy singiel, to pojawiają się dotychczasowi współpracownicy, bo znowu słyszymy Leszka Możdżera. Po raz kolejny występuje Łukasz Dębiński razem z Szatą Kuś, który jest w ogóle członkiem jej zespołu. Często nawet z nią gra koncerty w takim tandemowym wydaniu. Tym razem gra zarówno na Chętpanie, jak i Tykwie. No a jeżeli chodzi o orkiestrację, to zaaranżował partię kwartetu smyczkowego Leszek Wójcik Zawierucha. Przypominam, nowa płyta Szaty Kuś ukaże się 9 października. A najnowszy singiel, który zwiastuje to wydawnictwo, to Ufam.

To była Szata Kuś w utworze Ja a Mosia. Szata przygotowuje się do wydania nowej płyty. Album nazywa się Królestwo, ukaże się 9 października i na pewno to wydawnictwo zabrzmi na antenie Radia Opole w większej objętości. I prawdopodobnie Szata Kuś osobiście opowie o powstawaniu tej płyty na antenie Radia Opole. A propos tego, co było ostatnio na antenie Radia Opole, mówiąc wprost w audiokracji, no to w zeszłym

tygodniu Wojciech Lasek zapowiadał 31. Międzynarodowy Festiwal Drumfest. No i wszyscy, którzy lubią wybitnych perkusistów i instrumentalistów, sugerowałbym tym osobom, żeby sobie wklepać właśnie teraz w telefon numer 774-546-546. Jak ktoś jeszcze nie zna programu Drumfestu, to odsyłam z jednej strony na media społecznościowe festiwalu, ale z drugiej strony też na naszą stronę internetową do zakładki Audiokracji, tam rozmowa z Wojciechem Laskiem. A jednym z bębniarzy, który uświetni tegoroczny Drumfest, będzie Matt Starr, który zresztą wraca do Opola po kilkunastoletniej przerwie, no który ma bez obaw, można powiedzieć, mistrzowskie CV, dlatego że współpracował choćby z zespołem Mr. Big, z Ace'em Frehley, oczywiście z zespołu Kiss. Był też, jeżeli chodzi o artystów, którym pomagał, na tej liście choćby Jolin Turner. Tak długo można wymieniać. Oczywiście esencją festiwalu perkusyjnego jest prezentowanie muzyki, niekoniecznie tylko perkusyjne popisy, więc Matt Starr wystąpił u nas w ekstraklasowym składzie. Co więcej, takim, który się chyba wcześniej nie prezentował, trudno znaleźć nagrania. Jest to taka efemeryczna supergrupa, która nazywa się Stardust, a w składzie oprócz Matta Stara jest Marco Mendoza. Znowu tutaj artysta, który może się poszczycić współpracą z najlepszymi. Między innymi występował przez wiele lat z zespołem Thin Lizzy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o takie granie około hard rockowe, to najlepiej sprawdza się w konfiguracji Power Tria, więc panowie wystąpią w trójkę. Będzie z nimi grał Soren Andersen, świetny duński gitarzysta, współpracujący między innymi z Glennem Hughesem z Deep Purple. A propos Marco Mendozy, to też choćby był Whitesnake czy Ted Nugent, więc można się domyślić, że utwory tych bardzo lubianych zespołów pojawią się podczas koncertu. Ten koncert odbędzie się 25 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, a mówiłem o tym, że warto zapisać sobie numer, dlatego że mam dla Państwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać z osobą towarzyszącą na koncert Stardust, zachęcam, żeby dzwonić pod numer 774-546-546. No a skoro przywołaliśmy zespół Thin Lizzy, posłuchajmy Waiting for an Alibi.

To był zespół Thin Lizzy, którego twórczość prawdopodobnie pojawi się podczas koncertu Stardust, koncert tej supergrupy, w skład której wchodzi Matt Starr, Marco Mendoza i Soren Anderson 25 października o godzinie 19 w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Kończymy audiokrację razem z zespołem Hedone. Jeżeli ktoś słuchał ostatniej audycji, to może pamięta rozmowę z Maciejem Werkiem, czyli liderem Hedone, na temat festiwalu Sound Design, na temat pierwszej odsłony tego wydarzenia. To był festiwal, który odbył się w Bielsku Białej. No i w ramach tego święta muzyki miał miejsce przepiękny koncert Rogera Ino, tak naprawdę tria, z którym występuje. Wcześniej z kolei wystąpił tandem w powiększonej konfiguracji Daniel Blum i Gaba Kulka, bo razem z nimi wystąpiła córka Daniela Bluma. Przed nami z kolei ten flagowy projekt, za który odpowiada Maciej Werk, czyli Festiwal Sound Edit. Będziemy do niego wracać, no ale Maciej Werk oczywiście też nie zapominał o zespole Hedone. I w sierpniu, we wrześniu, przepraszam, prezentowaliśmy na antenie Radio Opole wówczas nowy singiel Hedone, czyli Nie mogę ci nic powiedzieć. Znowu tak monotonnie będę odsyłał na naszą stronę internetową, dlatego że tam rozmowa z Maćkiem Werkiem między innymi o tym singlu. Natomiast tak jak w przypadku zespołu Hedone bywa, bardzo ważna jest kultura remikserska. Maciek już wtedy zapowiadał, że po pierwsze, udało mu się stworzyć na tyle różnorodny repertuar jako Hedone, jeżeli chodzi o te najnowsze utwory, że podzieli je na mniejsze epki, mini-albumy i one się od siebie będą różnić. Na pierwszy ogień, a propos utworu Nie mogę ci nic powiedzieć, dostaliśmy taki, mówiąc potocznie, punkowy strzał. To była celebracja półwiecza punk rocka, no i też łódzkiej sceny muzycznej. W utworze pojawił się m.in. Ziemek Kosmowski. Natomiast jeżeli chodzi o remiksy, no to tak jak w przypadku tej kultury remikserskiej bywa, utwory są wywrócone do góry nogami, brzmią zupełnie inaczej. I sobie jednego z tych remiksów posłuchamy na koniec audiokracji, a będzie to remiks, za który odpowiada Psycho Tribe. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko, no i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

kłaniam się w audycji Więcej Kultury. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj o pracy aktorskiej i debiutanckiej powieści będzie mówić w naszym programie Maja Ruszkowska-Król. Premiera jej książki pod tytułem Przysięga z popiołów zaplanowana jest 16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Będziemy na ten temat rozmawiać. Będzie także o Fundacji Teatr Parapet, której nasza rozmówczyni działa. Ponadto dzisiaj też trochę o warsztatach w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Te skierowane są m.in. do rodzin. Przygotowało je Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru. No i będziemy rozmawiać dzisiaj m.in. z Wiktorią Krzywonos i Julią Bladą. To w dalszej części programu. Thank you.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o debiutanckiej powieści Mai Ruszkowskiej Król, ale będziemy także trochę rozmawiać o twojej drodze artystycznej. Maja, która jest dzisiaj gościnią programu, jest także absolwentką szkoły teatralnej w Olsztynie, która działa przy Teatrze imienia Stefana Jaracza. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, Kasiu.
0: Piszesz pod pseudonimem Maja Ruszkowska. Właściwie to jest twoje pierwsze nazwisko.
1: Tak, właściwie tak formalnie to ono jest drugie. To znaczy jest pierwsze wpisane prawnie, ale to jest moje nazwisko już, które przyjęłam po ślubie. Panieńskie, takie rodowe, to król to drugie, ale po prostu mam odwrotną kolejność. Dużo ludzi często mnie o to pyta.
0: No dobrze, to zacznijmy od książki, bo jej premiera już niebawem, też w połowie października, spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. To jest powieść fantazy, którą rozpoczynasz taką drogę właściwie spotkania z czytelnikami, bo kiedy pojawia się książka, to zaczynać się będą spotkania, czyli mierzenie się z tym, co ktoś odczyta i zobaczy w twojej powieści.
1: Dokładnie tak. Premiera jest 14 października, ale takie spotkanie autorskie, na które będzie można przyjść w Opolu, jest 16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18. Jeśli nic nie mieszam, raczej nie mieszam. Tak, no i to jest mój debiut literacki, więc faktycznie jest to trochę stresujące. To znaczy, tak zupełnie szczerze, jest teraz tyle roboty, że czasami nie mam w ogóle czasu pomyśleć nad tym, jakie to jest stresujące, że ktoś będzie czytał słowa, które napisałam, ale ta praca przy tym wydaniu w zasadzie powoli nam się kończy i teraz już jest ten czas oczekiwania, kiedy te książki przyjdą, kiedy będziemy je wysyłać, więc powoli zaczynam się lekko stresować, że ktoś to będzie czytać, mimo że bardzo się cieszę.
0: Przysięga z popiołów, opowiedz więcej o tej książce.
1: Tak, Przysięga z popiołów. No to jest mój literacki debiut w gatunku fantazy, tak jak już powiedziałaś. I ja oczywiście zachęcam do przeczytania też pełnego opisu. Tak w skrócie to zawsze mówię, że to jest historia pewnego chłopaka z małego miasteczka, właśnie osadzonego w naszej zupełnie zmyślonej, nowej, stworzonej przeze mnie krainie, który zostaje zmuszony, może to nie jest dobre słowo, ale najlepsze jakie mam, do złożenia obietnicy, którą nie do końca rozumie. No i ta obietnica wywraca całe jego życie do góry nogami, zostaje wrzucony w sam środek wojny ze smokami. No i dalej się już dzieje. Tak jak mówię, zachęcam do pełnego opisu, bo historie fantazy mają trochę to do siebie, że ten taki skrótowy, który podajemy, nie oddaje nam pełni tego, co przeczytamy, bo dużo opiera się na tym klimacie, na tym świecie, do którego chcemy czytelnika wprowadzić.
0: Co sprawiło, że postanowiłaś pisać? Jak się rozpoczęła twoja droga w tym kontekście?
1: Wiesz co, ja piszę chyba od zawsze. Ta książka to w ogóle jest taki bardzo długo wyczekany debiut, bo zaczęłam ją pisać, jak miałam 15 lat. Więc bardzo, bardzo już dawno temu i dosyć długo to trwało. Oczywiście ona dzisiaj już nie przypomina niczym tego, co pisałam wtedy, ale wtedy się to zaczęło. I pytanie skąd jest właśnie o tyle trudne, że po prostu to mi towarzyszyło jakoś zawsze. Moi rodzice też, tak jak wspominam, z domu zawsze bardzo dużo czytali. Mój tata pisał, moja mama pisała, tata zawodowo, mama tak po prostu kiedyś też chciała być pisarką, ale potem jakoś tak życie potoczyło się inaczej, więc te książki były jakieś takie bardzo obecne w moim życiu. Fantazy prawdopodobnie dlatego, że no jako dziewczynka, nastolatka to był pierwszy gatunek, po który sięgałam i bardzo mi się podoba tworzenie w ogóle w tym klimacie czegoś, co jest zupełnie wymyślone, zupełnie niestworzone, bo jednocześnie mam wrażenie, że te historie bardzo mocno opowiadają o naszym świecie, chociaż pod takim płaszczykiem tej magii, tej fantastyki. No i tak naprawdę to było coś, co sprawiło, że ja pokochałam czytać, bo dzisiaj czytam bardzo dużo przeróżnych gatunków. Pewnie są jakieś, które mniej, na przykład książek naukowych pewnie czytam mniej, tak obstawiam, ale reportaże, literatura piękna, no dramaty też z racji na moją inną tam historię zawodową, ale wszystko zaczęło się od fantazy i to jest jakiś taki gatunek, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Też dlatego zdecydowałam się na wydanie pod pseudonimem, bo tak czułam, że to zasługuje na jakiś taki w ogóle trochę osobne miejsce gdzieś tam w moim serduszku, w moim życiu, żeby to było tutaj pod tym folderem, tą zakładką.
0: No bo też wspomniasz się jako aktorka i wtedy występujesz jako Maja Król, współpracując między innymi z Fundacją Parapet we Wrocławiu.
1: Tak, Fundacja Teatr Parapet to jest nowo stworzona organizacja pozarządowa, świeżutka, bo formalnie istniejemy od lipca i jesteśmy tak naprawdę ciągle jeszcze przed pierwszym projektem, więc tak, ale no, założyliśmy ją właśnie po to, żeby no, móc działać w przeróżnych projektach teatralnych i tak jak powiedziałaś, tam faktycznie działam pod swoim panieńskim nazwiskiem, jako Maja Król, konkretnie jako Maja Anna Król najczęściej. To wynika po prostu z tego, że zaczęłam działać jeszcze zanim byłam mężatką i nie chciało mi się tego odkręcać w przeróżnych napisach po serialach czy w agencjach aktorskich, więc już po prostu zostałam pod panieńskim nazwiskiem. No i stąd podjęłam decyzję, że to drugie nazwisko, które już przyjęłam, będzie tym, które będzie widniało na okładce tego debiutu. Takie jakieś dwie drogi artystyczne.
0: To się jakoś łączy? Masz poczucie w tobie te dwie artystyczne drogi, aktorska i literacka?
1: Tak, myślę, że tak. To znaczy, myślę, że one się tutaj troszeczkę rozmijają pod kątem fantazy, bo ja bardzo lubię to czytać, bardzo lubię też oglądać tego rodzaju filmy, a w teatrze z kolei podobają mi się zupełnie inne rzeczy niż literacko. Dlatego przez to, że też jest to książka fantazy, zdecydowałam się na to drugie nazwisko. Myślę, że gdybym na przykład wydawała, nie wiem, powiedzmy, scenariusz sztuki teatralnej, być może też wydałabym ją pod tym samym nazwiskiem, pod którym działam aktorsko. Jakoś tak wydaje mi się to tutaj bliższe. Ale wydaje mi się, że się łączą najbardziej tym, że jedno i drugie jest związane z opowiadaniem historii w inny sposób, innymi narzędziami, ale tak naprawdę chodzi o to samo.
0: Mówiłeś o tym, że lubisz czytać fantazy od dawna, ulubieni autorzy?
1: Bardzo ciężko podać mi teraz, bo to się zmienia, ale mogę ci powiedzieć moje aktualne, ulubione fantazy. Nie wiem, czy ono za miesiąc nie będzie inne, ale tak już jest jakiś czas ze mną. Aktualnie niezmiennie moją ulubioną książką z tego gatunku jest Szóstka Wron, Leigh Bardugo. To jest taka duologia, dwa tomy, bardzo polecam. Ma też świetne polskie tłumaczenie, no a tłumaczenia czasami różnie też przechodzą, jak bierzemy no, tę literaturę zagraniczną, ale jest świetnie przetłumaczona właśnie przez wydawnictwo MAG. To jest aktualnie moja ulubiona książka, no a druga, którą uważam, że to zasługuje na jakieś takie honorowe wspomnienie, to jest pierwsze fantazy, w którym się zakochałam, miałam wtedy 9 lat chyba i to jest Baśniobór Brandona Mula. No to były książki, od których ja zaczęłam czytać, potem było ich mnóstwo, te wszystkie też klasyki, oczywiście fantazy, które czytał każdy, tak, Zwiadowcy, Harry Potter, Wiedźmin, one gdzieś tam się pojawiały, jedne podobały mi się bardziej, drugie mniej, ale no po prostu gdzieś tam do każdej miałam okazję zajrzeć i sięgnąć po coś dla siebie, no ale pierwszy był właśnie Baśniobór Brandona Mula, więc jakoś tak też mam go w sercu.
0: Co jest dla ciebie najważniejsze? Jakie funkcje pełni dla ciebie pisanie albo czytanie, to w ogóle to spotkanie z literaturą, z książką?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest też o tyle istotne, że dzisiaj jest jakoś bardzo trudno o osiągnięcie pewnego rodzaju skupienia, to znaczy mamy bardzo dużo bodźców z każdej strony. Mi czasami jest ciężko usiąść do czytania, w sensie to jest coś, co pojawiło się na pewnym etapie mojego życia. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, czy z tego, że z każdym rokiem bodźców mamy coraz więcej, czy... No nie wiem, nie wiem z czego to wynika, ale pojawiło się, że o skupienie jest coraz trudniej. No ludzie też na przykład teraz nie siadają, oglądają filmy, ale jednocześnie sięgają po telefon, dwa ekrany naraz, to jest jakieś takie coraz bardziej powszechne. I wydaje mi się, że przebrnięcie tych pierwszych paru stron sprawia, że ja potem się na tyle wciągam w historię, że mam ochotę no tylko przy niej siedzieć i to też daje mi jeden strumień, jedno miejsce, w którym jestem i trochę odcina mnie od tych wszystkich bodźców, które są dookoła, co też sprawia, że jest to jakiś bardzo dobry rodzaj wypoczynku, tak naprawdę. A to jest nam dzisiaj potrzebne, bo uważam, że większość z nas nie umie odpoczywać. Myślę, że jestem też jedną z tych osób, niestety, ale się staram.
0: Do rozmowy z Mają Różkowską-Król na antenie Radia Opole powracamy za chwilę.

0: A ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Mają Różkowską-Król o jej pracy aktorskiej, także o debiutanckiej powieści Przysięga z popiołów. Teraz trochę o działaniach w ramach Fundacji Teatr Parapet.
1: To jest taki projekt, z którym dopiero zaczynamy. Ja też się tego uczę. Założyliśmy tę fundację, no formalnie istnieje od lipca, ale oczywiście, żeby powstała, no to tam było potrzebne kilka działań przed tym lipcem. To były rzeczy, którymi ja tak naprawdę zajmowałam się już będąc na roku dyplomowym, bo studia skończyłam właśnie w czerwcu. Jeżdżąc na rozmowy do różnych teatrów, szukając gdzieś tam możliwości pracy w tym moim pierwszym zawodzie, czyli w tym aktorstwie, no zorientowałam się, że to może być trudne nie tylko z powodów takich, że to jest trudny zawód, który ciągle wymaga od nas dokształcania się, uczenia się, szukania, ale też dlatego, że no po prostu liczba tych miejsc pracy jest najzwyczajniej ograniczona. Absolwentów co roku ze szkół teatralnych wychodzi więcej niż mamy tych miejsc w teatrach, a mi zawsze przede wszystkim zależało na grze w teatrze. Tam film jest dla mnie troszeczkę na drugim miejscu, chociaż oczywiście też bardzo to lubię. No i chciałam po prostu mieć możliwość nieprzerwanie działać teatralnie, nawet jeżeli od razu po szkole nie uda mi się nigdzie wskoczyć, to też jest taki no ciężki moment, kiedy kończy się nagle edukację artystyczną. No stąd powstało to miejsce, po to, żeby po prostu móc się starać o różnego rodzaju możliwości, miejsca, no i też nie ukrywajmy finanse, bo też na jakiejś podstawie te wszystkie projekty artystyczne no jakoś muszą funkcjonować, jakoś trzeba móc opłacić ludzi, którzy gdzieś tam przy tym chcą pracować. No więc zaczęliśmy gdzieś tam tworzyć swoje miejsce, ono już formalnie istnieje. Ja przyznaję, że to jest taki projekt, do którego wbiłam pineskę na czas premiery książki, bo trochę ilość rzeczy do zrobienia mnie na momencik przerosła, szczególnie, że tak jak mówię, też się tego uczę. Prowadzenia tego, jak działa w takich miejscach nawet taka prosta administracja czy księgowość, no nie, to są jakieś takie przyziemne tematy, które jednak trzeba ruszyć, żeby coś działało. Ale jesteśmy w trakcie właśnie no, takich rozmów, powiedzmy, do tworzenia naszych pierwszych projektów. Gdzieś jesteśmy w kontakcie z jednym reżyserem z Łodzi, też w trakcie rozmów z takim kolektywem, chyba to mogę nazwać teatralnym, z Bolonii we Włoszech. Poznaliśmy się przy innym projekcie. No i też mamy w planach składanie przeróżnych wniosków, żeby z jakimś projektem ruszyć. Obstawiam, że pierwsze będzie jakieś czytanie performatywne, które planujemy zrealizować tutaj w Opolu i też we Wrocławiu, bo to są jakby takie dwa miejsca, gdzie planujemy działać, ale co do daty, to na razie jest mi coś ciężej powiedzieć, bo tak jak mówię, to jest sfera przeróżnych planów i dopiero pozaczynanych projektów.
0: To gdzie jest to wasze formalne miejsce w fundacji?
1: Nie mamy jeszcze siedziby i to jest chyba właśnie takie kluczowe, to znaczy oczywiście mamy adres, pod którym funkcjonujemy, bo musimy go mieć z takich prawnych powodów, ale nie mamy jeszcze siedziby i to jest właśnie jakiś taki nasz punkt startowy, nasz punkt zaczepienia, bo nie jesteśmy pierwszymi artystami, którzy próbują działać i nie mają siedziby, albo no po prostu nie mają gdzie jeszcze robić swoich rzeczy. Tak zaczynał na przykład Kantor, co prawda to była wojna i oni nie mieli miejsca z innych powodów, ale no też dzięki temu opracował jakieś swoje spojrzenie na scenę i to, że teatr może tak naprawdę dziać się wszędzie, nie potrzebuje miejsca, potrzebuje tak naprawdę obecności ludzi, którzy są, potrzebuje, żeby po prostu byli tam ludzie i żeby się spotykali. Myślę, że dzisiaj też z takich powodów, żeby to wszystko jakoś tak ładnie ubrać, potrzebuje też trochę prądu, ale tak poza tym wydaje mi się, że drugi człowiek mu no po prostu wystarczy. Także nie mamy jeszcze takiego formalnego miejsca, planujemy działać dużo w przestrzeni miejskiej i po prostu szukać, w sensie szukać walorów w tym, że to jeszcze nie jest scena teatralna, którą oczywiście kiedyś chcielibyśmy mieć, ale że teatr mógłby się wydarzyć równie dobrze w tej sali, w której sobie tu teraz siedzimy, równie dobrze tu można by zorganizować spektakl, czytanie performatywne, czy innego rodzaju projekt. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko ludziom się chce.
0: Co było dla ciebie najbardziej ciekawe, wartościowe, jeśli chodzi o studia aktorskie?
1: Ja bardzo dużo sobie w ogóle cenię z tego czasu, a mam wrażenie, że jednak przychodziłam do szkoły troszeczkę sceptyczna. To znaczy ludzie bardzo często zdają do szkół i wyobrażają sobie, że tam się nie wiadomo co wydarzy. I ja jestem w wielu kwestiach swojego życia sceptykiem i szłam wiedząc, że to są konkretne studia, dlaczego chcę je skończyć, bo chcę ten zawód uprawiać i jest mi potrzebny też po prostu dyplom w tym celu, bo trochę tak to teraz też no, wygląda. Ale nie nastawiałam się, że odkryję tam nie wiadomo co, no i bardzo przyjemnie się zaskoczyłam. Nie wiem, czy to dlatego, że podchodziłam sceptycznie, więc zostałam pozytywnie zaskoczona, ale Bardzo, bardzo dużo się nauczyłam. Miałam okazję mieć naprawdę świetnych pedagogów. Szczególnie drugi rok wspominam świetnie z mojej szkoły. Miałam okazję pracować przeróżnymi technikami i są osoby, które no po prostu gdzieś tam zawsze będę mocno w serduszku wspominać. W ogóle cała kadra pedagogiczna, która miała okazję mnie uczyć w Olsztynie, no to są aktorzy w większości z teatru Jaracza, część nie stamtąd, ale praktycy zawodu, więc też super było móc patrzeć na ludzi, którzy realnie ten zawód uprawiają i próbują przekazać jak najwięcej. No, bardzo mi się podobały zajęcia, na przykład mieliśmy okazję pracować metodą Grotowskiego z panem Przemysławem Wasilkowskim. Mieliśmy okazję pracować metodą Stanforda Meissnera z doktorem Aleksandrą Kolan. Teraz oczywiście bardzo się zastanawiam, czy komuś tytułu nie odejmę, jak już zaczęłam mówić, ale, ale no, nauczyłam się bardzo, bardzo dużo, właśnie szczególnie wspaniale. Wspominam drugi rok, na którym no, wszelkiego rodzaju robione sceny to było no, niesamowite, bo mam wrażenie, że każdy pedagog uczył nas czegoś zupełnie, zupełnie innego i zupełnie innego spojrzenia na to, jak można pracować nad rolą. I też kiedy wkroczyliśmy w ten trzeci rok dyplomowy i zaczęliśmy grać spektakle w Olsztynie, jest tak, że miałam okazję zagrać 3 spektakle dyplomowe, które były realizowane w zupełnie różny sposób, to znaczy pierwszy był prowadzony taką metodą improwizacji, też mieliśmy tam okazję. No, był to częściowo spektakl muzyczny, drugi był oparty też na takiej literaturze, powiedzmy, trochę bardziej klasycznej, a trzeci to z kolei był scenariusz już zupełnie współczesny, więc sięgnąć po przeróżne teksty literackie, przeróżne formy prac

0: na wskazówki reżysera, więc no to było niesamowite. No i też praca, tak naprawdę uważam, że miałam okazję mieć świetnych reżyserów na trzecim roku, całą trójkę i no bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że miałam taki rok dyplomowy i taką w ogóle całą szkołę. Uważam, że niesamowicie dużo się nauczyłam. Mimo, że to było bardzo też męczące 3 lata, bo to jest taki trochę inny typ studiów, tam się naprawdę siedzi od rana do nocy, więc trochę mniej klasycznie niż dzienne studia, które kojarzymy z innych miejsc, ale no było naprawdę super i mimo, że trochę czuję, że mam teraz więcej czasu, co jest fajne, bo się tak nie przemęczam, to też za tym tęsknię, tak zupełnie szczerze.
1: Planujesz, wiążesz swoją przyszłość z Opolem?
0: Nie wykluczam tego. Dlaczego nie odpowiadam wprost? Bo nie wiem, co się wydarzy i chyba nie chcę tego nawet zakładać. Opole ma świetne teatry. Zarówno Teatr Lalki Aktora, Teatr Kochanowskiego to są teatry, które robią teraz super rzeczy i gdybym miała okazję zagrać w teatrach tutaj w Opolu, no to oczywiście nawet bym się nie zastanawiała, tylko od razu bym się zgodziła. Ale nie wiem, co przyjdzie. Nie wiem, gdzie przyjdzie po mnie praca. To jest taki zawód, w którym po prostu nie wiadomo, więc nie wykluczam tego, chciałabym tu zostać, jest mi tu dobrze, ale co się wydarzy, nie mam bladego pojęcia i to chyba też jest fajna część tego zawodu, że jutro mogę być zupełnie gdzie indziej i zobaczymy.
1: Jakie masz oczekiwania względem premiery i tego, że twoja książka się ukaże, bo to też myślę, że jest duże przeżycie.
0: Jest, tak jak mówię, właśnie dopiero ostatnio zaczynam analizować te fragmenty tej premiery, takie już powiedzmy artystyczne, to znaczy, że ktoś będzie czytał coś, co sama napisałam i w ogóle jest to jakiś taki rodzaj wpuszczenia kogoś do mojej głowy. Mam wrażenie, że czuję się tym bardziej odsłonięta niż jakąkolwiek rolą, którą robiłam na scenie, jednak przy której faktycznie patrzyły na mnie jakieś tam ilości ludzi, a tu no niby będę sama w domu, to ktoś będzie w swoim, będzie czytał tę książkę, ale jest to jakiś taki rodzaj odsłonięcia, który no jest taki lekko stresujący. Mam nadzieję, że ta książka znajdzie swoich czytelników i no i jeżeli chociaż w jednej osobie zaszczepi coś takiego, że będzie chciała czytać dalej, to ja tak naprawdę będę zadowolona. Robię to też no trochę dla siebie, potrzebuję domknięcia tej historii, ona jest już we mnie tak długo, że bardzo chciałam, żeby mogła wyjść gdzieś dalej, więc mimo wszystko po prostu też się z tego cieszę, ale przyznaję, że trochę ciągle jeszcze uciekam od myśli, jak to będzie, jak ktoś to przeczyta, nie umiem sobie tego jeszcze wyobrazić, że to wychodzi w jakiś szeroki krąg. No, chociaż tak będzie, w zasadzie już jest, bo tę książkę tak naprawdę już teraz można kupić, ona oczywiście przyjdzie w dniu premiery, ale już teraz można wziąć udział w przedsprzedaży, więc już mam listę osób, które po prostu się pojawiają, którym będziemy te książki wysyłać i jest to jednak mimo wszystko stresujące, że ktoś będzie wchodził do mojej głowy, no bo trochę tak się czuję.
1: Czy najbliżsi już przeczytali książkę, jeśli tak, to co powiedzieli?
0: Tak, część osób czytała, ale szczerze powiedziawszy wcale nie aż tak dużo. No co mogli powiedzieć najbliżsi? Oczywiście bardzo im się podobało i są zachwyceni i mówią, że są ze mnie dumni, co jest super wspierające, ale to też jest trochę coś innego usłyszeć to od bliskich, no nie? W sensie tak ja przynajmniej takie rzeczy zawsze jednak biorę trochę z takim, ile z tego, co mówisz jest takie, bo naprawdę tak myślisz, a ile dlatego, że no po prostu jesteśmy sobie bliscy, no nie? Ale jeszcze się nie spotykałam, to znaczy no oczywiście najbardziej takie negatywne emocje ta książka wywoływała w mojej redaktorce, która nieposkromienie ze mną kreśliła wszelkiego rodzaju błędy i problemy, no i tak, żeśmy tę książkę razem edytowały, to tam było najwięcej ale no taka rola redaktora.
1: Co jest największym wyzwaniem przy konstruowaniu fabuły?
0: To chyba zależy. Wydaje mi się, że dla mnie, jak teraz sobie o tym myślę, to były te momenty, kiedy miałam coś ułożone, w zasadzie już częściowo napisane i nagle docierało do mnie, że to jednak w ogóle nie ma sensu i trzeba to wszystko zmienić, a na przykład było już ileś stron napisanych. No, co oznaczało, że po prostu można było albo je przepisać i pozmieniać, albo tak naprawdę napisać od nowa. I bardzo często ta druga opcja mimo wszystko była szybsza. Ale to było jakieś takie trudne, że na przykład miałam świadomość, że coś nie działa i no to się często przy tym spotykałam też przy redakcji, że wysyłałam to Agnieszce, która redagowała moją książkę i ja tak naprawdę wiedziałam, które fragmenty tej historii nie działają i trzeba jej zmienić, ale chyba potrzebowałam czasami usłyszeć od niej: Maja, o co tu chodzi? Co to jest za wątek? To w ogóle jak to się ma do reszty? Więc to chyba były jakieś takie momenty, kiedy no stosowało się pewne uproszczenia i no kończyło się tym, że trzeba było gdzieś tam jednak się trochę więcej nagłowić, żeby z punktu do punktu tej historii jakoś to wszystko sobie przeszło.
1: A z czego jesteś najbardziej dumna? Tak już na kończąc i zapraszając też na spotkanie autorskie, o nim będziemy jeszcze przypominać.
0: Z czego jestem najbardziej dumna? Chyba z tego, że skończyłam. Mam wrażenie, że dzisiaj kończenie rzeczy jest jakieś bardzo trudne.

0: No może nie dla wszystkich, ale dla mnie. Bardzo łatwo mi zacząć 15 projektów na raz, ale domknąć projekt, skończyć, postawić na ostatnią kropkę, no to jest wyzwanie. Ta książka oczywiście, ja ją kończyłam kilkukrotnie, myślałam, że ona już jest skończona i dalej, ale tym razem no wydajemy ją, ona już jest w druku, za moment przyjdzie, za moment będziemy ją rozsyłać, więc to naprawdę jest ta ostatnia kropka. No i chyba z tego jestem najbardziej dumna, że faktycznie się udało, w sensie skończyłam.
1: A zatem gratuluję i przypomnij, twoje spotkanie autorskie w połowie października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
0: Tak, 16 października o 18. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.
1: Maja Ruszkowska-Król dzisiaj gościła na naszej antenie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również.
1: A za moment kolejny temat w Radiu Opole. Będziemy mówić o warsztatach, które przygotowało Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Niech.

0: Wciąż chciałbym wiedzieć, jak ci minął dzień.
1: Teraz będzie o warsztatach rodzinnych. Takie proponuje Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Za moment Julia Blada, więcej na ten temat. A później także o warsztatach dla grup zorganizowanych w ramach dużego projektu opowie nam Wiktoria Krzywonos. Zaczynam od warsztatów rodzinnych, o których opowiada nam Julia Blada.
2: Zapraszamy na taki cykl właśnie edukacyjno-teatralny pod tytułem Czy to tak brzydko? Ten tytuł już nas tak skłaniał, to jest pytanie od razu, więc możemy szukać sobie jakichś powiązań, co to może oznaczać i o czym, wokół czego będziemy pracować. A zapraszamy do tego cyklu rodziny z dziećmi w wieku między 7 a 10 rokiem życia.
1: Ten tytuł jest intrygujący. Czy to tak brzydko? Kojarzy się z takim wychowywaniem, że nieustannie mówi się dziecku, że brzydko jest to, brzydko jest tamto.
2: Tak, my trochę od tego wyszliśmy, jakby szukaliśmy dość długo tego tytułu, takie debaty, bo myślę, że to jest ważne, żebym też na początku powiedziała o tym, że to nie tylko Centrum Edukacji Kulturalnej, ale też Stowarzyszenie Kochanowskie, czyli tak powszechnie znana teatrownia, czyli aktorzy i aktorki naszego teatru będą ten projekt współtworzą. To jest taka nasza kooperacja, powiedzmy. I szukaliśmy właśnie takiego tytułu, który nie zdradza od razu, o czym to będzie, ale delikatnie już naprowadza, więc to skojarzenie z tymi jakimiś takimi nakazami, normami względem od dorosłych względem dzieci jest bardzo trafione, ale też jakby dużo szerzej, bo przez to, że to jest projekt właśnie i do dzieci, i do dorosłych, to nie skupiamy się tylko na wychowywaniu, ale też na tym, co my jako dorośli mamy zakorzenione w naszych głowach jako brzydkie.
1: Jak można dołączyć do udziału w tych warsztatach, do dzieci, w jakim wieku też one są adresowane, które przyjdą ze swoimi rodzinami?
2: Zapraszamy dzieci między 7 a 10 rokiem życia. Tutaj niezależnie, czy to będzie jeden opiekun, czy dwójka, cała rodzina, jakby im więcej osób oczywiście, tym lepiej. Można się zapisać mailowo na adres j.blada@teatropole.pl. Też więcej informacji jest zawsze na naszej zakładce edukacja i tam wszystkie takie aktualności na dany miesiąc są zawsze wyszczególnione właśnie z informacją i o czym to będzie i jak się zapisać.
1: A kto będzie prowadził dokładnie, już wiemy, te warsztaty? Wiesz, że aktorzy też związani z teatrownią.
2: Pośród aktorów to będzie Beata Wnęk-Malec, Leszek Malec, Cecylia Caban, Andrzej Jakubczyk. I my jako edukatorki Centrum Edukacji Kulturalnej także. Ten program dzieli się tak naprawdę na pół. Jakby pierwsza połowa to są spotkania, gdzie grupy pracują równolegle, ale oddzielnie dzieci i oddzielnie dorośli w tym samym czasie, nad tym samym tematem. A kolejne 6 spotkań to jest połączenie tych dwóch grup razem, żeby oni to, co wypracują sobie na tych spotkaniach warsztatowych oddzielnie, mogli ze sobą w jakiś sposób też połączyć, skonfrontować, stworzyć z tego taki krótki pokaz, na który też będą mogli zaprosić swoich pozostałych bliskich, przyjaciół, znajomych, wszystkich, kogo tylko będą chcieli.
1: Kiedy odbędą się warsztaty?
2: Warsztaty rozpoczynają się 12 października i do tego czasu zbieramy zapisy. Oczywiście liczba gdzieś tam jest w jakiś sposób ograniczona, więc mogą się one wyczerpać, ale póki co nadal są miejsca i potrwają do 10 stycznia.
1: Czyli to będzie cały duży cykl?
2: Tak, to jest cykl, takie 3 miesiące mniej więcej pracy. Tutaj jakby zapisujemy się właśnie już od razu na wszystkie spotkania, dlatego też wyszczególniamy te daty, że pierwsze 6 spotkań to są poniedziałki, kolejne 6 to są niedziele. Bo to jest taka praca też mocno w procesie i to jest ważne, żeby uczestniczyć. Wiadomo, bierzemy pod uwagę różne sytuacje losowe, natomiast założenie jest takie, żeby rodzina przeszła przez cały ten proces, bo dzięki temu też będzie mogła się spotkać właśnie i z aktorami, i z nami, i jakby z różnymi formami ekspresji, bo na pewno aktorzy gdzieś tam będą z nimi może troszeczkę bardziej pracować z głosem, czy z ruchem, my trochę bardziej może tak nad kreatywnością, czy z jakimś takim użyciem plastycznych różnych technik, więc to jest takie interdyscyplinarne i będzie tym ciekawsze, w im większej ilości po prostu zajęć się weźmie udział.
1: Jaki jest wasz cel? Co byście chciały osiągnąć właśnie poprzez cykl spotkań?
2: O tym cyklu pomyślałyśmy też jakby wychodząc z takiego założenia, że mocno w tym sezonie stawiamy na taką międzypokoleniowość i chcemy, bo jakby od dawna zapraszamy, od początku istnienia Centrum Edukacji Kulturalnej, zapraszamy tak naprawdę bardzo różne grupy wiekowe, jakby szeroko od najmłodszych dzieci, czteroletnich po osoby senioralne, ale w tym sezonie chcemy mocno właśnie ich tak zsieciować, żeby współdziałali, żeby też od siebie jakby czerpali w tych różnych projektach. No i to jest taki jeden z pierwszych z nich, gdzie na tym nam mocno zależy i zależy nam na tym, żeby to, właśnie to, że pracują na tych samych tematach jest bardzo ważne, bo chcemy, żeby też ci dorośli mogli zobaczyć to od drugiej strony, no a dzieci jakby miały tą możliwość wyrażenia siebie, nie? Na różne sposoby.
1: To teraz przechodzimy do kolejnego projektu i pomysłu, który łączy sztukę i naukę i też będzie się odbywał w teatrze, też organizuje go Centrum Edukacji Kulturalnej.
3: Tak, jest to cykl wydarzeń właśnie i edukacyjnych, i trochę takiego eksperymentowania na styku różnych sposobów poznawania świata i łączenia właśnie praktyki artystycznej z różnymi dziedzinami nauk, czyli na przykład z neurobiologią, z fizyką, czy też z filozofią. I ten cykl wydarzeń polega na trzech modułach tak naprawdę. Pierwszy moduł jest związany właśnie z choreografią i z filozofią i nazywa się Afektywne ruchy. Drugi moduł to są biotyczne formy i tutaj mamy połączenie właśnie na przykład bioartu, biologii z projektami artystycznymi związanymi na przykład z instalacją artystyczną czy też z takimi projektami performatywnymi. I ostatni moduł jest związany z dźwiękiem. Nazywa się on soniczne struktury i jest tutaj powiązanie z jednej strony akustyki, fizyki i dźwięku. No i ostatecznym jakby takim podsumowaniem jest panel finalny, który już dzieje się poza tymi modułami, ale jest związany właśnie w ramach projektu.
1: To była Wiktoria Krzywonos. Dużo dzieje się w ramach wydarzeń zaproponowanych przez Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. To propozycja dla dzieci, młodzieży i dla całych rodzin. Także szczegóły można znaleźć na stronie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. I to już wszystko w dzisiejszej audycji Więcej Kultury. W środę zaś będziemy rozmawiać o 24. Festiwalu Filmowym Opolskie Lamy. Hasłem tegorocznym jest dobro. Wiele filmów bardzo interesujących można w Opolu oglądać. Twórcy tych filmów pojawią się w środowej audycji Więcej Kultury. Do usłyszenia. Kłaniam się. Katarzyna Zawadzka.

0: Poniedziałek, piąty dzień października. Witamy serdecznie Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i reporterzy Radia Opole. Dzisiaj w programie m.in. inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim.
1: Dobry rok przed nami, tym bardziej, że mamy bardzo dobre lata za sobą. I to, co udało nam się w tym czasie zrobić, jest przesłanką, która sprawia, że jesteśmy pełni optymizmu co do kolejnego roku akademickiego. Nowych studentów blisko 4000, natomiast łącznie ta liczba przekracza 10 tysięcy.
0: W dzisiejszym magazynie także kwestie bezpieczeństwa. Zapytamy, jak rozpoznać komunikaty ostrzegawcze i jak właściwie na nie reagować.
2: Ten komunikat o zagrożeniu z powietrza jest komunikatem już z góry zakładającym, że naprawdę nie mamy dużo czasu. To mamy po prostu tak, jak stoimy, wstać i wyjść.
0: Będzie również coś dla podniebienia, czyli 14. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego.
3: Jest trudną rybą do robienia z racji tutaj tych ości, tak, i to było dla nas wyzwanie.
4: Karp jest naprawdę rybą, gdzie można używać na wszelkie sposoby. I pierogi, i do makaronu użyć, i wywary, lody. Skarpie jest pstrąga z dodatkiem z cytrusami.
0: Brzmi smakowicie. Reporterski obraz dnia zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Ponad 4000 nowych studentów rozpoczęło w tym roku akademickim naukę na Uniwersytecie Opolskim. Łącznie na uczelni studiuje ponad 10 tysięcy osób. Dziś inauguracja nowego roku akademickiego. W uroczystości wzięło udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk. Wykład inauguracyjny natomiast wygłosił profesor doktor habilitowany Łukasz Sułkowski pod tytułem Los profesorów, czyli rzecz o rewolucji w świecie akademickim. Relacje z tego wydarzenia przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Na naszym roku, z tego co wiem, jest około 220 osób. Jeszcze w sumie nie wiemy do końca, nie wszystkich widziałyśmy, jest ich tak dużo. Ja jestem Gabriela Jęczyk, jestem z Wydziału Prawa na kierunku Prawo. A ten kierunek, no bo jakoś tak pasja z liceum.
2: Taka gwarancja pracy jednak, dlatego takie studia?
1: No na pewno trochę.
2: Zawód, którego nie zastąpi na przykład sztuczna inteligencja, no bo prawnicy będą potrzebni zawsze. To jest taka stabilność zawodu. Zofia Kula, też jestem na prawie na Wydziale Prawa i Administracji, pierwszy rok.
3: Duża była konkurencja, żeby dostać się na te studia?
2: Łatwo nie było, dlatego też złożyłyśmy chyba obydwie papiery tutaj do Opola. Chętnych było mnóstwo. Ja jestem z Sejmu Śląskiego, to jest wieś tak 20-25 minut od Katowic. Opole jest bardzo ładne, w sumie takie trochę nieznane, bo jak komuś się mówiło, że się idzie do Opola na studia, to wszyscy tak się dziwili. Wszyscy są chyba pozytywnie zaskoczeni.
3: To jeszcze powiedzcie, że tak na koniec akademik, czy jakaś stacja?
2: Akademik i bardzo fajnie nam się trafiło, bo my całkiem nowy, wyremontowany akademik, także spójnik.
4: Małgorzata Prochota, studentka 4 roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
3: Kolejny rok przed Wami, jakie wyzwania na Was czekają?
4: U mnie to będą na pewno praktyki. Jak to będzie, bo myślę, że dopiero te praktyki zweryfikują, czy to w ogóle jest mój zawód, czy nie.
5: Cześć, Krzysztof Jędrzejewski, jestem studentem aktualnie 1 roku dziennikarstwa. Życie studenckie, rozwój w moim kierunku, tak, jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że po prostu się odnajdę w tym kierunku.
6: Dobry rok przed nami, tym bardziej, że mamy bardzo dobre lata za sobą. I to, co udało nam się w tym czasie zrobić, jest przesłanką, która sprawia, że jesteśmy pełni optymizmu co do kolejnego roku akademickiego.
7: Mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
6: Nowych studentów blisko 4 tysiące, natomiast łącznie ta liczba przekracza 10 tysięcy i to jest także powód naszej ogromnej dumy, radości, bo tegoroczne wyniki rekrutacji są zdecydowanie lepsze niż w ostatnich latach, ale wynika to także z większej liczby osób, które w tym roku zdawały egzamin maturalny.
7: W uroczystej inauguracji wzięła udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
8: Przede wszystkim w nowym, większym budżecie na szkolnictwo i na naukę, bo w tej chwili w tym budżecie będzie prawie 3 miliardy więcej pieniędzy, są zagospodarowane pieniądze na cyberbezpieczeństwo uczelni. Uczelnie bardzo aktywnie też biorą udział w innych projektach, na przykład w projektach z KPO. 13% wszystkich projektów to były projekty uczelni dotyczące cyberbezpieczeństwa.
6: Ale na kierunki związane z bezpieczeństwem, nie tylko cyberbezpieczeństwem, notujemy w tym roku bardzo dużą liczbę osób, które zainteresowane są tym studiowaniem, ale to jest pewien znak czasu. Uważamy, że oferta, którą dzięki temu tworzymy, jest i będzie dla nich atrakcyjna, bo jako uczelnia przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, którą dysponujemy, bezpieczeństwa danych. To jest nasza codzienna troska i wiele naszych działań, począwszy od działań takich strukturalnych, czyli tworzenia odpowiedniej infrastruktury, aż po działania, które mają uczulić i studentów, i pracowników naszej uczelni na kwestie związane z bezpieczeństwem.
8: Promujemy też takie działania jak Liga Akademicka. To są działania dla studentów, którzy są zainteresowani wojskowością i wojskiem. I na Uniwersytecie Opolskim koszt tego programu wynosił 10 tysięcy. To oznacza, że naprawdę kilkadziesiąt osób bierze w nim udział. Ale też promocja badań naukowych, tak zwanych dual use, czyli takich badań naukowych z dziedziny nauk technicznych, ale też nauk humanistycznych, nauk społecznych i medycznych, które mają zastosowanie dla naszego bezpieczeństwa, a w czasie pokoju zastosowanie do ogółu społeczeństwa.
0: A dodajmy, że Politechnika Opolska oficjalnie rozpocznie nowy rok akademicki w środę, 7 października. We'll be right back.

0: magazynie reporterów teraz bezpieczeństwo. W ostatnich dniach mieszkańcy wschodniej Polski wielokrotnie otrzymywali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane z możliwością naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W niektórych powiatach Polski zostały również uruchomione syreny alarmowe. Jak rozpoznać komunikaty ostrzegawcze i jak właściwie na nie reagować? O to pytała Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Przed uruchomieniem komunikatu i otrzymania go przez telefony najpierw zawyją syreny, tak jak to miało na wschodzie naszego kraju miejsce. Już podczas uruchomienia syren Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na pewno wyśle komunikat, uruchamiając system SMS-u dla każdego obywatela z rejonu tego, którego ten komunikat dotyczy. Wojciech Grzybowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnia sytuacja, która była na wschodzie Polski. Komunikat, który otrzymali mieszkańcy, to był, że istnieje zagrożenie atakiem z powietrza i bardzo krótka informacja, że wszyscy ludzie mają sobie szukać schronienia natychmiast. Oczywiście po takim komunikacie każdy przede wszystkim musi zachować spokój.
2: Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaleca się, aby w razie zagrożenia szukać sprawdzonych miejsc pod ziemią lub pomieszczeń z dala od okien i ścian zewnętrznych.
1: Oczywiście na dzień dzisiejszy Państwowa Straż Pożarna kontynuuje i to jest w sposób ciągły lokalizację tak zwanych punktów schronienia, które przez jednostki samorządu terytorialnego będą one trwale i widocznie oznaczone dla wszystkich, którzy się znajdują na zewnątrz, bo to będzie na zewnątrz budynków, na zewnątrz różnych obiektów. Oczywiście jest to bardzo duże ułatwienie dla obywateli, bo podczas otrzymania takiego alertu no nie ma czasu, żeby sobie otworzyć aplikację, tylko no trzeba szukać, żeby się jak najszybciej schronić. Ten alarm, to zagrożenie, ono nie jest długotrwałe, więc dlatego punkty schronienia, które są w tej chwili i lokalizowane i oznaczane, są najlepszymi takimi miejscami, a dla wszystkich, którzy mieszkają no, w domach jednorodzinnych, jeżeli mają podpiwniczenie, no to wiadomo, że tam trzeba zejść, jeżeli nie mają, to jest zasada dwóch stałych ścian, a w blokach mieszkańcy jednak muszą się udać na niższe piętra, czyli do piwnicy.
2: Takiej ochrony można szukać na przykład w garażu podziemnym, tunelu lub w budynku osobistym. W solidnych ścianach, w domu lub w mieszkaniu może to być centralne pomieszczenie bez okien, na przykład wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba czy łazienka, o ile nie ma tam piecyka gazowego.
1: Ten komunikat o zagrożeniu z powietrza jest komunikatem już z góry zakładającym, że naprawdę nie mamy dużo czasu, dlatego kampania oraz szkolenia, które są prowadzone przez Opolski Urząd Wojewódzki we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, z jednostkami samorządów terytorialnych, czyli wałkowanie tematu plecaka ewakuacyjnego. Zabranie tego plecaka to jest niecałe 5 sekund, jeżeli mamy go przygotowane. A tak to mamy po prostu tak, jak stoimy, wstać i wyjść. Wśród ludzi, którzy się znajdą w tych punktach schronienia, na pewno będą telefony, bo kolejnym krokiem, który jest, to jest śledź komunikaty.
0: MSWiA opublikowało instrukcję dotyczącą właściwego reagowania na komunikaty ostrzegawcze. Informacje na ten temat znajdziemy także w Rządowym Poradniku Bezpieczeństwa. Natomiast listę miejsc ukrycia możemy znaleźć na stronie gov.pl lub gdzie jest schron, pisane łącznie.pl.

0: Już miesiąc jeździmy szybciej między Opolem a Kluczborkiem. Po wyremontowaniu ponad 40 km linii kolejowej czas przejazdu skrócił się o 25%. Wciąż trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Dziś natomiast miał miejsce przejazd techniczny wyremontowaną trasą wraz z prezentacją efektów modernizacji. Nowe mijanki w Kotorzu Małym i Tułach pozwalają na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Szczegóły Witold Woźtak.
1: Obecnie, jeżeli chodzi o linię Opole Jełowa i Jełowa Kluczbork, linia 293, jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. Arkadiusz Langier, zastępca dyrektora do spraw technicznych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Zasadnicza faza robót torowych została zakończona. Obecnie wykonawca zbiera materiały, które pozostały po robotach, i estetyzuje linię. 46 minut już teraz jeździmy, tak więc jedyne, co nam jeszcze zostało, to realizujemy drugie zadanie. Nadbudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, która umożliwi nam sterowanie dwoma mijankami, tutaj, gdzie obecnie się znajdujemy, w Kotorzu, jak również w Tułach, i stacją w Jełowej.
2: Co zmienią te mijanki?
1: Mijanki nam podzielą szlak, który obecnie ma 40 km, na trzy odrębne odcinki, gdzie będą mogły jednocześnie przebywać trzy pociągi. Tak jak jest to teraz, jak to obecnie funkcjonuje, na tym szlaku 40-kilometrowym może znajdować się tylko jeden pociąg. Nic nie może wyjechać z Kluczborka, póki do Kluczborka nie wjedzie pociąg z Opola. Tak samo nie może wjechać kolejny pociąg na szlak zajęty, już jadący w tym samym kierunku. Dzięki tym mijankom, dzięki stacji, będziemy mogli wyprawiać na szlak trzy pociągi, a w przyszłości może i więcej. Tutaj w Kotorzu jest mijanka, obecnie ona nie funkcjonuje, ponieważ nie jest wyposażona ani w napędy rozjazdowe, nie mamy możliwości tutaj wyświetlenia semafora, ponieważ ich jeszcze nie ma, ale to jest bardzo ważny element, który pozwoli w przyszłości zwiększyć przepustowość na tej linii. Plus oczywiście stacja w Jełowej, która również umożliwi krzyżowanie, czyli mijanie się pociągu z naprzeciwka, jak również wymijanie się ewentualnie pociągu wolniejszego przez pociąg szybszy.
3: Panie dyrektorze, który z elementów na tej linii z Opola do Kluczborka jest Pana zdaniem najważniejszy?
4: Wszystko jest ważne. Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora do spraw eksploatacyjnych w Zakładzie Linii Kolejowych w Opolu. Począwszy od Kotorza, począwszy od Jełowej, na Tułach skończywszy, żeby to wszystko zafunkcjonowało jak należy, muszą być mniej więcej równe odcinki szlaku. Bo w przypadku zrobienia gęstszych mijanek pozostaje odcinek nierównomierny i potem czas jazdy nie pozwoli na to, żeby to miało sens po prostu.
3: Tak, żeby te mijanki efektywnie wykorzystać, trzeba będzie dobrze ułożyć nowy rozkład.
4: Tak, założenia już są założone w EPOS-ie, to jest taki nasz system, gdzie są założone przystanki, możliwości krzyżowania, prędkości, drogi hamowania, bo to wszystko ma wpływ na rozkład jazdy, i rozkładowcy po prostu układają rozkład pod to, co jest teoretycznie założone. Naszym zadaniem jest to dopiąć, żeby to na tego 12 grudnia było dopięte.
3: Czy rozkład wobec tej inwestycji na linii Opole-Kluczbork może zmienić się mocno, Pani zdaniem? Czy pasażerowie będą musieli przyzwyczaić się do trochę innych godzin odjazdu?
5: Rozkład planowany na grudzień ma być bardziej przyjazny dla podróżnych. Marta Pabiańska, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Już teraz przewoźnik planuje dodatkową parę pociągów. W dodatku te mijanki pozwolą na to, żeby ludzie docierali do Kluczborka na 7 rano przykładowo i do Opola na 7 rano. Czyli co to znaczy? Obecnie jest tak, że jak my wyjeżdżamy o 10 z Opola i dojeżdżamy do Kluczborka w te 45 minut, jesteśmy o 10.45 w Kluczborku, to ktoś, kto wysiadł w Kotorzu, czyli 15 minut po tym, jak ruszył, to żeby wrócić do Opola, musi czekać, aż tamten szynobus zawróci w Kluczborku i znowu tą samą trasą przyjedzie do Kotorza. A tak to po prostu dwa szynobusy będą mogły jednocześnie minąć się i dojechać odpowiednio wcześnie na wybraną stację.
0: A dodajmy, że remont torów na linii Opole-Kluczbork kosztował 230 milionów złotych.

0: Reporterski obraz dnia.
1: W magazynie wracamy teraz do smakowitej imprezy w Niemodlinie, która co roku przyciąga miłośników rybnych smaków, ale także najlepszych kucharzy z całej Polski. Mowa o 14. Wojewódzkim Święcie Karpia Niemodlińskiego, w ramach którego odbył się konkurs Czas na rybę. 12 kucharzy walczyło o tytuł autora najlepszej potrawy z karpia. Były tradycyjne receptury, ale nie zabrakło także bardziej nowoczesnych połączeń i kulinarnych eksperymentów. A temu wszystkiemu przyglądała się Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Tam się karp głównie niestety kojarzy tylko ze świętami, a tak naprawdę to jest pyszna ryba, którą można jeść codziennie.
3: Dokładnie taki chyba po to właśnie jest ten konkurs. Iwona Niemczewska, restauracja z drugiej strony lustra, ekspert polski w gotowaniu. Tutaj jestem przewodniczącą składu jury. Tak, aby polską rybę, karpia, który jest mało popularny, ale można powiedzieć, że dostępny, pokazać, czy możemy zrobić z niego wszystko. I pierogi, i do makaronu użyć, i wywary, bardzo fajne przecież, tak? Czyli może być to baza do zupy, baza do sosu. Także karp jest naprawdę rybą, gdzie można używać na wszelkie sposoby.
2: To najbardziej szanowna rzecz, jaką pani zrobiła z karpia, to te lody wspomniane?
3: Lody, dokładnie, z karpia jest pstrąga.
2: Z dodatkiem jakimś, czy bez?
3: Tak, tak, z dodatkiem, z cytrusami.
2: No to sądzę, że to było ładne połączenie, pyszne.
3: Tak, to było ładne połączenie i zadziwiające, bo to było wiele lat temu, wtedy jeszcze nikt takich rzeczy nie robił, ale wow, powiedzieli pyszne, smaczne, także można, tak? To wszystko chodzi o proporcje, składnika do śmietany, do cukru i do innych przypraw.
2: To co drużyna numer 3 zaprezentowała?
4: My postawiliśmy tak, nie chcieliśmy tu za bardzo cwaniakować, bo produkt jest jednocześnie bardzo prosty, a zarazem bardzo trudny. Kamiński Radosław, restauracja Manoli Kolbuszowa. Jeśli chodzi o trudność gotowania w takim, można powiedzieć, troszkę survivalowym miejscu, chociaż bardzo i tak super przygotowanym, postawiliśmy na prostotę, czyli smażony filet skarpia. Do tego dobraliśmy dodatki, które są teraz, czyli jesień, czyli pire topinambur, smażona dynia, beszamel, gałka muszkatołowa. Do tego sos, który wygotowaliśmy z tego pieczonego karpia z dodatkiem maślanki, czyli tych smaków takich, można powiedzieć, moich, na przykład dzieciństwa. Dołożyliśmy do tego sosu kawior, bardzo dobry kawior z jesiotra. Wszystko owieńczyliśmy świeżymi ziołami, kwiatami, które gdzieś już teraz sezonowo się kończą.
2: Czyli jednym słowem trochę przełamaliście, dodaliście smaku temu karpiowi.
4: Tak, wydaje mi się, że też jeśli chodzi o takie wydarzenie, to głównie o to chodzi, żeby też trochę pobawić się.

0: tymi smakami. Nie zrobisz tego stricte, jak to robimy w domu na prosty obiad, tylko żeby ludzie też zobaczyli, jak fajnie można to coś z tego wymodzić, nie? Coś innego.
1: Panowie, co skarpiać wy wyczarowaliście?
2: Zrobiliśmy tak naprawdę trzy rzeczy. Mariusz Wolski, szef kuchni i restauracji Malboria, to też centrum konferencyjny Hotel Malbork, czyli było ciasto francuskie, czyli taka entrée z foie gras, z musem skarpia i też z brzuchem skarpia. Druga forma to było musselin z langustynek, z pstrąga, też z brzuchem skarpia. Do tego kawior Antonio Siberian, Oscietra, mus z pietruszki i morela. Zrobiliśmy też zimny produkt, czyli pralinę skarpia, też również z kawiorem, na piance z jabłka kopru włoskiego. Sosem było oczywiście wiadomo, wygotowane głowy, prawda, kości z langustynek, jabłko, grany smith, kopr włoski, pomidory. Aranżowaliśmy to takimi ciekawymi rzeczami, jak algi, ale tu w tym wypadku było to winogrono morskie. I odmieliśmy jeszcze tą pralinkę naszą drzewem z jabłek.
1: Po tym, co pan tu przedstawił, jakie menu przygotowaliście na dzisiaj, to muszę stwierdzić, że chyba lubicie się skarpiem.
3: To dla nas było wyzwanie, karp, nie? No, ja jestem Igor, jestem zastępcą szefem kuchni hotelu Malbork. Po pierwsze, karp ma oście, no to wiadomo wszyscy, tak? I najważniejszym zadaniem dla nas to było, żeby jak najmniej albo w ogóle nie było tych osi tam. Dlatego zrobiliśmy trzy różnych struktury brzuch i używaliśmy trochę inaczej, jak można było pomyśleć. Brzuch był użyty jako mięso główne, żeby wiadomo, tam mniej osi, a poliniczka była w musie i w pralinie. To jest taka i też się zużyliśmy całego karpa. Co też jak tam takim pod kątem konkursu, przerobiliśmy całego karpa.
1: Czyli zero waste zachowane. To pytanie, czy karp jest trudną rybą do robienia?
2: Tak, jest trudną rybą do robienia z racji tutaj tych ości, tak, i to było dla nas wyzwanie. Pierwszy trening był taki, że wykonaliśmy to na bazie polędwicy. Okazało się, że jest to prawie niemożliwe, żeby tych ości nie było i musieliśmy zmienić troszeczkę strategię, prawda, trochę treningów i udało nam się doprowadzić do takiego, jak dla nas, produktu po prostu, który jest smaczny i też gdzieś tam nie przeszkadza, prawda, czyli tutaj nie ma tych ostek i tego rodzaju rzeczy, nie?
4: I tym smakowitym akcentem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowek i Paweł Oliwa. Za chwilę na antenie wiadomości, a później Dawid Rajfa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam.

0: Radio Obole. Zostaje w tle.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki

Radio Opole. W eterze i w sieci.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: A jest dziś z nami wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Karolina Ziołopurzuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani minister, spotykamy się w dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. Świat wokół nas się dynamicznie zmienia. Czy więc studia w pani opinii nadal są taką dobrą życiową inwestycją?
2: Bardzo dobrą. I bardzo się cieszę, że prawie 50%, ponad 50% młodych Polaków decyduje się na studia. W tym roku dla uczelni to jest dobry rok, bo to jest wyż. To jest 380 tysięcy maturzystów. W przyszłym roku też, ale kolejny rok to już będzie bardzo poważny niż niewiele ponad 200 tysięcy maturzystów, którzy będą myśleli o swojej przyszłości, więc przetrwają ci, którzy będą potrafili się dostosować ze swoją ofertą. Dlatego z bardzo dużą satysfakcją przeczytałam o pomyśle miasta Opole i Uniwersytetu Opolskiego o tym, żeby najlepsi maturzyści, ci, którzy mają najlepsze wyniki też na studiach i olimpijczycy, mogli otrzymać akademik za 80% zniżki nawet.
1: No, ale to oznacza konieczność konkurowania uczelni o tą zmniejszoną liczbę przyszłych studentów. Takie oferty, takie jakby no, elementy tej oferty edukacyjnej, myśli pani, będą decydowały o wyborach młodych ludzi?
2: Oczywiście, ale też patrząc na przykład na wyniki z obecnej ewaluacji, to jest taki proces, który przeprowadzany jest co 4, teraz będzie co 5 lat uczelni. Uniwersytet Opolski, jeśli chodzi o jakość nauki, jest uniwersytetem bardzo dobrym. Ma bardzo wiele kategorii A i też bardzo wiele kategorii B+. To jest tak naprawdę na uniwersytety, które mają wiele dyscyplin, naprawdę dobrym osiągnięciem i o tej, o jakości pracy właśnie świadczy ta ewaluacja.
1: No właśnie, ale w Opolu, które nie jest miastem wielkim, no przynajmniej w tym fizycznym sensie,
2: tak,
1: działają też inne uczelnie.
2: Politechnika.
1: Właśnie WSB i
2: tak jest.
1: Prywatne.
2: A w Nysie szkoła
1: no,
2: też.
1: Właśnie, ale czy tych uczelni nie jest w Polsce za wiele?
2: Myślę, że nie. Dlatego, że trzeba pamiętać, że każda z tych uczelni ma do spełnienia swoją bardzo ważną rolę, także funkcję społeczną, polegającą na tym, żeby dostosowywać swoją ofertę do tego rynku, który tutaj jest. I nie mówię tylko i wyłącznie o rynku pracy, ale też o takich potrzebach rozwoju duchowego czy rozwoju intelektualnego danego regionu. I to jest, tego by nie było, gdyby zostało to, byłoby to zasysane tylko i wyłącznie przez duże ośrodki. To by oznaczało, że mielibyśmy duży problem ze zrównoważonym rozwojem naszego kraju, a przecież nie chodzi nam o to, żeby miejsca stawały się puste, ale żeby stawały się pełne i piękne nowych rzeczy, które się dzieją. Powiem tylko o jednej ciekawej rzeczy, że na Uniwersytecie Opolskim jest projekt, który dotyczy, to jest projekt z dziedziny nauk humanistycznych Legionów Polskich we Włoszech. Nigdzie indziej takiego projektu nie ma. Na ten projekt uniwersytet otrzymał 500 000 zł. I gdyby nie naukowiec z Opola, to tego projektu by nie było.
1: No właśnie, ale takie projekty kosztują.
2: Oczywiście.
1: Jesteśmy teraz na etapie przyjmowania budżetu państwa na rok 2027. Jak pani ocenia przewidziane w tym budżecie nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe?
2: W tej chwili te nakłady będą wynosiły łącznie powyżej 38 miliardów. Otrzymamy prawie 3 miliardy więcej na naukę i to jest bardzo duży sukces ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska. To oznacza, że będzie więcej pieniędzy na granty Narodowego Centrum Nauki. Zapewnione są również 3% podwyżki dla pracowników uczelni, pracowników Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Te pieniądze to będą pieniądze, które przeznaczymy także na cyberbezpieczeństwo uczelni i w ogóle na bezpieczeństwo na uczelniach. To jest istotny temat, ale też i na poprawę oferty edukacyjnej, dlatego że w tej chwili toczą się prace nad standardami kształcenia na kierunkach medycznych, na kierunkach psychologicznych. To wszystko będzie dobrze wpływało na naszą ofertę dla studentów, ale też i na jakość pracy, którą później będą wykonywać.
1: Ale czy to są pieniądze adekwatne do skali wyzwań?
2: Nigdy w takim sektorze jak nauka czy szkolnictwo wyższe nie będzie pieniędzy adekwatnych, dlatego trzeba szukać nowych źródeł. Chcemy rozmawiać ze spółkami, rozmawiamy ze spółkami Skarbu Państwa, jeśli chodzi o wsparcie właśnie nauki. Musimy prosić i też motywować naszych naukowców, żeby lepiej korzystali z funduszy europejskich. Niestety fundusze europejskie więcej w nie wkładamy, tak można powiedzieć, do horyzontu, niż nasi naukowcy wyjmują. Tutaj potrzebne jest jeszcze duże wsparcie. Też mamy taki program, zresztą granty na granty, granty do programu Europejskiego Horyzont. Uniwersytet Opolski również z tego programu korzysta, który pozwala przygotować taki projekt. I wejście w ten strumień finansowania europejskiego dla danej jednostki jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, ale też i szansą na podniesienie się, wejście do dużo większej ligi, no i zawalczenie o większe pieniądze.
1: To jest też kwestia pewnej wymiany pokoleniowej też na uczelni, o której się wspomina. Czy to jest atrakcyjne miejsce pracy nie tylko do studiowania, ale też i właśnie dla znajdowania takiego pracy często na całe życie?
2: Mam nadzieję, że tak. I zmiany, które proponujemy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwany pakiet antymobbingowy, czyli przede wszystkim wprowadzenie kodeksu etyki akademickiej, wspólnoty akademickiej, który będzie prawem wewnętrznym uchwalanym przez Senat i wszystkich pracowników. Kwestie dotyczące usprawnienia procedur rzecznika akademickiego, rzecznika praw studentów, rzecznika praw doktoranta wpisanego w ustawie. To wszystko też powinno wpłynąć na to, że uczelnie i instytuty będą dobrymi miejscami pracy i bardzo się cieszę, że pan redaktor o to pyta, bo często o tym zapominamy, że to są naprawdę miejsca pracy. A czasami w niektórych miejscach jest to jeden z większych obok Urzędu Miasta pracodawców. Tutaj wyobrażam sobie, że razem z Politechniką i prywatną uczelnią to jest poważny ten sektor, to jest naprawdę duży pracodawca.
1: I często jest tak, że ten sektor, te uczelnie zasilają działające na tym terenie czy urzędy, czy

0: i korzystne dla naszej pracy naukowej, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Na pewno szybciej zestawia dane, jeżeli te dane są prawdziwe, tak, i nie pozwolimy sztucznej inteligencji ich wymyślać. Dlatego myślę, że z czasem pojawią się takie zajęcia na uczelniach, jak etyczne korzystanie ze sztucznej inteligencji, ale ciągle nie można jej do końca zaufać. Lubi wymyślać, no i niestety trochę widać, kiedy ona pisze. Pisze takim językiem, powiedziałabym, nienaturalnym. No, ale miło się z nią rozmawia.
1: To prawda, ale też i część studentów, no nie ma co kryć, ulega pewnej pokusie korzystania, nadmiernego korzystania ze sztucznej inteligencji.
0: Ale na pewno wszyscy ulegamy.
1: Prac, prawda,
0: tak, dlatego ja myślę, że jakby wszyscy ulegamy, bo wszyscy chcemy mieć łatwiejsze działanie i szybsze. Tylko jedna rzecz to jest kwestia etyki, po drugie ona nie zastąpi naszego rozumu, a po trzecie to pewnie już oznacza, że ten stary model pisania pracy licencjackiej czy pisania pracy magisterskiej musi zostać zmieniony. Może powinna być to praca grupowa, tak jak jest w niektórych innych krajach europejskich, pewien projekt, na przykład projekt dla społeczności, projekt realizowany dla tego, żeby poprawić życie, czy też zbadać coś, co się dzieje wokół nas i później prezentacja tego projektu, niż właśnie napisanie, no bo już teraz napisanie faktycznie dla tych, co nie chcą pisać, może być pokusą, żeby poprosić sztuczną inteligencję.
1: To jeszcze trochę o takich sprawach trywialnych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia studentów. Czy przewiduje Pani jakąś rozbudowę programów socjalnych, wsparcia stypendialnego dla studentów, czy jakichś innych form? Bo wspomnieliśmy tutaj o roli samorządu, które mają spore zadanie wspierania właśnie studentów i swoich uczelni, ale co z Państwem?
0: Podnieśliśmy próg, który można otrzymać stypendium socjalne. To było w poprzednim roku 1800 zł, teraz jest 2100 prawie. To jest jedna rzecz, czyli więcej osób będzie mogło korzystać ze stypendium socjalnego. Rozbudowa i akademików, ale też i remont akademików, to jest 2,5 tysiąca miejsc więcej w akademikach. Tyle uczelni się, na tyle uczelnie zgłosiły swoje projekty do BGK i do Ministerstwa Rozwoju, ponieważ to jest realizowane razem z tymi dwoma podmiotami, ale także więcej programów dla studentów na kulturę studencką. Bardzo tutaj chcemy promować kulturę studencką. Koła naukowe studenckie będą doceniane na przykład w ewaluacji, więc mam nadzieję, że to też zachęci młodych ludzi do rozwoju naukowego. To są takie podstawowe rzeczy, o których możemy dzisiaj rozmawiać.
1: Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Karolina Zioło-Pużuk jest gościem programu Poranna Rozmowa w Radiu Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
0: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
0: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ja nie radzę zrzucać wszystkiego na dziewczyny. Robert Gawliński, Grupa Wilki w Radio Opolem. Z samego rana przez dziewczyny. No, ja nie wiem, czy przez dziewczyny to my przegraliśmy wczoraj z Bośnią i Hercegowiną.
1: Przez chłopaków raczej, dzień dobry.
0: No właśnie, raczej przez chłopaków.
1: Tak
0: Jacek Rudnik, cześć
1: Jacku. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony, jak sobie przypomnę komentatorkę pewną, dziennikarkę ze Stanów Zjednoczonych, która po mistrzostwach, w czasie mistrzostw w Stanach mówiła, że no jak można wygrać z dwoma zespołami jednocześnie? Z Bośnią i z Hercegowiną.
1: Jest to jakaś argumentacja, boję się, że może nie wytrzymać próby czasu.
0: Czyli ich było po prostu za dużo na tym boisku.
1: Jakieś to tłumaczenie jest, ale słabiutkie jednak.
0: Ale nas było coś za mało na tym boisku także. O meczu na pewno dzisiaj w wiadomościach, teraz szósta.
1: Zdecydowanie tak, rozpoczynamy. Projekt zmian w progach podatkowych trafia dziś do Sejmu. Kibice rozczarowani postawą biało-czerwonych po meczu z Bośnią i Hercegowiną.
2: Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
1: A w ekonomii maksymalne ceny paliw na wtorek. Delikatna podwyżka.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze wtorkowe poranne wiadomości przygotował i prezentuje już teraz Jacek Rudnik.
1: Kłaniam się Państwu. Projekt budżetu oraz ustawy podatkowe to są najważniejsze punkty inaugurowanego o 10:00 posiedzenia Sejmu. Na 20:30 dopiero na godziny wieczorne. W planach jest pierwsze czytanie rządowego projektu, który podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Ustawę wprowadza także pośrednią nową 24-procentową stawkę dla osób, które zarabiają od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Trzecia stawka, 32%, będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tysięcy złotych rocznie.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Zaprezentowane oficjalnie w poniedziałek nowe umundurowanie polskich sił zbrojnych zapewnią polskim żołnierzom o 30% lepszy kamuflaż. Jak ustalił Krzysztof Polasik, ta kompleksowa wymiana umundurowania naszych formacji zbrojnych potrwa do 2028 roku.
4: Nowy zielono-brązowo-beżowy mundur jest przede wszystkim jaśniejszy od poprzedniego, ale także wygodniejszy, podkreśla pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
5: Dający ten komfort użytkowania nie jest, bym powiedział wprost, jak to mówią żołnierze kolokwialnie, taki workowaty.
4: Poza tym mundur jest 7-krotnie odporniejszy na ścieranie i 2 razy lepiej przepuszcza powietrze.
1: Wzmacnianie relacji gospodarczych, wsparcie polityczne dla przyszłego rozwoju polsko-filipińskich relacji to są najważniejsze zagadnienia, jakie omówią prezydenci Polski i Filipin w trakcie dzisiejszego spotkania. Zaplanowaną na 3 dni oficjalną wizytę prezydenta Nawrockiego w Manili rozpocznie uroczyste powitanie w Pałacu Prezydenta Ferdinanda Marcosa Juniora.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Jeszcze w pierwszej połowie października powinna rozpocząć się przebudowa tak zwanego podwójnego ronda na końcu obwodnicy Czarnowąsu w ciągu wojewódzkiej 450. Czwórki. Prace, których efektem będzie umożliwienie bezpośredniego skrętu z wiaduktu w kierunku Dobrzenia Wielkiego już na pierwszym rondzie, mają potrwać około 2 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak zostanie poprowadzony ruch 454 na tym odcinku. Wlot od strony Namysłowa to jedna z najbardziej ruchliwych dróg dojazdowych do Opola. Na razie ruszyły prace na 454 na wysokości samego Dobrzenia Wielkiego. Zdjęto górną warstwę asfaltu. Trzeba zwolnić.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Biało-czerwoni przegrali z Bośnią Hercegowiną 0-1 kolejny mecz Widza Narodów. Są na 3. miejscu w swojej grupie rozgrywek. Kibice rozczarowani taką postawą naszej jedenastki.
2: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
6: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, kwestie Tuszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
1: W listopadzie na zakończenie fazy grupowej biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Rumunii i u siebie jeszcze ze Szwecją.
3: Światowe agencje informują.
1: Będą ograniczenia dla krajów, które w przyszłości dołączą do Unii Europejskiej. Taki zapis jest w strategii rozszerzeniowej, którą dziś przedstawi Komisja Europejska. Dokument ma nakreślić wizję funkcjonowania wspólnoty po przyjęciu nowych państw. Chodzi o Czarnogórę, Albanię, Mołdawię i także Ukrainę. Będą demonstrować w obronie licealistów, którzy od ponad tygodnia organizują protesty. Na ulice francuskich miast wyjdą dziś środowiska oświaty oraz inne grupy zawodowe popierające żądania poprawy warunków nauki oraz krytykujący przemoc ze strony policji.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Na początek ceny paliw. Dziś cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł 79 groszy, benzyna 98 7 zł 66 groszy, a za litr diesla zapłacimy 7 zł 82 grosze. A obniżone ceny paliw na stacjach benzynowych spowolnią wzrost cen produktów w sklepach, tak twierdzi minister finansów. Andrzej Domański powiedział, że trzecia odsłona pakietu CPN będzie miała pozytywny wpływ na inflację.
8: Dzięki temu programowi inflacja w Polsce będzie niższa, bo to mówimy o wpływie na średnioroczną inflację rzędu 0,2-0,3%, w ujęciu miesięcznym to jest spadek pewnie około 0,7% inflacji, czyli bardzo, bardzo dużo. No to ma też bardzo szerokie znaczenie dla całej gospodarki, dla takiej pewności konsumenckiej.
7: Zmieniamy temat. Aby chronić dane klientów swojej firmy, jej właściciel musi przede wszystkim zweryfikować podmiot, któremu zleca ich przetwarzanie, mówi Andrzej Zieliński z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem eksperta wycieki danych będą się zdarzały, ponieważ coraz więcej obszarów życia i pracy jest przenoszonych do chmury. Dlatego, jak podkreślił, trzeba się nauczyć zapobiegać wyciekom.
9: Trzeba wybierać, biorąc pod uwagę te wymogi, które z RODO wynikają. Czyli warto zweryfikować, czy taki nasz wykonawca będzie właściwie chronił dane osobowe, które mu powierzamy. Poza tym, że weryfikujemy takiego wykonawcę przed tym, jak zdecydujemy się na podjęcie współpracy, to powinniśmy okresowo sprawdzać, czy to, co słowo klucz, umowa powierzenia przetworzenia danych, to, co w takiej umowie wpiszemy, jest faktycznie realizowane przez tego typu zleceniobiorcę.
7: U progu sezonu grzewczego europejskie magazyny gazu są zapełnione średnio w niecałych 3/4. To mniej niż w poprzednich latach, bo wcześniej było to około 88%. Tymczasem w Polsce magazyny gazu są zapełnione prawie w 100%.
3: Pogoda.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Chłodno, wita nas ten poranek. Mamy tylko 6 stopni na opolskich termometrach. Oj, zimno, zimno już. Pewnie są tacy, którzy włączają ogrzewanie w swoich samochodach. Jak się ma ogrzewane fotele, to aż przyjemnie usiąść 4 literami za 4 kółka. No, 22 to dzisiaj w ciągu dnia, więc całkiem dobry dzień, całkiem pogodny i całkiem ciepły, 22 stopnie, więc jeszcze cały czas lato tej wiosny.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja powiedziałam lato tej wiosny, no bo trochę ta jesień to nie przypomina tej pory roku. Dobrze swoją drogą, że też i zimy nam nie przypomina. Ale jakie piękne kolory mamy. Na pewno to zauważyliście, że te liście na drzewach wyjątkowo wyglądają. 7 po 6, Magda Szybińska i Darek Kuzera. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, 12 minut po godzinie 6 jest dzisiaj wtorek, to jest 6 października, a my sprawdzamy, co nam zostało po wczorajszym wieczorze. Trochę mokrych chusteczek niestety od łez z powodu nieszczęścia, które nam się wydarzyło, które nas spotkało. Niestety po efektownym 6-0 z Rumunią przyszło otrzeźwienie. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Przez większość meczu było 0-0. Emocji dobrych było tyle jak na lekarstwo. Nawet można powiedzieć, że emocji więcej to jest na grzybach. Aż w 84 minucie Jan Bednarek przekozaczył. No i sfaulował rywala w polu karnym. 11 wykorzystał przeciwnik. No i 3 punkty zostały w Bośni. Czyli po meczu z Rumunią było, ależ ta reprezentacja nam się rozpędza, a po wczorajszym spotkaniu trochę spuściliśmy to powietrze. Ale są też rzeczy, które mogą dzisiaj nam podnieść ciśnienie i są to ceny paliw. Wiem, tak, wiem, powiecie zaraz, że te ceny przecież już i tak spadły, ale mimo wszystko dzisiaj troszeczkę idą w górę, mniej więcej 6 grosze. Będziemy sprawdzać, co się dzieje na stacjach paliw, no i ile trzeba przygotować na to poranne tankowanie. Będzie dzisiaj też coś zdecydowanie sympatyczniejsze, bo mamy Dzień Borsuka w kalendarzu świąt nietypowych. No i tutaj szczególne pozdrowienia wysyłamy dla kierowców w gminie Murów, no bo tam borsuków mamy sporo i ten borsuk jest nie tylko bohaterem kalendarza, są znaki uwaga na borsuki. Drodzy kierowcy, noga z gazu w takim razie. Czyli co? Dzisiaj mamy żałobę po wczorajszym meczu, ale dzisiaj będziemy też mieć kolejny talent, bank talentów. To wydarzenie już niebawem w sobotę i na nie też będziemy zapraszać, a oprócz tego będziemy u fryzjera.

0: mi nie graj, droga reprezentacjo biało-czerwona. 20 minut mamy po godzinie 6, to była Ania Karwan. 6 października, dzisiaj mamy 279 dzień roku. Dzisiaj do Brunona, do Bronisława, do Artura, Alberta, Fryderyka i Dominiki idziemy z życzeniami imieninowymi. No i sprawdzamy, jakie ciekawe wydarzenia miały miejsce właśnie 6 października. W 1788 roku w Warszawie rozpoczął obrady Sejm czteroletni, a głównym dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie 3 maja 1791 roku nowej konstytucji ustrojowej. W 1866 roku, czyli 160 lat temu, urodził się Reginald Aubrey Fessenden, kanadyjski inżynier i wynalazca, który opatentował blisko 500 wynalazków, a w 1900 roku jako pierwszy człowiek w historii przesłał głos ludzki drogą bezprzewodową za pomocą fal radiowych. 6 lat później nadał pierwszą audycję radiową w Stanach Zjednoczonych. W 1889 roku urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka, nowelistka. Arcydziełem Dąbrowskiej jest powieść Noce i Dnie, czyli kronika życia polskiej inteligencji z przełomu XIX i XX wieku, za którą czterokrotnie była nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Tej nagrody jednak nie dostała, ale na fali popularności na przykład Lalki, no to można się spodziewać, że i Noce i Dnie być może niedługo znowu trafią na ekrany w odświeżonej wersji. W 1927 roku w Nowym Jorku odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu dźwiękowego pod tytułem Śpiewak Jazz Bandu. A w 1953 urodził się Jerzy Owsiak, dziennikarz radiowy, telewizyjny, showman i działacz charytatywny i społeczny. W latach 90. założył Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i został jej prezesem.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Reklama społeczna.

0: mamy uzupełnienie do kalendarium historycznego. 6 października urodziłam się ja, pisze do mnie Agnieszka z Opola, a 6 października w 2007 roku urodziłam moją córkę Agatkę. No to dziewczyny, trzymajcie się mocno i ciepło, a my już teraz wyruszamy na opolskie drogi z Kubą Bielem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy Agatkę. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, jesienne warunki mamy na drogach, a te wymagają od kierowców większej ostrożności. Rano mogą być mgły, nawierzchnia może być śliska, więc weźmy to pod uwagę, bo kilka sekund i auto może stracić przyczepność. Taki apel do kierowców: w takich warunkach noga z gazu i zachęcam do dostosowania stylu jazdy do aktualnej sytuacji na drodze. Jeżeli chodzi o zagęszczenie w Opolu, to jest ono znikome. Jak stoicie, to z dużym prawdopodobieństwem jesteście na światłach. W pozostałych miastach regionu też jeszcze, podkreślam jeszcze, względny spokój. O wypadkach nie słychać i dobrze, a czwórka gładziutko.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. Był ostatnim żyjącym żołnierzem pancernego oddziału generała Stanisława Maczka, przypomniały we wpisie w mediach społecznościowych Wojska Obrony Terytorialnej. 8,5 miliona złotych na poprawę komfortu kierowców na prawie 2-kilometrowym odcinku wojewódzkiej 401 z Przylesia do autostrady A4. O 10 na parkingu leśnym Przylesie właśnie w gminie Olszanka. Formalne zakończenie rozbudowy tego dojazdu. Co się zmieniło, sprawdzi na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Biało-Czerwoni przegrali wyjazdowy mecz z Bośnią-Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Są na trzecim miejscu w swojej grupie. Na zakończenie fazy grupowej w listopadzie zagramy jeszcze na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwecją. O 7 zapraszam. Prawie 1 000 000 złotych dla opolskich samorządów na modernizację zaplecza obiektów sportowych. Dokąd trafią między innymi?
4: Kolejne pieniądze trafiają do sportowego Kędzierzyna-Koźla.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Podobno na termometrach w okolicy ulicy Rejmonta w Opolu mamy już teraz 9 stopni. No a nasze termometry, a właściwie termometry IMGW pokazują o poranku zaledwie 6. No i to jest bardzo prawdopodobne, że tak się może zdarzyć. Za miastem trochę chłodniej, w samym centrum miast i wsi trochę cieplej, no bo budynki jednak mimo wszystko nas grzeją. A dzisiaj w ciągu dnia będzie prawdziwe lato, 22 stopnie na Opolszczyźnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Trzeba przyznać, że tegoroczna jesień jest dla nas bardzo, bardzo łaskawa. Te piękne kolory na drzewach, te liście, które nam powoli zaczynają spadać, a mienią się w przeróżnych barwach, to wygląda naprawdę bajecznie. 22 dzisiaj, 22 jutro też.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 23 minuty będzie godzina 7. Zaglądamy w media społecznościowe Radio Opole. Co zmienić w kursowaniu MZK Opole? Jest ankieta autorstwa Urban Lab i Rady Dzielnic. A może poprawić komunikację miejską w Opolu? W internecie już jest dostępna taka anonimowa ankieta pod tym hasłem. Inicjatywa wynika z głosu młodych użytkowników MZK, którym brakuje sprawnych połączeń w godzinach szczytu i komunikacji nocnej. Kiedy zaczynam czytać wasze komentarze, to już taka ankieta nawet na Facebooku Radio Opole się stworzyła. Przywrócić kurs 18 do Turawy Park, to tylko jeden przystanek, Wanda sugeruje. Wojtek chciałby tańszych biletów. Michał, ubogacić ofertę, wprowadzić bilety minutowe, na przykład na 2-3 przystanki. Dlaczego ktoś, kto chce przejechać 2 przystanki, musi płacić pełną stawkę, tak jakby przejechał całą trasę? Sprywatyzować, chociaż częściowo. Przedsiębiorca znajdzie sobie sposób, na przykład busy w godzinach, gdy w autobusie jest tylko kilka osób i tak dalej, i tak dalej. Z Drobiarskiej do Chabrów, przesiadka na autobus linii 18 lub 15 na przystanku Szpital. Odjeżdżają 2-3 minuty wcześniej. Autobus linii 10, który jedzie rano do Drobiarskiej, może poczekać na autobus linii 7 na przystanku. Przydałby się na Pruszkowskiej. Iwona dopisuje w kierunku Karolinki i cmentarza, a Jola pisze, że w soboty i w niedzielę wcześniej 18 rano na... 18 rano do Witosa na szpital, a autobus jest o 6.55. Mógłby być na przystanku o 6.45. No każdy pod siebie tak próbuje ustawić ten rozkład jazdy. To nie jest możliwe, żeby tak autobus przyjeżdżał na wezwanie jak taksówka. No ale jak się czyta rzeczywiście te wasze wpisy, to pewien plan, taka mapa komunikacji miejskiej w stolicy województwa opolskiego i tych potrzeb już się rysuje. Możecie oczywiście wziąć udział w tej dyskusji, wpisać te swoje sugestie, no ale mimo wszystko odsyłamy do tej ankiety autorstwa Urban Labu i Rad Dzielnic. To na pewno pomoże w takim przygotowaniu konkretnych zmian. Na Facebooku Radio Opole czytam też, że każda z wysp Jeziora Nyskiego jest odpowiednio oznaczona. Tak przynajmniej mówią tamtejsi woprowcy. Na plażach i w zatokach i na wyspach zamontowano tablice informacyjne z dokładną lokalizacją, która pomoże służbom w razie kryzysowej sytuacji. Łącznie oznaczonych zostało 36 miejsc. Każda z wysp jeziora jest odpowiednio oznaczona, a ja się zastanawiam, czy przy tym oznaczaniu to się też tak zastanawiano nad lokalizacją, jak w filmie Poszukiwana, Poszukiwany?
2: Panie dyrektorze, tu jest jezioro.
3: A, to nie, to nie, nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni.
1: No tak, Jezioro Nyskie mimo wszystko zostało na swoim miejscu. Jak wygląda to oznaczenie, to zobaczycie na Facebooku Radio Opole.

0: pewnego czasu za każdym razem, kiedy słyszę w Radio Opole Quisaria, no to przypomina mi się stare, dobre powiedzenie z pozdrowieniem dla kierowców. Jeżeli twój narzeczony, twój tata, twój chłopak jest kierowcą tira, kup mu płytę Quisaria. No i tak właśnie gramy dla was, żeby umilać wam podróż do pracy, a niektórzy to już tej pracy pewnie o tej porze wracają, czyli 13 minut przed godziną 7. A Jacek Grudnik, no to w pełni, pracy
1: tak.
0: Już, bo też i reporterzy Radio Opole od samego rana na posterunku przygotowani do tego, żeby prezentować te najważniejsze wiadomości z krajów.

0: świata i z naszego regionu. Co takiego oprócz meczu dzisiaj będzie w wiadomościach?
1: O meczu porozmawiamy trochę.
0: O meczu porozmawiamy.
1: Takie dobre, stare tematy.
0: Zastanawiam się, czy jest o czym w ogóle mówić.
1: Chwilowy sen w meczu z Rumunią. Wczoraj znów przykra rzeczywistość, słaba dyspozycja biało-czerwonych.
0: Ja tak trochę nawet mówiłam z samego rana, że to więcej emocji jest na grzybach.
1: Chyba tak. Tym bardziej, że te się zaczynają powolutku na dobre rozkręcać. W różnych częściach naszego regionu na początku było tak bardzo porozrzucane. Gdzieś w okolicach Turawy, gdzieś...
0: Ale ty mówisz teraz o meczu czy o grzybach?
1: Nie, o grzybach. Porozmawiajmy o grzybach jednak. W tej chwili jest całkiem przyzwoicie. Rydz bardzo mocno występuje.
0: No to dobrze, to spróbujmy w naszej reprezentacji znaleźć jakiegoś kozaka.
1: Jest ich kilku, tylko dyrygenta brakuje. Trzeba by tam leśnika dobrego jeszcze, żeby je ładnie porozstawić.
0: Tak, żeby opieńki rosły te nasze.
1: Na pniach, oj tak. O, tak. W takich.
0: Te nasze szanse w zawodach.
1: Byłoby znacznie lepiej.
0: To no, całkiem nieźle.
1: No dobrze, pożartowaliśmy troszeczkę.
0: Ale lepszy rydz niż nic, wiadomo.
1: W wiadomościach o 7:00 będzie sporo ciekawych rzeczy. Zapraszam, prawie 1 000 000 złotych dla polskich samorządów na modernizowanie zaplecza obiektów sportowych w ramach programu Szatnia na Medal. Sprawdzamy, jak będą wykorzystane. Projekt reformy podatków trafia dzisiaj do Sejmu. Budzi trochę emocji. Mamy nową stawkę. 24%. Warto postawić pytanie, kto w największym stopniu może na tym skorzystać. Prawie 2 kilometry komfortu kierowców wojewódzką 401 z Przylesia do autostrady. Kto dojeżdżał tam jeszcze kilkanaście miesięcy temu, wie dokładnie, jak to wygląda.
0: Ale to dziś... nie brzmi spektakularnie 2 kilometry, a ale mimo wszystko robota robi, prawda?
1: Z punktu widzenia komunikacyjności są to strategiczne 2 kilometry, zapewniam. Dziś formalne przekazanie w użytkowanie tego odcinka. Co się zmienia na miejscu, sprawdzi Monika Matoszkiewicz-Biel. Zapraszam.
0: No to są wiadomości, których warto posłuchać już w szczegółach. To były tylko zapowiedzi. Jacek Grudnik pojawi się u nas punktualnie.
1: Dzięki, o 7:00.
0: O 7:00.

0: staram powiedzieć.
1: Nareszcie to niewątpliwy hit tegorocznego lata. Nareszcie to też tak powiedzą kierowcy, którzy już będą mogli pojechać dwukilometrowym odcinkiem wojewódzkiej 401 z przylesia do autostrady A4. Więcej o tym powiemy już za moment w wiadomościach Radio Opole punktualnie o godzinie 7.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wdeko.eu.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
6: Pół godziny temu powiedziałem, że zagęszczenie w Opolu jest jeszcze znikome. No to już nie jest. Krapkowicka do Spychalskiego. Dalej część kierowców jedzie właśnie w Spychalskiego i to widać. A część do Niemodlińskiej tego jeszcze nie widać za bardzo, ale będzie to widać niebawem. Z Wrocławskiej dojeżdżacie do Nysu Życkiej i to już widać. Sporo samochodów w okolicach Armii Krajowej i 1 Maja. Nadciągacie też od braci Kowalczyków. W lotówki jeszcze okej. No może poza wjazdem od strony Czarnowąsów. A czwórka również w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start.
1: Dzisiaj jest 6 października, to jest wtorek. Z nietypowych świąt mamy m.in. Dzień Borsuka. Na zegarach już godzina 7.
7: W wiadomościach porannych prawie 1 000 000 zł dla opolskich samorządów na modernizowanie zaplecza obiektów sportowych. Projekt reformy progów podatkowych dziś trafia do Sejmu. Dwukilometrowy odcinek wojewódzkiej 401 z Przylesia do autostrady formalnie zakończony.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Z kraju, ze świata i z naszego regionu wiadomości o 7 ma dla nas Jacek Rudnik.
7: Zaczynamy. Prawie 1 000 000 zł trafi do polskich samorządów na modernizowanie zaplecza obiektów sportowych w ramach programu o nazwie Szatnia na medal. 305 000 otrzymał Kędzierzyn Koźle na szatnie w Cisowej oraz Koźlu. Do gminy Łubniany trafi 165 000 zł, a do Zdzieszowic blisko 300 000.
8: Dla nas najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży, ale także całej dorosłej populacji mogło być aktywne. Zachęcać do aktywności fizycznej, szczególnie także na lekcjach wychowania fizycznego, gdzie jednym z głównych przeszkód, szczególnie u młodzieży, może mniej u dzieci, u młodzieży, jest właśnie to, że sanitariaty, prysznice są albo nieczynne, albo nie pozwalają na to, żeby wziąć szybki prysznic i przyjść na lekcję.
7: Jak dodał wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, w przyszłym roku jest planowana kolejna transza o podobnej wysokości na remonty i modernizowanie właśnie szatni klubowych oraz szkolnych.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
7: Projekt reformy progów podatkowych dziś trafia do Sejmu. Pierwszy próg zostanie podwyższony o 10 000. Zarabiający od 130 do 150 000 zł rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego. 24%, przypomina Michał Makowski.
9: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
10: Musimy zarabiać brutto około 15 000 zł, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3 600 zł w jednym roku.
9: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
7: Jeszcze 1 października powinna rozpocząć się przebudowa tzw. podwójnego ronda na końcu obwodnicy Czarnowąsu w ciągu wojewódzkiej 454. Prace, których efektem będzie umożliwienie bezpośredniego skrętu z wiaduktu w kierunku Dobrzenia Wielkiego już na pierwszym rondzie, mają potrwać około 2 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak zostanie poprowadzony ruch na tym odcinku. Wlot od strony Namysłowa to jedna z najbardziej ruchliwych dróg dojazdowych do Opola. Na razie trwają prace na 454 na wysokości samego Dobrzenia Wielkiego. Zdjęto górną warstwę asfaltu. Trzeba zwolnić. Kierowcy stają i pytają, jak to dziś będzie. 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,79 zł za litr, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj, ale są też dobre informacje. Taniej diesel, maksymalna stawka 7,82 zł.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Biało-Czerwoni przegrali wyjazdowy mecz z Bośnią Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów po pierwszej przyzwoitej połowie z niewykorzystanymi szansami. W drugiej było już niestety znacznie gorzej. Kibice rozczarowani postawą biało-czerwonych.
0: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
3: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, Fred Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
7: Na zakończenie fazy grupowej w listopadzie zagramy jeszcze na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwecją. Mamy wtorek, 6 października.
2: To przyniesie dzień.
7: O 10 na parkingu leśnym przy lesie do gminy Olszanka uroczyste zakończenie rozbudowy odcinka wojewódzkiej 401 z Przylesia do autostrady A4. Ta poprawa komfortu zmotoryzowanych na prawie 2-kilometrowym odcinku kosztowała blisko 8,5 miliona złotych. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi laureata Nagrody Nobla, jeśli chodzi o fizykę. Te prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu, są przyznawane od 1901 roku. A w Buenos Aires w obecności ponad 80 tysięcy kibiców piłkarska kadra Argentyny podejmie Benin. Będzie to jednocześnie pożegnanie z kadrą najlepszego piłkarza świata, Leo Messiego. 39-latek zagrał dla Albicelestes w ponad 200 spotkaniach, to już statystyka, zdobył ponad 120 goli. To, co wyprawiał na boiskach piłkarskich całego świata, będziemy jeszcze wielokrotnie przewijać w rolkach.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Rozpogadza się w stolicy województwa opolskiego. Na termometrach, zdaniem synoptyków IMGW, mamy teraz około 6 stopni. To za miastem, to tam, gdzie są stacje pogodowe, które robią pomiary. Natomiast wiadomo, że w miastach, w centrach miejscowości jest ta temperatura nieco wyższa. Zresztą możecie dać nam znać, ile teraz wasze termometry pokazują. Dzisiaj w ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, znowu będziemy mogli się nawet opalać. 22 stopnie, a do tego też dużo słońca.
11: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Przy takich temperaturach to przyjemnie pójść na spacer i kasztanów nazbierać. A swoją drogą, jeżeli jakiś rodzic potrzebuje kasztanów last minute, no to my w Radio Opole takie mamy do dyspozycji. 6 po 7, Magda Szywińska, Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry.

0: Radiem Opole.
1: Podobno są takie rzeczy, których odzobaczyć się nie da. Kto wczoraj oglądał mecz, no to myślę, że dzisiaj takie podobne wrażenie odnosi. Mamy 12 minut po godzinie 7, no i wracamy do tego, co wydarzyło się wczoraj na boisku z udziałem biało-czerwonych. To była porażka w fatalnym stylu, tak mówią po meczu z Bośnią i Hercegowiną kibice reprezentacji Polski. Biało-czerwoni, no przypomnijmy, przegrali wczoraj spotkanie w Lidze Narodów po mało wyrazistej i nieskutecznej grze.
2: Patrząc na to, co tam myśli taktycznej nie było widać, ale no potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no nie było tam widać, oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
3: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
4: Jakby był Lewandowski?
3: No nic by to nie zmieniło.
5: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.
1: Lewandowskiego nie było. A czy będzie Jan Urban? To jest pytanie, bo zdaniem części fanów polskiej kadry ta porażka może oznaczać koniec Jana Urbana w roli selekcjonera polskiej drużyny.
3: Myślę, że to są ostatnie godziny. Mamy jako naród w zwyczaju zmieniać co chwilę trenera, więc myślę, że nie damy mu więcej czasu.
2: Zmiany nic nie pomogły, zmiany były, wszedł Pietruszewski, weszli nowi, ale nic to nie zmieniło.
5: Ktokolwiek przyjdzie, to będzie teraz tak to wyglądało, no bo nie mamy z czego szyć.
1: Nie mamy z czego szyć, a tak krawiec kraje, jak mu podobno materiał ustaje. No, materiał na dobrych piłkarzy może i mamy, ale zwłaszcza w bramce trochę dziurawy.

0: 20 minut po godzinie 7. Powoli, powoli zaczynamy już planować końcówkę tego tygodnia. Ja wiem, że dzisiaj jest dopiero wtorek, ale plany przecież trzeba już wcześniej zrobić. Jeżeli chodzi o plany pogodowe, pogoda ma plan taki, żeby się zmienić i to będzie skłaniało jednak do tego, żeby szukać aktywności pod dachem. Tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenie na sobotni koncert w opolskiej Stegu Arenie. Przepiękny obiekt pod dachem, żaden deszcz tam nie jest straszny. I tam odbędzie się koncert finałowy 7. edycji Banku Talentów. Na scenie wystąpi m.in. Natalia Grosiak, Piotr Zioła czy Natalia Zastępa, a do tego oczywiście 200-osobowy zespół. To będzie chór i orkiestra Banku Talentów. Jeszcze dodatkowo zatańczy zespół pieśni i tańca Pech oraz zespół pieśni i tańca Opole, więc naprawdę szykuje nam się fantastyczne wydarzenie muzyczne. A my mamy dla Was podwójną wejściówkę do zdobycia w zabawie, w której dzisiaj pytanie jest następujące. Co mogłoby być walutą w takim banku talentów? A jeżeli wiecie, no to przy okazji powiedzcie, ile tam macie na swoim koncie. Dzwońcie do nas pod 774-541-541.
1: Na co dzień Radio Opole. Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
14: Przesiądź się na oszczędności.
15: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
16: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
17: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
18: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
19: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
17: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie?
12: państwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
20: Po reklamie.

0: Gdyby się tak było takim Houdinim, to można by się było pojawiać na opolskich drogach, a wtedy, kiedy są korki, to po prostu z nich znikać. Ale to tylko takie życzenie. Już teraz wyjeżdżamy na opolskie drogi, a prowadzi dzisiaj po nich Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, prowadzi Kuba Biel, który na pewno Houdinim nie jest i nie jest specjalnie pomoże w sytuacji drogowej, a jest no dość gęsto, jeżeli chodzi o Opole. 7:30 to już ten czas, kiedy wybierać się raz do pracy, dwa zawozicie dzieciaki do szkół i przedszkoli, no i to widać na opolskich drogach. Jeżeli chodzi o wlotówki, to tutaj mamy problem od strony Zawady, Lędzin między innymi także, ale również braci Kowalczyków do Mieszka Pierwszego, czyli nadciąg od strony Strzelec Opolskich, a jeżeli przeniesiemy się do centrum, to również dość spore problemy. Armii Krajowej 1 Maja to skrzyżowanie przy Opolu Głównym, tutaj dość spore problemy. Od Wrocławskiej nadciągacie do Nysy Łużyckiej, ale też Krapkowicka między innymi do Spychalskiego. To te stałe punkty. Przypominam o drodze krajowej numer 45 na Kluczbork. Tutaj wahadła musimy się przyzwyczaić, że jeszcze do przyszłego roku będziemy się z nimi mierzyć.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Na niższe oprocentowanie kredytów na razie raczej nie ma szans. Taka jest opinia większości analityków przed rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych. Powodem według tych analiz ma być wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Decyzję Rady poznamy w środę w godzinach południowych. Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnia w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Dostawy są zabezpieczone, paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków, jak i cudzoziemców, mimo ponownego obniżenia u nas cen. Głogówek ma ambitny plan budowy centrum przesiadkowego. Na ten cel gmina pozyskała właśnie od PKP tereny przed dworcem. Wyraziła też zgodę na zawarcie partnerstwa z gminami Kietrz, Skoroszyce i powiatem Nyskim w ramach subregionu południowego, którego Głogówek ma być liderem. Samorządowcy będą wspólnie ubiegać się teraz o dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Opolskiego. O 8:00 zapraszam. 15 nowych radiowozów zasiliło flotę opolskiego garnizonu policji.
4: Widok imponujący, pierwszy raz w historii chyba aż tyle radiowozów.
3: A w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00 dziś u nas szef opolskich ludowców Marcin Oszańca.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na opolskich termometrach mamy cały czas 6 stopni. Temperatura stanęła, nie chce wzrastać, ale będzie rosła nam w ciągu dnia. Dzisiaj w najcieplejszym momencie, czyli gdzieś koło godziny 15, nawet 22 stopnie. To jest dobra informacja dla tych, którzy piechotą chcą z pracy do domu wracać. 22 dzisiaj, 22 jutro, w czwartek 21, no i w czwartek już zapowiada się deszcz.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Coś tak patrzę teraz na to opolskie niebo, lekko zachmurzone, natomiast informacji o opadach dzisiaj raczej nie mamy.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Do godziny 8.22 minut brakuje. Pewnie część z Was robi sobie o tej porze kanapki, żeby w pracy już niczego nie trzeba było kupować. No bo wszystko drożeje i trzeba sobie jakoś radzić, prawda? No ale nie w każdej dziedzinie to się opłaca. Przeglądam właśnie doniesienia policyjne i czytam, że mieszkaniec Opola produkował alkohol bez wymaganego zezwolenia. Na posesji 66-latka policjanci zabezpieczyli aparaturę do produkcji alkoholu, ponad 170 litrów gotowego produktu i składniki potrzebne do wytworzenia kolejnych dawek. No nie sądzę, żeby to było na użytek własny. No chyba, że ma się sporo szwagrów. Akcja była przeprowadzona wspólnie z funkcjonariuszami KAS, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Czynności te były realizacją sprawy, nad którą pracowali funkcjonariusze już od jakiegoś czasu, a która dotyczyła produkcji alkoholu bez zezwolenia. Na miejscu zatrzymany został 66-latek. W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli też pieniądze w kwocie blisko 5000 zł na poczet przyszłych kar. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu produkcji alkoholu bez zezwolenia.
1: No i teraz grozi mu do 3 lat więzienia, a ja to sobie już trochę wyobrażam. Wyobrażam sobie, że mógł po prostu wpaść przez pośpiech. Pewnie jakiś policjant zauważył go idącego szybkim krokiem, zapytał, gdzie pędzisz? A ten od razu odpowiedział, że w domu. No i zapytał.

0: Ja nie wiem, czy kierowcy wierzą w to, że jeszcze będzie pięknie, chociaż już jest trochę lepiej niż jeszcze było w zeszłym tygodniu. Dzisiaj troszeczkę podrożały paliwa. Obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr, czyli o 6 groszy więcej niż jeszcze to było wczoraj. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Sprawdziliśmy, co o cenach na stacjach paliw mówią kierowcy.
1: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
2: No, musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
3: No taniej, o złoty 50.
4: Jest różnica?
3: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
4: Jak tam po obniżkach cen paliw?
5: No zaskakująco, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu. Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
0: Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7,66 zł. No a z tym tankowaniem z dnia na dzień to trochę taka loteria, trochę taka adrenalina, bo nigdy nie wiadomo, ile to paliwo będzie kosztowało jutro. Jeszcze dzisiaj minister energii ma ogłosić ceny, które jutro mają obowiązywać.

0: Walker zabrał nas do słonecznej Barcelony, ale i u nas także pogoda jak w środku lata. Mamy za 3 minuty godzinę 8, za moment wyjeżdżamy na opolskie drogi, a w wiadomościach będziemy parkować hulajnogi. Ma być tutaj konkretna zmiana w przepisach, więcej o tym już za chwilę. Zostańcie z Radiem Opole.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Reklama.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
8: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
9: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
8: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
9: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
10: Prawie 8 na zegarze, czyli kluczowy moment w porannym podróżowaniu. No i naprawdę jest gęsto. Krapkowicka, tutaj długi sznur. Rejmont, a Ostróga, problemy. Wrocławska, właściwie w obie strony. Ozimska, bardzo dużo samochodów. Nysy Łużyckiej do Opola Wschodniego również. Oleska do Chabrów i dalej do Opola Wschodniego. Wlotówki właściwie z każdej strony. Od Czarnowąsów, Kępy, Zawady, Lędzin. No i na braci Kowalczyków od Strzelec Opolskich też również bardzo gęsto. W innych miastach regionu nie lepiej. Nysa, Brzeg, Kędzierzyn, Koźle mają swoje problemy w standardowych punktach, więc stracicie kilka sekund. A czwórka na szczęście w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Już na zegarach prawie godzina 8, a skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji, żeby dowiedzieć się, co nowego wydarzyło się w kraju, na świecie i przede wszystkim w naszym regionie.
11: Jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wyznaczeniem stref parkowania hulajnóg elektrycznych. 15 nowych radiowozów zasiliło flotę opolskiego garnizonu policji. W wiadomościach porannych także Tomasz Turba z serwisu Sekurek.pl, a i cenne porady, jak nie dać się cyberprzestępcom.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 8, przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
11: Flotę opolskiego garnizonu policji zasiliło 15 nowych hybrydowych radiowozów.
12: Widok imponujący, pierwszy raz w historii chyba aż tyle radiowozów, faktycznie 1 200 000 na ekologiczne patrole opolskiej policji, bo pod takim tytułem u nas to zadanie jest oznaczone. Faktycznie 15 radiowozów trafi na drogi województwa opolskiego. Są nowe hybrydowe.
11: Wyjaśnia prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Aleksandra Droszer. Ten fundusz dofinansował zakup pojazdów. Auto będą służyć w różnych częściach naszego regionu w trudnym, bo jesiennym okresie, kiedy zdarzeń na drogach zwykle więcej. Trzeba uważać.
13: W szczególności należy zwrócić uwagę na stan nawierzchni i prędkość, bo mamy ograniczenia prędkości, dopuszczalnej prędkości na drogach, ale nie zawsze jest to prędkość bezpieczna, nawet jeżeli mamy ograniczenie do 50 km/h, a pogoda powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska, to nawet ta 50 czasami może być za szybka.
11: Radzi komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Na opolskie drogi bezpiecznie, bo z porannym autopilotem Radio Opole zapraszam tuż przed pół do 9.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
11: Rząd planuje wprowadzenie wydzielonych stref, w których będzie można zostawiać hulajnogi elektryczne.
14: Za to będzie odpowiadała firma, oczywiście operator, który będzie tutaj stroną, ale będzie mógł
2: mógł wtedy wyciągać, że tak powiem, konsekwencje, jeżeli dana osoba, która wypożycza taki sprzęt, nie spełni tych wymogów.
11: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział jednocześnie większy nadzór nad rynkiem hulajnóg. Dziś wiele z nich, jak się okazuje, wprowadzanych na rynek, między innymi z Azji, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane, ich ofiarami padają między innymi serwisy informatyczne, także bardzo duże portale, jak chociażby MyDoktor, NLMed czy wakacje.pl. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Sekurak.pl przestrzegał w Polskim Radiu, że przestępcy mogą teraz kontaktować się z osobami, których dane wykradli i przesyłać linki z prośbą, na przykład o dopłatę za wizytę medyczną.
14: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
11: Ekspert dodał, że warto zastrzec PESEL, unikać klikania w podesłane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł.
1: Światowe agencje informują.
11: Duży zakład przetwórstwa i transportu ropy płonie w rejonie Moskwy, w stolicy Rosji. W nocy uderzyły ukraińskie drony. Administracja obwodu moskiewskiego poinformowała o śmierci co najmniej jednej osoby. Brytyjski rząd zapewnia, że baza RAF-u Fairford jest bezpieczna mimo wycofania stacjonujących tam amerykańskich bombowców. Amerykański przywódca potwierdził, że za taką decyzją Waszyngtonu stały groźby. Okoliczności incydentu w pobliżu lotniska Fairford wyjaśnia policja antyterrorystyczna.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do 22 stopni dzisiaj ma być na opolskich termometrach. Czekamy na tę temperaturę, bo poranek raczej do tych rzeźkich należy. Teraz siódemkę pokazują opolskie termometry. No ale już robi się coraz bardziej słonecznie, coraz bardziej pogodnie. Jutro pogoda kopiuj w klej, czyli też 22 i też słonecznie. W czwartek jeszcze ciepło, 21. Ale w czwartek już opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mimo wszystko tegoroczna jesień to prawdziwa magia. Mamy 4 minuty po godzinie 8. Tutaj Magda Szybińska i Darek Kuzera. Cześć, witajcie ponownie.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Mówiłem ci to już. On był jak śnieg. Gdy chciał.

0: był taki jeszcze powiew minionego lata w Radiopole, tej jesieni. Mamy kwadrans po godzinie 8. O tej porze jak zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy. Dzisiaj prowadzi ją Ireneusz Prochera.
1: Poranna rozmowa Radiopole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś Marcin Oszańca, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, lider partii w województwie opolskim, ale też dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam słuchacze Radia Opole.
2: Rząd nie musiał czekać na podpis prezydenta, by obniżyć VAT i akcyzę. Ustawa wchodzi w życie 1 listopada. To wszystko to ustawka polityczna. Tak można usłyszeć takie argumenty w wypowiedziach opozycji po tym, gdy ogłoszono, że rusza nowa edycja programu CPN. Co pan na to?
3: Każdy, a szczególnie opozycja, ma prawo krytykować rząd. Najważniejsze, żeby to była merytoryczna krytyka. Przecież to samo robiliśmy, gdy byliśmy w opozycji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość takie postulaty i takie argumenty rusza, to dlaczego sami też dokładnie w ten sam sposób działali, kiedy za ich czasów były te wzrosty cen paliw? Tylko wtedy prezydent nie miał wątpliwości, prezydent Duda i tak naprawdę tego samego dnia podpisał ustawę o nadmiernych zyskach. Pieniądze w budżecie to jest pewien zasób ograniczony. Chciałem przypomnieć, że jesteśmy krajem przyfrontowym, krajem, który wydaje najwięcej w całym NATO na obronność. Budżet nie jest z gumy. Tak jak zadeklarowaliśmy, utrzymujemy wszystkie programy socjalne, które były zagwarantowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo zwiększyliśmy zdecydowanie wydatki na obronność, ale zwiększamy je w sposób mądry, dlatego że większość tych środków trafia do polskich zakładów zbrojeniowych i one prędzej czy później do budżetu trafią. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że państwo, które powinno w jak najmniejszym stopniu tak naprawdę ingerować w wolny rynek, bo żadne państwo jeszcze nigdy z wolnym rynkiem nie wygrało, ale w takich sytuacjach, w jakiej się dzisiaj znajdują Polki i Polacy, nawet nie tylko ci, którzy korzystają z samochodów, którzy tankują paliwo, te nadmierne wysokie kwoty cen paliw uderzają w portfele nas wszystkich. Dlatego, że poprzez wysokie ceny paliw drożeje transport, transport żywności, transport każdego dobra tak naprawdę i zwiększa się przecież inflacja.
2: Jasne, wszyscy pozytywnie odczuliśmy jako kierowcy.
3: Rząd musiał zadeklarować.
2: Tak, jesteśmy właśnie chciałem zapytać.
3: Po pierwszym weekendzie.
2: Musiał tyle czekać. Nie można było tego wcześniej wprowadzić.
3: No była przecież przez dwa tygodnie minister Motyka wprowadził regulację cen paliw. Natomiast mamy ustawę budżetową i rząd jest od realizacji ustawy budżetowej, która została przyjęta. Brakowało tych środków. Mamy zagwarantowane co najmniej 5 miliardów do końca roku, a 5 ponad miliardów to jest ta utrata, która została wyciągnięta z kieszeni Polek i Polaków, gdyby prezydent podpisał pierwszą ustawę w lipcu tego roku. Stało się inaczej, natomiast cieszymy się, że zdecydował się 1 października, podpisał ustawę i już widzimy naprawdę realną ulgę na stacjach paliw. Niedługo to się również przełoży na ceny. Na pewno nie będzie wzrostu cen produktów spożywczych.
2: Właśnie, bo jest kwestia inflacji, która rosła już.
3: Wszelkich innych usług. No i tak, dokładnie. Inflacja rosła przede wszystkim z tego powodu, bo ceny paliw, ceny energii są właśnie tym czynnikiem, który najbardziej wpływa na wzrost inflacji.
2: A co będzie po nowym roku? Jak się skończy program CPN?
3: Po pierwsze musimy obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, musimy również obserwować sytuację w Rosji, bo to, że zostały zniszczone rafinerie w Rosji, również się przekłada na ceny paliw i uderza nas po kieszeni. My nie kupujemy paliwa w Rosji, ale są kraje, na przykład Indie, które to robiły i dzisiaj muszą więcej kupować na giełdach tam, gdzie my. Więc jeżeli jest mniej surowca na rynku, to ceny rosną, bo to jest normalne zachowanie rynkowe, prawo popytu i podaży. Liczymy na to, mamy nadzieję, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, a jeżeli nie, no to trzeba będzie przedłużyć wsparcie i ochronę dla polskich rodzin, bo ta inflacja będzie zżerała nasz rozwój, Polska się pięknie rozwija, gospodarka się rozwija, no ale inflacja niestety dotyka nas wszystkich, Polek, Polaków, konsumentów, przedsiębiorców i stajemy się mniej konkurencyjni.
2: Właśnie
3: na
2: dotyka
3: globalnych.
2: Też rolników, bo to ta cena nawet po obniżce, to jest nadal wysoka cena.
3: No jest wysoka, ceny energii są jednym z ważniejszych kosztów w produkcji rolnej. Na szczęście udało się też uzyskać 860 milionów złotych z Unii Europejskiej na wsparcie na wysokie ceny, na zwyczajny wzrost cen nawozów i paliw. 52 grosze dodatkowo do złoty 48, czyli 2 złote tak naprawdę rolnik będzie miał taniej na litrze paliwa, to dzięki staraniom ministra Stefana Krajewskiego w Unii Europejskiej. No i dzisiaj też jesteśmy w takim momencie, że ceny referencyjne na nawozy, które zostały wyliczone przez Instytut Ekonomiki, weryfikujemy właśnie jako Centrum Doradztwa Rolniczego i staramy się przedstawić korzystniejsze te przeliczniki, tak żeby też te nadmierne wydatki związane z zakupem nawozów po wybuchu wojny zostały zniwelowane. I tu trzeba pamiętać, że ten program obowiązuje za zakupy od 1 marca, bo 28 lutego wybuchła wojna, dlatego też za ten okres Komisja Europejska zgodziła się przekazać te 860 milionów złotych na takie nadzwyczajne wsparcie. Czy 860 milionów to jest budżet całego projektu, łącznie z wsparciem z budżetu ministerstwa. I tu reagujemy. Natomiast rolnictwo to jest taka branża, gdzie ceny dyktuje rynek globalny. Musimy się patrzeć na to, jakie są ceny na rynku. Staramy się wspierać rolników poprzez przekazywanie informacji, jak zwiększać wydajność, stosowanie odmian, różne nowe możliwości sprzedaży, bo są ułatwienia w zakresie sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego. Wielu rolników się na to pisze i z ogromnym sukcesem i też takim pozytywnym oddźwiękiem przychodzą do nas, mówiąc, że to było właśnie to, co pozwoliło zbudować ten swój portfel i zdywersyfikować źródła dochodów. Kwestia również energii, produkcja energii na wsi, czy też oszczędność energii, biogazownie rolnicze, które powstają, kwestia energetyki związanej z wiatrakami czy panelami słonecznymi, również ograniczenie kosztów i produkcja energii na wsi powinna być też tym jednym ze źródeł energetyki. Pokazujemy możliwości związane właśnie z chociażby, to nie dla wszystkich, bo też nie można każdej profilu działalności, wielkości rolnika, wielkości gospodarstwa pokazywać jednej metody, ale bardzo się rozwija na przykład branża agrotravel, turystyki na obszarach wiejskich. Tak naprawdę od COVID-u się stało to bardzo popularne. To też jest jedna z metod pozyskiwania źródeł, dodatkowych źródeł.
2: Ale czy to tak ma już teraz wyglądać model działalności rolniczej, że no trzeba po prostu tak kolokwialnie powiem, kilka srok trzymać za ogon?
3: Ale to nie jest nic nadzwyczajnego, bo przecież rolnictwo zmienia się od zawsze. Rolnicy szukają innych upraw, bo też nie dotknęliśmy jednej zasadniczej tak naprawdę sprawy. Klimat, zmiany klimatyczne bardzo mocno wpływają, chyba jeszcze mocniej jak ceny energii, na dochodowość rolnictwa. Z jednej strony mamy susze, które powracają, z drugiej strony mamy ekstremalnie wysokie temperatury i tutaj tak naprawdę kwestia doradztwa rolniczego, kwestia transferu wiedzy, kwestia jak najszybszej przekazywania tych produktów w postaci wiedzy, którą powstaje na uczelniach, w instytutach badawczych, dla rolnika, jak budować odporność, jak dobierać odpowiednie odmiany, czy też zmieniać profil produkcji, musi jak najszybciej trafiać właśnie do gospodarstwa po to, żeby wyprzedzać to, co nas niestety czeka. Niedobory wody raczej nie zatrzymamy. Możemy i robimy wszystko w kierunku, żeby retencję wspierać i meliorację i jak najwięcej tej wody zostawało na miejscu, ale tutaj jako kraj mamy wiele tak naprawdę zaszłości, które musimy nadrabiać. No, takim dobrym przykładem jest Hiszpania, która najwięcej tak naprawdę wody odzyskuje spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej i to są wzory, które musimy pokazywać i implementować te zastosowania u nas w rolnictwie. Z jednej strony czynnik zewnętrzny, czyli nadmierne wzrosty koszty energii, z drugiej jednej strony zmiany klimatyczne, ale też problemem rolnictwa, problemem rolników, jest niedobór rąk do pracy, czy kwestie demograficzne, które też bardzo mocno dotyczą rolników.
2: I to wszystko będzie odbijało się oczywiście na cenach produktów końcowych, ale o tym w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Gościem porannej rozmowy jest Marcin Oszańca. Zapraszamy do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Let's Talk. Odświeżony przebój grupy Salt and Pepa, a my teraz odświeżamy wiadomości z dróg, po których dzisiaj prowadzi Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i trzeba przyznać, że ten największy ruch już raczej za nami. Ten punkt kulminacyjny, czyli godzina 8 minęła i to widać już autentycznie po drogach w Opolu, bo zrobiło się jakby nagle w kilka sekund luźniej. Co prawda jeszcze są problemy m.in. na ulicy Budowlanych w kierunku centrum, czy Wrocławskiej w kierunku centrum, ale ta sytuacja drogowa wygląda już zdecydowanie lepiej. Nie słyszymy o żadnych wypadkach. Takie informacje do nas od służb nie spływają i to dobre informacje w sumie. Oby tak dalej, trzymajcie ten poziom, oby jakichś nieprzewidzianych zdarzeń nie było. A czwórka w porządku, więc jeżeli wybieracie się poza region, to do Wrocławia i Katowic bez najmniejszych problemów.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Pieniądze w budżecie kraju są ograniczone. Jesteśmy krajem przyfrontowym, który wydaje najwięcej w całym NATO na obronność. Przypomniał w porannej rozmowie Radia Opole lider Opolskich Ludowców Marcin Oszańca. Tak odnosił się do podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co umożliwiło rządowi obniżenie podatku VAT na paliwa i w konsekwencji powrót do programu ceny paliwa niżej. Jego finansowanie ma być do końca roku zapewnione z podatku, jak i koncerny paliwowe zapłacą od nadmiarowych zysków, jakie osiągały. Do 19 października, przypominamy, można zgłaszać pracę w konkursie fotograficznym Pocztówka z Kietrza. Jego pomysł zrodził się z potrzeby posiadania pamiątkowych pocztówek miasta. Jak wyjaśnił naszemu reporterowi Michał Fita, to dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu, fotografować można w zasadzie wszystko, co charakterystyczne dla Kietrza. W sporcie o 9 zapraszam, porażka biało-czerwonych w meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No już coraz bardziej słonecznie robi się w regionie. 22 stopnie na dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia prognozują synoptycy i MGW. Do tego też rzeczywiście bardzo słonecznie, aż przyjemnie po prostu wyjście na spacer, po pracy przespacerować się, a nie wsiadać do samochodu. Jutro jeszcze cieplej, jutro 23 stopnie i jeszcze więcej słońca. Do czwartku cieszymy się wysoką temperaturą, no ale w czwartek już będziemy mieć delikatną zmianę w pogodzie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak, z ważnych pogodowych informacji to jest jeszcze taka, że teraz mamy dosyć rzeźko na Opolszczyźnie. 8-10 stopni opolskie termometry pokazują. Od piątku ochłodzenie 14-15 stopni. No i noce też bardzo chłodne.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Ja wiem, że mamy piękną polską złotą jesień w tym roku i to na pewno namawia nas do tego, żeby wyjść na świeże powietrze i czas spędzić na łonie natury. No, ale kiedy zacznie się już taka plucha, taka szarówka, to chętniej będziemy spędzać czas przed telewizorem, w kinie częściej będziemy też przebywać. No i dlatego dzisiaj w Statystycznym Wtorku z Moniką Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu. Cześć Moniko.
2: Cześć.
1: Będziemy właśnie o produkcjach filmowych rozmawiać. Gdybyśmy tak miały podsumować 2025 rok w kinematografii w Polsce, to jakby to wyglądało w liczbach?
2: Wyprodukowano łącznie 302 filmy przeznaczone do prezentacji właśnie w kinach, w telewizji i to oznacza, że statystycznie wychodziło prawie 5 nowych produkcji co tydzień. Mhm. Rok wcześniej było ich 262, czyli mniej.
1: Aha, rozumiem. No dobrze, a jeżeli chodzi o te pełne metraże albo te filmy krótkometrażowe, to jakie tutaj statystyki mamy?
2: Filmy pełnometrażowe, to ogólnie wzrosła liczba tych filmów z 92 do 120, czyli o 30%. I wśród nich były 63 filmy fabularne.
1: A to wszystko w kinie?
2: To głównie w kinie. Jeszcze ciekawiej wygląda właśnie produkcja w przypadku tych filmów pełnometrażowych kinowych, bo było ich 85 i w tym 48 filmów było fabularnych. Podczas

0: Łączny budżet na produkcję filmów kinowych i telewizyjnych wyniósł 981 milionów złotych. I to jest 50% więcej niż w poprzednim roku. Największą część tej kwoty pochłonęły pełnometrażowe, fabularne filmy kinowe, bo to było 556 milionów złotych.
1: I tutaj cały czas rozmawiamy o tej polskiej kinematografii, o tych polskich produkcjach filmowych, ale czasami też przecież nasi twórcy współpracują z zagranicą. Jak to wygląda w liczbach? O tym za chwilę.

0: Wracamy w Radio Opole do statystycznego wtorku. Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Dzisiaj jesteśmy w kinie albo na filmie, bo to różnie bywa, nie zawsze to samo to oznacza. Mówiłyśmy o tym, że produkcja filmowa w naszym kraju ma dobrą tendencję, zwyżkową, ale co ciekawe, te produkcje polskie często powstają w koprodukcjach, czyli przy udziale też zagranicznych partnerów.
1: Tak, 1/3 wszystkich filmów pełnometrażowych właśnie została wyprodukowana w kooperacji międzynarodowej, czyli statystycznie mniej więcej co trzeci pełnometrażowy film miał zagranicznego partnera.
0: Mhm, ale pełne metraże to jest jedna kategoria, ale przecież nie tylko takie filmy oglądamy. Oglądamy też krótkie metraże, średnie metraże, no i seriale.
1: Dokładnie tak. I tutaj powstały 182 filmy średnio i krótkometrażowe. Ponad 80 tych filmów to były produkcje właśnie telewizyjne. A jeżeli doliczymy seriale, to skala się robi ogromna. Wyprodukowano prawie 3000 odcinków w ramach 89 tytułów seriali telewizyjnych. I to cały czas mówimy w jednym roku 2025.
0: Niesamowita sprawa.
1: Ponad 3/4 tych odcinków, czyli 77%, należało do seriali fabularnych, a budżet produkcji seriali wyniósł 1 849 000 000 zł, czyli był nawet nieco wyższy niż łączny budżet filmów kinowych i telewizyjnych.
0: No tak, seriale telewizyjne to jest to, co Polacy kochają bardzo mocno. A ja pamiętam, taki serial kiedyś był Moda na sukces. Jak w jednym odcinku Rich dachował, to dachował jeszcze przez następne 5 odcinków. Ale to już zostawmy na następny raz.
1: To jest fantazja, tak. To jest fantazja,
0: fantazja
1: producentów.
0: Fantazja twórców, tak. I potem nie ma się co dziwić, że powstają tysiące tych odcinków serialowych. Monika Bartel z Urzędu Statystycznego dzisiaj była gościem Statystycznego Wtorku. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Jesteś na bieżąco. Zawsze.

0: Po wygranej z Rumunią 6-0 nabraliśmy apetytu, no ale mecz z Bośnią i Hercegowiną to był jak zimny prysznic. O kondycji naszej reprezentacji piłkarskiej powiemy już za moment w wiadomościach sportowych, a jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi i będą też informacje z kraju, ze świata i z naszego regionu. Zostańcie z nami.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
6: W kontekście zagęszczenia jest nieco samochodów, ale to raczej standardowy ruch. Patrząc na tę godzinę, jeżeli stoicie, to głównie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, poza tym raczej płynnie. Jak jedziecie poza stolicę regionu, to do Kluczborka Wahadła, do Wrocławia i Katowic spokojnie aż Łorką. W pozostałych miastach regionu też raczej spokojnie. W brzegu jeszcze Armii Krajowej 3 maja, tu małe problemy. No i Kędzierzyn-Koźle, dojazdówka do Ronda Milenijnego od strony Drogi Krajowej numer 40. Powodzenia w kręceniu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Mamy dzisiaj wtorek, to jest 6 dzień października, a za oknami prawdziwe lato. Jeszcze tej jesieni i jeszcze tylko przez kilka dni. 9.
7: Wiadomości, a w nich zmiany w podatkach dziś trafiają do Sejmu. Jest nowy próg i pytanie, kto skorzysta na nim najbardziej. Za godzinę formalne przekazanie w użytkowanie wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej z Przylesia do autostrady A4 w sporcie. Pytanie, kto uzdrowi tę kadrę po przegranej biało-czerwonych z Bośnią i Hercegowiną.
8: Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
7: Jest 9.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
7: O pieniądzach trochę na początek. W budżecie są ograniczone. Jesteśmy krajem przyfrontowym, który wydaje najwięcej w całym NATO na obronność. Przypomniał w porannej rozmowie Radio Opole lider Opolskich Ludowców Marcin Oszańca. Tak odnosił się do podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co umożliwiło w konsekwencji rządowi obniżenie podatku VAT na paliwa i powrót programu CPN.
9: Budżet nie jest z gumy. Tak jak zadeklarowaliśmy, utrzymujemy wszystkie programy socjalne, które były zagwarantowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo zwiększyliśmy zdecydowanie wydatki na obronność. Większość tych środków trafia do polskich zakładów zbrojeniowych i one prędzej czy później do budżetu trafią.
7: Finansowanie programu CPN ma być do końca roku zapewnione z podatku, jak i koncerny paliwowe zapłacą od nadmiarowych zysków, jakie osiągały. Sytuacja po nowym roku w ocenie naszego gościa będzie zależeć m.in. właśnie od tego, co będzie się działo na arenie międzynarodowej.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Projekt reformy progów podatkowych dziś trafia do Sejmu. Pierwszy próg zostanie podwyższony o 10 tysięcy. Zarabiający od 130 do 150 tysięcy rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego. 24%, przypomina Michał Makowski.
10: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
11: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
10: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
7: Nie będzie niższego oprocentowania kredytów, to opinia większości analityków przed rozpoczynającym się dziś posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych. Powodem zgodnie z tymi analizami ma być wzrost tempa, w jakim rosną ceny. Decyzję Rady poznamy jutro w godzinach południowych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: 8,5 miliona złotych na poprawę komfortu kierowców na prawie 2-kilometrowym odcinku wojewódzkiej 400. 301 z przylesia do autostrady A4. Za niespełna godzinę na parkingu leśnym przy lesie w gminie Olszanka formalne zakończenie rozbudowy tego dojazdu. Co się zmieniło na miejscu, sprawdzi Monika Matuszkiewicz-Biel. W pierwszej połowie października powinna rozpocząć się przebudowa tak zwanego podwójnego ronda na końcu obwodnicy Czarnowąsów. Prace, których efektem będzie umożliwienie bezpośredniego skrętu z wiaduktu w kierunku Dobrzenia Wielkiego, już na pierwszym rondzie mają potrwać około 2 miesięcy. Na razie drogowcy sfrezowali nawierzchnię na 454 w samym Dobrzeniu Wielkim. Trzeba zwolnić.
1: Światowe agencje informują.
7: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Po tym jak w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła na nią pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności. Kreml uspokaja i zaleca raczej obserwowanie komunikatów służb sanitarnych. Puls niemieckiej polityki bije dziś mocniej w Magdeburgu, w stolicy Saksonii-Anhalt. Zbiera się lokalny parlament, pierwszy raz od wyborów, które przed miesiącem mniej więcej wygrała skrajna prawica. Alternatywa dla Niemiec prawdopodobnie będzie mieć pierwszego w historii kraju przewodniczącego Landtagu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
7: No i w studiu Kuba Biel, ja to jestem w grupie tych szczęśliwców, którzy widzieli wczoraj tylko pierwszą połowę, w drugiej podobno. Zresztą.
6: No nie, no ciężko oczekiwać innych efektów, jeżeli popełnia się te same błędy. I moglibyśmy dyskutować na temat reprezentacji Polski długo, no ale, cóż, 0-1 przegrywamy z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy i utrudniamy sobie sytuację w dywizji B Ligi Narodów. 84. minuta, Iwan Basić, skutecznie wykonując rzut karny, pokonał naszego bramkarza. No i posłuchajmy, co o tym meczu miał do powiedzenia nasz zawodnik Piotr Zieliński, bo on też brał udział w tym spotkaniu i widział to z perspektywy boiska.
2: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać, przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, no, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
6: Nawet nie trochę, tylko dużo, bo przegraliśmy 0-1. W pozostałych meczach czwartej kolejki Ligi Narodów w grupie A Francja odwróciła losy spotkania, wygrała z Belgią 4-1 w końcówce. Włochy pokonały Turcję 3-1. Ukraina przegrała z Węgrami w grupie B. Irlandia zremisowała z Gruzją 0-0. Rumunia przegrała ze Szwecją 0-1. No i jeszcze grupa C. Cypr pokonuje Łotwę 2-1. Czarnogóra remisuje z Armenią 0-0. To nie był jedyny smutny akcent wczorajszego popołudnia i wieczoru, bo Polska przegrała w Peskarze z Włochami 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E. Wciąż mogą jednak awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. A zależy to od wyniku dzisiejszych meczów Grecji z Irlandią Północną. Tu trzymamy kciuki za remis lub wygraną Irlandii Północnej i Niemiec z Gruzją. No tutaj też trzymamy kciuki za Gruzję, za zwycięstwo Gruzji lub remis. Grecja i Niemcy konkurują z Polską o bezpośredni awans z drugiej lokaty. W ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy koszykarzy natomiast Anwil Włocławek pokonał u siebie po dogrywce Górnika Wałbrzych 88-87. Emmanuel Lecomte zdobył najwięcej, bo 19 punktów dla włocławian na prowadzeniu w tabeli Orlen Basket Ligi Dziki Warszawa. No i jeszcze siatkówka, bo FIVB potwierdziła listę 32 drużyn, które w przyszłym roku wystąpią w rozgrywanych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Mistrzostwach Świata Kobiet. No i w tej stawce znalazła się Rosja, którą niedawno przywrócono do rankingu światowego i właśnie na tej podstawie zajmujący obecnie 11 lokatę Rosjanie, właściwie Rosjanki, zakwalifikowali się do turnieju. W imprezie weźmie udział reprezentacja Polski, a siatkarki powalczą o Mistrzostwo Świata od 20 sierpnia do 5 września 2027 roku.
1: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: To zdecydowanie jeszcze nie jest czas do tego, żeby siedzieć pod ciepłym kocem z filiżanką gorącej herbaty. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie jutro i jeszcze nie w czwartek, bo od piątku to się może zmienić. Dzisiaj przyjemne 22 stopnie nawet na opolskich termometrach. Jeszcze cały czas można się opalać, ale poranek chłodny na termometrach tylko 10 stopni.
1: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Musicie przyznać, że kiedy takie mamy słońce z samego rana, to aż łatwiej wszystko nam przychodzi. Mamy 8 minut po godzinie 9. Magda Szybińska i Darek Kuzera. Witajcie ponownie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut mamy po godzinie 9. Niektóre głosy się słyszy, są jednak takie, które się pamięta i niewątpliwie do takich głosów należy głos Justyny Steczkowskiej. A w naszym studiu Bartosz Szczepuch, opolski fryzjer, który napisał wspaniałą książkę o Justynie Steczkowskiej. Cześć Bartek, witam cię w Radio Opole. I ta książka, to już jest najważniejsza sprawa, trafiła w ręce artystki. Pierwsze jej wrażenie, opowiedz, jak ona zareagowała, kiedy dowiedziała się, że napisałeś o niej książkę.
2: Była w dużym szoku, jak dowiedziała się o książce, a kiedy otrzymała ją we własne ręce, no to jakby nie do końca chyba w to dowierzała, co się wydarzyło, ale była na pewno szczęśliwa i wzruszona tym wszystkim.
1: A czy ty byłeś szczęśliwy i wzruszony z tego powodu, że Justyna właśnie w taki sposób zareagowała?
2: No jak najbardziej. Nie dowierzałem do końca w to. Nie docierało to do mnie. Przez cały dzień praktycznie jak się dowiedziałem, jak Justyna zareagowała na swoim Instagramie, to jakby nie wierzyłem, że to się wydarzyło naprawdę i że to moje takie osobiste dziękuję naprawdę do niej dotarło. Więc jak cały czas jestem w szoku, jak o tym myślę.
1: A powiedz jeszcze, dlaczego ty napisałeś tę książkę i dlaczego Justyna Steczkowska jest tą bohaterką, o której chciałeś napisać?
2: Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wspominałem wcześniej, jej muzyka i twórczość pomaga mi w walce z depresją i jej teksty, piosenek docierają do zakątków duszy, mojej przynajmniej, gdzie po prostu czasami drzwi są zamknięte i nikt inny nie potrafi tam dotrzeć.
1: A czy ty śpiewasz Justyny Steczkowskiej piosenki?
2: Śpiewam, ale lepiej, żeby nikt tego nie słyszał.
1: Żeby w radiu akurat to nie wybrzmiało. No dokładnie, może Justynie tak. Zostawmy to, co jest jej domeną. Natomiast ty opowiedz o samym tym procesie twórczym. Jak się pisze książkę o takiej artystce, która no ma już naprawdę ogromny dorobek. Na festiwalu piosenki w Opolu gościła niejednokrotnie, nawet ostatnio miała też swój taki piękny jubileusz. Co było największą trudnością w napisaniu tej powieści, tej książki, tej opowieści o niej?
2: No zaczęło się od tego, że chciałem w jakiś sposób podziękować. Ja nie wiedziałem do końca w jaki sposób. No i zacząłem pisać, jakby miałoby być to w formie listu, czegoś większego, co zostanie jakby na dłużej z nią. No i tak powoli jakby zaczęło to się rozbrzmiewać, rozpisywać i stwierdziłem fakt, że w sumie można to wykorzystać. Mhm. Że to można coś fajnego z tego stworzyć, no i jakby udało się. A wracając jeszcze do festiwalu w Opolu, to dostałem kolejny prezent, to był od Justyny. Ona obchodziła swoje 30-lecie u nas w Opolu, a później świętowała moje 30-lecie w moim salonie, bo akurat w dniu moich urodzin odwiedziła mnie w salonie.
1: Piękny prezent dla obojga z was. Bartosz Szczepuch, opolski fryzjer, a także autor książki Magia głosu i stylu, Justyna Steczkowska, oczami fanów, jest dzisiaj gościem porannego programu Radio Opole. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.

0: W naszym studiu cały czas Bartosz Szczepuch, opolski fryzjer, ale trzeba tutaj powiedzieć, że to opolski fryzjer pisarz, bo po tym jak napisał książkę o Justynie Steczkowskiej, no to już zdecydowanie zasłużył na takie miano. Bartku, mówiliśmy o tym, że Justyna Steczkowska dostała ten egzemplarz książki w swoje ręce, odebrała go, była zachwycona, prawda?
1: Dokładnie.
0: Była szczęśliwa, a my mamy na to dowód. Posłuchajcie, co mówiła na Instagramie Justyna.
2: Kochani, napisano wiele prac magisterskich o mnie, a teraz Bartosz Szczepuch napisał o mnie książkę. Jestem naprawdę wzruszona. Bardzo ci dziękuję. To jest napisane jest Justyna Steczkowska oczami fanów. Magia głosu i stylu. Cóż mogę wam powiedzieć? Mogę się tylko rozpłakać ze szczęścia, że coś takiego powstało. Ja sama bym siebie tak nie potrafiła opisać, ale tutaj jest o piosenkach, które stają się zaklęciami, o koncertach, które poruszają duszę, o stylu, który inspiruje i zachwyca. Ale przede wszystkim o człowieku, który swoją wrażliwością, siłą i prawdą daje światło innym. Książka dla tych, którzy czują, dla tych, którzy pamiętają, dla fanów i nie tylko. Bartoszu, bardzo ci dziękuję. Poruszające. I naprawdę magiczna jest ta książka. Czytam ją sobie i myślę, wow, to wszystko o mnie?
0: No, sama zdziwiona artystka była. Bartek, a powiedz, w jakich okolicznościach ty tę książkę jej wręczyłeś?
1: No, jakiś czas temu odbywał się koncert właśnie Justyny z repertuarem Ewy Dymarczyk w Warszawie. Po koncercie była taka kameralna kolacja. No i to był ten moment, w którym Justyna dostała ją we własne ręce.
0: A to podszedłeś i powiedziałeś, przepraszam pani Justyno, bo ja tutaj taką mam książkę, chciałbym pani wręczyć? Czy ona już wcześniej wiedziała, że ty do niej przyjdziesz?
1: Ona chyba się domyślała,
0: bo już w ogóle gdzieś jakieś przecieki były.
1: Raz, że tak, a
0: w Radiopole słyszała pewnie.
1: Dokładnie.
0: Naszą rozmowę.
1: Przywitała się ze mną i mówi, czytałam o nas Wendeo, o twojej książce, o tobie, więc to też było fajne, że właśnie jakby nie tylko ode mnie to wyszło, tylko że gdzieś to już troszeczkę się rozbrzmiewa bardziej.
0: Jakie będą losy tej książki, bo na razie do produkcji trafiły tylko dwa egzemplarze i też jak to się stało, to o tym powiemy już za chwilę w Radio Opole.
3: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
4: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
5: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
6: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Po reklamie.

0: Wracamy w Radio Opole do rozmowy z Bartkiem Szczepuchem, opolskim fryzjerem, który napisał książkę o Justynie Styczkowskiej, a Justyna Styczkowska tą książką była zachwycona. Bartek, no co tutaj dużo mówić? Tak po prostu zareagowała, mówiła, że jest wzruszona, że jest w ogóle zdziwiona, że tak można o tej artystce napisać. Czy ty się już przyzwyczaiłeś do tego, że poza tytułem fryzjera to też nosisz teraz tytuł autora, pisarza?
1: To jeszcze troszeczkę dziwnie brzmi, ale może gdzieś z czasem się do tego przyzwyczaję.
0: A opowiedz w ogóle o tym, jak się produkuje taką książkę, no bo powiedzmy sobie szczerze, wydanie dzisiaj książki to nie jest łatwa sprawa. Trzeba znaleźć wydawnictwo, trzeba znaleźć drukarnię, która się podejmie wykonania takiego druku. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: No, u mnie powstał tekst, powstały ilustracje i zgłosiłem się z prośbą do mojej dawnej szkoły, w której uczęszczałem.
0: Do której?
1: Zespół zawodowych szkół Staszice w Opolu, ponieważ oni otworzyli najnowocześniejszą pracownię poligrafii. I po prostu gdzieś tam w ramach takiego współpracy poprosiłem ich o pomoc, czy jest możliwość wydrukowania takich dwóch próbnych egzemplarzy. No i jakby szkoła się zgodziła, więc jak najbardziej im za to dziękuję. To
0: wygląda,
1: było mega
0: to
1: fajne.
0: Bardzo profesjonalnie. Już teraz tak myślę, że ta książka mogłaby spokojnie znaleźć się na półkach sklepowych. Mówisz, że w dwóch egzemplarzach, tak? Wyprodukowałeś tę książkę, wyprodukowano. Jeden ja mam w ręce. No i patrzę, że nie ma na nim autografu Justyny Styczkowskiej.
1: No jeszcze nie ma. No, może
0: a
1: się
0: na drugim
1: pojawi.
0: Egzemplarzu drugiej trafił w ręce bohaterki.
1: Dokładnie.
0: I ona już go ma i sobie po prostu czyta do poduszki. A jakie będą dalsze losy tej książki?
1: No aktualnie jest w wydawnictwie. Zobaczymy.
0: Znalazłeś wydawcę.
1: Tak, udało się. Zobaczymy, jak się potoczą dalsze losy tej książki.
0: A jak myślisz, jak się mogą potoczyć? Jakie tutaj są plany? Będzie jakiś zmieniany ten tekst, czy nie? Czy zostanie zachowany w takiej wersji, jak ty dostarczyłeś?
1: Mam wielką nadzieję, że nie będzie tam dużych poprawek. Nie chciałbym, żeby była jakaś mocna ingerencja w ten tekst. Aczkolwiek jakieś drobne poprawki, jak najbardziej, tak jak mówię, ja się na tym nie znam, więc musi ktoś zrobić ktoś, kto
0: bo
1: się zna.
0: Bo to nie jest klasyczna opowieść, taka powieść w tego słowa znaczeniu. To są raczej takie twoje refleksje pisane trochę jako takie równoważniki zdań, trochę jako, takie myśli luźne. I inspiracją oczywiście były teksty związane z Justyną Styczkowską.
1: Tak, w tej książce jest próba zamknięcia wszystkiego po trochę. Bo jest to pisane w aktach, czyli tak jak jest w operze. Jest to pisane trochę wierszem. Jest tam właśnie zaczerpnięte trochę magii z jakichś filmów typu Harry Potter. Więc jakby próbowałem to wszystko ze sobą pogodzić, żeby spójnie to razem wyglądało.
0: Wiesz, jeszcze czasami ważne jest to, że autor, zwłaszcza debiutujący, powinien dostać dobrą recenzję od kogoś. A ty dostajesz takich recenzji sporo od swoich klientek w salonie, bo to one są pierwszymi czytelniczkami. Jak reagują?
1: No, są bardzo wzruszone i jak czytają wybrane fragmenty, to mówią, że czują, że to jest takie prawdziwe, że naprawdę jest to książka, którą warto przeczytać. No mówię, są w szoku, że coś takiego powstało i nie mogą się już doczekać, kiedy będzie dostępne w sprzedaży.
0: A w takim razie powiedz jeszcze, czy z Justyną Styczkowską planujesz się w najbliższym czasie spotkać?
1: Tak. W nadchodzący weekend mam kolejny koncert Roma Symfonika w Krakowie i jeszcze wracając do reakcji Justyny, po tym jak ona zareagowała, powiedziała się na Instagramie, dostałem zaproszenie od niej na kolejny koncert w Warszawie, więc to też jest fajne wyróżnienie.
0: Magia dzieje się po prostu na twoich oczach. Magia głosu i stylu. Justyna Styczkowska oczami fanów, autorstwa Bartosza Szczepucha, który był dzisiaj gościem porannego programu Radio Opole. Bartku, bardzo ci gratuluję i trzymam kciuki, żeby ta książka
1: dziękuję
0: trafiła
1: bardzo
0: do szerokiej publiczności.
1: Mam taką nadzieję.
0: I do zobaczenia w Radio
1: Opole. Do zobaczenia.

Radio Opole, 10 minut pozostało do godziny 10, a my wracamy do konkursu, w którym do zdobycia jest podwójna wejściówka na koncert finałowy Banku Talentów. Ten już w najbliższą sobotę w Stegu Arenie w Opolu o godzinie 19. Podwójna wejściówka do zdobycia w zabawie, w której dzisiaj odpowiadamy na pytanie, gdyby talent był walutą, no to jaki byłby to, jaki to byłby talent? Jaka waluta przydałaby się w Banku Talentów? Dzwońcie pod 774 541 541. To już ostatnia szansa na nagrodę.

0: Już ostatnie dni takiej pięknej, letniej pogody tej jesieni na Opolszczyźnie. Korzystajmy ile tylko się da. Jeżeli wychodzicie na spacer, to koniecznie ze słuchawkami na uszach i z Radiem Opole. W tych słuchawkach Krzysiek Rap przejmuje już teraz mikrofon.
1: No, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Ale z przejmowaniem czegokolwiek to też jest niebezpieczna sprawa, prawda? Bo ostatnio to mamy co chwilę jakieś wycieki danych.
1: To
0: co chwilę słyszymy o tym, że nasze dane zostały komuś przekazane. No to się chyba nie kończy.
1: Przekazane, wiesz, wykradzione. No, ciągle są jakieś kradzieże danych. Tak. Będę o tym dziś mówił z ekspertem. Tomek Turba, doktor Tomasz Turba będzie moim gościem, no bo ja już nie wiem, co robić, naprawdę. Znaczy generalnie, czy my mamy jakieś na to wpływ?
0: Robić, no tak, żeby się nie urobić przy tym tak za mocno.
1: To przede wszystkim, tak. I kto za to ponosi jakąś odpowiedzialność? No bo jaki ja mam wpływ na dane, które ktoś tam o mnie przechowuje, prawda?
0: No jak długo będzie do takiej sytuacji w Polsce jeszcze dochodzić?
1: Ja jestem oburzony.
0: Ja też.
1: Wyrażam sprzeciw.
0: Ja też. I to by było
1: będzie
0: na tyle.
1: Będzie też o dawnej motoryzacji, na szczęście nie same takie makabryczne tematy. Będzie coś miłego.
0: Dla każdego, tak. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Magda Szywińska, Darek Kuzera, a Krzysiek Rap z wami zostaje. Do usłyszenia.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
8: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
1: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10:00. Słuchacie oczywiście Radio Opole. No to sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
9: Zaczynamy w wiadomościach. Prezes Centrum imienia Adama Smysa Andrzej Sadowski krytycznie o zmianach w progach poradkowych. Odblaski ratują życie w Opolu, zapisy do biegu, który promuje ich noszenie. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne przygotowała dla państwa Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Jacek Rudnik.
9: Rozpoczynamy od smutnej informacji ze świata sportu. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z najlepszych polskich piłkarzy przełomu lat 80. i 90. Był wychowankiem ŁKS-u Łódź. Zdobył uznanie jako jeden z czołowych pomocników swojego pokolenia w naszym kraju. Od 88 do 93 roku rozegrał w kadrze 46 meczów, zdobył 8 goli.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: Premier liczy, że prezydent podpisze ustawę o zmianach w progach ponad zawiera m.in. nową stawkę podatku 24%, ale nie wszyscy analitycy podzielają optymizm rządu, że te zmiany idą w dobrym kierunku. Szef Centrum imienia Adama Smysa Andrzej Sadowski uważa, że proponowane zmiany tylko komplikują sytuację podatkową.
10: Przy wyłączaniu kolejnych grup społecznych spod działania podatku PIT, to ten akurat podatek PIT jest najbardziej rozszczelnianym podatkiem, w przeciwieństwie do VAT-u, który się uszczelnia cały czas, to pod względem właśnie tworzenia wyłączeń, różnych zwolnień, ulg i tak dalej, podatek PIT należałoby w ogóle rozważyć, aby go radykalnie uprościć, zamiast go komplikować kolejnymi progami podatkowymi.
9: Propozycja zmian w progach podatkowych dziś trafi do Sejmu. Nowa stawka 24% ma dotyczyć osób, które zarabiają rocznie od 130 do 150 tysięcy.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
9: Ponad 2300 wniosków o odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie z naszego regionu. Ono czeka na rozpatrzenie w Kancelarii Prezydenta. Wicewojewoda Piotr Pośpiech zaznacza, że dokumenty są na bieżąco przesyłane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Kancelarii Głowy Państwa. Obecnie czas oczekiwania wynosi około 15 miesięcy.
11: W naszym województwie, szanowni państwo, 2361 wniosków oczekuje w Kancelarii Prezydenta na rozpatrzenie. Z 25 roku 1330, z 26 roku 1031. Jako nadzorujący ten wydział wszystkie wnioski osobiście akceptuję. podpisuje i podpisuje. Co panu prezydentowi zrobili jubilaci, którzy mają 50 lat zgodnego pożycia, a o wnioski dla nich wystąpiły właściwa gmina czy właściwy urząd stanu cywilnego i urząd wojewody przekazał je do kancelarii prezydenta.
9: Z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do kancelarii głowy państwa. Czekamy na odpowiedź.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
9: Promocja noszenia odblasków to jest główny cel 8 już biegu odblaskowego, który odbędzie się w Opolu 23 października. Do wzięcia udziału w tym rodzinnym, integracyjnym wydarzeniu zapraszał na naszej antenie Łukasz Wielichowski z opolskiego Osiru.
3: Już 8 edycja jest z biegu. Z każdym rokiem zapisy schodzą coraz szybciej. W tym biegu to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest promowanie odblasku. Bo naprawdę wielu z nas jest kierowcami i jadąc samochodem naprawdę ten odblask może nam uratować życie. W dzisiejszych czasach, gdzie coraz mniej osób uprawia sport, to jeśli w ten sposób jesteśmy w stanie wyciągnąć ludzi przed telewizorów, z domów, żeby się po prostu poruszali, przebiegli na dystansie takim rekreacyjnym, to czemu nie robić tego na przykład w takiej formie?
9: Z tymi zapisami warto się pospieszyć. Impreza jest przygotowana dla 300 osób. Bieg wystartuje ze stadionu przy Sosnkowskiego. Dystans 2300 metrów. Poprowadzi m.in. przez osiedlowy park.
2: Światowe agencje informują.
9: Dwa statki handlowe zaatakowane przez drony na Morzu Czarnym w odległości około 80 mil morskich na wschód od bułgarskiego miasta Biała. Jedna z jednostek została zatopiona. Trwa ustalanie, kto stoi za tym atakiem. Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera. To tylko niektóre kłopoty, z którymi musi mierzyć się w Hiszpanii socjalistyczny rząd Pedro Sancheza. Premier ogłosił przedterminowe wybory. Odbędą się 29 listopada.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 minuty po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Katarzyna Zawadzka. Spektakl pod tytułem Matki Śnieżne z Teatru Śląskiego w Katowicach będzie można zobaczyć dziś w Lubrzy w ramach programu Teatr Polska 2026. Na wydarzenie zaprasza tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury. Spektakl podejmuje temat macierzyństwa we współczesnym świecie. Reżyserką jest Karina Grabowska. Początek dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy o godzinie 19. Trwa 24. Festiwal filmowy Opolskie Lamy. Do soboty każdego dnia w opolskich kinach, instytucjach kultury, a nawet na dworcu PKP w Opolu można oglądać filmy. Wśród propozycji m.in. panorama kina światowego, nowe kino norweskie czy retrospektywa filmów z udziałem tegorocznego laureata honorowej Lamy Tomasza Szucharta. Dziś m.in. pokaz dokumentu pod tytułem 7 różnych rzeźb i spotkanie z twórcami tego filmu. To o godzinie 18 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. O tej samej godzinie na dworcu PKP w Opolu zostanie pokazany Przypadek w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Program Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy jest bogaty, szczegóły na stronie internetowej Radia Opole. Centrum Kultury w Kluczborku do jutra czeka na zgłoszenia dzieci i młodzieży do udziału w konkursie wokalnym Faktura 2026. Finał zaplanowano 17 października. Uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe, a szczegółowy regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury w Kluczborku.
2: Pogoda.
1: To jest bardzo miły, ciepły, fajny, wiosenny, choć jesienny dzień. Zachmurzenie dziś małe, ewentualnie umiarkowane, żadnego deszczu. I tak od 22 stopni. Wiatr słaby powie głównie z zachodu. W nocy także niebo zazwyczaj będzie bezchmurne, ale uważajmy, bo znów będą pojawiały się mgły i zamglenia, zwłaszcza nad ranem. No to na drogach może być niebezpiecznie. Chłodniejsza noc przed nami niż ta miniona, od 5 do 7 stopni. Przygotujmy się na to. No a jeśli chodzi o to, co tu i teraz, no to sprawdzam optymistyczną mapkę, która rwie się już do 20 stopni. Nie, na razie w Opolu mamy 15. No i takie 15 jeszcze także w Nysie, Brzegu, Namysłowie, Kluczborku, a 16 w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 6,5 minuty po godzinie 10. Witajcie, tu Duet na Fali. Nadal jeszcze jednoosobowo Krzysztof Rap cześci czołem. Darek Kuzera mi w tym wszystkim pomaga i program realizuje. Mamy dziś m.in. Dzień Borsuka, słuchajcie. No a już teraz m.in. Szagi na antenie Radia Opole.

0: Dzień dobry, Straż Miejska.
1: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
0: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
1: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Po reklamie.

0: Mamy 6 minut po godzinie 10. Upewniam się, na pewno tak. I to jest wtorek, i to jest 6 dzień października. I w studiu jest pierwszy gość w duecie na fali, Mateusz Kulik, prezes Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A będziemy zapraszać teraz na niezwykłą imprezę, bo to właściwie jest dwa, co najmniej, a jak nie trzy w jednym, czyli 6 edycja Hubertus Classic. Mamy tam i zlot pojazdów zabytkowych, no i też rajd, ba, mamy tam strzelanie. Czego my tam nie mamy, to generalnie należałoby, może krótsza by była odpowiedź. Wszystko to w ten najbliższy weekend. Od czego zaczniemy opowieść o tej imprezie?
1: Ciężko powiedzieć, bo naprawdę tego jest tak dużo, że nie wiem, od czego zacząć.
0: Ile załóg się pojawi?
1: O. Ile załóg się pojawi? No to też trzeba zacząć od tego, czy w zlocie, czy w rajdzie tak naprawdę.
0: No to dobra.
1: Zacznijmy może od zlotu, bo to będzie łatwiejsze. Zlot, na który serdecznie zapraszamy już w niedzielę, 11 października, Zamek Moszna. Wstęp oczywiście zgodnie z cennikiem zespołu pałacowo-parkowego. Serdecznie zapraszamy. No ile tam pojazdów będziemy mieli? No myślę, że około 300. Około 300 się pojawi.
0: 300 i to, żeby było jasne, zabytkowych pojazdów.
1: Zabytkowych pojazdów, może nie wszystkie będą aż tak zabytkowe, bo niektóre pojazdy będą młodsze, ale myślę, że też warto je tutaj docenić, bo może zacznijmy nietypowo od najmłodszego pojazdu z lotu. Najmłodszym pojazdem z lotu będzie auto, które było produkowane u nas, czyli w Nysie. Citroen C15, bardzo rzadka dzisiaj rzecz do zobaczenia, ale taki pojazd rocznik 2000, wyjątkowo najmłodszy, też się pojawi. Na drugim końcu tego kontinuum...
0: Ten najmłodszy pojazd ma już 26 lat.
1: No taki już nie do końca młody.
0: No właśnie. Dobrze, no, a jeśli chodzi o takie perełki, bo ja zawsze lubię o to pytać, tak, takie naprawdę klasyki, takie samochody, które no, mają nie tylko karoserię, ale i duszę.
1: Tak, tak, tu trzeba przede wszystkim zerknąć, myślę, na te auta przedwojenne, popatrzę sobie tutaj na listę od drugiej strony, po drugiej stronie tego kontinuum, gdzie był Citroen C15, znajdziemy m.in. Citroena AC4 z 30 roku, pięknie. Dosyć stare autko, piękne, Renault Prima Quattro BDS1 z 38, czy może Plymouth P8 Deluxe Touring Road King z 39, z takich roczników przedwojennych.
0: Tu padają. Tak, i teraz tak, część tych samochodów będzie sobie stała i będzie je można popodziwiać, ale część pójdzie mocno w ruch i będzie właściwie brała udział w takim rajdzie połączonym też z różnymi takimi zawodami strzeckimi. Musimy to wyjaśnić, bo to jest też no jedna chyba z takich nielicznych, jedyna w Europie taka impreza?
1: Mi się wydaje, że być może jedyna na świecie. Nazywam to dwubojem nawigacji klasykami z elementami strzelectwa. Jest to wymierna rywalizacja sportowa, gdzie nie ma przypadku, gdzie nie ma losowych zdarzeń. Liczy się kto jak dobrze nawiguje, czy się nie zgubi, nie dostanie punktów karnych za spóźnienia, czy ktoś, kto najlepiej strzela. I wtedy ta załoga zwycięża w naszej rywalizacji.
0: Bo te załogi, które zdecydują się wziąć udział w tym rajdzie, no właśnie jeżdżą. Te trasy są głównie wytyczone różnymi takimi bocznymi drogami leśnymi. Uważają na jelenie, ba, co więcej, no też dochodzi do takich punktów kontrolnych, gdzie trzeba umieć strzelać, gdzie się trzeba wykazać celnym okiem.
1: Tak, tak, dokładnie. W ramach naszej rywalizacji w rajdzie, gdzie wystartuje 65 załóg, i tu też warto wspomnieć, że z jednym z najstarszych pojazdów będzie na przykład Rolls-Royce Silver Raid z 48 roku, więc też pięknych, leciwych aut nie braknie. I te 65 załóg wystartuje w tym roku z przepięknego Zamku Bożejów w samym sercu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z kontrusznymi bocznymi drogami. Między innymi, tak jak wspominałeś, będziemy jeździć po lesie. Gdzieś tam jakieś szutry się krótkie, ale oczywiście wyselekcjonowane pojawią, żeby te wiekowe auta nie ucierpiały i dały radę. Tak. Także mamy wyselekcjonowane fajne trasy przygotowane, fajne drogi po całym województwie. Pokazujemy kilka różnych takich smaczków, powiem, z tego naszego województwa. Fajnych między innymi
0: to jest
1: będzie...
0: takie krajoznawczo-turystyczne. Też
1: dokładnie tak. My często traktujemy nasz rajd jako taką swoistą reklamę województwa opolskiego.
0: Regionu.
1: Pokazujemy ludziom różne ciekawe rzeczy, które tutaj w województwie mamy. Niekoniecznie dajemy im szansę skorzystania z tych atrakcji, a jedynie pokazujemy, mówiąc, zobaczcie co tu mamy, wróćcie do nas za jakiś czas.
0: I tu zrobimy przecinek, zaraz do tej rozmowy wrócimy. Przypomnę, zapraszamy w najbliższy weekend. 6. edycja Hubertus Classic, czyli i zlot pojazdów zabytkowych i bardzo ciekawe rajdy tutaj naszymi pięknymi okolicami. Mateusz Kulik, prezes Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych, jest moim i waszym gościem i za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Meghan Trainor w Radiu Opole. Made you look. A my za dwie minuty będziemy mieli wpół do 11. Wracamy do rozmowy o fantastycznej imprezie w najbliższy weekend motoryzacyjnej, czyli 6. edycja Hubertus Classic w studiu Mateusz Kulik, prezes Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych. A mnie zastanawia, jak to jest możliwe, że ci ludzie w tych pięknych, zabytkowych, dostojnych samochodach będą gonili lisa.
1: No to jest taka ciekawostka, bo to nasze wydarzenie Hubertus Classic oczywiście z nazwy nawiązuje, nie tylko z nazwy, nawiązuje do tradycji myśliwskich i jeździeckich. Pogoń za lisem, ta tradycyjna w naszym przypadku, będzie polegać na tym, że puszczamy tak zwaną załogę techniczną lis. Ona startuje pierwsza, wyjeżdża przed wszystkimi załogami, ustala jakiś konkretny wynik, konkretny czas, no i potem, kiedy już wszystkie załogi zjadą się na metę, mamy wszystkich wyniki, widzimy, kto uzyskał czas najbliżej zbliżony do tego, czy tam czas, czy w ogóle cały wynik do załogi lis. No i ta załoga wygrywa ten taki puchar szczęścia, puchar lotto bym trochę nazwał, bo to ciężko się strzelić tego lisa, ciężko go złapać. Nie wiemy, jak lis pojedzie, którędy pojedzie, ale to działa, jest to taki fajny dodatkowy puchar.
0: I trzeba po drodze uważać na jelenie.
1: Trzeba uważać na jelenie.
0: Też musimy to rozszyfrować, co to znaczy de facto.
1: Tak, bo mamy jeszcze takie dodatkowe zadanie. Wiadomo, jak idziemy przez las, często pojawiają się znaki, uwaga, dzika zwierzyna. No i zadaniem uczestników jest zanotować poprawną liczbę tych znaków na każdym etapie. Jeśli się pomylą, będzie więcej tych znaków zanotowanych, bądź mniej, no to znaczy, że nie przeoczyli któregoś zielonka. Jelonek jak to jelonek, wyskoczył na drogę, no i ich trafił i za to jest kara, czyli punkty karne.
0: Punkty karne, tak. No i to jest wszystko ciekawe, ale powiem szczerze, też zaciekawiło mnie i ty powiesz tę nazwę francuską, bo ja się nie odważę, ale generalnie usłyszałem, że jeszcze macie coś takiego jak nocny konkurs elegancji.
1: Kurczę, nie wiem, czy się odważę sam powiedzieć tę francuską nazwę, ja ją wymyśliłem, mówię w 7 językach, akurat francuskiego nie obsługuję, ale miałoby to brzmieć, jak ktoś nas słucha, kto po francusku mówi, może nas poprawi, concours d'élégance, a właściwie nocturne concours d'élégance, czyli nocny konkurs elegancji, być może pierwszy w Polsce w ramach wieczornego spotkania na Zamku Bożejów. 30 załóg, które tam będzie nocować, spośród tych 30 pojazdów zebranych będzie wybierać top 3 wieczornego spotkania.
0: Pojazdów, warto to podkreślić. Tak. Nie panie pięknie, nie wiem, ubrane w suknie wieczorowe, czy panowie w cylindrach, tylko samochody.
1: Dokładnie tak.
0: One będą zdobywały ten tytuł. Czyli tak trochę, no trochę tak Jamesem Bondem też tak trochę trąci.
1: No niestety żaden Aston Martin na liście się w tym roku nie pojawił, ani w poprzednich latach, ale cały czas liczymy, że któregoś dnia brytyjscy dżentelmeni też do naszego wydarzenia dołączą.
0: To muszę jeszcze zapytać o te konkurencje strzeleckie, czy tam będzie ostra broń, czy jakoś inaczej to rozwiązaliście, no bo jednak tych, nie wiem, ile będzie tych checkpointów do strzelania, no ale to jest też wyzwanie.
1: Tak, mamy 4 próby strzeleckie w ramach całej rywalizacji. W tym roku niestety, z racji tego, że jedziemy z północy województwa, co roku zmieniamy tak naprawdę trasę, zawsze jest inna, nie zahaczymy o zaprzyjaźnioną strzelnicę naszych przyjaciół z Bractwa Strzeleckiego w Głogówku, gdzie normalnie realizujemy strzelanie z ostrej z 22LR kaliber, a w tym roku będziemy strzelać z ASG, pneumatyki, będzie broń laserowa i jeszcze parę niespodzianek na pewno przygotujemy.
0: No proszę, tak będzie trochę ciszej i bezpieczniej.
1: Ciszej i bezpieczniej.
0: No i pięknie. Zostańcie z nami, bo jeszcze za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Atrakcji podczas tegorocznej edycji Hubertusa 6 już, jak słyszycie, nie brakuje.

0: Ray Dalton. Do It Again. W Radio Pole za 20 minut będziemy mieli godzinę 11. Podsumowujemy teraz to, co wiemy do tej pory o 6 edycji Hubertus Classic. Cały czas wraz z Mateuszem Kuligiem, Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych, zapraszamy Was na taką nietypową imprezę. 2, a nawet 3 albo i 5 w jednym, czyli i zlot pojazdów zabytkowych, i rajd tychże pojazdów zabytkowych, i konkurencje strzeleckie, i golenie lisa. Tego jeszcze nie macie. Gonienie lisa. Macie?
1: No jak kitę ma rudą, można by zobaczyć, co pod tą rudą kitą się chowa, gdyby
0: się ogolić. Coś ogolić, dokładnie. Nie, ale dobra, ważna informacja dla tych, którzy nas słuchają, że jeśli chodzi o rajd, mamy listę uczestników zamkniętą.
2: Tak jest.
0: Ale za to można się dopisać na zlot.
2: Tak, jeszcze mamy ostatnie miejsca dostępne na zlot. Można się zarejestrować poprzez link rejestracyjny, który idzie znaleźć u nas na Facebooku Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych. Mhm. Ewentualnie wejść na stronę kaigo.com i tam też jest ten formularz rejestracyjny. Można się śmiało rejestrować, także zapraszamy.
0: Zlot w pięknych okolicznościach przyrody, czyli przy Zamku w Mosznej, i tam będzie można te wszystkie auta podziwiać.
2: Dokładnie.
0: W najbliższy weekend. Jeszcze przypomnijmy ten podział, bo to są dwa dni imprezy i kiedy zlot, kiedy te auta w Mosznej, a kiedy ewentualnie rajd, te trasy, gdzie można by ich podejrzeć?
2: Tak naprawdę startujemy z Bożejowa w sobotę. Tu impreza, powiedzmy, pół zamknięta, bo jesteśmy w środku lasu, więc nie spodziewamy się zbyt wielu kibiców. No ale będziemy się poruszać na trasie Bożejów, Kuźnica, Katowska, Popielów. W kierunku na Tułowice i potem dalej do Mosznej. No i na tej trasie na pewno te pojazdy będzie można zobaczyć od godziny 9 gdzieś do godziny 14, kiedy ostatnia załoga powinna pojawić się w Mosznej. No i tak naprawdę najważniejsza rzecz, gdzie i kiedy zobaczyć te auta. Zamek Moszna, godzina 13, otwieramy bramy, zapraszamy wszystkich i jesteśmy na miejscu na Zamku Moszna gdzieś do godziny 17, może 18.
0: Ważny apel oczywiście do wszystkich miłośników motoryzacji. Co najwyżej odrobinę głowy zza drzewa możecie wychylić, żeby tam przypadkiem do czegoś nie doszło na trasie. Proszę tam zachować wszelkie względy bezpieczeństwa. Uczta z dzika w Mosznej na finał?
2: Tak jest, no musi być. Mamy już, jak to mówimy, dzik już wie, to znaczy już się dowiedział, już się szykuje. Nasz tutaj serdecznie pozdrawiam Pawła, który jest naszym mistrzem kucharskim. Od wielu lat nam gotuje tego dzika. Robi cuda tak naprawdę. Wiemy, że już podjął działania z tym dzikiem. Dzik będzie się gotował 24 godziny, żeby potem nam bardzo smakował, więc serdecznie zapraszamy. Niestety uczta z dzika jest tylko dla uczestników rajdu. Jakkolwiek razem z zarządcą Zamku Moszna przygotowaliśmy dla wszystkich ognisko, specjalne kiełbaski z dziczyzną. Każdy będzie mógł sobie przyjść, taką kiełbaskę na ognisku ugotować, czy tam usmażyć właściwie, upiec i z nami spędzić tą fajną, klasyczną niedzielę.
0: Bardzo ciekawa propozycja na spędzenie tego nadchodzącego weekendu. No pozostaje właściwie tylko życzyć, żeby pogoda dopisała, bo ta może być kapryśna już tak mniej więcej od czwartku, ale bądźmy dobrej myśli. Króciutkie pytanie na koniec, bo tak, powiedz, dużo z tego, co widzę w ogóle, mamy sporo tych zabytkowych samochodów w regionie, prawda? Czy ty widzisz, że ten ruch się jakoś powiększa, że to jest takie hobby, które zyskuje na popularności?
2: Dzisiaj mamy takie czasy, że po pierwsze raz nas, Polaków, stać na dużo więcej. Możemy sobie pozwolić na różne hobby, możemy się realizować w różnych pasjach. No i wielu ludzi kocha tą motoryzację, posiada nawet nie jednego klasyka, tych klasyków dużo, sam osobiście posiadam z 11 ich aż, więc tutaj ludzie mają naprawdę ciekawe auta. Często są to auta, o których marzyli, być może jak byli młodsi, dzisiaj ich stać, taki samochód kupić starszy i się nim cieszyć. Są to też auta dużo starsze, są to auta świeższe. Tak naprawdę
0: są to też motocykle.
2: Motocykle, jak najbardziej.
0: Bo też będą na tym zlocie, warto wspomnieć. I tam jest chyba

za 7 minut wybije godzina 11. Oczywiście jak zwykle o pełnej godzinie najświeższe wiadomości w Radiu Opole, a te już przygotowuje Jacek Rudnik. Powiemy w nich m.in. w jakim tempie rozwija się w tym roku polska gospodarka, a z danych GUS wynika, że to jest szybsze tempo niż na przykład 2 lata temu. Będzie też o tym, że 2 miliardy złotych z KPO trafią na budowę schronów w Polsce, no i w ogóle w planach do 2031 roku przewidziano łącznie ponad 100 miliardów złotych na obronę cywilną, w tym właśnie na budowę schronów. Będzie też zaproszenie na imprezę Lewin Biega. Najświeższe wiadomości punktualnie w samo południe.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka! I
1: po reklamie.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy wtorek, to 6 dzień października. Oczywiście słuchacie Radia Opole. A teraz sprawdzimy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Zaczynamy w wiadomościach. Duże pieniądze, 2 miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na budowę schronów. Pierwsze wnioski o dofinansowania już przygotowane. O 11 także Lewin biega. Po raz 12 ruszyły zapisy do imprezy do już 18 października. Leo Messi po raz ostatni wybiegnie na boisko w koszulce Argentyny. Owacje w Buenos Aires szykuje mu 80 tysięcy kibiców.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: Najpierw jednak, w 2025 roku Polska rozwijała się szybciej niż zakładano.
3: Ważne dane z polskiej gospodarki.
5: Z najnowszego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w porównaniu z 2024 rokiem wzrost gospodarczy wyniósł 3,8%, czyli o 0,2 punktu procentowego więcej niż zakładano jeszcze w kwietniowych prognozach. Ostatnio ekonomiści PKO Banku Polskiego podtrzymali prognozę wzrostu PKB na ten rok na poziomie 3,5%. Ale według nich w przyszłym roku polska gospodarka skurczy się do poziomu 2,8%. Tymczasem projekt budżetu oraz ustawy podatkowe to z kolei najważniejsze punkty rozpoczynającego się właśnie teraz posiedzenia Sejmu. Na 20.30 dopiero zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu, który podwyższy pierwszy próg podatkowy z poziomu 120 do 130 tysięcy rocznie.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: 2 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi na budowę schronów w całym kraju. Pierwsze wnioski o dofinansowania już gotowe, potwierdził właśnie w radiowej jedynce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.
6: Dwa dni temu ruszyła pierwsza budowa pierwszego schronu, takiego pełnego schronu, nie punktu schronienia, w Malborku. Właśnie z tych pieniędzy przez powiat malborski pan Piotr Szwedowski, starosta, rozpoczął tą budowę. Czyli to są fakty, które się stają. No, w zeszłym roku miasto Gdańsk wydało ponad 20 milionów złotych, miasto Sopot 2 miliony złotych także na pewne magazyny rzeczy potrzebnych.
5: A w planach do 2031 roku przewidziano łącznie ponad 100 miliardów złotych na obronę cywilną, w tym także na budowę schronów.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Miasto Opole dokonało 3 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa. W całym kraju to już ponad 500 000 wpisów do polskich rejestrów. Dokładnie 560.
7: Od momentu wejścia w życie rozporządzenia po Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano transkrypcji 3 aktów małżeństwa dokonanego za granicą. 2 z nich dotyczą kobiet i 1 dotyczy mężczyzn.
5: Wyjaśnił naszej reporterce Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola. Najwięcej transkrypcji dokonano w Warszawie, Wrocławiu i także Krakowie.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: 12 już impreza biegowa Lewin Biega ma dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwają zapisy na stronie zmierzymyczas.pl. Bieganie w Lewinie rozpocznie się 18 października od 10. Biegami na krótszych dystansach, bieg główny i marsz Nordic Walking o godzinie 13. Regulamin wydarzenia mają Państwo na stronie samorządu Lewina Brzeskiego. Legenda światowego futbolu Leo Messi kończy dziś reprezentacyjną karierę, kiedy wybiegnie w podstawowej jedenastce w meczu Argentyny z Beninem. Buenos Aires po raz ostatni w barwach albiceleste zobaczy go około 80 tysięcy kibiców. W ponad 200 spotkaniach zdobył ponad 120 goli. To, co wyprawiał w kluczowych meczach Argentyny, na przykład w trakcie mundialu, będziemy jeszcze wielokrotnie przewijać w rolkach.
0: Światowe agencje informują.
5: Litewski parlament poparł właśnie w pierwszym czytaniu poprawkę do konstytucji. Zakłada usunięcie zakazu rozmieszczania broni jądrowej na terytorium tego kraju. Richard Gere krytykuje włoską politykę migracyjną. Amerykański aktor wystąpił w nagraniu opublikowanym przez organizację ActionAid. Na jego słowa zareagował wicepremier Matteo Salvini. Odpowiada, że aktor nie powinien dawać Włochom niechcianych lekcji. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zadomowiło nam się słońce na dobre na naszym opolskim niebie. No i pięknie to wygląda. Błękitne niebo, dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Ewentualne zachmurzenie niewielkie, umiarkowane. Temperatury dziś od 20 do 22 stopni. Wiatr słaby, głównie z zachodni. W nocy niebo także raczej bezchmurne. Uważajmy natomiast na mgły. Te będą mocno przeszkadzały, zwłaszcza nad ranem. To apel do kierowców. No i noc chłodna. Przed nami tak od 5 do 7 stopni. A w tej chwili w mieście Opolu mamy już 18 stopni. Jak sobie w tym słońcu pięknie staniemy buzią do słońca na przykład. Taka 18 także w Kluczborku, Nysie, Kędzierzynie, Koźlu i Brzegu, w Namysłowie na razie 18.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 11. Witajcie, to jest druga godzina duetu na fali. Krzysztof Raps niezmiennie ciepło się z wami wita. Cześć i czołem. Na program ten realizuje Darek Kuzera. No to zostańcie z nami przynajmniej jeszcze do tej 14, a potem jeszcze dłużej.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie, to nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
6: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
12: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
11: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
12: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
13: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: To był George Michael w utworze Fate. No, jeśli chodzi o wiarę, to w drugiej części mojej wypowiedzi będzie na ten temat sporo. Natomiast teraz tak. Winny wam jestem przeprosiny za dwie nieprawdziwe informacje, które wczoraj podałem. Tak, to prawda niestety. Pierwsza dotyczy obecności wilków w lasach koło Zawady. No, się okazuje, że Zawada a Zawadzkie to są zupełnie dwa różne kierunki. No i owszem, te piękne 7 wilczków na takiej leśnej polance wypoczywających, baraszkujących ze sobą, które możecie oglądać na choćby profilu Fundacja Koło Natury na Facebooku, nagrane przez fotopułapkę. Owszem, są i to są opolskie lasy, ale to jest nadleśnictwo Zawadzkie, a nie Zawada. Tam, gdzie na przykład wielu mieszkańców Opola jeździ sobie na rowerkach nad Jezioro Średnie, w tym także ja, nie widzę większego problemu, żeby z tej Zawady te wilki miały do, z tego Zawadzkiego, widzicie, znowu bym się pomylił, do Zawady miały sobie przetruchtać, ale póki co to nagranie pochodzi z nadleśnictwa Zawadzkie, ale i tak, no i tu się kajam rzeczywiście, człowiek czasem okulary za słabo przetrze, no i to jest mój jeden fake z wczoraj, przepraszam, ale wiecie co, jeszcze mocniej przepraszam was za drugi fake, który brzmiał mniej więcej tak. Ponieważ po ostatnim sukcesie biało-czerwonych w piłce nożnej należy spodziewać się dziś hokejowego wyniku z Bośnią i Hercegowiną, no to ja przejdę do tenisa. Tak? Nie? Serio. Zapominamy o wymęczonym wcześniej remisie 0-0, pamiętamy tylko spektakularny triumf nad Rumunią, no i zakładam, zwycięstwo w piłce nożnej dziś mamy gwarantowane. Czy ja się mogę mylić? No cóż, okazało się, że mogę się mylić i to mocno, cóż, nie doceniłem możliwości naszej reprezentacji, a oni potrafią wszystko, wszystko zepsuć.
1: Radio Opole, a teraz muzyka.

0: blady świt. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. A ja mam teraz taką informację. Plażować owszem można, ale do wody wchodzić już nie. Specjalne względy bezpieczeństwa obowiązują już od kilku dni w rejonie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu. Nurkowie czyszczą tam dno z min z czasów II wojny światowej. No i właśnie takie dwie kolejne miny morskie zostały zneutralizowane. Dokonują tego nurkowie minerzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. No i w związku z tymi pracami na odcinku od niemieckiego Albeku po Międzyzdroje obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Szczegóły tej operacji i towarzyszących jej zabezpieczeń zna Aneta Łuczkowska.
1: Łetwonurkowie z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża mają do zneutralizowania jeszcze trzy potężne miny z czasów wojny. To pozostałości po brytyjskich nalotach na niemiecki wtedy port w Świnoujściu i na okręty III Rzeszy. Pierwsze dwa niewybuchy nurkowie zniszczyli bardzo sprawnie. Ich pracy sprzyja też pogoda, mówi porucznik marynarki Patryk Zając.
2: Prognozy pogody są na ten moment obiecujące. Jeżeli pozwolą warunki na wykonanie więcej, będziemy starali się wykonać możliwie najwięcej i skończyć te prace szybciej.
1: Plażę od Niemiec po Międzyzdroje obstawia policja, mówi Alicja Biernat z Komendy Miejskiej w Świnoujściu.
3: Nie wolno wchodzić do wody, natomiast po plaży można plażować, chodzić i odpoczywać. Plażowicze stosują się do komunikatów. Komenda Miejska Policji w Świnoujściu nie odnotowała radykalnych naruszeń.
1: Każda zniszczonych przez marynarzy bomb zawiera pół tony materiału wybuchowego. W razie eksplozji fala uderzeniowa mogłaby ranić znajdujące się w wodzie osoby. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: No, czyli nic się od wakacji nie zmieniło nad morzem. Nadal można trafić na minę i tym razem już nie chodzi o mrożoną rybę smażoną na starym oleju czy jakiś hotel widmo ze zbyt atrakcyjnymi cenami.

Ta sama chwila. Słuchacie Radio Pola. Teraz będzie coś ze świata bardzo, bardzo szybkich kierowców. Ale uwaga, zamiast samolotu rower gravelowy i 350 km szutrowych dróg. Kierowca Formuły 1 Valtteri Bottas postanowił dotrzeć z Malezji na niedzielne Grand Prix Singapuru na dwóch, a nie na czterech kółkach. Fin, znany z kolarskiej pasji, a także ze związku z zawodniczką Tiffany Cromwell, wyruszył w trasę tuż po tym, jak z powodu złego doboru opon na wilgotną nawierzchnię wypadł z toru i nie ukończył wyścigu w Sepang. No, dla 37-latka to generalnie w ogóle trudny sezon w barwach debiutującego Cadillaca. Przypomnę, zespół kierowany przez Polaka Marcina Budkowskiego. Były wicemistrz świata i zwycięzca 10 wyścigów Grand Prix nie zdobył w tym roku jeszcze ani jednego punktu. Niedzielny wyścig na ulicznym torze Marina Bay w Singapurze wystartuje o 14 czasu polskiego. No, oby tylko Valtteri na tym rowerze dojechał tam na czas.

0: Ace of Base w Radiu Opole. Już tylko 13 minut nam pozostało do południa. Teraz ważny apel, bo dopiero co mówiłem, że kierowca Formuły 1 Valtteri Bottas postanowił z Malezji do Singapuru dostać się rowerem. No, ale nie każdy kierowca potrafi tak łatwo zamienić te 4 kółka na 2, no a zwłaszcza jeśli za oknem rano jest ciemno i zimno. Jeśli więc nadal korzystamy z samochodu, warto mocno przestawić tę technikę jazdy z takiej letniej na już jesienną. A powodów jest sporo. Poranne mgły, mokra, śliska nawierzchnia i niskie temperatury. Za chwilę także przymrozki. To wszystko może sprawić, że samochód w ułamku sekundy straci przyczepność. Kierowcy, którzy przez ostatnie miesiące przyzwyczaili się do suchej nawierzchni, no i takiego właśnie letniego stylu jazdy, muszą te przyzwyczajenia zmienić, mówią eksperci.
1: W szczególności należy zwrócić uwagę na stan nawierzchni i prędkość, bo mamy ograniczenia prędkości, dopuszczalnej prędkości na drogach, ale nie zawsze jest to prędkość bezpieczna, nawet jeżeli mam ograniczenie do 50 km na godzinę, a pogoda powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska, to nawet ta 50 czasami może być za szybka.
0: Ostrzegała komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji z Opola. Z kolei Dominik Grabowski, to sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwraca uwagę, że ważne jest także zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu.
2: Przede wszystkim apel do kierowców: w takich warunkach noga z gazu. To jest podstawowa rzecz. Oczywiście musimy być nastawieni do tego, że temperatury poranne są dosyć niskie, czyli możemy się spodziewać lekkich przymrozków, więc go woleć. Okres jesienny, przede wszystkim nóżka z gazu, zachowanie większej odległości i pamiętajmy przede wszystkim o światłach. Pamiętajmy, że światła, mijania światła obowiązkowe, nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej, bo powoduje to to, że z tyłu możemy nie mieć włączonych świateł pozycyjnych i nasza widoczność drastycznie spada.
0: Dokładnie tak się dzieje. No i te apele dotyczą, uwaga, nie tylko kierowców aut, ale także motocykli, no i innych jednośladów. Jesień to pora roku, w której oczywiście też bezwzględnie warto sprawdzić stan opon, świateł i wycieraczek.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwilę wybije nam dokładnie godzina 12. Mamy wtorek, to jest 6 dzień października. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło.
4: Nikt nie będzie decydował, jaką drogę wybiorą Polacy, podkreśla premier. Gmina Tarnów Opolski będzie mieć dom dziennego pobytu.
5: Coraz więcej mamy osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
4: Bośniackie media po zwycięstwie nad Polską w Lidze Narodów.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Żaden wróg ani żaden sojusznik nie będzie decydować, jaką drogę wybiorą Polacy, mówił premier Donald Tusk podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Kontekstem było zagrożenie ze wschodu, a także doniesienia o tym, że na spotkaniu wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem paść miały sygnały o zainteresowaniu Amerykanów zmianą premiera w Polsce.
6: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność.
4: Do rozmowy szefa resortu obrony z prezydentem USA miało dojść za pośrednictwem kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS Adam Bielan. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej. Zatrzymania skomentował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który napisał, że mają one związek z działaniem na szkodę majątku narodowego.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Dom dziennego pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami powstanie w Tarnowie Opolskim na osiedlu zakładowym. Z placówki skorzysta 18 potrzebujących. Gmina podpisała właśnie umowę z wykonawcą. Inwestycja warta jest około 2 milionów złotych. Taka jest potrzeba, mówi wójt Tarnowa Opolskiego Rudolf Urban.
5: Coraz więcej mamy osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, którzy jeszcze są na tyle, powiedzmy, że mobilni, że do 24-godzinnego DPS-u się nie kwalifikują, ale już potrzebują większego wsparcia, a nie tylko wspólnie spędzonego czasu i to właśnie dla nich jest ten dom dziennego pobytu.
4: Gmina na tę inwestycję pozyskała prawie 1,5 miliona złotych funduszy unijnych. Prace na torach remontowanej linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem dobiegły już końca, ale wykonawca musi jeszcze nadbudować urządzenia, które umożliwią sterowanie tak zwanymi mijankami w Kotorzu Małym i Tułach oraz na stacji kolejowej w Jełowej, mówi Arkadiusz Langier, wicedyrektor do spraw technicznych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
7: Tak jak jest to teraz, na tym szlaku 40-kilometrowym może znajdować się tylko jeden pociąg. Nic nie może wyjechać z Kluczborka, póki do Kluczborka nie wjedzie pociąg z Opola. Tak samo nie może wjechać kolejny pociąg na szlak zajęty już jadący w tym samym kierunku. Dzięki tym mijankom, dzięki stacji będziemy mogli wyprawiać na szlak 3 pociągi, a w przyszłości może i więcej.
4: Pociągi na linii Opole-Kluczbork jeżdżą teraz z prędkością do 120 km na godzinę.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Ogromne zwycięstwo Bośni i Hercegowiny nad Polską. Tak bośniackie media komentują wygraną swoich piłkarzy w Zenicy. Komentarze po meczu z Polską w Lidze Narodów zebrał korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka.
8: Reprezentacja Bośni pokonała biało-czerwonych 1-0 po golu Iwana Basicia z rzutu karnego w 84 minucie. Portal Kliks podkreśla, że dzięki zwycięstwu zwycięstwu. Bośniacy znaleźli się w bardzo dobrej sytuacji w walce o dwa pierwsze miejsca w grupie Ligi Narodów. Dużo miejsca poświęcono również reakcji Polaków. Jan Urban uznał decydujący rzut karny za śmieszny i przekonywał, że jego drużyna zasłużyła na więcej. Bośniackie media odnotowują jednocześnie rosnącą krytykę polskiego selekcjonera. Portale cytują polskie media, które po porażce pytają nawet o przyszłość Urbana.
4: A na koniec generał Wiesław Kukuła pozostanie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować go na drugą kadencję, przekazał w serwisie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Druga kadencja generała rozpocznie się 10 października, a akt mianowania zostanie wręczony 11 listopada.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Złota polska jesień trwa sobie w najlepsze. Cieszmy się tym, bo za dwa dni może zupełnie już inaczej ten krajobraz za oknem wyglądać. A dziś dużo słońca, dużo błękitu, od 20 do 22 stopni, wiatr słaby, głównie zachodni. W nocy niebo nadal będzie bezchmurne, ewentualne zachmurzenie niewielkie, ale uważajmy na mgły i zamglenia, bo te będą ograniczały widzialność i będą także jeszcze nad ranem. Noc chłodna, od 5 do 7 stopni. No i jeszcze szybki rzut oka na termometry teraz w naszych większych miastach. Opole 19, no i taka 19 jeszcze także w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu i Nysie. A oczywiście Kędzierzyn-Koźle wraca na pozycję lidera, jeśli chodzi o temperatury. Tam 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to witajcie w trzeciej godzinie duetu na fali. Krzysztof Rap mówi cześć zza mikrofonu, a Marcin Głowienkowski, który do mnie dołączył, znad konsolety realizatora.

0: ciebie tu mam.
1: Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.
3: Reklama.
12: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
13: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Po reklamie.

0: Lauper w Radiu Opole 17, prawie minut po godzinie 12 i kolejny gość w naszym studiu, dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, sekurak.pl. Witam, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Stały gość, kiedy chodzi o różne rzeczy, które nas zaskakują, jeśli chodzi o te wszystkie nowinki technologiczne, a ja sobie tak tylko na szybko bardzo wygooglałem i to z pomocą AI oczywiście, a jakże. W ostatnich takich tygodniach, powiedzmy od połowy sierpnia, wycieki danych, platforma MIDER, mówiliśmy już o tym, ale jeszcze czytam, Medic, Felgdent, to jest jakaś stomatologiczne dane, fakturownia, wakacje.pl i NLMED, znowu dane medyczne. Ja nie jestem pewien też, czy to jest wszystko. To ty jesteś ekspertem. Co się w ogóle dzieje? Sierpień, wrzesień, październik to są jakieś miesiące, w których właściwie nie ma, no nie ma tygodnia, żebyśmy się nie dowiadywali, że kolejne dane nas, Polaków, gdzieś są wykradane i nie wiadomo, co się z nimi dzieje.
1: Tak, najlepsze jest to, że to nie jest wszystko. Najświeższa informacja z dzisiaj rana, jeszcze nie mogę jej oficjalnie podawać, ale pewna sieć hoteli, wyciek danych, no tak samo, i dopiero jak ogłoszę oficjalny komunikat, będzie wiadomo, podejrzewam, że po południu, no ale, ale my już mamy
0: już
1: jakby
0: coś, tak?
1: Potwierdzenie.
0: Tysiące,
1: tak,
0: danych, czy jakieś setki tysięcy?
1: Tak, wszyscy klienci, dane wszystkich klientów, minus tyle dobrze, minus dane kart płatniczych, czyli standardowo imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, to co już w zasadzie wszyscy przestępcy w różnych formatach mają.
0: No my to już możemy z kartkami na plecach chodzić właściwie z tymi wszystkimi danymi, bo już nie wiem, jaka jest różnica. Znaczy to przeraża, ja trochę sobie drwię, ale jeśli mają dane medyczne, to od tego się właściwie wszystko zaczęło. Mają dane jakieś stomatologiczne, no też medyczne, ale powiedzmy inny rodzaj. Numery kont, kwoty, szczegóły faktur na tej fakturowni, wakacje, dane paszportowe w ogóle, numery, tak, na przykład, tak, telefonów, adresy, no zaczyna się robić grubo, no.
1: Tak, to już są dosyć istotne dane. Te dwa ostatnie wycieki, właśnie wakacje.pl, dane paszportowe, no to już jest informacja, która praktycznie zawsze zostawała gdzieś z nami od odbioru paszportu, nigdy nie wyciekała. Mhm. I to już jest trudna sytuacja, bo dane paszportowe, no wszystko da się podrobić, więc w tym momencie, jeżeli agenci obcego wywiadu przykładowo chcieliby wjechać do Polski na podrobionych paszportach, a przecież i specjalistów od tego mają, no to mają na to gotowe dane. Więc no zaczyna się robić gorąco. Natomiast jeszcze jeden ten wyciek, który wspomniałeś, ten związany ze stomatologią, Felgdent,
0: tak.
1: Tam jest w ogóle zupełnie inna motywacja, bo standardowo przy takich wyciekach danych mówimy, że albo to są właśnie służby obcego państwa, albo to jest w celach zarobkowych, wycieki danych, albo żeby stworzyć inne wektory ataku, ale ten wyciek jest właśnie szczególny, to jest z oprogramowania Felgdent, które obsługuje ponad 16 tysięcy gabinetów stomatologicznych w Polsce i tam poza tym, że te wszystkie dane wyciekły i tak dalej, to wyciekły także recepty, to jest oczywiście też przyczynek do tego, żeby stworzyć nowy wektor, ale nagle przestępcy tam napisali, bo oni się skontaktowali bezpośrednio z nami do redakcji i napisali coś takiego, że mają dane lekarzy, którzy wypisywali recepty na środki psychotropowe, na generalnie coś niezwiązanego z ich jakby specjalizacją.
0: Taki szantażyk trochę.
1: Tak,
0: jakby.
1: Taki szantażyk i przestępcy do nas napisali, że bardzo chętnie to upublicznią, żeby ukrócić ten proceder. No i to jest takie dziwne, no bo z jednej strony przestępcy, którzy jakoś tam są...
0: Przestępcy, którzy walczą z przestępcami, czy z jakimś procederem
1: tak,
0: nie do końca
1: właśnie,
0: legalnym. Tak?
1: Właśnie, dokładnie. To jest bardzo dziwne, no i tak zastanawiamy się w redakcji, czy to przypadkiem nie jest coś na zasadzie kombinowania właśnie służb, że tutaj, jak wiemy, w ostatnich miesiącach mamy dosyć dużo wycieków w ogóle medycznych i teraz znowu właśnie ten NLMED tak samo, czy to nie jest jakieś tam ukierunkowane działanie, że skoro w Polsce od lat narzeka się na przykład na służbę zdrowia, plus jeszcze ta afera ostatnio w Warszawie z tym szpitalem południowym, czy to nie jest wszystko jakoś taka globalna narracja, żeby znowu na przykład skłócić nasze społeczeństwo albo coś. No bo jednak te dane wszystkie wyciekły. No to naprawdę nie ma już większego znaczenia, gdzie ten nasz PESEL jest pozyskany, bo mogę chyba śmiało powiedzieć, że tak jak mamy naród polski, prawie 40 milionów osób, to pewnie tych 40 milionów PESEL już dawno jest
0: już
1: gdzieś
0: jest
1: dostępny.
0: Gdzieś wykradziony. Tak. No dobrze, zrobimy tu przecinek. No niepokojące są te wszystkie rzeczy, które mówisz, rzeczywiście. Zostańcie koniecznie z nami za chwilę. No będziemy próbować, ja będę próbował pytać, jak się przed tym bronić, czy w ogóle mamy taką możliwość. Zostańcie z nami.

0: Shakira w Radiu Opole. Cóż za tytuł? Na moje nieszczęście. No na nieszczęście nas wszystkich, dane w tym kraju, w tych różnych firmach. No niestety wygląda na to, że są słabo chronione i dziś właśnie o tym rozmawiam z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, dr Tomasz Turba, cały czas w studiu. No i mówimy sobie o tym, że tych platform, z których co rusz wyciekają nasze dane, czy to medyczne, czy nawet takie paszportowe, finansowe, no jest z każdym tygodniem więcej. Słyszymy tylko zablokuj ten swój PESEL. I to wszystko, co możemy zrobić? Serio?
1: Nie, oczywiście, że nie. Każdy generalnie powinien mieć ten PESEL zastrzeżony,
0: bo to jest dobra
1: metoda przeciwdziałania tym wszystkim pożyczkom, albo że ktoś u notariusza nie sprawdzi faktycznie poprawności tej blokady, no i teoretycznie nieruchomość by była sprzedana, ale to już są tak ekstremalnie rzadkie przypadki, że szczerze mówiąc w ostatnim roku to się nie zdarzyło w ogóle. Ale z drugiej strony, no my nie mamy wpływu w ogóle, że te dane wyciekają.
0: No właśnie.
1: Ale możemy zmniejszyć impact później, impact na nas, bo jeżeli mamy hasło ustawione w wielu miejscach na takie samo, albo co gorsza na podobne, czyli na przykład wyobraźmy sobie, że redaktor Krzysztof Rapp uwielbia motocykle, więc w jego haśle na przykład jest słowo motocykl i na przykład podkreślenie nazwa serwisu, nie wiem, Interia, Facebook i tak dalej. No to jeżeli z jednego miejsca wycieknie nam takie hasło, które właśnie wycieka na przykład z portalu społecznościowego, no to przestępca widzi wzorzec, tak? To pewnie, jeżeli miałbyś skrzynkę na jakimś portalu mailowym, no to przestępca był zrobił podkreślenie tam na przykład Google albo Gmail, cokolwiek. No i w tym momencie nie możemy tak robić, czyli za każdym razem musimy mieć inne to hasło. No ale teraz słuchacze mogą powiedzieć, co on mówi, ja mam 50 kont, to 50 haseł muszę mieć.
0: No właśnie, tak, tak.
1: No, ale jest coś takiego, co się nazywa menadżerem haseł. I ten menadżer nam wygeneruje to hasło, my w ogóle nie musimy tego pamiętać. Ustawiamy tylko w menadżerze, że jeżeli będziemy wchodzić na tę stronę, to on tam ma nam przypominać. Nie przeglądarka, bo z przeglądarki niestety bardzo łatwo wykraść te hasło, ale z takiego narzędzia jak menadżer haseł, czy to na smartfonie, czy na komputerze, bardzo trudno te dane wydobyć. No i w tym momencie znamy tylko jedno hasło, to jest coś takiego jak hasło do sejfu i w tym
0: sejfie... Do tego menadżera, tak?
1: Dokładnie,
0: a on już generuje wszystkie pozostałe.
1: Tak, on generuje wszystkie pozostałe i w tym momencie znając jedno to hasło, o tamte się już nie martwimy, tylko wpisując to jedno, logujemy się już w dowolne miejsce tamtymi hasłami. Więc to jest bardzo dobra metoda zatrzymania eskalacji, jeżeli wszędzie te hasła mieliśmy jednakowe.
0: Ile dzisiaj trwa zhakowanie nawet takiego, powiedzmy, 10-znakowego hasła?
1: W zależności, jaka to jest metoda kryptograficzna użyta, to jeżeli to jest taka użyta, jakby to powiedział prezes Urzędu Ochrony Danych, z nienależytą starannością, czyli stara, to 3 sekundy. A jeżeli mówimy o takiej współczesnej metodzie, która nazywa się Argon 2D albo na przykład Bcrypt, no to hasło 10-znakowe to tak tydzień, 2 tygodnie może paść. To się już jest na takiej granicy opłacalności i w zasadzie wszystkie standardy bezpieczeństwa mówią o 12 znakach, że to już się nie będzie opłacało, ale tak naprawdę realnie patrząc, jak my jeżeli nie używujemy generatora, tylko sami budujemy te hasła i na przykład to jest, nie wiem, rocznica ślubu, data urodzenia naszych
0: jest
1: dzieci.
0: Jest jakiś schemat, tak, zastosowany.
1: Tak, jeżeli jest schemat, to dzisiaj przestępca wrzuca do sztucznej inteligencji nasz profil społecznościowy i mówi, znajdź mi tutaj schematy. No i nagle okazuje się, że ktoś nam składa urodziny, życzenia urodzinowe w ten dzień, gdzie my tej daty urodzin nie publikujemy, ale przestępca czy AI widzi z komentarza, że dzisiaj na przykład tam 13 września ktoś nam napisał, Krzysiu, wszystkiego najlepszego z okazji 35 urodzin. To już wiadomo dokładnie, jaka jest data urodzenia.
0: Ponicę
1: i to już może
0: kłębka.
1: Część hasła, dokładnie tak.
0: Robimy znowu przecinek, zostańcie koniecznie z nami, bo to są bardzo ważne informacje i mocno na czasie. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy.
2: Słuchacie audycji Duet na fali Radia Opole.

0: Puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację. Za ten uśmiech i kreację. Za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: 16 minut pozostało do godziny 13. Przypomnę, że cały czas w studiu dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Sekurak.pl. No i rozmawiamy sobie o tym, jak to te nasze dane są wykradane nagminnie z różnych portali. Przepraszam bardzo, a czy ja jako poszkodowany Kowalski przysłowiowy mogę się domagać jakiegoś, nie wiem, odszkodowania albo mieć do kogoś pretensje o to, że tak się dzieje? Dlaczego z tych różnych platform te moje dane no tak łatwo przepadają, są wykradane? Przecież to jakoś... Są już takie ruchy w internecie. Wiem, że ludzie już się buntują, piszą. Tak. I darujcie sobie to zastrzeganie PESEL-u, zadbajcie lepiej o te dane.
1: Tak, dokładnie. Nie jesteśmy niczemu tutaj winni. Jesteśmy po prostu ofiarą tego, że albo zabezpieczenia były za słabe, albo faktycznie zabezpieczenia były dobre, ale pojawiło się jakieś nowe zagrożenie, o którym nikt nie wiedział. No to w tym drugim przypadku ciężko kogokolwiek winić.
0: Dokładnie. Ale jeżeli...

0: firmie X, gdzie mieliśmy konto, że ciąg przyczynowo-skutkowy spowodował, że my faktycznie jakieś straty doznaliśmy. Czy to będą straty wizerunkowe, czy straty materialne, to wtedy rzeczywiście, jeżeli jest coś namacalnego, co możemy potwierdzić, to śmiało możemy się z tym fantem zgłosić do sądu. I rzeczywiście te ostatnie wycieki, to jest wyciek MyDR, gdzie dane pacjentów wyciekły, gdzie ktoś może nie życzył sobie, żeby dane o tej chorobie były dostępne publicznie.
1: Oczywiście.
0: Tak, tak. To rzeczywiście powstały pierwsze takie roszczenia. No i w tym momencie warto zwrócić uwagę, jeżeli będziemy mieli precedens, czyli któryś sąd przyzna rzeczywiście
1: jakieś odszkodowanie, zadośćuczynienie, tak?
0: To będzie wylew takich sytuacji i myślę, że to też będzie swoją drogą bardzo dobre. No bo jedyne, co do tej pory się działo zwykle, no to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mógł nałożyć karę na dane przedsiębiorstwo, na daną organizację, instytucję. Z drugiej strony teraz mamy zaktualizowaną ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która operuje w takiej dyrektywie NIS-2 unijnej. No i znowu też warto podkreślić, że teraz nie tyle przedsiębiorstwa czy organizacje odpowiadają jakby jako firma, ale zarządy odpowiadają bezpośrednio swoim portfelem. Czyli jeżeli mamy prezesa X firmy Y, to on musi zapłacić tak naprawdę z własnych pieniążków.
1: No to powinno to skłonić do tego, żeby należycie zabezpieczać te dane,
0: jest.
1: Bo to już jest rzeczywiście... No ale jak na przykład z twojego doświadczenia wynika, bo ty też takie, rozumiem, firmą świadczysz usługi, czy dbają o to szefowie, czy myślą w ogóle o czymś takim jak zabezpieczenie danych, bazy danych, czy... Używają haseł 5- czy 12-znakowych, tak już powiem przewrotnie.
0: Tak jak zajmuję się tym formalnie już 17 rok, ostatnimi czasy już w zasadzie 24 godziny na dobę, to nie ma firmy odpornej na atak. Tak jak prowadzimy na przykład testy phishingowe, to czyli my jako firma...
1: Wy atakujecie.
0: Atakujemy z tym, że oczywiście te dane nie wyciekają, tylko sprawdzamy pracowników, no to w tym momencie za te 17 lat nie było ani jednej firmy, żeby przynajmniej jeden pracownik na złośliwego maila się złapał. Nie złapał,
1: jest źle. Właśnie,
0: tak. A wystarczy jeden, żeby przejąć taką firmę, a z reguły to jest tak naprawdę kilka do kilkunastu procent, czyli jak firma ma 1000 pracowników, to na przykład 60 parę potrafi się złapać. No to jest dramat. I co z tego, że są szkolenia co roku, co z tego, że ta świadomość cyberbezpieczeństwa rośnie, ale faktycznie należy zwrócić uwagę na dwa takie momenty historyczne. Pierwszy to jest moment wdrożenia rozporządzenia ochrony danych, czyli najpierw 2016 rok w Unii, później 18 w Polsce i to spowodowało, że w ogóle o cyberbezpieczeństwie zaczęto mówić. I to jest bardzo dobre, bo ludzie rzeczywiście zaczęli w ogóle używać skrótu RODO, myśleć o swoim wizerunku, o wizerunku dzieci gdzieś tam publikowanym, no i konsekwencje tego jakby fajnie lawinowo rosną. No i dzisiaj mamy właśnie tę dyrektywę NIS-2, która bezpośrednio karze właśnie osobowo. No i to powoduje, że faktycznie firmy, widzę to po zgłoszeniach, ile mamy zgłoszeń na szkolenia, ile mamy zgłoszeń na testy penetracyjne, zaczynają chyba coraz więcej myśleć o cyberbezpieczeństwie.
1: Oby nie tylko myślały, ale też robiły, to taka moja niekoniecznie złośliwa rada, ale rzeczywiście nie dzieje się dobrze i to, że rozmawiam już po raz drugi na ten temat, jest tego najlepszym dowodem. Podejrzewam, że i trzeci raz też się niebawem przydarzy. Dzięki piękne. Doktor Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Securak.pl był moim i waszym gościem.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: A już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole. Mamy wtorek, to 6 dzień października. Dzień Borsuka między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
5: Droga wojewódzka 401 w Przylesiu przebudowana.
6: Cały ruch jechał przez Przylesie. Teraz to jest elegancko.
5: W Opolu dokonano już pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Belgijsko-amerykański fizyk Francis Halsen z Nagrodą Nobla.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024.
7: Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że działania uszczupliły majątek narodowy.
8: Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe.
7: Według informacji prokuratury z zatrzymanymi trwają czynności procesowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 401 między Przylesiem a dojazdem do autostrady A4 na odcinku około 2 kilometrów. Przebudowaliśmy drogę podnosząc nośność do 115 kilonewtonów na oś, mówi Mirosław Sokołowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
9: Inwestycja była podyktowana po pierwsze tym, że jest to połączenie od strony brzegu do węzła autostradowego alternatywną drogą dla krajowej drogi naszą 411, jak również powstającą strefą przemysłową gminy Olszanka, gdzie zostały wykonane dodatkowe duże zjazdy.
10: W najbliższym czasie będą generować inwestycje w obszarze tej drogi, bo tak zawsze jest, że dobry transport drogowy przyciąga inwestorów, no ale też bezpieczeństwo mieszkańców. Przypomnę, że wcześniej robiliśmy inny odcinek w Przylesiu, robiliśmy Żłobiznę, robiliśmy Janów.
5: Dodaje Robert Węgrzyn z Zarządu Województwa Opolskiego. To bardzo ważna inwestycja ze względu na nasze bezpieczeństwo, podkreśla z kolei Anna Liszka, sołtyska Przylesia.
6: Cały ruch jechał przez Przylesie i zakorkowane było Przylesie, tak można powiedzieć.
11: Teraz jak to się zmieniło?
6: Teraz to jest elegancko, z tego względu, że jest bezpiecznie, droga jest odciążona.
12: 2 lata temu po wyborach, gdy pojechałem do pana marszałka, powiedziałem o tym fakcie, że tu mamy naszą strefę, tą ekonomiczną, która się tutaj otwiera. Pan marszałek wtedy dał słowo, że ta droga powstanie i powstała.
5: Mówi wójt Olszanki Tymoteusz Drepczok, a inwestycja kosztowała ponad 8 milionów złotych, o czym więcej w reporterskim obrazie dnia po godzinie 14. Urząd Miasta Opola dokonał 3 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. W kraju to już przeszło 500 wpisów. Wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji weszło w życie pod koniec sierpnia.
13: Od momentu wejścia w życie rozporządzenia po Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano transkrypcji 3 aktów małżeństwa dokonanego za granicą. 2 z nich dotyczą kobiet i 1 dotyczy mężczyzn.
5: A mówił Adam Leszczyński, rzecznik Opolskiego Ratusza. Najwięcej transkrypcji w kraju dokonano w Warszawie. Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie. Dodajmy, że pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa w urzędach skarbowych, mają takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. To wynik podpisu ministra finansów pod interpretacją podatkową w tej sprawie.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Belgijsko-amerykański fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok. Jak napisano w uzasadnieniu, został wyróżniony za kluczowy wkład w powstanie obserwatorium neutrinowego Ice Cube oraz odkrycie neutrin wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki wybierani są przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk i otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, to 1 200 000 dolarów. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla z fizyki są Albert Einstein czy Maria i Piotr Curie.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pięknie świeci słońce, naprawdę piękny dzień, kolejny zresztą, no i cieszmy się tym, bo od czwartku trochę straszy, ale tak może być, ta pogoda nam się popsuje. A na razie od 20 do 22 stopni dziś, w regionie zachmurzenie małe, niewielkie, żadnych opadów deszczu, wiaterek słaby, głównie zachodni, w nocy też zachmurzenie nieduże, ale uważajmy po zmroku na mgły i też jeszcze rano, oczywiście może być niebezpiecznie, zwłaszcza na drogach. No i noc chłodniejsza od 5 do 7 stopni. Jeszcze spoglądam szybciutko na mapkę. Jeśli chodzi o temperatury w poszczególnych miastach, 21 stopni mamy już w Opolu, 21 także w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu, o, jeszcze także w Brzegu, a na Mysłowinysa na razie po 20.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Witajcie i rozpoczynamy czwartą godzinę duetu na fali. Krzysztof Rapp po raz kolejny ciepło się z wami wita, cześć i czołem. Marcin Głowinkowski program realizuje, a dołączył do nas nieśmiertelny Freddie Mercury, który już teraz śpiewa Love Kills. Dajcie koniecznie głośniej.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w ciebie i twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Dance po godzinie 13. Yearbox i Jericho. A teraz taka oto informacja. Nasi południowi sąsiedzi, słuchajcie, zaciskają pasa. Czechy właśnie zrezygnowały z udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Jak wyjaśnił publiczny nadawca telewizyjny, powodem są właśnie oszczędności.
1: Swoim komunikatem czeska telewizja potwierdziła wcześniejsze spekulacje dotyczące cięć w budżecie i anulowania niektórych programów. Oszczędności ma przynieść m.in. wycofanie się, na razie na rok, z konkursu piosenki Eurowizji. Jest to projekt wiążący się ze znacznymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi. W związku ze zmianami wprowadzanymi w budżecie, czeska telewizja postanowiła nie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji konkursu, napisano w oświadczeniu. Po zmianie władzy w Czechach sytuacja finansowa publicznego nadawcy stała się niepewna. Gabinet Andreja Babisza planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne z budżetu państwa. Zmiany mają się wiązać z ograniczaniem wydatków. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A zatem, jak usłyszeliśmy, postanowione, nie usłyszymy Czechów w przyszłorocznej Eurowizji. Szkoda. Myślę sobie, że od lat mają taki przebój, który rozłożyłby każdą konkurencję na łopatki.

0: antenie Radia Opole. Mamy 25 minut po godzinie 13. No to jest dobra pora, żeby zaprosić do takiego wieczorno-nocnego słuchania radia. Wczoraj zapraszałem na salon naukowy, a dziś do wysłuchania szeptów natury. Jak walczyć ze szkodnikami w rolnictwie i sadownictwie, ale bez użycia szkodliwych pestycydów, czy też odmian roślin mocno genetycznie modyfikowanych? Przed tym pytaniem stają dziś naukowcy z całego świata. No i jest odpowiedź, słuchajcie. Nazywa się ta nowatorska metoda wygaszaniem genów. Na czym ona polega? No i jakie daje efekty, to wytłumaczy już dziś wieczorem właśnie w Szeptach Natury dr Anna Zielińska z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dodam też, że sama prowadzi badania właśnie nad wygaszaniem genów u pewnego gatunku żarłocznych pluskwiaków.
1: Najprościej mówiąc, proszę sobie wyobrazić, że na przykład DNA jest takim archiwum instrukcji mówiących, jak zbudować konkretne białka. I teraz jeśli komórka potrzebuje konkretne białko, to kopiuje sobie instrukcję. Nie zabiera tego DNA, tylko robi tak jakby ksero tej instrukcji i to jest mRNA. I ten mechanizm tej interferencji RNA, tak jakby po drodze, zanim to białko zostanie stworzone, wychwytuje tą instrukcję. I wobec czego ta komórka nie jest w stanie wytworzyć tego konkretnego białka. No i wobec tego, co tak ładnie mówi, poziom ekspresji genu spada, czyli po prostu tego białka jest coraz mniej, albo nie zostało w ogóle wyprodukowane w odpowiedniej ilości i nie mamy efektu biologicznego, czyli tego końcowego.
0: Na przykład, nie wiem, nie wykształci się dany szkodnik? Nie urośnie?
1: Tak, dobrze może być kombinuje? Tak, że tak? Może nawet umrzeć dorosły owad.
0: O, proszę.
1: Tak też może być. Może być, że na przykład będzie miał zaburzone spożywanie, żerowanie po prostu na, załóżmy, na owocach, na warzywach, co oczywiście docelowo też doprowadzi do jego śmierci, ale też może być tak, że na przykład wykształci się, nie wiem, zdeformowany i tak dalej. Dlatego to jest fantastyczne narzędzie pod tym względem i teraz jest ono wykorzystywane na szerszą skalę właśnie, przede wszystkim w ochronie roślin, nie tylko przed szkodnikami, ale też patogenami czy niecieniami, ale również w medycynie jest mnóstwo badań. Oczywiście część jest dopiero na etapach pierwszych, część już jest w fazach klinicznych, ale na przykład jeśli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, rzadkie choroby metaboliczne, czy jest też dużo badań związanych z nowotworami.
0: No i powiem tak, wszystko co chcieliście wiedzieć o wygaszaniu genów u szkodników, a baliście się zapytać, znajdziecie dziś wieczorem w Szeptach Natury. Startujemy jak zwykle kilka minut po godzinie 22. Serdecznie zapraszam i polecam.

0: na antenie Radio Opole w odpowiedzi na twój list, a w odpowiedzi na to, co dzieje się na przejazdach kolejowych, będziemy mieli zaostrzone prawo. Uwaga kierowcy, bo właśnie te kary dla łamiących przepisy w pobliżu przejazdów kolejowych będą zaostrzone. Komisja Infrastruktury właśnie przyjęła wniosek o uchwalenie przez Sejm projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach, no i tym samym też poprawa bezpieczeństwa na drogach. A projekt opiera się na dwóch filarach. Jednym z nich, jak tłumaczy wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, jest bezwzględne tymczasowe odebranie prawa jazdy za złamanie prawa.
1: Wprowadza natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące przez funkcjonariusza kontrolującego oraz w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, gdy kierujący ominął opuszczone zapory, wjechał na przejazd w trakcie ich opuszczenia lub podnoszenia, wjechał mimo czerwonego sygnału albo na przejazd, za którym nie mógł kontynuować jazdy.
0: Ten drugi filar dotyczy orzekania ostrzejszych kar przez sądy.
1: Projekt przewiduje przekształcenie fakultatywnego dotychczas środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu w środek obligatoryjny w przypadku skazania za przestępstwo spowodowania katastrofy w komunikacji z ustawowym minimalnym okresem orzekania wynoszącym co najmniej 3 lata. W przypadku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji, niezależnie od tego, czy skutek w postaci katastrofy ostatecznie nastąpił, zakaz orzekany będzie na okres nie krótszy niż 1 rok.
0: No i teraz może jeszcze garść statystyk, żeby było jasne, dlaczego tak właśnie się dzieje, i to raczej dobre wyjście. W 2024 roku na przejazdach kolejowo-drogowych w naszym kraju doszło do 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby. W 2025 takich wypadków było już 51, a ofiar śmiertelnych 27. W tym roku tylko do końca sierpnia już odnotowano 35 wypadków i 16 ofiar śmiertelnych. W zdecydowanej większości przypadków w tym roku, w 30 na 35, winę za wypadek ponosił kierujący pojazdem. Pamiętajcie o tych statystykach, kiedy będziecie w pobliżu przejazdu kolejowego.

uporządkowane, nie wiem czy alfabetycznie, czy według ważności i będzie je prezentował. Oczywiście wcześniej wiadomości w wykonaniu Katarzyny Plewni. A Krzysztof Raab mówi do usłyszenia do jutra. Marcin Głowinkowski ten program zrealizował. Pa, pa!

0: I reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na niki.dw.edu.pl.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
5: Prezydent Karol Nawrocki o spotkaniu szefa MON z Donaldem Trumpem. Poseł Marcin Ociepa ponownie apeluje o okrągły stół w sprawie planowanej konsolidacji opolskich szpitali.
6: No tutaj jest jakiś szalony pośpiech w tej sprawie.
5: Zuchwała kradzież w kościele gminy Ozimek. Złodzieje usłyszeli już zarzuty.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak miejscowość Brzezinki, to powiat kluczborski. Tam na drodze powiatowej doszło do przewrócenia się motocyklisty. Jest przytomny, znajduje się obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działa także straż pożarna.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w marcu przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Według prezydenta to naturalne, że przedstawiciele polskiego rządu mają kontakty z administracją amerykańską. Prezydent dodał, że nie otrzymał notatki dotyczącej spotkania i nie zna jego szczegółów.
7: Myślę, że wicepremier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski od swojego kolegi wicepremiera tego samego rządu, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ja jako prezydent Polski powinniśmy dostać notatkę z tego spotkania. Nie wiem, o czym pan premier rozmawiał, trzeba pytać pana premiera, ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
5: Część mediów informuje, że podczas marcowego spotkania miały pojawić się sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera w Polsce. Jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 2 grosze mniej niż dzisiaj. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł 86 groszy, za benzynę 98 zapłacimy 7 zł 74 grosze, a za litr diesla 7 zł 80 groszy.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Poseł Marcin Ociepa ponownie apeluje o okrągły stół w sprawie służby zdrowia, a zwłaszcza planowanej konsolidacji szpitali Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Klinicznego Centrum Ginekologii, Neonatologii i Położnictwa w Opolu oraz Szpitala w Białej. Poseł PiS tym razem proponuje konkretny termin spotkania. 20 października o 10. Zaproszenia trafią do wojewody i marszałka, ale poseł mówi też o obecności związków zawodowych, władz uniwersyteckich, kadry szpitali czy pacjentów.
8: Ja przypominam, że przeprowadzaliśmy konsolidację Uniwersytetu Opolskiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej. Miesiącami trwały żmudne procesy negocjacyjne, warsztaty, które miały nas doprowadzić do tego, żeby wszyscy zaakceptowali efekt końcowy. No tutaj jest jakiś szalony pośpiech w tej sprawie i dzieje się to kosztem po prostu ładu społecznego w naszym regionie.
5: Poseł Ociepa w tej sprawie widzi się w roli mediatora, a własne stanowisko przedstawi po wysłuchaniu stron pracowniczej, marszałka i uniwersyteckiej. Dodajmy, że konsolidacja opolskich szpitali będzie poruszana także na najbliższej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 9 października. Policja zatrzymała parę, której zarzuca zuchwałą kradzież w jednym z kościołów gminy Ozimek. Złodzieje ukradli pieniądze z niedzielnej ofiary i szereg dewocjonaliów na łączną kwotę ponad 4000 zł, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
9: Po zabezpieczeniu śladów i dowodów w tej sprawie, przesłuchaniu pokrzywdzonych świadków, zatrzymali na terenie gminy 56-latka i 47-letnią kobietę. Funkcjonariusze zabezpieczyli w ich miejscu zamieszkania skradzione dewocjonalia. Zatrzymaniu słyszeli dwa zarzuty – kradzieży i kradzieży szczególnie zuchwałej. Przestępcza para przyznała się do przedstawionych zarzutów.
5: Parze złodziei grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. A na koniec zmarł Jacek Zióber, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki nożnej przełomu lat 80. i 90. O śmierci byłego kadrowicza poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji łódzkiego klubu sportowego, przekazując, że piłkarz odszedł nad ranem po ciężkiej chorobie. Zióber to wychowanek ŁKS-u Łódź, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier ASC, a następnie do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W reprezentacji Polski występował w latach 1988-93, rozgrywając 46 meczów i zdobywając 8 bramek. Zwieńczeniem świetnej postawy Jacka Ziobera na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna, przyznany mu w 1990 roku. Jacek Zióber zmarł w wieku 60 lat.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Za oknem złota polska jesień, na termometrach w Opolu 21 stopni, do końca dnia będzie pogodniej i bez opadów deszczu. W nocy bezchmurnie, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura w nocy od 5 do 7. Jutro pogoda bez zmian, początkowo mgły, później słonecznie, temperatura od 18 do 20 stopni, wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego, okresami porywisty południowo-wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
6: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
5: Tak. Spinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
6: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Opole, 13 minut po godzinie 14. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj w programie między innymi Wody Polskie zaprezentowały założenia programu zwiększającego bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w zlewniach Osobłogi, Opawy czy Nysy Kłodzkiej.
2: Część zadań już jest w toku, tak żeby osiągnąć ten główny cel, czyli ograniczyć negatywne skutki ewentualnych zjawisk pogodowych.
3: Potwierdzam gotowość wszystkich naszych lokalnych samorządów do współpracy.
1: Szybciej i bezpieczniej dojedziemy do węzła autostradowego Brzeg i do strefy ekonomicznej. Wyremontowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej numer 401.
4: Wszyscy mieszkańcy, turyści wjeżdżają piękną drogą.
5: Jest bezpiecznie, droga jest odciążona, no i jest naprawdę super. Teraz to jest elegancko.
1: Wirusy, bakterie czy promieniowanie. W magazynie porozmawiamy o zagrożeniach występujących w środowisku pracy personelu medycznego.
6: Najczęściej spotykamy się z przerwaniem ciągłości tkanki przy pracy z ostrymi narzędziami, ze skalpelami, z igłami.
7: Jest to temat, o którym się rzadko mówi.
1: Reporterski obraz dnia do godziny 15. Marcin Głowienkowski, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: szybciej i bezpieczniej dojedziemy do węzła autostradowego Brzeg oraz do strefy ekonomicznej w gminie Olszanka. Wyremontowano kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 401 w powiecie brzeskim. Koszt inwestycji w Przelesiu to ponad 8 milionów złotych. Na oficjalnym otwarciu drogi była Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Na odcinku 2 kilometrów przebudowaliśmy drogę z wymianą pełnych konstrukcji do parametrów 115 kN na oś. Mirosław Sokołowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. Przebudowaliśmy też jeden z przepustów, który był. Inwestycja była podyktowana po pierwsze tym, że jest to połączenie od strony Brzegu do węzła autostradowego alternatywną drogą dla krajowej drogi naszą 411, jak również powstającą strefą przemysłową gminy Olszanka, gdzie zostały wykonane dodatkowe duże zjazdy dla obsługi samochodów ciężarowych. W latach wcześniejszych przebudowaliśmy zarówno miejscowość Przylesie, jak i Obórki, więc to jest jak gdyby kontynuacja naszej myśli związanej z przebudową drogi 401 od strony Brzegu, gdzie jesteśmy obecnie na etapie odbioru miejscowości Żłobizna, gdzie również jest pełna przebudowa drogi do parametrów 110 kN na oś, tak żeby spełnić wymogi obowiązujące obecnie w kraju.
2: Pani Sołtys, jak ważna była ta inwestycja, jeśli chodzi o mieszkańców Przylesia, zwłaszcza kierowców?
3: Ta inwestycja była bardzo ważna. Anna Liszka, Sołtysi Przylesie. Ze względu na bezpieczeństwo, no i lepsze poruszanie się, nie?
2: Tak naprawdę podejrzewam, że jeśli coś dzieje się na autostradzie, to cały ruch jest kierowany przez Przylesie, żeby dojechać do Brzegu. Tak samo było też w trakcie powodzi.
3: Tak samo było. Cały ruch jechał przez Przylesie i zakorkowane było Przylesie, tak można powiedzieć.
2: Teraz jak to się zmieniło?
3: Teraz to jest elegancko. Powiem pani elegancko, z tego względu, że jest bezpiecznie, droga jest odciążona, no i jest naprawdę super. Drzewa są powycinane, które były poprzechylane, były wichury, drzewa zostały przewalone na ulicę, było bardzo starych drzew.
4: Tymoteusz Drepczyk, wójt gminy Olszanka.
5: Jest to główna droga, która prowadzi do węzła autostradowego, do autostrady, także tutaj wszyscy mieszkańcy, którzy wjeżdżają i turyści, wjeżdżają piękną drogą, zupełnie odbiór jest tego inny.
2: Słyszeliśmy też, że ta droga ma pomóc w rozwoju strefy ekonomicznej, która jest na terenie gminy.
5: Tak, jak najbardziej. 2 lata temu po wyborach, gdy pojechałem do pana marszałka, powiedziałem o tym fakcie, że tu mamy naszą strefę, tą ekonomiczną, która się tutaj otwiera. Pan marszałek wtedy dał słowo, że ta droga powstanie i powstała. Za to jestem wdzięczny, bo u mnie słowo droższe od pieniędzy.
6: No my szczególny nacisk kładziemy na takie ciągi komunikacyjne. Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego, które po pierwsze są szybkimi korytarzami transportowymi, które w najbliższym czasie będą generować inwestycje w obszarze tej drogi, bo tak zawsze jest, że dobry transport drogowy przyciąga inwestorów, no ale też bezpieczeństwo mieszkańców, którzy mieszkają na całej długości drogi 401, bo ten odcinek to jest tylko 2 kilometry, którymi dzisiaj oddajemy, ale ja przypomnę, że wcześniej robiliśmy inny odcinek w Przylesiu, robiliśmy Żłobiznę, robiliśmy Janów, w Żłobiznie zostawiliśmy ponad 20 milionów złotych, w Przyleciu ponad 8 milionów złotych, w Janowie ponad 5,5 miliona złotych. W Pogorzeli wcześniej przebudowywaliśmy chodniki. To wszystko sprawia, że cała droga 401 praktycznie dzisiaj, poza krótkimi odcinkami, które mam nadzieję w przyszłym roku skończymy, będzie gotowa i kompletna.
0: A za kilka minut powiemy również o inwestycjach, ale tym razem związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym w województwie opolskim.

0: 10 zaktualizowanych programów redukcji ryzyka powodziowego przedstawiono dzisiaj w Krapkowickim Domu Kultury. W spotkaniu brali udział m.in. wiceminister infrastruktury, szefostwo Wód Polskich, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządowcy. Ponad rok temu zorganizowano podobną debatę, a od tego czasu przeprowadzono intensywne konsultacje społeczne. Zaproponowane programy zakładają realizację 148 zadań o wartości prawie 8 miliardów złotych. Szczegóły Witold Woźtak.
1: Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, zaznacza, że odbudowa po powodzi to 3 etapy.
2: Pierwszy etap to jest po prostu odbudowa po powodzi, drugi etap to jest modernizacja istniejącej infrastruktury, a trzeci to jest budowanie odporności. Pierwszy etap i drugi są w trakcie realizacji. Do końca roku 2025 Wody Polskie wykonały 605 zadań za ponad 600 milionów złotych. Obecnie jest realizowanych ponad 50 zadań za około 124 miliony złotych. To nie koniec. W kolejnych latach rezerwujemy na to następne środki na modernizację infrastruktury. Natomiast zabezpieczenie przed powodzią wymaga de facto sprawdzenia tego, co się wydarzyło w roku 2024 i jeszcze raz nałożenia tego na plany redukcji ryzyka powodziowego i to właśnie zrobiliśmy w postaci 7 programów redukcji ryzyka powodziowego i 8, który dotyczył Nysy Kłodzkiej, ale on był w osobnym trybie przygotowywany. Nysy Kłodzkiej i jeszcze 2 innych zlewni, czyli Białej Lądeckiej, Białej Głuchołaskiej. Łącznie zatem 10 zlewni objętych tymi programami. Konsultacje społeczne dla 7 z tych programów zakończone. Nie czekając na wyniki tych konsultacji, część z tych zadań, tam gdzie mogliśmy to zrobić, zaczęliśmy przygotowywanie dokumentacji, dostaliśmy na 15 zadań 76 milionów ze środków Unii Europejskiej, jeszcze z tej perspektywy obecnie obowiązującej i te zadania realizujemy.
1: Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, mówi o zaktualizowanych programach redukcji ryzyka powodziowego.
3: Został przedstawiony i harmonogram, i zakres prac, i warianty, które mogłyby być realizowane. Do tego wszystkiego oczywiście potrzebujemy studia wykonalności, ale nie czekaliśmy aż do tego momentu. Część zadań już jest w toku, tak żeby osiągnąć ten główny cel, czyli ograniczyć negatywne skutki ewentualnych zjawisk pogodowych. My nie jesteśmy w stanie ich wykluczyć, bo raz mamy do czynienia z suszą, raz z powodzią błyskawiczną, ale to, co możemy robić, to maksymalnie redukować to ryzyko negatywnych zjawisk.
1: Wojewoda Monika Jurek podkreśla, że Opolskie jest w zasięgu 2 RZGW, Gliwice i Wrocław.
4: Ten proces będzie trwał jeszcze wiele lat. To, co woda zabrała nam i zniszczyła w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, naprawdę wymaga wielkiej precyzji, wielkiej odpowiedzialności, dobrego planowania, czego dzisiaj jesteśmy świadkiem, ale też wielkich środków, które będą potrzebne na realizację tych wszystkich zadań. To oczywiście ze wsparciem środków unijnych, ze wsparciem środków z różnych źródeł, konsultacje, które się odbyły. Ponad 500 wnioskami i zapytaniami, one nie były konsultacjami po nic. Pytania, te sugestie zostały ujęte, czego dzisiaj też samorządowcy wysłuchali i właśnie na tym ma polegać ta nasza współpraca.
1: Arnold Joszko, wiceburmistrz Krapkowic, mówi o niezbędnych inwestycjach dla okolicy, gdzie Osobłoga wpada do Odry.
5: Z naszego punktu widzenia 7 kluczowych inwestycji o wartości ponad 500 milionów złotych, między innymi ten bardzo oczekiwany zbiornik w Racławicach Śląskich, to wydaje się coraz to bliżej realne. Oczywiście wymaga to przygotowania i dokumentacji i środków, ale cieszymy się bardzo, że już ten kolejny horyzont czasowy jest coraz to bliższy. Potwierdzam gotowość wszystkich naszych lokalnych samorządów do współpracy i jeżeli będzie potrzeba kolejnych spotkań, jeżeli będzie potrzeba jakiegokolwiek innego wsparcia w zakresie planistycznym, jesteśmy też do dyspozycji.
1: Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Panie burmistrzu, na ile pan jest usatysfakcjonowany po tym dzisiejszym spotkaniu, po tej debacie?
6: No trudno mówić o jakiejś satysfakcji, ponieważ akurat zlewnia Białej Głuchołaskiej jest przewidziana do odrębnego planu redukcji ryzyka. To ze względu na jej charakter międzynarodowy, ponad 60% zlewni jest na terenie Republiki Czeskiej. Cały czas jest mowa o kilku etapach zabezpieczenia mieszkańców przed powodzią, czyli pogłębiania rzeki w obrębie miasta, rozsunięcia wałów poniżej miasta Głuchołazy, kanału ulgi, tak zwanego wariantu społecznego, ale o tym będziemy mogli dopiero mówić więcej przy studium wykonalności, którego prace rozpoczną się w przyszłym roku, także w tej chwili siłą rzeczy niewiele można się było dowiedzieć.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci czy ratownicy medyczni w swojej codziennej pracy są narażeni na skutki promieniowania, kontakt z wirusami czy bakteriami. To niewidoczne czynniki, które w tych zawodach mogą być równie szkodliwe. Jak ważna jest ochrona przed nimi i z czym mogą się wiązać? O tym rozmawiano podczas konferencji w Opolu.
2: Jest to temat, o którym się rzadko mówi na tego typu konferencjach. W głównej mierze skupiamy się na tych grupach zawodowych, w których istnieje realne ryzyko wystąpienia zdarzenia wypadkowego, natomiast branża medyczna nie jest branżą odosobnioną. I właśnie dzisiaj zdecydowaliśmy się mówić o tych zagrożeniach, których nie widać. Nadinspektor pracy Dawid Rusak, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. To między innymi zagrożenia, które dotyczą cytostatyków, wszelkich innych czynników biologicznych, chemicznych występujących w środowisku pracy. Takich zdarzeń nie ma zbyt wiele, jeżeli chodzi o statystyki i należy się tym cieszyć. Natomiast to nie oznacza, że nie możemy podejmować wszelkich inicjatyw profilaktycznych, aby jeszcze zmniejszyć i wyeliminować ryzyko, które nadal istnieje w środowisku pracy.
3: Nazywam się Anna Denys, reprezentuję Opolskie Centrum Onkologii w Opolu oraz Krapkowickie Centrum Zdrowia. Od 25 niemalże lat pracuję w służbie BHP w placówkach medycznych. Najczęściej spotykamy się z przerwaniem ciągłości tkanki przy pracy z ostrymi narzędziami, ze skalpelami, z igłami, które mogą być wszędobylskie, nie przez pracowników szpitala, którzy mają procedury opanowane i wiedzą, jak postępować, ale też niestety przez pacjentom, którzy nie są uświadamiani i na przykład przynoszą swoje nakłuwacze, kładą na szafkach przyłóżkowych albo wyrzucają do zwykłych odpadów w poczekalniach przy poradniach. Mamy w środowisku szpitalnym również do czynienia z polem elektromagnetycznym, z promieniowaniem jonizującym. Niewidoczne zagrożenia mogą skutkować później u pracownika chorobą zawodową, objawiającą się po wielu latach. Stąd też wszystkie incydenty należy zgłaszać.
4: Helena Harmansa, kierownik oddziału higieny radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Opolu. Jonizujące promieniowanie i pole elektromagnetyczne, niejonizujące, to są te aspekty, które występują. I zagrożeniem jest przede wszystkim nieznajomość, z czym się spotykamy, a druga rzecz, nieznajomość warunków, których trzeba przestrzegać. Praca z jednym i drugim rodzajem promieniowania elektromagnetycznego może być bezpieczna, jeżeli pracuje się zgodnie z regułami. Przede wszystkim ze strony pracodawcy pomiary, stan zdrowia. I to są dwie podstawowe rzeczy i to dotyczące wszystkich zatrudnionych. W przypadku pacjentów, osób trzecich, to stosowanie osłon, właściwych protokołów medycznych.
5: Jacek Depo, Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Najczęściej problem stanowi człowiek, który nienależycie zachowuje środki bezpieczeństwa, ochrony przede wszystkim bezpośredniej. Ja myślę tu pod kątem farmaceutów, często wykonujących leki dla pacjentów w aptekach szpitalnych, narażonych na różne czynniki zagrażające zdrowiu. Nieumiejętne przygotowanie się do wytworzenia takich leków skutkuje potem poważnymi problemami, często zdrowotnymi dla tych farmaceutów.
6: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Te wszystkie zagrożenia, o których się mówi, przede wszystkim te niewidoczne, one bardzo dotyczą moich ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek działających w systemie ratownictwa, ponieważ na co dzień się z nimi stykamy. To są wszystkie zagrożenia chorobotwórcze, wszystkie zagrożenia związane tak naprawdę z przepisami prawa pracy odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy, odnośnie samokontroli, samej ochrony siebie samych w różnym środowisku, w którym pracujemy. Wiadomo, że mamy kontakt z różnymi czynnikami chorobotwórczymi, z ludźmi, z pacjentami w różnym stanie, w różnych warunkach, tak? Nie zawsze są to komfortowe warunki również dla nas, ale też dla pacjentów. Więc przede wszystkim im bardziej będziemy się pilnować, tym poziom zagrożenia ze strony tych wszystkich zewnętrznych czynników będzie dla nas mniejszy. Chodzi o świadomość, żeby pracodawcy mieli świadomość, co można zrobić, żeby jak najbardziej zminimalizować działanie szkodliwe tych wszystkich składników, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1: Dodajmy, że organizatorem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Zdrowia BHP w Opolu. Radio Opole patronowało medialnie tej konferencji, a była tam Katarzyna Dorost-Stachoń.

0: mieli od kilku do kilkudziesięciu lat. Byli żołnierzami, ale także cywilami. Wśród nich byli szeregowi, podoficerowie i oficerowie Armii Krajowej. 6 października 1944 roku, 4 dni po kapitulacji Powstania Warszawskiego, do niemieckiego obozu jenieckiego Lambsdorff przewieziono pierwszy transport powstańców. Dziś, 82 lata później, w Łambinowicach ponownie oddano hołd tym, którzy trafili tutaj po 63 dniach walki o Warszawę. Na uroczystościach był Kuba Biel.
1: Do hymnu państwowego!
2: Syska, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3: Jak zainteresować współczesną młodzież, pokolenie TikToka tymi bardzo ważnymi wydarzeniami w historii Polski? Jak pan by to zrobił?
2: No niestety te najmłodsze pokolenia tracą ten przywilej, który mieliśmy my i pokolenia starsze, czyli bezpośredniego kontaktu ze świadkami i uczestnikami wydarzeń sprzed ponad 8 dekad. I to oczywiście tworzy nowe wyzwania, jak interesować młode pokolenie tą historią. Wydaje mi się, że coś, co najbardziej porusza, to indywidualne historie, pokazanie, że za tymi wielkimi liczbami ofiar II wojny światowej stali konkretni ludzie ze złamanymi życiorysami, z marzeniami, których się nie udało nigdy zrealizować.
4: Tegoroczne

0: października. Dowodzi, że rzeczywiście ci ludzie przyjechali tu z nadzieją na rychły koniec wojny. I po to poszli do niewoli, żeby tę wojnę przeżyć, a potem, jak powiedziała pani Wanda Traczyk-Stawska, dzisiaj będziemy słuchać jej słowa, odbudować kraj.
1: Nie ma gorszego momentu w życiu żołnierza, który jest w walce, aniżeli kapitulacja, ponieważ ma się świadomość, że zdradza się tych, którzy polegli. I to był moment, kiedy większość z nas chciała uniknąć obozu jenieckiego i pójść kanałami i dalej walczyć w konspiracji. I w wagonie był tłok potworny. W czasie, kiedyśmy jechały tym zaplombowanym wagonem, na stacjach wszystkich prawie stali ludzie, wołali do nas, my śpiewałyśmy, ale także żądali od Niemców, żeby mogli nam podać wodę. Było bardzo ciężko, bo nie było toalety. Podróż trwała długo, ale zrobiłyśmy dziurę w podłodze. Kiedyśmy wysiadły na stacji i trzeba było iść. Była to bardzo ciężka podróż piechotą, ale niezwykle dla nas piękna. Piękna w tym sensie, żeśmy zobaczyły las, wrzosy, niebo czyste, powietrze świeże. Kiedyśmy doszły już do obozu, padła komenda równa i krok i wchodziłyśmy do obozu, starając się maszerować tak pięknie, jakaśmy tylko mogły, mimo ogromnego zmęczenia. I powitały nas przede wszystkim okrzyki mężczyzn z różnych narodów. Dziewczyny chciały pójść razem. Można było pójść do cywila, ale wszystkie chciałyśmy pójść razem, tak jakśmy walczyły, żeby się tak razem czuć może nie tyle bezpieczniej, ile godniej.
2: Nazywam się Helena Kamerczka. Jestem powstańcem warszawskim. To był taki czas, że nie mieliśmy już broni, nie mieliśmy co jeść, bo w ogóle więc wiedzieliśmy, że się powstanie zbliża do końca.
3: Jakie nastroje wówczas panowały po tych 63 dniach?
2: Nastroje na pewno nie były przyjemne, bo przede wszystkim nie wiedzieliśmy, co się z nami stanie, gdzie my będziemy, prawda?
4: Piotr Stanek, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Dzisiaj już będziemy żyć w świecie postświadków, posthistorii, więc te formy muszą po pierwsze, i to od wielu lat robimy, archiwizujemy wypowiedzi, żeby zachować te świadectwo nawet w postaci cyfrowej nagranej. Natomiast to jest duże wyzwanie, żeby przeformułować całe nasze działanie edukacyjne, kiedy brakuje tych żywych świadków i pozostajemy tylko my i spuścizna po nich.
3: Jeżeli po latach zadalibyśmy pytanie, czy było warto?
2: No ja myślę, że było warto, bo o wolność zawsze warto walczyć.
5: I tym materiałem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za kilka minut na naszej antenie informacje dla kierowców o 15:00 wiadomości. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Adam Wojk przed mikrofonem. Rozpoczynamy popołudniowy patrol po opolskich traktach. Opole na Dworcowej. Tam mamy kolizję dwóch samochodów. Policja w drodze. W Opolu mamy także sporo remontów. Drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych w ciągu ulicy Struga. Tam obowiązuje ruch wahadłowy, zatem czekamy na szczyt komunikacyjny i będą tam zapewne kłopoty i sporo zatorów. Drogowcy pracują też na Braci Kowalczyków przy chodnikach, ale uważajcie też na Wrocławskiej. Tam zwężka prawego pasa za kanałem Ulgi. Patrzcie na znaki. W Brzegu kolejka już ustawia się na Chocimskiej. Mamy sporo prac przy Łokietka. Tam kręcą się pomarańczowe ekipy. W Kędzierzynie hamuje rondo milenijne. DK45 to kłopoty w trasie na Kluczbork i na Racibórz w Ciężkowicach. Tam wszędzie wahadła.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Pierwszy popołudniowy autopilot to już za nami za pół godziny. Oczywiście kolejny raport, a teraz na zegarach godzina 15.
8: Obława w województwie małopolskim. Po zabójstwie 73-latki poszukiwany jest 49-letni syn kobiety. Powiemy też o agresywnym 35-latku z Kluczborka. Najpierw kopał drzwi, a potem bił się z policjantami. W ekonomii, między innymi o szansach na obniżkę stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dwudniowe posiedzenie.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
8: Kilkudziesięciu policjantów z wykorzystaniem m.in. dronów poszukuje 49-latka w Zagórzu koło Chrzanowa w Małopolsce. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo swojej 73-letniej matki. Jeden z członków rodziny przed południem znalazł zwłoki kobiety w jej domu, mówi rzeczniczka krakowskiej policji podinspektor Katarzyna Cisło.
9: Prowadzona jest szeroko zakrojona obława na 49-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. W poszukiwania tego człowieka zaangażowanych jest kilkudziesięciu policjantów. Pracuje również policyjny śmigłowiec, który ma kamerę termowizyjną, policyjne drony oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Mówimy tutaj o terenie zalesionym, terenie trudnym do przeszukania.
8: Policja apeluje do mieszkańców okolicy Zagórza o niewchodzenie do pobliskiego lasu. Poszukiwany może być niebezpieczny i agresywny. Agresywny był 35-latek zatrzymany podczas nocnej interwencji w Kluczborku. Mężczyzna najpierw dobijał się do drzwi jednego z mieszkań, a potem bił się z policjantami wezwanymi na miejsce. O przebiegu zdarzenia mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z policji w Kluczborku.
10: Kiedy mężczyzna zobaczył policjantów, skierował swoją agresję w ich stronę. Zaczął szarpać się z funkcjonariuszami. W trakcie interwencji doszło do konfrontacji, podczas której policjanci wraz z mężczyzną spadli ze schodów na półpiętro. Na miejsce skierowani zostali policjanci zespołu wywiadowczego, którzy udzielili wsparcia interweniującym funkcjonariuszom. Agresywny mężczyzna został obezwładniony, a następnie zatrzymany.
8: Agresywny 35-latek usłyszał już zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i ich znieważenia. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 35-latek będzie pod dozorem policji.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Ponad 2300 wniosków z województwa opolskiego o odznaczenie za długoletnie pożycie małżeńskie czeka na rozpatrzenie w Kancelarii Prezydenta. Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech podkreśla, że dokumenty do Warszawy są z Urzędu Wojewódzkiego przesyłane na bieżąco. Czas oczekiwania na ich rozpatrzenie to około 15 miesięcy.
11: Z 25 roku 1330, z 26 roku 1031. Jako nadzorujący ten wydział wszystkie wnioski osobiście akceptuję i podpisuję. Co panu prezydentowi zrobili jubilaci, którzy mają 50 lat zgodnego pożycia, a o wnioski dla nich wystąpiły właściwa gmina czy właściwy Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Wojewody przekazał je do Kancelarii Prezydenta.
8: Radio Opole zwróciło się do Kancelarii Prezydenta o wyjaśnienia. Czekamy na odpowiedź. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Według prokuratury August Hanning pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielem służb innego państwa i regularnie przekazywał mu ustalenia niemieckiego wywiadu. Hanning kierował BND, czyli wywiadem, do 2005 roku. Ówczesny szef jego biura Manfred D. razem z nim pracował przez kolejne 4 lata w resorcie spraw wewnętrznych. Potem Hanning zajął się działalnością doradczą, a były podwładny wrócił do pracy w centrali wywiadu. I to on pozyskiwał tajne informacje i dostarczał byłemu szefowi wywiadu. Manfred D. również został zatrzymany. Usłyszał zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zdrady stanu i szpiegostwa na szkodę Niemiec. Dziesiątki tysięcy osób dołączyły do trwających od tygodnia demonstracji licealistów przeciwko złym warunkom nauki we Francji. Uczniów wsparli nauczyciele i związkowcy. Większość manifestacji przebiega spokojnie. Od rana zamkniętych jest niemal 900 szkół, a protestujący blokują także uniwersytety. Marsze odbywają się m.in. w Lyonie, Marsylii, Nantes i Bordeaux, a największe w Paryżu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: Niespełna 5 minut po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
1: Joanna Matlak, dzień dobry. Ministerstwo Energii pracuje nad zwiększeniem podaży pelletu. Wiceminister Piotr Masłowski zwrócił uwagę na to, że jest ona uzależniona od ilości drewna pozyskiwanego z lasów i nie można jej dowolnie zwiększyć. Średnia cena pelletu drzewnego we wrześniu wyniosła 2184 zł za tonę. To ponad 20 zł więcej niż w sierpniu. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dziś dwudniowe posiedzenie, ale decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych poznamy jutro. Eksperci uważają, że ta się nie zmieni. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
12: To, czego możemy być pewni w 100%, to że Rada nie obniży stóp z tego względu, że inflacja no niestety nam przyspieszyła. No w tej sytuacji oczywiście nie ma przestrzeni na to, żeby stopy procentowe dalej obniżać, a nawet w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy stopy nie powinny zostać podwyższone. Z wypowiedzi poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej w listopadzie tutaj jakieś decyzje mogą zapaść, wtedy kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie też dysponowała najnowszymi prognozami dotyczącymi inflacji. Wiemy też, że mamy od kilku dni wdrożony program CPN obniżający ceny paliw, więc to też trochę zmienia sytuację, dlatego że ta inflacja być może w październiku jednak z powrotem wróci na niższe poziomy.
1: Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. I jeszcze ceny paliw. Jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 2 grosze mniej niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł 86 groszy, za litr benzyny 98 zapłacimy 7 zł 74 grosze, a za litr diesla 7 zł 80 groszy.
0: Pogoda.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Od rana w naszym regionie zachmurzenie małe, tak będzie do końca dnia. Temperatury od 20 do 22 było planowane. Rzeczywiście tyle mamy. 22 teraz w Brzegu, w Nysie, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 21 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od 15 do 19. Marcin Głowinkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy i kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Twoje Radio Pole, na zegarach już 15:20, wtorkowe popołudnie, kolejny piękny dzień, mamy złotą polską jesień. Jeszcze niektórzy w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach sobie pozwalają, choć z rana czy już pod wieczór to może być takie trochę zdradliwe, bo chłodzik wtedy też daje znać o sobie i łatwo jeszcze na przykład przy obniżonej odporności coś załapać. Ale to rano czy wieczorem, a dzień? No właśnie, tu mamy ciągle jeszcze piękną pogodę, z której warto czerpać, jak tylko się da. Tym bardziej, że prognozy mówią coś o zmianie pogody. Po spokojnym i ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać. Do Polski wrócą chłodniejsze masy powietrza, a miejscami opady i silniejszy wiatr.
1: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
0: Synoptycy ostrzegają także przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu kraju. I te mgły rzeczywiście już w naszym regionie też się pojawiały. Apel szczególnie do kierowców, proszę uważać. Szczególnie wieczorem, w nocy, nad ranem. Wtedy te mgły mogą najbardziej dokuczać. A jeśli chodzi o kierowców, to dla Was informacje też w autopilocie. To już za 7 minut.

0: zbliża się 15.30 dla kierowców, więc teraz trochę informacji, bo czas na to, co z map i nie tylko. Udało się wyczytać Adamowi Wołkowi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Udało mi się wyczytać to, że policjanci pracują na Dworcowej przy kolizji dwóch pojazdów. To w Opolu. Drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych w ciągu ulicy Struga. Tam mamy wahadło i są problemy oraz zatory. Szyn komunikacyjny już trwa. Zapychają się Niemodlińska, Piastowska, Nysy Łużyckiej, Węzeł Wschodni. Również kolejka do lewoskrętów Luboszycką. Ciasno na wiadukcie na Ozimskiej. Na lewoskrętach z tego wiaduktu w kierunku osiedla Armii Krajowej. Dalej w kierunku Częstochowskiej także sporo samochodów. Między innymi na skrzyżowaniu z Wiejską. Na Krajówkach wcale nie jest lepiej, bo 45 do Kluczborka, tam mamy wahadła. Na 46 w Grodzcu powstaje ścieżka rowerowa i trzeba mocno zwolnić. A w Głuchołazach na 40 również prace. W Brzegu mamy problemy na Chocimskiej, w Kędzierzynie, Koźlu. Przede wszystkim na Rondzie Milenijnym, w Kluczborku na Rondzie w Centrum, a na A4 Koszenie na jezdni na Katowice. Tam może być zwężony prawy pas.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Urząd Miasta Opola dokonał 3 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. W kraju jest przeszło 500 000 wpisów. Wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji weszło w życie pod koniec sierpnia. Od tego czasu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu dokonano transkrypcji 3 aktów małżeństwa zawartego za granicą. 2 dotyczą kobiet, 1 mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonano dotąd w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Mija 82. rocznica pierwszego transportu powstańców warszawskich do niemieckiego obozu jeńskiego Lambsdorff, dzisiejszych Łambinowic. 6 października 1944 roku, zaledwie 4 dni po kapitulacji powstania, do Lambsdorff trafili szeregowi, podoficerowie i oficerowie Armii Krajowej, blisko 6 tysięcy osób.
4: Powstańcy warszawscy, którzy tu trafili na początku października w wielu transportach, rzeczywiście ci ludzie przyjechali tu z nadzieją na rychły koniec wojny.
3: Ten temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16. Kijów ociepla relacje z Budapesztem. Niedługo Węgrzy mają się zgodzić na kolejne etapy integracji Ukrainy z Unią Europejską. Warunkiem jest przyjęcie regulacji dotyczących mniejszości węgierskiej. To ważne dla kilkudziesięciu tysięcy Węgrów mieszkających na Zakarpaciu. Wydawało się, że wraz z objęciem na Węgrzech władzy przez Petera Modziora stosunki się poprawią, ale w ostatnich tygodniach relacje Budapeszt-Kijów znów się popsuły. Zgoda Węgier na otwarcie 2 klastrów negocjacyjnych Ukrainy z Unią zależy od zgody Parlamentu Ukraińskiego na nowe prawo dotyczące mniejszości.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i w tej pogodzie zbyt wiele się nie zmienia. Zachmurzenie ciągle małe, sporo słońca w naszym regionie, a temperatury na dość wysokim poziomie 21-22 stopnie. Kolejny dzień pięknej, złotej polskiej jesieni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I nawet wiatr tej pogody nam nie psuje, wieje słabo z kierunków zachodnich. To jest Twoje Radio Opole i na zegarach już 15.32. A śpiewa Jasiek Piwowarczyk.

0: To oczywiście Phil i ze mną bądź. Za 19 minut będzie godzina 16. Ostatnio sporo słyszymy o wykradaniu danych osobowych. Takie przypadki miały miejsce również w Polsce i to w tak wrażliwym obszarze jak dane medyczne. Konieczne jest więc lepsze chronienie takich danych i mają pojawić się przepisy, które właśnie do tego powinny prowadzić. Resort cyfryzacji zaczął pracę nad nowymi regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. A na razie sami co możemy zrobić? No w sumie to prosta sprawa. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, dr Igor Protasowicki, mówi, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
1: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze.
0: Warto o tym pamiętać. Warto o to zadbać, szczególnie jeśli chodzi o nasze istotne konta, o ważne aplikacje, bo jeśli ktoś miałby nam przejąć dostęp do konta aplikacji lojalnościowej w pobliskim supermarkecie, gdzie mamy udostępniony tylko swój numer telefonu, no to pół biedy. Gorzej, jak włamie się na konto z danymi adresowymi, numerami dokumentów, historią choroby, zamówień, płatności, no to już grubsza sprawa. Przy tej okazji przypominamy też o tym, że warto zastrzec swój PESEL. Najszybciej można to zrobić oczywiście w aplikacji mObywatel. Jak ktoś nie ma tej aplikacji, to można też przez stronę internetową, a jak nie ma dostępu do internetu, no to można to uczynić też osobiście w Urzędzie Gminy.

0: To Mrozu i Kacperczyk, a teraz na zegarach za 12 minut będzie godzina 16. Od kilku dni mamy paliwa w bardziej przystępnych cenach, które poprawiły nastroje kierowców. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu CPN. Wielu kierowców poczuło ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie, bo liczyli, że będzie jeszcze taniej.
1: Ogromna ulga, ponad złotówkę na litrze paliwa, to jest duża zmiana.
2: Cieszę się, że wreszcie ceny paliw trochę spadły. Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego.
3: Czekają mnie teraz dwa dłuższe wyjazdy. Wczoraj tankowałem i rzeczywiście mój portfel, myślę, że to odczuje.
0: No, portfel odczuje. Znaczy, że więcej będzie musiał nosić, więcej w nim zostanie. No, ale nie od dziś wiadomo, że im cięższy portfel, tym lżej jego właścicielowi. Choć no tutaj też mogą pojawiać się pewne wyjątki. Co na zegarze? Za 11 minut będzie 16. O 16 wiadomości, a wcześniej informacje z dróg naszego regionu.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Cześć, sąsiad. Jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 40 22 500.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Policjanci nadal pracują na Dworcowej w Opolu. Tam mamy zdarzenie dwóch pojazdów. Nie ma osób poszkodowanych. Lekka kolizja i to jedyne zdarzenie, jakie jak na razie policjanci odnotowali na opolskich traktach. Oby tak zostało. Potężne problemy natomiast mamy w stolicy regionu na Wrocławskiej, gdzie zwężka prawego pasa i tłoczno zatory też na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam mamy wahadło. Przestoje czekają nas m.in. na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola, czyli problemy na wylotach z miasta do Zawady, Kępy czy Lędzin. Ciasno na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej i Krapkowickiej. Sznurek samochodów do dużego ronda od strony Budowlanych. W Nysie zapchane ronda przy mostach nad rzeką. Nie lepiej jest na Sudeckiej, Prace na Prusa. W Brzegu kolejka na Chrobrego i front robót na Łokietka na A4. Koszenie poboczy na jezdni w kierunku Katowic.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: O tym, co na drogach regionu, ponownie będziemy mówić za pół godziny, a teraz na zegarach godzina 16 i czas na wiadomości Radia Opole.
9: CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka. 160 km na godzinę pędził drogą wojewódzką 33-latek. Zatrzymała go strzelecka drogówka. Powiemy też o 82. rocznicy przybycia powstańców warszawskich do obozu jenieckiego w Lambsdorf. Dziś to Łambinowice.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Ale najpierw coraz więcej niejasności dotyczących rozmowy wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do spotkania doszło przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie na początku marca. Wiadomo, że nie poruszano tematu stałej bazy amerykańskiej. Pojawiają się głosy, że mogła być mowa o zmianie rządu w Polsce. Do rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS Adam Bielan.
10: Premier o tym spotkaniu został od razu przez ministra obrony poinformowany. Donald Tusk wypowiedział się w tej sprawie jednak dość lakonicznie.
11: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy. Kto w Polsce rządzi?
10: Tak mówił na otwarciu roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Prezydent Karol Nawrocki powiedział z kolei, że nie wie, o czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z amerykańskim prezydentem, ani jaką wiedzę na ten temat ma premier Donald Tusk. Prezydent domaga się notatki od ministra obrony, szef dyplomacji od organizatorów, czyli między innymi od kancelarii prezydenta.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
9: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Rzecznika Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak napisała w mediach społecznościowych, że jej biuro wydało dokumenty właściwym organom w związku ze sprawą dotyczącą interwencji na warszawskiej Białołęce z sierpnia tego roku. Według mediów Monika Horna-Cieślak zauważyła na spacerze kobietę szarpiącą swoje dziecko. Rzeczniczka Praw Dziecka zawiadomiła policję. W konsekwencji dwoje dzieci trafiło do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił na konferencji prasowej, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę.
12: Słyszeliśmy też o zastrzeżeniach dotyczących ingerencji w sprawę w sądzie, która się toczyła. Takie zarzuty publicznie były stawiane pani rzecznik. No więc zapewne te działania, mówię zapewne dlatego, że ja nie nadzoruję tego śledztwa, to robi prokurator niezależny. Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w prawidłowej wykonywaniu funkcji rzecznika praw dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
0: To są wiadomości Radio Opole.
9: Jechał ponad 160 km na godzinę na obowiązującej 90, to jednak słono kosztowało. 33-letniego kierowcę Volkswagena dostał 2000 zł mandatu, stracił na 3 miesiące prawo jazdy. Do zdarzenia doszło wczoraj. Policjanci strzeleckiej drogówki kontrolowali drogę wojewódzką 426, mówi aspirant Dorota Janać z Policji w Strzelcach Opolskich.
13: W trakcie działań uwagę mundurowych zwrócił kierujący Volkswagenem, który poruszał się z dużą prędkością. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna pędził z prędkością 163 km na obowiązującej 90. Za kierownicą Volkswagena siedział 33-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie. Za popełnione wykroczenie został karany mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a na jego konto trafiło 14 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.
9: Mija 82. rocznica pierwszego transportu powstańców warszawskich do niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 344 Lambsdorff, to dzisiejsze Łambinowice. 6 października 1944 roku, zaledwie 4 dni po kapitulacji powstania, do Lambsdorff trafili szeregowi, podoficerowie i oficerowie Armii Krajowej, blisko 6 tysięcy osób. W miejscu pamięci oddano dziś hołd wszystkim, którzy przez 63 dni toczyli nierówną walkę z niemieckim okupantem o Warszawę i niepodległość Polski, mówi Wioletta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
14: Powstańcy warszawscy, którzy tu trafili na początku października w wielu transportach, rzeczywiście ci ludzie przyjechali tu z nadzieją na rychły koniec wojny.
15: Z całej tej plejady prawie 6 tysięcy powstańców na pewno wypada wspomnieć o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, ale również o twórcach kultury, czyli o choćby Leonie Schillerze, jak również o aktorach. Nawet Zdzisław Maklakiewicz, który kojarzy nam się z ról powojennych, przeszedł przez Lambsdorff, ale też wielu twórców, historyków. To są te nazwiska, które w pierwszej kolejności przychodzą mi na myśl.
9: Dodaje dr Piotr Stanek z Muzeum. Helena Kamerska w czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką.
16: To był taki czas, że nie mieliśmy już broni, nie mieliśmy co jeść, bo w ogóle nic, wiedzieliśmy, że się zbliża do końca. No ja myślę, że było warto, bo o wolność jest zawsze warto walczyć.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Piękny i słoneczny mamy ten wtorek i trzeba tego słońca łapać, ile się da. Tak do zachodu jeszcze troszeczkę nam zostało. Dlaczego tak mówię? No bo te kolejne dni, no to już niekoniecznie musi być tyle promieni słońca, które będą do nas docierać. Nie tylko słońce, ale i wysokie temperatury. Taka złota polska jesień. Na termometrach w regionie teraz niemal wszędzie 21, za wyjątkiem brzegu. Tam 22 stopnie.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No bo jak tak patrzę na prognozy na kolejne dni, to te 20 plus, no to takie temperatury może jeszcze jutro, może pojutrze, ale w kolejnych dniach to już poniżej 20 spadnie, ale kilkanaście stopni każdego dnia powinno być, no i trochę więcej chmur. Na zegarach już 6 minut po godzinie 16, to jest Twoje Radio Opole. Marcin Głowieńkowski za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem, w tym składzie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na www.wszzia.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WDeKo każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży.

0: Twoje Radio Opole.
1: Roxy, tak jesiennie przed chwilą. Oczywiście w Twoim Radio Opole. Teraz uwaga, temat ważny, o którym trzeba mówić, warto powtarzać, warto przypominać. Przez miesiąc w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego. Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że prognozy na październik przewidują deficyt opadów, co może skutkować dalszym spadkiem poziomu płytkich wód podziemnych. To z kolei może spowodować utrudniony dostęp do wody. Ktoś mógł powiedzieć, no jak to? Przecież w radiu też mówili, że w najbliższym czasie będą opady, ale mimo wszystko wiele wskazuje na to, że niewystarczające. Klimatolog Bogdan Chojnicki mówił, że na suszę hydrologiczną w Polsce wpływają ocieplenie klimatu, mała ilość opadów i zasucha gleba. Zaapelował też, uwaga, o oszczędzanie wody.
2: My ostatnio na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. To jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, bo zużywamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Gdy mówimy już o zapobieganiu zjawisku niedoboru wody, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim kraju, którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem.
1: No i warto o tym pamiętać. Eksperci podkreślają, że do suszy przyczyniają się także działania człowieka. Betonowanie i asfaltowanie terenu, osuszanie mokradeł, regulowanie rzek, wycinka lasów i uprawy wymagające dużej ilości wody. Problemem jest też brak systemów retencyjnych. Klimatolodzy wskazują na to, że potrzebne jest nie tylko oszczędzanie wody, lecz także lepsze zarządzanie jej zasobami.

0: Straight Up. Na zegarach zbliża się już 16:30. Adam Wołek w studiu. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ja tu z radością Polidony słucham, od się Dawid odzywa. Dworcowa w Opolu, tam ciągle pracują policjanci. Zdarzenie dwóch pojazdów, nie ma osób poszkodowanych. I jak na razie to jedyne poważniejsze zdarzenie na naszych drogach. W Opolu mamy problemy. Od Piastowskiej po Kołątaja przez Karfantego i 1 Maja. A tam mamy sporą kolejkę jeszcze pojazdów. Drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych, tam mamy wahadło, jest sporo problemów. W Opolu trudne miejsca to jeszcze Niemodlińska i to praktycznie na całej długości, bo od Wrocławskiej po Dambonia postoimy na węźle Opole Wschodniej. To z każdej strony, niezależnie od tego, czy jedziemy od centrum, czy z kierunku osiedla Armii Krajowej, czy od Oleskiej. Sznur samochodów przy skręcie w lewo z Nysy Łużyckiej w Luboszycką to tradycyjne miejsce. Na A4 w kierunku Katowic możecie natknąć się na ekipę, która kosi pobocze i tam jest ograniczenie do setki.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Agenci CBA przeszukują biuro Rzecznika Praw Dziecka, zabezpieczają tam materiały do śledztwa na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Sprawa dotyczy postępowania wszczętego na podstawie zawiadomienia, jakie pod koniec września wpłynęło do Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia rodziny dwójki dzieci z warszawskiej Białołęki, które zostały odebrane po interwencji wszczętej przez Rzeczniczkę Praw Dziecka Monikę Horną-Cieślak. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego przybywa praca opolskim kominiarzom. Więcej jest przede wszystkim czyszczeń przewodów kominowych, a także kontroli kominów, które powinny być regularnie czyszczone w zależności od stosowanego opału. Na przykład w przypadku węgla, drewna czy peletu zaleca się czyszczenie nawet raz na kwartał.
4: Ilość przeglądów troszeczkę wzrosła, ale nie, że do ludzi dotarło, że jest to potrzebne. Bardziej zasługa ubezpieczycieli.
3: O czym więcej w wiadomościach Radio Opole o 17:00. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Halcen, pomysłodawca obserwatorium Ice Cube na biegunie południowym w lodzie Antarktydy. Zatopiono tam około 5000 czujników, które wyłapują neutrina, czyli cząstki prawie nieoddziałujące z materią. Neutrina, w przeciwieństwie do światła, nie są pochłaniane w drodze przez wszechświat, dlatego pozwalają zajrzeć do jego najodleglejszych zakątków, na przykład w okolice czarnych dziur. Fizycy widzą w tym kolejny krok w historii obserwowania kosmosu, które obserwowanie zaczęło się od zwykłych teleskopów.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Absolutnie nie wiem, co wskazują czujniki zatopione w lodzie, natomiast jeśli chodzi o czujniki termometrów, które w naszym regionie, o to ja wiem, co one wskazują. 21 stopni, 22 nawet na termometrach w Brzegu, 21 w Namysłowie, Nysie, Kluczborku, Kędzierzynie, Nikoźlu i w Opolu, a 20 na termometrach w Strzelcach Opolskich. Do końca dnia sporo słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A wiatr wieje słaby. Dziś akurat z kierunków zachodnich. 16:32 już na zegarach.

0: It's a beautiful day. Ten dzień to wtorek i w naszym popołudniowym spotkaniu jak zwykle przyszedł czas na tematy związane z korupcją. Zapraszam Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od informacji z kraju. Prokuratura postawiła zarzuty 11 osobom w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Dwóch podejrzanych odpowiada za złożenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali mieli być jej członkami. Wszystkim zarzucono również pranie pieniędzy. Katarzyna Calu-Wieszewska z Prokuratury Krajowej mówi, że śledczy wystąpili z wnioskami o tymczasowe aresztowanie części podejrzanych. Powodem jest obawa matactwa.
3: Zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zamian za korzyści majątkowe, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci dyplomów ukończenia uczelni wyższych, zaświadczenia o przebiegu studiów, a także zaświadczenia dotyczące uzyskania statusu studenta. Nieznana dotąd w tej sprawie grupa zarzutów związana z poświadczeniem nieprawdy na dokumentach, które umożliwiały legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przede wszystkim chodziło o oświadczenia, które dotyczyły możliwości podjęcia pracy, a także uzyskania statusu studenta.
2: Podejrzani zdaniem śledczych mieli m.in. wystawiać nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów i zaświadczenia o przebiegu studiów, a następnie pobierać za nie pieniądze. W ten sposób przejęli łącznie 850 tysięcy złotych. Mieli też pomagać cudzoziemcom w uzyskiwaniu prawa pobytu w Polsce. Chodzi m.in. o obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy. W tym przypadku grupa miała przyjąć łącznie 22 miliony 500 tysięcy złotych. Zmieniamy temat. 11 osób zatrzymano w związku ze śledztwem w sprawie gangu nielegalnie pomagającego cudzoziemcom w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Polsce. O szczegółach mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
4: Z tego nielegalnego procederu grupa uzyskiwała znaczne korzyści majątkowe. Dotyczył głównie prania pieniędzy oraz legalizowania pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek.
2: W najbliższym czasie sąd zdecyduje, czy członkowie grupy trafią do aresztu. Przechodzimy do kolejnego tematu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób podejrzanych o posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT. 4 kobiety i 4 mężczyzn prowadziło działalność m.in. w branży transportowej, marketingowej, cateringowej, produkcji części metalowych, sprzedaży kosmetyków, samochodów i wyrobów farmaceutycznych. Według śledczych mieli kupować fikcyjne faktury, żeby obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2019-2023 miała wystawiać i rozprowadzać nierzetelne faktury VAT na dużą skalę. Proceder miał narazić Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości blisko 36 milionów złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Zastosowano wobec nich m.in. poręczenia majątkowe, dozory policji, zakazy kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów. Od początku śledztwa CBA zatrzymało w tej sprawie 93 osoby. Planowane są kolejne czynności. I na koniec informacja z Lublina. 19-latek odpowie za oszustwo metodą na wypadek. Policjanci zatrzymali go w Warszawie. Ofiarą miał paść 85-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego, który stracił 100 tysięcy złotych. O szczegółach mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
5: Mężczyzna uwierzył, że bliska osoba spowodowała wypadek samochodowy i potrzebne są pieniądze na kaucję. Dziś policjanci doprowadzili mężczyznę do prokuratury, a następnie realizują doprowadzenie do sądu. 19-latek usłyszał zarzuty udziału w oszustwie. Jak się okazało, był osobą, która odebrała pieniądze od 85-letniego mężczyzny.
2: Policjanci i prokurator wnioskują o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Za oszustwo grozi mu do 8 lat więzienia. I na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Lady Bang i kryzysowa narzeczona. O kryzysach też teraz trochę będzie. Jesień się zaczęła, mamy jej kolejny tydzień i jest to też czas, kiedy różnie bywa z naszymi nastrojami, a i różne właśnie kryzysy czasem się potrafią pojawić. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. To hasło kampanii Ministerstwa Cyfryzacji promującej pomoc dla osób w kryzysie psychicznym. Resort przypomina, że bezpłatna pomoc jest możliwa telefonicznie i online przez całą dobę.
1: Weź się w garść, nie ma na co narzekać. Podobne słowa wciąż wpływają na sposób, w jaki mówimy o emocjach i kryzysie psychicznym. Mogą doprowadzić do bagatelizowania własnych uczuć i odkładania decyzji o szukaniu pomocy. Kampania Ministerstwa Cyfryzacji ma przełamywać takie myślenie.
2: To, co czujesz, jest ważne. Porozmawiajmy. Zadzwoń pod 116 123 lub wejdź na 116sos.pl.
1: Coraz więcej dorosłych doświadcza kryzysu psychicznego. Trzeba nauczyć się o tym mówić, przekonują licealiści.
3: Powinniśmy rozmawiać otwarcie o problemach innych, o tym, że rzeczywiście coś się dzieje.
1: Telefon działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w całej Polsce, a dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści.
0: No, czym przypominała Martyna Szymczakowska, a ja przypomnę numer telefonu, który był tu podany, 116 123, a także adres strony internetowej 116sos.pl. Tam również można uzyskać pomoc.

0: Reklama.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wd.ko.eu.
2: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Uwaga, zmotoryzowani jadący przez Grodków na Krakowskiej, tam mamy kolizję lekką, co prawda, ale na czas pracy służb mogą występować utrudnienia w brzegu na skrzyżowaniu DK94 przy Pawłowie. Tam zdarzyły się dwie osobówki, nie ma osób rannych ani wycieków, natomiast utrudnienia również, jak się możecie domyślić, są. Ruch w opolskich miastach już nieco mniejszy, za to dokuczają nam remonty, jak na przykład w Głuchołazach nad rzeką DK40. Tam obowiązuje ruch wahadłowy. Miejmy nadzieję, że niebawem nastąpi finał prac, a na pewno będziemy o to pytać. Jadący z Opola do Kluczborka, no to wiadomo, wahadła na 45, w brzegu problemy wzdłuż Chocimskiej i jeszcze kolejka na Armii Krajowej, do tego prace na Łokietka 4, na Opolszczyźnie przejezdna, ale na jedni na Katowice koszenie poboczy i zwężka prawego pasa. Sytuacja jest dynamiczna, zwracajcie uwagę na znaki zmiennej treści.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: A ja jeszcze powtórzę za Adamem, ruch nieco mniejszy. Jak to ładnie brzmi. Na zegarach zbliża się godzina 17 i czas na kolejne wiadomości.
7: 49-latek z Zagórza w Małopolsce zatrzymany jest podejrzewany o zabicie matki. U progu sezonu grzewczego warto sprawdzić stan komina. Powiemy też o kolejnym oszustwie metodą na policjanta. Seniorka chciała pomóc koleżance, a została okradziona.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: To tylko zapowiedzi, teraz prosimy o szczegóły. Katarzyna Plednia.
7: Policjanci zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zabicie matki w Zagórzu koło Chrzanowa w Małopolsce. Mężczyzna ukrywał się w okolicznym lesie. Po 5 godzinach poszukiwań został złapany i przewieziony na komisariat. Jeśli, jak przekazała policja, jeśli potwierdzą się dotychczasowe ustalenia śledczych, 49-latek usłyszy zarzut zabójstwa. Ciało kobiety znalazła w jej domu osoba z rodziny. Obrażenia wskazywały, że doszło do zbrodni. Podejrzenia padły na syna. Szukało go około 200 policjantów wraz z psami tropiącymi i policyjnym śmigłowcem. Jest zażalenie prokuratury krajowej na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. W zażaleniu prokurator podniósł dwa zarzuty, o czym więcej w relacji Michała Fabisiaka.
8: W ocenie prokuratora sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego. Prokurator wskazał na dotychczasową postawę podejrzanego, który uciekł z Polski i posługuje się dokumentami wystawionymi na inną osobę. Drugi zarzut dotyczy obrazy przepisów postępowania. Chodzi o to, że przepisy w postępowaniu przygotowawczym mówią o tym, że list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Tymczasem w toku postępowania prokurator złożył taki sprzeciw.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Ponad 100 miliardów złotych przeznaczonych będzie w ciągu 5 lat na budowę nowych schronów i adaptację istniejących. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Dagmara Kędzior.
9: Te pieniądze zostaną przeznaczone na program ochrony ludności i obywateli.
0: obrony cywilnej, teraz głównie na inwestycje, mówił o tym premier Donald Tusk.
9: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
0: Środki mają być też przeznaczone na rozwój systemów ostrzegania ludności.
9: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
0: Inwestycje mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat.
7: Wraz z początkiem sezonu grzewczego przybywa praca opolskim kominiarzom. Więcej jest zleceń czyszczenia przewodów kominowych, więcej także kontroli kominów. Te należy czyścić regularnie, a częstość takich prac zależy od stosowanego opału. W przypadku węgla, drewna czy peletu czyszczenie zaleca się raz na kwartał. Opalane gazem czy olejem powinny być czyszczone raz na pół roku. Ze stanem kominów różnie jednak bywa, mówi Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich.
10: Są stali klienci, którzy czyszczą kominy regularnie. Są tacy, którzy czyszczą raz w roku, no a są i tacy,

0: po iluś tam latach albo jak coś się zaczyna dziać. Ilość przeglądów troszeczkę wzrosła, ale nie, że do ludzi dotarło, że jest to potrzebne. Bardziej zasługa ubezpieczycieli, którzy zaczęli informować, że jest to niezbędne, żeby polisa była ważna.
1: Od 3 lat kominiarze zobowiązani są sporządzać e-protokoły zamiast dokumentów papierowych, co jest bardziej czasochłonne.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: 3 oszustów działających metodą na policjanta zatrzymali prawdziwi policjanci z Prudnika. Wcześniej rzekomym stróżom prawa seniorka przekazała 20 tysięcy złotych. 76-latka odebrała telefon od fałszywego policjanta, który przekonywał, że koleżanka kobiety brała udział w wypadku drogowym i potrzebuje pieniędzy, by uniknąć konsekwencji, mówi aspirant Monika Łyko z prudnickiej policji.
3: 76-latka przekonana, że pomaga swojej znajomej, przygotowała posiadane oszczędności. Była to gotówka w różnych walutach oraz biżuteria. Łączna wartość wynosiła blisko 20 tysięcy złotych. Po chwili do drzwi kobiety zapukał mężczyzna, który odebrał przygotowane rzeczy. Poprzez kolejne tygodnie poszkodowana myślała, że faktycznie pomoc trafiła w dobre ręce.
1: Kryminalni z Prudnika działali też w innej sprawie i ustalili, że jeden z mężczyzn brał udział w oszustwie 76-latki. Kilka tygodni po tym zdarzeniu mundurowi zapukali do drzwi pokrzywdzonej, dodaje aspirant Łyko.
3: Kobieta była zaskoczona, gdy dowiedziała się, że została oszukana. Podczas rozmowy z policjantami przekazała również szczegółowe informacje dotyczące wyglądu mężczyzny, który odebrał od niej pieniądze. Jej opis odpowiadał ustaleniom funkcjonariuszy i dodatkowo utwierdził ich w przekonaniu, że oszustwa dopuścił się 43-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego.
1: Okazało się, że zatrzymany działał w siatce przestępczej. Policjanci zatrzymali też 28- i 40-latka. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa, za co grozi do 8 lat więzienia. I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a na kolejny zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W regionie temperatury jeszcze z dwójką z przodu, wszędzie 20 stopni, za wyjątkiem brzegu, gdzie mamy 21. Sporo słońca ciągle na niebie, tak będzie aż do zachodu. Tegoż wiatr słaby z kierunków zachodnich dzisiaj nam wieje, a co w nocy? W nocy ma być od 5 do 7 stopni Celsjusza, już teraz ostrzegamy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Jeśli chodzi o ostrzeżenia, to jeszcze jedno. Mgły ograniczające widoczność do 200 metrów w nocy w naszym regionie. Marcin Głowienkowski, Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy. To kolejna godzina z Radiem Opole. Zostańcie z nami.

0: i w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
1: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
2: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Reklama społeczna.
3: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
9: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
10: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
8: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
12: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
11: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
12: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
3: Po reklamie.

0: sposób, żeby rzeczywiście nie dało się rozpoznać, kto to jest.
1: Czasem zamiast głowy pojawiają się takie emotikonki gdzieś tam na zdjęciach i to też, żeby rzeczywiście nie można było rozpoznać tej
0: osoby. Tak, ale jak najbardziej, przy czym dalej nie w każdym przypadku będzie to skuteczne, bo jeżeli ktoś ma bardzo charakterystyczny tatuaż na ręce, na szyi, bądź jakieś inne elementy szczególne, które i tak pozwolą na jego identyfikację, to nawet emotka na całej twarzy będzie niewystarczająca.
1: Wróćmy do tego fotografa, o którym pani wcześniej wspomniała, który podpisuje umowę z państwem, którzy zawierają ślub, zawierają związek małżeński. No to jak to jest? Czy oni wtedy nabywają prawo do tych zdjęć? Oni kupują te zdjęcia od fotografa i mogą dowolnie nimi dysponować? Wyjaśnijmy to jeszcze, bo tutaj też różne formy mogą być umowy. To wszystko zależy od treści umowy?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to działa w dwie strony, dlatego że państwo młodzi również mogą nie wyrazić zgody na publikację przez fotografa tych zdjęć. Najczęściej profesjonalny fotograf chciałby te zdjęcia później wrzucić na czy to swoją stronę internetową, czy jakiś profil w social mediach, no bo to jest też element promocji, tak? Element pokazywania swojego portfolio, pokazywania swoich wcześniej wykonanych sesji zdjęciowych pod kątem poszukiwania kolejnych klientów. Dlatego najczęściej fotografowie chcieliby te zdjęcia z danej sesji ślubnej wrzucać. Natomiast jest to uregulowane w umowie.
1: Czyli coś za coś, na pewno warto dokładnie czytać umowy z fotografem, które podpisywane są przy okazji różnych uroczystości, nie tylko ślubów, takich uroczystości, z których chcemy mieć fotorelacje. Do informacji z tym związanych za chwilę powrócimy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki

0: wtorkowy popołudnie czesne, kolejną porcję informacji w ramach radiowych porad prawnych przygotowywanych we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. O prawie autorskim mówimy i ostatnio mówiliśmy o anonimizacji na zdjęciach. Co to oznacza? To znaczy ni mniej, ni więcej, tylko zrobienie wystarczająco dużo, by uniemożliwić rozpoznanie jakiejś osoby na zdjęciu. A ile to jest to, że tak powiem, wystarczająco dużo? Jaka powinna być ta anonimizacja? O tym adwokat Liliana Trzaskoś.
1: Musi być taka realna, tak? Czyli o odbiorze nas, o tym, że ktoś może nas rozpoznać, mówiąc kolokwialnie, no nie decydują tylko same oczy, tak więc te paski, które gdzieś tam w mediach się czasem pojawiają, najczęściej tego testu anonimizacji nie będą zdawały. Istotne jest tu zanonimizowanie w taki

0: I powracamy do informacji związanych z prawem autorskim i wrzucaniem zdjęć z różnych imprez na social media. Zanim państwo młodzi na przykład na ślubie wrzucą zdjęcie na swój profil na Facebooku, muszą o co zadbać? Czego muszą być pewni?
1: Czy oni mogą to zrobić? Dlatego, że tak jak wspomniałam, z jednej strony fotograf ma prawo do zdjęć jako do utworu, ale z drugiej strony na tych zdjęciach są przecież wizerunki konkretnych osób, tak? No jeżeli to jest taka sesja zdjęciowa, która właśnie nie pokazuje z pewnej odległości sali z bawiącymi się ludźmi trudnymi do identyfikacji, ale to są konkretne, pozowane kadry panny młodej, pana młodego, ich najbliższych, no to tutaj niewątpliwie ten wizerunek jest ujawniony w całej okazałości i w związku z tym pozostaje kwestia ustalenia w umowie, czy fotograf będzie mógł te zdjęcia wykorzystać. Bywa tak, że ta kwestia wpływa na wartość takiej usługi. Czyli jeżeli państwo młodzi zgadzają się na to, żeby fotograf w szerokim zakresie mógł tą ich sesję ślubną, te kadry wykonane również podczas na przykład ubierania, czy przy jakichś takich elementach, które są rzeczywiście bardzo mocno takie indywidualne, żeby mógł tą sesję wykorzystać, na przykład wrzucić na swojego Instagrama, to jeżeli oni wyrażą taką zgodę, to cena usługi jest niższa. Zdarzają się takie umowy. Natomiast jeżeli oni tej zgody nie wyrażają, czyli fotograf potem nie może wykorzystać tej sesji jako reklamy swojej działalności, no to wtedy na przykład wynagrodzenie za tą usługę wykonania sesji ślubnej jest odpowiednio wyższe.
0: W internecie jest mnóstwo zdjęć na różnych stronach internetowych i gdy ktoś tak sobie surfuje, widzi jakieś zdjęcie, takie niezbyt ciekawe, ale widzi w nim jakiś potencjał, bo może jakbym je ściągnął, może bym tutaj wykadrował to zdjęcie, dodał jakieś kolorki trochę, to by mogła być super fotografia, którą mógłbym potem opublikować w internecie no, pod swoim nazwiskiem, no bo ja przecież tam dokonałem istotnych zmian i zrobiłem z niego piękną fotografię. Czy można podpisywać swoim nazwiskiem takie przerobione jakieś zdjęcia, które z internetu nie ściągniemy, które nie były nasze?
1: Pierwsza kwestia jest taka, że to, że jakieś zdjęcie znajduje się w internecie i to, że nawet widzimy, że ktoś wrzuca je na swoje social media, korzysta, publikuje na swojej stronie internetowej, to nie oznacza, że te zdjęcia możemy nimi swobodnie dysponować.
0: No a jeśli twórca jest nieznany, to co wtedy? O tym więcej powiemy za tydzień. Wtedy kolejna porcja informacji związanych z prawem autorskim. Taką kolejną porcję informacji służyć nam będzie adwokat Liliana Trzaskoś.

Szymko, weteran wojenny, który w 2024 roku stracił nogę po wejściu na minę, uważa, że rehabilitacja jest niezbędna, ale najważniejsza jest rodzina. W tej chwili w Kijowie, stolicy Ukrainy, panuje ciągły stan alarmu, a my tracimy naszych cywilów, tracimy nasze dzieci, one nie mogą chodzić do szkoły jak zwykle. Kiedy rano budzę córkę, już ogłaszane są alarmy. Nie mogę więc zabrać jej do szkoły, bo musimy przebywać w bezpiecznym miejscu. Program rehabilitacji prowadzi organizacja Help UAPT. Jak dotąd finansowany jest on wyłącznie z prywatnych darowizn. Więcej o tym, co na Ukrainie. Będziemy mówić w kolejnej godzinie naszego programu po godzinie 18. A teraz czekamy już na kolejne wiadomości. Radia Opole to za 10 minut.

0: i dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
4: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
5: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
3: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Po reklamie.
7: Wtorek, 6 dzień października, w kalendarzu Artur, Bronisław, Brunon, Monika i Roman. Dziś świętują najlepsze życzenia również od Radia Opole. 18 na zegarach.
8: Przeszukanie w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia. W Opolu dokonano pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych.
9: Dwa z nich dotyczą kobiet i jedno dotyczy mężczyzn.
8: W tych wiadomościach także serwis kulturalny Katarzyny Zawadzkiej.
10: Wiadomości Radia Opole.
7: Wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
8: Dzień dobry. Funkcjonariusze CBA przeszukali biuro Rzecznika Praw Dziecka. Od tego zaczynamy. Na zlecenie prokuratury szukali dokumentów, które dadzą odpowiedź, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szost.
11: To postępowanie jest w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Śledztwo zostało wszczęte 2 października. W biurze zostało przeprowadzone przeszukanie w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w tym śledztwie.
8: Przypomnijmy, że w sierpniu Monika Horna-Cieślak doprowadziła do umieszczenia 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Według niej zwróciła na spacerze uwagę kobiecie szarpiącej dziecko i została przez nią zwyzywana. Decyzję o odebraniu dzieci uchylił sąd, uzasadniając, że, tu cytat, machina państwowa i urzędowa została uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia.
10: Twoje źródło prawdziwych informacji.
8: W wiadomościach za granicę, napięta atmosfera na ulicach Paryża w związku z demonstracjami licealistów. Podczas wielkiego marszu w centrum stolicy doszło do zamieszek. Napięcia przeniosły się też do parlamentu. Wydarzenia te śledzi Stefan Folzer.
12: Rano poza Paryżem demonstracje przebiegały raczej spokojnie. Jednak po południu w stolicy sytuacja wymknęła się spod kontroli. Około 300 zamaskowanych lewicowych ekstremistów zaczęło dewastować ulice i podpalać barykady. Zaatakowali policjantów, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym. W tym samym czasie w Zgromadzeniu Narodowym lewicowi politycy ostro skrytykowali premiera Sébastiena Lecornu, zarzucając mu tolerowanie przemocy policji wobec protestujących. Stracił pan głowę? Oszalał pan? Pana dni na czele ostatniego rządu prezydenta Macrona są policzone. Dzika represja jest przeciwieństwem republikańskiego porządku. Grzmieli deputowani lewicy. Przemoc jest częścią waszego projektu politycznego i dążenia do pogrążenia kraju w chaosie przed wyborami prezydenckimi, odpowiedział francuski premier. Zapowiedział jednocześnie rozmowy z licealistami oraz ograniczenie zajęć w około 900 szkołach do końca tygodnia.
8: Od początku protestów zatrzymano ponad 6 tysięcy osób.
10: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: W kraju dokonano już 516 transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Najwięcej w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W Opolu także dokonano pierwszych takich procedur, mówi rzecznik ratusza Adam Laszczyński.
9: Od momentu wejścia w życie rozporządzenia po Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano transkrypcji 3 aktów małżeństwa dokonanego za granicą. 2 z nich dotyczą kobiet i jedno dotyczy mężczyzn.
8: Dodajmy, że pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, mają takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy pozostali małżonkowie.
10: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
8: Głogówek chce utworzyć centrum przesiadkowe. Gmina pozyskała na ten cel od kolei teren przed tamtejszym dworcem. Przygotowania rozpoczęły się już kilka lat temu, mówi burmistrz Piotr Bujak.
13: Po przejęciu zaprojektowaliśmy tam centrum przesiadkowe z miejscami parkingowymi, stacjami ładowania samochodów elektrycznych. Jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie. Wyzwaniem malenie gminy pozostaje budynek dworca PKP. Należy on do jednej ze spółek kolejowych. Też będziemy oczekiwali podjęcia działań remontowych.
8: A polski system gazowy jest przygotowany do zimy, tak zapewnia wiceminister energii Piotr Masłowski. Podkreślił, że magazyny gazu wypełnione są w prawie 100%, a dostawy surowca opierają się na długoterminowych kontraktach i wydobyciu spółki Orlen.
14: Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz brak realizacji dostaw LNG z tamtego regionu nie przeszkodzi
6: przeszkodziły w skutecznym przygotowaniu systemu gazowego do sezonu zimowego. Dostawy z Kataru ze względu na globalny charakter rynku LNG zostały z powodzeniem zastąpione. Polska jest wielopoziomowo przygotowana do sezonu zimowego.
8: Dodatkowo w 2030 roku uruchomiony zostanie drugi terminal gazowy, a krajowe zdolności regazyfikacyjne przekroczą 20 miliardów metrów sześciennych rocznie.
10: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
8: 4 po 18.
10: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj kolejna szansa na zobaczenie filmów w ramach 24. Festiwalu Opolskie Lamy. Wśród projekcji pokaz filmu Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy ludzkość uzależniona jest od sztucznej inteligencji. Początek projekcji w kinie Helios Solarisie o godzinie 20. O tej samej porze w kinie Meduza zaplanowano projekcję filmu pod tytułem Chora na siebie w reżyserii Christophera Borgli. W tym samym czasie będą pokazywane także dwa inne filmy, włoski dramat pod tytułem O czym sobie nie mówimy i irlandzko-brytyjski film pod tytułem 500 mil. Festiwal filmowy Opolskie Lamy trwa do soboty. Od aplikacji po rozmowę, jak wykorzystywać nowe technologie i sprawdzone metody do nauki języka niemieckiego. Takie spotkanie proponuje jutro o godzinie 17 Biblioteka Austriacka w Opolu. W czwartek zaplanowano promocję książki dr Teresy Kudyby pod tytułem Opolskie białe złoto, dzieje przemysłu wapienniczego i cementowego na Śląsku Opolskim. Spotkanie z autorką będzie połączone z projekcją jej filmu dokumentalnego. Początek w czwartek o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Przed nami kolejny koncert z cyklu Muzyka w Galerii, czyli Galeria Muzyki. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia wystąpią w kameralnej przestrzeni Galerii WBP w Opolu. To w czwartek o godzinie 17.
10: Pogoda.
7: Zachmurzenie małe w naszym regionie i jak będzie w nocy? Podobnie. Albo bezchmurna noc, albo z małym zachmurzeniem, z tym, że zdecydowanie chłodniej niż było w ciągu dnia, bo mieliśmy 22 stopnie Celsjusza, a w nocy będzie od 5 do 7 stopni. Uwaga, w nocy widoczność będzie ograniczona do 200 metrów w tych miejscach, gdzie będą występowały mgły, a występować mogą, ostrzegają meteorolodzy. O aktualnych wskazaniach co można powiedzieć? W naszym regionie 17 do 18 stopni Celsjusza. Jutro ma być od 18 do 20 stopni i zachmurzenie umiarkowane.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Nad ranem jutro uwaga na mgły. To też te informacje przekazujemy. Marcin Kobza za konsoletą realizatorem, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a na antenie już teraz Dua Lipa. 7 minut po 18.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi.

chciałabym powiedzieć o tej stronie internetowej, że od początku już ponad 50 milionów wyświetleń, więc Rosjanie interesują się tym tematem. Potem tam jeszcze publikowane takie różne wywiady z jeńcami rosyjskimi, które opowiadają, jak naprawdę wygląda sytuacja w wojsku rosyjskim.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. Aleksandra Piasta, przypomnę, w studiu. Mowa o tym, co dzieje się na wojnie. Wiadomo, że jak wojna, to też są jeńcy. Bardzo często tak jest. I właśnie takie ciekawe porównanie, ciekawe statystyki, bo jeśli chodzi o dysproporcje pomiędzy tymi, którzy trafiają do niewoli ukraińskiej, a tymi, którzy trafiają do niewoli rosyjskiej, no to tutaj różnice są dość duże.
2: Tak, dzisiaj pojawiły się takie statystyki, że w bieżącym roku Ukraina bierze do niewoli średnio o 100 rosyjskich żołnierzy miesięcznie, więcej niż Rosja bierze do niewoli ukraińskich żołnierzy.
1: Miesięcznie.
2: Tak, już mamy za 9 miesięcy 858 rosyjskich żołnierzy więcej niż trafiło do niewoli ukraińskich. I dlaczego tak się dzieje? Jest taki projekt «Chce żyć». On jest w języku rosyjskim dla rosyjskich żołnierzy, ale prowadzony przez Ukraińców. Tam jest pokrokowa instrukcja, jak, jeżeli nie chcesz walczyć, znalazł się na froncie, jak skontaktować się ze stroną ukraińską, jak poddać się, żeby trafić do niewoli, żeby nie umrzeć. Bardzo dużo żołnierzy rosyjskich zgłaszają się w ten sposób. Też po prostu na polu walki trafiają do niewoli. Też dlaczego? Bo Ukraina, żeby odzyskać swoich ludzi, ma takie, jakby мотивація для жолнежів українських, щоб не забіять росіян на полю валки, а попросту брати до неволі. Навіть фінансова мотивація є. Бо кожен росіянин, то живий українець там в неволі. І ще,

0: Tribute for Whoever z debiutanckiej płyty zespołu Plastic. Dzisiaj z Plastikiem o tym właśnie wydawnictwie rozmawiamy. Też o jego winylowym wznowieniu i no jest taki motyw powracający. Mam nadzieję, że nie jest to dla was przesadnie męczące, choć wydaje mi się, że może to być przyjemne, że teraz przy tych rocznicowych rozmowach wszyscy przyznają, że ten materiał też brzmieniowo się bardzo dobrze zestarzał i to też jest o tyle intrygujące, że jednak rozmawialiśmy o tym home recordingu, o tym, że Paweł uzbierał pieniądze na właśnie ten sprzęt, który umożliwił rejestrowanie tego w domu, oprogramowanie tak naprawdę. I ciekaw jestem, czy dla was też sukces tej płyty pod tym względem może tkwić w tym, że jednak trzeba było walczyć z ograniczeniami, być bardzo pewnym co do środków, które się wybiera, co do tego, jak to się rejestruje, czy rzeczywiście czujecie, że mogłaby ta płyta brzmieć gorzej, gdyby na przykład tych możliwości było trochę więcej?
1: Lepiej brzmieć, tak?
0: Albo gorzej.
1: Nie, często jest tak, że niektórzy artyści mają, ja już to mówiłem wielokrotnie, że niektórzy mają tak, a ja bym coś zmienił w tym, co kiedyś zrobiłem. Nie. Ja się osobiście pod tym podpisuję w 100%. To był zapis czasu, możliwości, emocji, wieku, w którym byliśmy, lat generalnie. Ja się pod wszystkim podpisuję, co myśmy wtedy zrobili.
0: Ja też spytałem o to dlatego, że wydaje mi się ciekawe na przykład docenienie ze strony Jacka Gawłowskiego, nawet poza anteną rozmawialiśmy, który przy pierwszych trzech płytach Plastic pomagał też, jeżeli chodzi o miksy, mastery. I on do dziś mówi, że to jest jedna z lepszych płyt, którą on pomagał od tej strony dźwiękowej dopracowywać, a z drugiej strony też Paweł przez wiele lat współpracował z Michałem Przytułą, który jest postacią bardzo skromną, no ale no, legendarną bez obaw można powiedzieć, który między innymi z Reniusi sprzecierał te szlaki, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną w Polsce i łączenie jej z piosenkowymi formami. No i oczywiście wtedy byliście też bardzo aktywnymi muzykami sesyjnymi. Agnieszkę można usłyszeć sesyjnie na wielu płytach z początku lat 2000. I czy czujecie, że ta płyta to też jest suma ówczesnych doświadczeń, że pewna dojrzałość, spójność tego materiału wynikała z tego, że musieliście troszeczkę poczekać na tę autorską płytę, nawet to, że ona gdzieś tam przeleżała, jeżeli chodzi o samo jej wydanie, czy czujecie, że to pomogło, żebyście byli pewni co do tego materiału, że po prostu się z nim dobrze czuliście?
2: Tak. Tomek, ja jestem pod wrażeniem, jak ty jesteś świetnie przygotowany, naprawdę. Dziękujemy ci, że znasz tyle faktów z naszej przeszłości. I no, mogę powiedzieć, że w związku z tym, że jest 20. rocznica tej płyty, to czujemy się, jakbyśmy mieli urodziny. Jesteśmy ogromnie dumni, cieszymy się z tego, co się dzieje i wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda oczywiście. I tak było. My w momencie, kiedy tworzyliśmy tę płytę, to mieliśmy za sobą już jakieś doświadczenia, mimo że na zdjęciach wyglądamy trochę jak dzieciaki, jak teraz na to patrzymy. I trochę też zawsze jesteśmy mało poważni. Myślę, że do dzisiaj nam to zostało i nie widać po nas tego wieku. To faktycznie mieliśmy doświadczenie producenckie jako muzycy sesyjni i dużo w tych głowach wiadomości już na ten temat było. Także na temat tego, jak nagrywać i pojawiły się w naszym życiu ważne osoby, o których Paweł zaraz będzie chciał powiedzieć, już to widzę. A ja jeszcze chciałam podziękować za to, jak dobrałeś dzisiejsze utwory, ponieważ niestety nie wszystkie utwory zmieściły się na winylu. Winyl ma swoje ograniczenia i jest trochę mniej pojemny niż CD. I miałam taką koncepcję, żeby jak najczęściej utwory, które się nie znajdują na płycie, grać gdzie tylko mogę, czy właśnie na antenie, czy w social mediach, ponieważ muszę je przeprosić. To był bardzo, bardzo trudny proces, żeby wybrać utwory na tę płytę, ponieważ wszystkie bardzo lubimy i nawet jeżeli już wybraliśmy, a było to no to był długi proces i kilka razy skończyło się taką awanturą, jak możesz wyrzucać moją ulubioną piosenkę. Po czym w momencie, kiedy próbowaliśmy mieszać w to inne osoby, zawsze było to samo. No jak to? Nie ma? Nie, tego nie ma na płycie? Przecież to jest niemożliwe, żeby tego nie było na płycie. I właśnie zagrałeś dwa utwory, które się nie zmieściły, z tego co pamiętam. I tak bardzo je lubimy przecież, bo Szukam jest utworem, który opisuje to, co nadal się dzieje i mam nadzieję, że nigdy nie przestaniemy szukać, aż znajdziemy, a może to już będzie koniec, więc nie chciałabym, więc szukamy w tym cały sens. No i Whoever, właśnie dzisiaj czytałam recenzję sprzed 20 lat Bartka Chacińskiego, gdzie bardzo chwali ten utwór i zrobiło mi się żal. O Boże, dlaczego? No ale musiało się na przykład znaleźć filmy na płycie i tu było więcej fanów. No nie wiem dlaczego.
0: Zabawne, że powiedziałaś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak? O filmie, bo akurat jest następne do zagrania, także
2: no więc
0: włączymy te perspektywy.
1: To ja, jeśli mogę, właśnie o tych doświadczeniach i osobach. Ja pamiętam taką sytuację, że pod koniec lat 90., jak przyjechałem do Warszawy, w poszukiwaniu innego życia i pracy, to miałem taką kartkę i mam tę kartkę w notesie. Spisałem sobie, kogo chcę poznać, z kim chciałbym pracować. Był tam Michał Przytuła, był Leszek Kamiński, był Wojtek Przybylski, świętej pamięci, nasz przyjaciel, czołowy polski realizator, i tak się stało, że ja bardzo szybko te osoby wszystkie poznałem i wspomniany Michał Przytuła, ja bardzo krótko z nim pracowałem, byłem jego asystentem w studiu, ale cała znajomość obsługi Pro Toolsa, całą znajomość obsługi Pro Toolsa nauczyłem się od Michała Przytuły i to nam pozwoliło później tak sprawnie tę płytę nagrać. A z pozostałymi realizatorami, no to już pracowaliśmy później wielokrotnie i z Wojtkiem, i Przybylskim, i z Leszkiem Kamińskim w różnych sytuacjach, w różnych konfiguracjach, więc te wszystkie osoby bardzo duży wpływ miały na nas i na to, jak te płyty wyglądały, w jaki sposób.
2: Ja się przypomniałam, jak ja się nauczyłam Pro Toolsa, obsługi Pro Toolsa. Znałam trochę już Cubase'a, wcześniej pracowałam w Cubase'ie przy różnych nagraniach i po prostu stałam za Pawłem z tyłu, za jego plecami i podglądałam, co on robi. Tak się nauczyłam.
0: Wydaje mi się też ciekawe, gdzieś trochę do tego nawiązaliśmy, że ze względu na to, że ta muzyka nie była oczywista, jeżeli chodzi o ówczesny rynek, to płyta trochę przeleżała, zanim udało wam się ją wydać i czy wy, tak cofając się o te 20 lat do premiery albumu, czuliście już zmęczenie pewne tym materiałem, że on się wam przeleżał, że już go nagraliście dawno temu, czy jednak dominowała wtedy taka ekscytacja, że wreszcie świat usłyszy tę płytę?
2: Wszystko naraz i najmniej myślę to, że ona leży, to był taki niepokój, że o matko, no może się zestarzeć, to całkowicie bezpodstawny się okazuje, ale no tam się cały czas coś działo i to była wielka zabawa, więc myślę, że no wszystkiego po trochu, baliśmy się, że może nam się nie udać na przykład znaleźć. Mieliśmy już doświadczenia wcześniej z różnymi demówkami, które w ogóle nie dostały do A&R-a z wielkiego kosza demówek, które wtedy leżały we wszystkich wytwórniach, ale ten materiał widocznie zasługiwał na to i cieszymy się, że tak się stało. Dzisiaj jest dużo łatwiej dotrzeć do tego, żeby coś zostało wydane. Oczywiście możemy to
1: zrobić. Można zrobić samemu w tej
2: chwili. Można zrobić to samodzielnie.
1: Wtedy nie było takiej możliwości.
2: I w związku z tym trudność polega na czymś innym. Teraz musicie się na starcie, drodzy muzycy, po prostu rozpychać łokciami już po wydaniu. A wcześniej trzeba było to robić przed wydaniem. To chyba taka różnica.
0: Wracamy do waszej płyty, do utworu, który już został przywołany, czyli do Feel Me.

0: Aga, jako postać też muzycznie samowystarczalna, na początku, jak sugerowałaś, no niekoniecznie chciałaś dopuszczać kogoś do plastiku, jednak czułaś, że chcesz w większym zakresie to zrobić samodzielnie. Jestem ciekaw, czy ta płyta też jest dla was ważna pod tym względem, że dotarliście się na niej tak bardzo muzycznie, znaleźliście właśnie te przestrzenie, które możecie wypełnić, żeby nie wchodzić drugiemu w paradę, żeby nie było jakichś afer.
1: To ja zacznę, może Aga dokończy. To nie był nasz pierwszy projekt. Mieliśmy w okresie studiów Agi zespół zupełnie inny i graliśmy wtedy taką muzykę właśnie około...
2: Funkową
1: i...
2: Więcej jazzu było.
1: Więcej jazzu w tym było. Takie brand new heavy trochę, tak jak wtedy były takie klimaty. I to było takie drugie zupełnie podejście. I ta płyta, gdyby Aga miała robić ją sama, to by nie wyglądała w ten sposób,
2: tak,
1: chyba.
2: Tam pamiętam, że były bardzo skomplikowane harmonie, bardzo trudne do przetrawienia. Tak bym to nazwała, tak.
1: No ale ja mówię, że ta płyta, pierwsza nasza, by nie wyglądała w ten sposób, gdybyś
2: tak,
1: robiła ją sama.
2: Że była, właśnie o to opisuję, że pewnie by była taka i pewnie, nie wiem, czy po latach by się mnie na przykład spodobała. I jednak... chętnie komponuję w taki sposób, że siedzę sobie gdzieś tam, te piosenki w powietrzu pływają i tak jak małe dziecko po prostu je chwytam. Dopiero później gdzieś używam tego, czego się dowiedziałam na studiach czy gdzieś po drodze, czy z tych doświadczeń studyjnych, to gdzieś później następuje. Staram się jednak pisać piosenki z czystego natchnienia. Czekam, aż wena przyjdzie i łapie.
0: Zresztą sugerowałeś, że często ludzie cię komplementują, że nie słychać pewnej takiej schematyczności. Świetnych, żeby nie było muzyków, którzy ukończyli ten prestiżowy wydział, czyli oczywiście jazz i muzykę rozrywkową w Katowicach. I a propos plastiku i też odkrywania przez was tych brzmień, powiedzmy, funky house'owych, wyspiarskich, czy ty od razu czułaś, jak połączyć tę formę, która z założenia miała powodować radość, zabawę z tym kunsztem kompozytorskim, czy jednak czułaś, że były pewne utwory, gdzie nie do końca wiedziałaś, jak te kropki połączyć, jak sprawić, żeby utwór nie był trywialny, a jednocześnie, żeby przy nim można było się dobrze bawić?
2: Ale ty naprawdę myślisz, że myśmy się tak zastanawiali, myśmy się dobrze bawili, po prostu mieliśmy mega fun, ale też wielka radość była z tego, że robimy dla siebie, że w końcu mamy coś swojego. Ja często to słyszę gdzieś w jakichś wywiadach, czytam też w wywiadach sprzed 20 lat, że bardzo to podkreślaliśmy. I to, że ty coś masz tam w głowie, że czegoś się nauczyłeś po drodze, to już jest taki bagaż w plecaku, to nosisz i już to masz. I wykorzystujesz to w momencie, kiedy jest to potrzebne. A ta zabawa, myślę, że to był klucz do tego, jak stworzyć taki wesoły album z tak kolorową okładką.
0: Ale z tego, co sugerujesz, a propos no też otwierania tej szkatuły ze wspomnieniami, jednak to, że było sporo wybojów, to, że płyta musiała przeleżeć, że gdzieś tam pomógł wam Marek Kościkiewicz, to, że trzeba było oszczędzić na sprzęt, poczekać, że wcześniej jeszcze robiliście dla innych tandemowo, tak producencko, płyty, to raczej dla was są rzewne wspomnienia, nie ma jakichś takich dla was w tych wspomnieniach smutnych tonów, że jednak no, trzeba było się napracować, zmęczyć, czasami znieść jakieś porażki.
2: Tomek, jak my byśmy wspominali porażki, to nie dotrwalibyśmy do dzisiejszego dnia, tak jak większość zespołów, które wtedy z nami startowały. Trzeba mieć, mogę powiedzieć, że trzeba mieć twardy tyłek?
0: No jest to jak najbardziej
2: trzeba
0: zrozumiałe.
2: Mieć. Poza tym trzeba pamiętać dobre rzeczy, to też jest sposób jakiś na przetrwanie. Nie wiem, ja się na przykład dzisiaj z tego śmieję, nie wiem jak Paweł, bo to nie moja przygoda, ale pamiętam, jak odpierał odsłuchy Yamaha NS10 i oglądał się za samochodem, którego aktualnie nie kupi, bo właśnie kupił te odsłuchy. To możemy się śmiać z tego dzisiaj trochę. Faktycznie, łatwo nie jest, dzisiaj nie jest łatwo, wtedy nie było łatwo. Jest dużo takich rzeczy, które trzeba zapomnieć, żeby nie bolało.
0: Pytam o to dlatego, że wydaje się, że gdzieś tam było sporo pod górkę, no ale też są niesamowite historie, jak spisywanie przez ciebie za X-ów dla innych artystów, bo był

0: taki wymóg, no i dzięki temu poznaliście Kazika, który użyczył wam syntezatora, także paradoksalnie domyślam się, że no, tak. Gdyby nie ten znój, ciężka praca, to pewnych rzeczy by się po prostu nie dało zrobić.
1: Znajomość nut kiedyś się przydawała.
2: Teraz już mniej, a fakt faktem przez to udało nam się poznać Kazika wtedy i Kazik po naprawdę chwilowej znajomości, bo zaczęliśmy opowiadać o takim syntezatorze Virusby, który wtedy był popularny, a ja mam taki, mogę wam pożyczyć, więc no tak, przyjdź. Ja poszedłem i nam pożyczył tam chyba miesiąc.
1: Są ludzie na świecie i paru spotkaliśmy, parę razy też mieliśmy szczęście, żeby nie było po prostu, bo czasem trzeba mieć szczęście i parę szczęśliwych trafów w naszej historii się zdarzyło. Jednym z nich, to już było po pierwszej płycie, było wygranie takiego festiwalu Vena. Kiedyś był taki festiwal i to nam pozwoliło, wygrana w dużej kwocie pozwoliła nam potem na pewną niezależność taką, że mogliśmy sami wydawać nasze płyty.
0: Na koniec spotkania z debiutem Plastiku słucham utworu Gotta Be Good, a dzisiaj o wspomnianym wydawnictwie opowiadali Agnieszka Burcan i Paweł Radziszewski. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcam, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Słuchacie nas we wtorek, 6 października. Imieniny obchodzą dziś Artur, Brunon i Fryderyka. Dziś w kalendarzu przypada także Dzień Borsuka. A na zegarach już prawie 20, to czas na kolejne wydanie wiadomości. Do Polski trafi system Patriot ze Szwecji. W Opolu trwa 5. forum wolontariatu.
1: Warto pomagać. Pomóc ludziom po prostu i wszystkim, którzy tego potrzebują.
0: Prokuratura przesłuchała lekarza Dawida K. w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Od tego zaczynamy. Szef szwedzkiego rządu poinformował, że dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. Więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski.
3: Premier Szwecji Ulf Kristersson przypomniał, że Szwecja po raz drugi wysyła swoje myśliwce do Polski. Teraz zarówno szwedzkie Gripeny, jak i baterie Patriot będą chronić lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy.
0: Zmieniamy temat. Prokuratura przesłuchała lekarza Dawida K. Informację tę potwierdził Polskiemu Radiu Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Dziś trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. Jutro w godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w prokuraturze okręgowej w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
0: Warszawska prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w tej placówce. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, z kolei drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Szkolenia, warsztaty i prezentacja nowych metod wsparcia w organizacjach społecznych. Temu sprzyja 5. forum wolontariatu organizowane w ramach Opolskiego Korpusu Solidarności. W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 imienia Bronisława Koraszewskiego spotkali się uczniowie, którzy udzielają się społecznie. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Chcesz zmienić świat? Włącz się w wolontariat”, mówi Alicja Gawinek z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
5: Chodzi nam o to, żebyśmy wolontariat pokazywali jako pewnego rodzaju element, który nam może towarzyszyć przez całe życie, w ramach którego my zdobywamy doświadczenia, zdobywamy przyjaźnie. Nie tylko dajemy, my bardzo dużo otrzymujemy. Widzimy w ostatnim czasie taką tendencję jednak do tego wolontariatu akcyjnego. Jest dużo trudniej z tym wolontariatem długoterminowym.
6: To nie jest tylko bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, ale to jest wspaniała lekcja dojrzałości budowania relacji społecznych między uczniami. Ważne jest, żeby w szkole znalazł się ktoś, kto pociągnie tą młodzież, bo młodzież jest chętna.
0: A jutro drugi dzień forum skierowany do dyrektorów szkół.
2: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
0: W kancelarii prezydenta na rozpatrzenie oczekuje ponad 2300 wniosków o odznaczenia za długoletnie poużycie małżeńskie par z Opolszczyzny. Na decyzję czekają też wnioski o długoletnią służbę. Wicewojewoda Piotr Pośpiech podkreśla, że dokumenty są na bieżąco przesyłane z Urzędu Wojewódzkiego do kancelarii prezydenta. Jak dodaje, obecnie czas oczekiwania na decyzję wynosi około 15 miesięcy.
7: Z 25 roku 1330, z 26 roku 1330. Jako nadzorujący ten wydział wszystkie wnioski osobiście akceptuję i podpisuję. Co panu prezydentowi zrobili jubilaci, którzy mają 50 lat zgodnego pożycia, a o wnioski dla nich wystąpiły właściwa gmina czy właściwy urząd stanu cywilnego?
0: Z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do kancelarii prezydenta. Obecnie czekamy na odpowiedź. Do sprawy będziemy wracać.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Obecnie na termometrach w Opolu 14 stopni, ale oczywiście to się będzie zmieniać. Tej nocy temperatura spadnie miejscami do 5 stopni. Nie spodziewamy się deszczu, a zachmurzenie będzie małe, ale uważać należy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te będą utrzymywać się jutro do godzin przedpołudniowych. No i w środę kolejny dzień z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Do 20 stopni, do tego wiatr słaby i o deszczu nie ma mowy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury, a razem ze mną w studiu jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dobry wieczór, Marto, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Porozmawiamy o kilku wystawach, które teoretycznie trwają, ale jak Państwo doskonale wiecie, to, że wystawa trwa i że odbył się wernisaż, to w przypadku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zdecydowanie nie wszystko, bowiem zawsze są też wydarzenia towarzyszące, czasami są finisaże, a czasami wiele dzieje się wokół wystaw w ich trakcie. I w przypadku pierwszej, o której Wam opowiemy, która ma tytuł Każde dziecko to zwierciadło śmierci, tak właśnie będzie, bo 11 października o godzinie 16 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie Łukasza Kropiowskiego. I przypomnę, że to jest wszystko w sali tymczasowej GSW na Placu Teatralnym 13, czyli w Opolaninie.
1: Tak, tak jest. Wystawa trwa w Opolaninie. Trwa już dosyć długo, bo otworzyliśmy ją pod koniec lipca. Natomiast trwa jeszcze też troszkę potrwa, bo do 15 listopada. W związku z czym, no po pierwsze, bardzo chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić, żeby jednak odwiedzać Opolanina i odwiedzać tę ekspozycję, która poświęcona jest przyszłości. Oczywiście językiem sztuki współczesnej opowiada o tym, jak myślimy i wyobrażamy sobie przyszłość, a ponieważ przyszłość już nadeszła i to, co nam się 30 lat temu wydawało science fiction, staje się naszą codziennością, na przykład sztuczna inteligencja, więc myślę, że można tutaj też odnaleźć taką refleksję na ten temat. Jaka jest ta przyszłość, to już chyba zaczynamy powoli widzieć.
0: Ja obawiam się niestety, przepraszam, że wszedłem Ci w słowo, ale nawet wiemy, jaka jest teraźniejszość, bo to, co wydawało się na tej wystawie, kiedy ona była otwierana jakąś futurologią, rozpoczął się nowy rok szkolny i ilość informacji zatrważających na temat śmierci dzieci, depresji, przemocy, hejtu jest taka, że ja tutaj nie widzę wystawy o przyszłości, ale niestety wystawę o teraźniejszości, a ta przyszłość, jeżeli już mówimy w kontekście tej wystawy i tego, co się dzieje, będzie na razie, wszystko wskazuje na to, jeszcze gorsza i to mnie przeraża.
1: No, tylko jeszcze może tak, żeby Państwa nie do końca zmylić, to wystawa nie jest o dzieciach, natomiast jest to cytat, na pewno Łukasz już też, odwiedzając Państwa w lipcu, opowiadał o tym, to jest cytat z Jean-Paula Sartra i oczywiście nie możemy go traktować dosłownie, mimo że ten tytuł niektórych przeraża, to każde dziecko to zwierciadło śmierci oznacza taką zmianę pokoleniową i to, że starzejąc się, patrząc na kolejne pokolenia, spoglądamy w to zwierciadło, które wieszczy nasz koniec, tak? Koniec naszych idei, naszych, no właśnie tej naszej przyszłości, którą tworzyliśmy i wydawało się, że będzie ona wieczna, bo zawsze każde pokolenie ma taką, odbija się od poprzedniego pokolenia, ale zawsze z taką wizją, że to już jest coś, co jest osiągnięciem ludzkości, czy w myśli, czy w działaniu największym, natomiast potem przychodzą kolejne pokolenia i zaczynamy patrzeć, że ten świat się cały czas zmienia, więc to jest też o tym, jaka ta przyszłość, no właśnie jak my ją sobie wyobrażaliśmy, jak wyobrażamy i jak ona staje się ciałem. Więc tutaj też o tym chcielibyśmy Państwu opowiadać. No Łukasz na pewno też i o pracach, ale też o swojej idei wystawy, bo to jest wystawa kuratorska, wystawa wymyślona, zaprojektowana w takim sensie też intelektualnym przez Łukasza, opowie podczas oprowadzania 11 października. Natomiast myśmy jeszcze wymyślili takie dwa wykłady, na które troszkę nie tyle odnoszą się bezpośrednio do prac pokazywanych na wystawie, ale też trochę rozszerzają ich kontekst. I pierwszy wykład, który zgodził się wygłosić dr Sebastian Dobierz z Politechniki Opolskiej, będzie opowiadał o architekturze przyszłości, czym jest ta architektura przyszłości, bo ona też już się staje ciałem. Mówimy o tak zwanych inteligentnych miastach. Elementy inteligentnych miast już funkcjonują w dużych miastach, nawet w Polsce, tak chociażby, nie wiem, regulacja ruchu drogowego albo właśnie takie rzeczy, które powodują, że, czy nie wiem, użycia elektryczności w przestrzeni miejskiej. Inteligentne miasta to są te miasta, gdzie nowoczesna technologia pozwala lepiej funkcjonować nam, jako mieszkańcom, ale również samemu miastu, samemu temu miejskiemu ekosystemowi. Więc nie będę zdradzać, o czym dr Dobierz będzie opowiadał. Natomiast rzeczywiście myśmy postawili przed nim takie zadanie, poprosiliśmy go o właśnie opowiedzenie o tym, jak ta urbanistyka przyszłości, architektura przyszłości może wyglądać i już zaczyna wyglądać. Natomiast drugi wykład jest takim wykładem bardziej fantastycznym. Maciej Janocha, człowiek, który w Opolu jest znany jako właśnie ten zajmujący się fantastyką, również zupełnie obok wystawy w takim wykładzie performatywnym bardziej opowie o właśnie czym jest takie myślenie, jak w przeszłości myślano, projektowano sobie właśnie w literaturze, w fantastyce, projektowano sobie przyszłość. I wydaje mi się, że to jest też bardzo, bardzo fajny temat, bo to jest taki temat, który jakby wszyscy trochę znamy. Znamy go z kina, oglądając stare filmy, ale też czytając, nie wiem, w dzieciństwie Juliusza Werna chociażby, tak? Albo właśnie oglądając stare filmy, które gdzieś właśnie wyobrażały sobie tę przyszłość, to co kiedyś będzie. Jak nam się to wydawało czasami zabawne, czasami właśnie jakby zupełnie takie no, nieprawdopodobne i wymyślone. No i teraz jakby spięcie tego z tym, co my teraz, czego teraz doświadczamy, też może się wydawać dosyć ciekawe, więc trochę uciekniemy w świat fantazji. Więc wydaje mi się, że to jest taki program, który ma potencjał po pierwsze popularno-naukowy, albo taki całkowicie popularny i też trochę gdzieś poszerzający temat samej wystawy.
0: Mi od razu przypomniały się seria jednych z moich ulubionych na pewno, a jednych z najważniejszych komiksów Mroczne Miasta. Tam też twórcy interesują się bardzo architekturą i do niej się odnoszą wprost. I te miasta, czyli w komiksie jest to Brusel, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że chodzi o Brukselę. Ona ma między innymi dużo pomostów pomiędzy wieżowcami budynkami, czyli ruch miejski, który już jest tak dużo, tak się tłoczymy, że powstają takie łączniki, prawda, że możemy przechodzić sobie górą z budynku do budynku. Oczywiście mamy też coraz więcej latających pojazdów, tych było sporo. To oczywiście byłoby fajne, my póki co próbujemy uciekać pod ziemię. Wydawałoby się, że metro no, jest rzeczywiście jednym z najbardziej optymalnych, sensownych rozwiązań, jeżeli tylko są warunki. No zwyczaj oczywiście kwestie finansowe, co mnie troszeczkę przeraża, że tak wiele rzeczy jest związanych z finansami, podczas gdy wszystkie te rakiety i bomby, nawiązując znowu do wystawy, bo ona też jest bardzo pacyfistyczna i antymilitarystyczna, to nam powinno uświadomić, że tutaj zbieramy na chore dziecko, potrzebuje milion, żeby go wyleczyć i jest problem, a tutaj codziennie spada tyle dronów, rakiet i bomb, że to są miliardy. Moglibyśmy wybudować metra, moglibyśmy wyleczyć wiele dzieci, uratować ludzkie życia. Nie wiem, co się z ludźmi dzieje i co jest takiego w człowieku jako gatunku, że ciągle jest ta cała masa ludzi, która nie widzi w tym problemu, że jest wojna, że się mordujemy i że marnujemy ten swój potencjał, zamiast sobie pomagać i współpracować, bo myślę, że ta wystawa też do takiej refleksji ma nas skłonić. Między innymi.
1: Jak najbardziej. No, jesteśmy rzeczywiście w takim trudnym takim momencie, kiedy no, też nam się wydaje, że jesteśmy otoczeni nowoczesnością i wojna, która się toczy za naszą granicą, też jest bardzo nowoczesną wojną. My jesteśmy też wciągani w jakieś strefy działań wojennych, chociażby przez cyberataki, czy też chociażby dezinformacje. A z drugiej strony no, trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że przyzwyczailiśmy się przez długie dziesięciolecia od zakończenia II wojny światowej, że tej wojny u nas nie ma, że jesteśmy od niej bezpieczni i myślę, że to jest też taka refleksja, która zostaje, nie wiem czy do końca po obejrzeniu prac na wystawie, ale na pewno gdzieś może być absolutnie uruchomiona również przez to, co to jest właśnie, czym jest ta przyszłość i dlaczego się nie uczymy od przeszłości. Ale rzeczywiście myślę, że ta wystawa i to myślenie o przyszłości ma swoje takie negatywne i też pozytywne strony, bo też mamy taką cechę jako gatunek, że z jednej strony patrzymy ponuro na to, co nas czeka, a z drugiej strony mamy ciągle nadzieję, że będzie dobrze. I myślę, że w tej wystawie nie ma absolutnie negatywnych emocji, raczej takie uświadomienie sobie, że powolutku zbliżamy się do tego, co nie wiem, w dzieciństwie oglądaliśmy właśnie w filmach science fiction, czytaliśmy w książkach i staje się to powoli ciałem. Ja mam cały czas takie gdzieś w tyle głowy. Dla mnie ta wystawa jest bardzo filmowa. Kiedy kiedy ja ją oglądam, to mam bardzo dużo, uruchamia mi się takich skojarzeń stricte filmowych. Ja wiem, że to jest u mnie troszkę obsesyjne, ale mam właśnie dużo takich odniesień, które gdzieś odwołują mnie do Matrixa, do Obcego. Wiem, że artysta nie szedł tą drogą, ale to jednak jest taka pierwsza rzecz, która gdzieś mnie estetycznie tak kulturowo osadza, a potem mogę sobie właśnie czerpać z tego dalej i jakby porównywać to i odkrywać to, o czym na przykład myślał artysta Andrzej Staniek, tworząc swoje obiekty. Więc to mi się wydaje też bardzo, bardzo, bardzo fajne w tej wystawie, która jest taką czystą przestrzenią, której też fajnie pobyć, fajnie gdzieś te prace zobaczyć, fajnie gdzieś być w jakimś takiej relacji z nimi. Więc bardzo też serdecznie zapraszam do tego, żeby odwiedzać po prostu galerię samodzielnie, ale też patrzeć na to, co i kiedy będziemy też proponować Państwu dodatkowo.
0: Mhm. I tutaj zamykamy wątek wystawy, która jest, przypomnę, w Opolaninie, czyli tymczasowej sali wystawienniczej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, ale za chwilę opowiem Wam jeszcze o wystawie drugiej, która trwa, ale już w BWA, czyli w Biurze Wycieczek Artystycznych w Centrum Przesiadkowym. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i zgodnie z tym, co obiecałem przed przerwą, porozmawiamy o drugiej wystawie organizowanej przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w BWA, czyli w Biurze Wycieczek Artystycznych. Jest to wystawa rysunków Aleksandry Rogali zatytułowana Kreską. Tuż po otwarciu mieliście Państwo okazję posłuchać mojej rozmowy z mamą artystki oraz z autorką opisu, który możecie przeczytać na stronie, więc wtedy wiecie, ale przypomnę, artystka nie wzięła udziału w rozmowie osobiście, dlatego że znajduje się w spektrum autyzmu i to na tyle głębokim, że po prostu nie komunikuje się w sposób taki tradycyjny, jak my to możemy zrobić, ale co jest fenomenalne, komunikuje się swoimi rysunkami. To przyznaję, jest niezwykłe. Ale to też nie jest tylko jedyny aspekt ważny tej wystawy, tak myślę.
1: No wydaje mi się, że to jest w ogóle taki drugorzędny aspekt. Oczywiście nie można jakby go do końca pomijać. Natomiast rzeczywiście to, co mnie zachwyca w rysunkach Oli, to są same rysunki. I to, że ona ma niesamowitą umiejętność opowiadania jakby świata, tego, co widzi, tego, co odbiera, właśnie poprzez rysunek, który jest rysunkiem czasami schematycznym, czasami bardzo ekspresyjnym, ale właśnie jest tą kreską, tą taką czarną kreską na białym kartonie, na białym papierze, która powoduje, że dostrzegamy w tym świat i jest to też rozpoznawalne. I to jest też taka rzecz, która ją wyróżnia wśród wielu artystów z niepełnosprawnościami, którzy przecież są, tworzą, że ona też ma, mimo że nie wiemy, jaka jest do końca świadomość tego, co nam pokazuje, to, że jest to w jakiś taki intuicyjny, niesamowity sposób bardzo spójne, że my od razu widząc rysunek wiemy, to narysowała Aleksandra Rogala. Więc mnie to niesamowicie też jakoś tam porusza, że Ola śmiało startuje i zdobywa stypendia i nagrody, konkurując z absolutnie pełnosprawnymi artystami. To jest też wielka zasługa, no, mamy pewnie też o tym więcej opowiadała, ale rodzice Aleksandry mają takie założenie, że dla nich najważniejsze jest to, żeby ich córkę traktować podmiotowo, że ona jest Aleksandrą Rogalą, że ona nie jest dziewczyną spektrum autyzmu, tylko jest Olą Rogalą, która rysuje bardzo dobrze, której rysunki są doceniane, zauważane. Są też osoby, które chętnie je kupują. W związku z czym, że ona po prostu jest artystką, pełnoprawną artystką, chociaż potrzebującą w takim funkcjonowaniu społecznym wsparcia najbliższych.
0: Ale też myślę, że i tu Państwo będziecie mieli okazję to sprawdzić. Gdybyście poszli na wystawę, zobaczyli te rysunki, do głowy by Wam nie przyszło, nawet taka myśl, i to gwarantuję z pełną odpowiedzialnością, nie zastanawialibyście się, patrząc na nie, czy artysta jest pełnosprawny, czy nie, i tak naprawdę to są po prostu bardzo dobre rysunki. Mało tego, intrygujące, bo nie takie oczywiste. I powiem więcej, możliwa jest przecież taka sytuacja, nieraz się zdarza, że odnajdywane są jakieś prace czyjeś, kogoś, kogo już nie ma wśród nas. Nie możemy go zapytać, jakie miał intencje, a co miał na myśli, a jakie miał idee artystyczne w sobie, nic nie wiemy. Odnajdujemy na przykład teczkę z pracami i one tylko i wyłącznie zostają same. To po prostu nie będziemy się zastanawiali, czy to był znany artysta i powinniśmy to traktować poważnie, czy nie, tylko podchodzimy do nich normalnie na świeżo, albo do nas coś mówią i wtedy, bo oczywiście fachowym okiem, tak jak w Twoim przypadku i ludzi zajmujących się zawodowo sztuką, będzie można mniej więcej ocenić, czy to jest jakaś spójna praca plastyczna, artystyczna, wizja, jakaś technika wypracowana. Można sobie te tropy szukać, tych tropów. Niemniej jednak, jak będą to dobre prace, to jest to bez znaczenia, kto był ich autorem czy autorką.
1: Tak, to na pewno. Ja tutaj jeszcze przy pracach Oli, kiedy z Pauliną rozmawiałyśmy o tej wystawie, bo inicjatorką, Paulina Celińska jest nie tylko autorką tekstu, ale również taką pomysłodawczynią tej wystawy w Opolu. I jak o niej rozmawiałyśmy, ja obejrzałam rysunki Oli. Ola rysuje bardzo dużo. I to są jakby zwraca uwagę to, że ona rysuje właściwie przede wszystkim portrety. Natomiast ona ma dwa tematy, to są ludzie, to są portrety ludzkie i portrety zwierzęce. I właśnie celowo używam określenia portret zwierzęcy, bo to nie są rysunki zwierząt. Ona portretuje zwierzęta, że dla mnie one są równorzędne z tymi portretami ludzkimi i równie mocno działa na mnie kreską Oli właśnie stworzony portret Audrey Hepburn czy Yayoi Kusamy, takich postaci, które rozpoznajemy od razu. Jest to dla mnie równorzędne z portretem sarenki, misia koali czy ptaka dodo. I to są rzeczywiście, kiwi, przepraszam, to jest ptak kiwi. I to są rzeczywiście całkowicie fantastyczne portrety. Dlatego myśmy się zdecydowały, rozmawiając o tym, żeby nie wybierać portretów ludzkich albo tylko zwierzęcych, tylko po prostu pokazać Olę też jako taką portrecistkę i pokazać też jej świat.
0: A do tego dodam od siebie, że jest to pokazane w bardzo oryginalny sposób, czyli forma, w jakiej zostało to wszystko ukazane, ale o tym porozmawiamy w kolejnym wejściu. Na razie odrobina muzyki.

0: wracamy do rozmowy z Martą Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i rozmawiamy o wystawie Aleksandry Rogali zatytułowanej Kreską, która jest dostępna w Biurze Wycieczek Artystycznych i rozmawiamy, wrócimy do tego wątku, jak zostało to przedstawione, jak została zagospodarowana przestrzeń tego właśnie miejsca.
1: Ta przestrzeń, w której pokazujemy tę wystawę, to nie jest łatwa przestrzeń, bo jeżeli Państwo odwiedziliście kiedyś Centrum Przesiadkowe i widzieliście nasze wystawy właśnie w ramach tego naszego Biura Wycieczek Artystycznych, to one są, no, to są wystawy, które się ogląda przez szybę. To są tak zwane wystawy witrynowe. I jakby stworzenie ekspozycji nie jest łatwe. Najfajniej wyglądają prace, które są takimi instalacjami site specific, czyli takimi dostosowanymi do miejsca, gdzie nie ma bardzo dużo, gdzie nie ma tych wielu elementów. To było tak, cały czas miałam gdzieś w tyle głowy, że to bardzo ryzykowne, że chcę tam pokazać rysunki. Bo jak mówię, nie można wejść do środka, nie można podejść blisko. Na szczęście rysunki Oli są duże.
2: A mi się bardzo podoba, przyznaję to, że czasami trzeba przykucnąć, czasami trzeba zajrzeć, wychylić się. Wymaga to ode mnie, mi się bardzo przyjemnie przez to właśnie to oglądało, że nie są to tylko rysunki wystawione na ścianie
1: tak,
2: i już.
1: Tak, bo właśnie wymyśliłyśmy, żeby zbudować, na początku myślałam, że po prostu przybliżę te rysunki do szyby, zbudując taką właśnie ekspozytory z takich kratownic wypożyczonych z Liceum Plastycznego w Opolu, ale potem zaczęłyśmy z Patrycją budować w głąb i nagle się okazuje, że dzięki temu, że to jest ażurowe, rysunki są dosyć duże i że mamy trzy strony, przez które możemy tę witrynę, ten środek oglądać, zależało nam na tym, żeby po pierwsze zmusić trochę widza do tego, żeby pochodził wokół i sobie zajrzał i sobie obejrzał i właśnie gdzieś, że chcąc zobaczyć coś, co jest dalej, musi przejść bardziej w prawo albo bardziej w lewo, więc tu już paradoksalnie dynamizujemy sytuację, kiedy ktoś stoi po prostu przed szybą i patrzy, więc to nam myślę, że udało się osiągnąć. A druga rzecz jest taka, że cały czas miałyśmy gdzieś w tyle głowy, że ponieważ my do końca, jak mówię, nie wiemy tak naprawdę, co, o czym Ola myśli, to, że to jest też takie trochę zaglądanie tak w głąb, właśnie w taką kłębowisko jej jakby zamkniętych w jej głowie i emocji i rysunków i obrazów. I myślę, że udało nam się to osiągnąć. Rzadko mi się to zdarza mówić, ale jakoś mam poczucie, że też ten pomysł na ekspozycję działa na korzyść samych prac Aleksandry i może brzmi to nieskromnie, ale jestem zadowolona z tego efektu i również zadowolona była i Paulina, i, no i Patrycja, z którą, Kucik, z którą współtworzyłam jakby też tę ekspozycję no i mam nadzieję, że również sama Ola, która przez cały wernisaż była bardzo uśmiechnięta.
2: No to prawda, potwierdzam to wszystko i powiem, że nawet jeżeli Państwo zobaczycie tylko na zachętę rysunek, który jest na plakacie, to można zobaczyć na stronie, to ile tam się dzieje, ten prawdopodobnie pies lub kot, ale pies. Raczej pies.
1: Człowiek z psem na spacerze.
2: Aha. On stoi w takiej pozie, smycz jest delikatnie napięta, ma postawione uszy, czyli coś zobaczyli. I ta postać, dziewczyna być może najpewniej, chociaż długie włosy dzisiaj wcale nie gwarantują nam tylko i wyłącznie dziewczyny.
1: Strój taki powiedziałabym
2: uniwersalny.
1: Uniwersalny.
2: Tak. Raczej dziecko.
1: Uniseks.
2: Aha, dokładnie. I wiemy, i oni w coś są wpatrzeni. Tego czegoś nie widać, bo Ola tego nie narysowała. Ale ja tam zaczynam sobie, że coś takiego niepokojącego, coś ich zaintrygowało. I to jest też fenomen tych rysunków. Tam się dzieje. Ona, tak, niezależnie od tego, co sama mogłaby zinterpretować, to my wiemy i czujemy to, że tam coś jest, że oni coś widzą. Te postaci wszystkie coś czują. I zwierzęta, i ludzie. I to jest właśnie tak, jak powiedziałeś w tych portretach zwierząt, że to nie jest tylko portret narysowany piesek. One wszystkie mają jakby mimikę, emocje, tak, coś w tym wszystkim jest.
1: Bardzo prosty, prawda? Sposób też wyrażany, bo to czasami jakby widać też emocje samej artystki, bo niektóre z tych portretów, jak Państwo zobaczycie, są bardzo takie schematyczne i po prostu jakby wyłania nam się portret i bohater naprawdę z kilku prostych kresek i my widzimy, że to jest zwierzę, że to jest, nie wiem, miś, albo że to jest właśnie kaczka, babeczka, a za chwilę albo twarz mężczyzny lub kobiety, a za chwilę mamy taką bardzo ekspresyjny portret Audrey Hepburn, gdzie też widać, że ta kreska jest taka nerwowa, jest jej dużo, jest i znowu widzimy, po prostu doskonale wiemy, że to jest Audrey Hepburn, ale też widzimy, że te emocje Oli są bardzo różne i też myślę, że jej nastrój przez ten rysunek się wyraża. Natomiast ten, który wykorzystaliśmy na plakacie, który teraz opisywałeś, on nas też najbardziej ujął i tak postanowiłyśmy, że to będzie ten motyw przewodni, bo ja bardzo marzyłam o sarence, który jest przepięknym rysunkiem, właśnie taki portret sarenki, ale tak naprawdę potem pomyślałyśmy sobie, że w tym, to jest jeden z niewielu rysunków Oli, w których po pierwsze jest jakaś pełnopostaciowość, że to nie są zbliżenia, to nie są tylko twarze, ale widzimy rzeczywiście dwie postaci, ludzką i zwierzęcą, więc łączy te tematy, które się pojawiają na wystawie, ale też jest pewnego rodzaju, tak jak mówisz, opowieść i narracja i że jest w tym taka, jest tam jakaś historia, którą my sobie możemy dopowiedzieć, która jest też, jakby nam otwiera różne światy i myślę, że takie otwarcie też na te światy, które są nam nie do końca znane, jest bardzo ważne. Też dlatego bardzo serdecznie zapraszam, jeśli Państwo jesteście gdzieś w okolicach Placu Dworcowego, dokąd jedziecie, wracacie albo po prostu przechodzicie, zajrzyjcie tam nawet na chwilkę do Centrum Przesiadkowego, zobaczcie wystawę, bo wydaje mi się, że warto i że to jest takie, no dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne, bo ja pracę Oli po raz pierwszy zobaczyłam w 2021 roku. To był konkurs, który w Zachęcie właśnie Paulina też koordynowała, Paulina Celińska, to był konkurs Europe Beyond Access, który organizowała Zachęta Narodowa Galeria Sztuki razem z British Council i tam były nadesłane prace przez osoby, no artystów z niepełnosprawnościami, osoby, które zajmują się sztuką, ale są osobami z niepełnosprawnością i nagle okazało się, że pojawiła się książeczka i film animowany, które powstały na podstawie rysunków właśnie Aleksandry Rogali. I to były wtedy, zresztą film pokazujemy na wystawie, to jest tak historyjka o jedynce.
2: Tak, jest monitor i można zobaczyć tak. Też jeden
1: I
2: film.
1: To są takie wczesne jej prace, kiedy ona jeszcze opowiadała historię właśnie przez taką swoją bohaterkę, jedynkę, to jest po prostu taka, właśnie taka uczłowieczona cyfra, która przeżywa różnego rodzaju przygody i zawsze z różnych opresji ratuje ją mama. I oczywiście, że można, to też mówiła o tym pani Marta Sierocka-Rogala, czyli mama Aleksandry, że można domyślać się, że to jest jakaś opowieść o ich relacji, bo jednak mama jest najbliższa dla dziecka. Ale to, jak właśnie Ola zrobiła tę swoją historyjkę o jedynce i te historyjki o jedynce, które wyszły właśnie w książce, a następnie widzimy te jej dorosłe już rysunki, które naprawdę pokazują po prostu świetną rysowniczkę i bardzo dobrą artystkę. Myślę, że to też dla mnie jest super, że miałam okazję pracować z Aleksandrą i bliskimi jej osobami, ale też, że mogę się tymi pracami tutaj w Opolu podzielić.
2: Mhm. A Państwo możecie to zobaczyć do 28 października, bo to jest oficjalna data, do której ta wystawa jest dostępna w Biurze Wycieczek Artystycznych i

0: A twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. 21. Unia zgadza się na ustępstwa w kwestii opłat za emisję metanu. Do 3 lat więzienia grozi 35-latkowi, który zaatakował klucz borskich mundurowych.
1: Kiedy mężczyzna zobaczył policjantów, zaczął szarpać się z funkcjonariuszami.
0: W tych wiadomościach także serwis sportowy pod redakcją Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Unijny komisarz do spraw energii Dan Jorgensen ogłosił ustępstwa w sprawie przepisów klimatycznych. Chodzi o odłożenie o rok wejścia w życie regulacji metanowych dotyczących kar za emisję tego gazu. Dotkną one producentów ropy i gazu z USA czy Kataru, eksportujących na unijny rynek. Dla Polski to jednak niewystarczające, donosi prosto z Brukseli Beata Płomecka.
3: Unijny komisarz jeszcze kilka miesięcy temu był głuchy na apele kilkunastu krajów, w tym Polski. I teraz mówi tak. Ceny energii są wysokie, zimą będą jeszcze wyższe. Musimy coś zrobić. Ale Dan Jorgensen dopuszcza odłożenie regulacji tylko do stycznia 2028. Są kraje, które w ogóle nie chciały żadnych zmian i takie, które chciały 3 lata. Jeden rok to kompromis. Polska właśnie była w grupie, która chciała odłożenia kar o 3 lata i nadal nie składa broni. Alarmuje, że stawką jest bezpieczeństwo energetyczne Europy, bo eksporterzy z USA czy Kataru już zagrozili, że będą szukać rynków zbytu gdzie indziej, jeśli będą na nich nakładane kary.
0: Były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Informację potwierdził Polskiemu Radiu adwokat oskarżonego mecenas Jacek Dubois. Wcześniej, jak wiecie z wiadomości, prokurator Antoni Skiba poinformował, że lekarz był przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jutro odbędzie się konferencja prasowa, na której śledczy przedstawią ustalenia w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: A w nich klucz bork. Tamtejsi mundurowi zatrzymali agresywnego 35-latka. Mężczyzna dobijał się do drzwi jednego z mieszkań na terenie miasta. Podczas interwencji stawiał opór wobec funkcjonariuszy, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej komendy.
1: Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli 35-latka kopiącego w drzwi. Kiedy mężczyzna zobaczył policjantów, zaczął szarpać się z funkcjonariuszami. W trakcie interwencji policjanci wraz z mężczyzną spadli ze schodów na półpiętro. Na miejsce skierowani zostali policjanci zespołu wywiadowczego, którzy udzielili wsparcia interweniującym funkcjonariuszom. Agresywny mężczyzna został obezwładniony, a następnie zatrzymany.
0: 35-latek usłyszał już zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, a także ich znieważenia. Grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Należące do Skydance studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy polska stacja TVN za 81 miliardów dolarów. Firmy dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta, który będzie funkcjonował pod skróconą nazwą Skydance. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
4: Tym samym HBO Max, tytuły takie jak Harry Potter czy Sinners, a także stacje pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownictwem miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Johna Kreitza. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za 8 miliardów dolarów zaledwie w zeszłym roku. Wkrótce potem obrało za cel Warnera, jeszcze większego giganta. Dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej, uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia. Wartość przejęcia Warnera wyniosła blisko 111 miliardów dolarów.
0: I jeszcze Tarnów Opolski. Na tamtejszym osiedlu zakładowym powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów i niepełnosprawnych. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą. Na zajęcia będzie mogło uczęszczać 18 potrzebujących osób. Koszt utworzenia placówki to około 2 milionów złotych. Samorząd pozyskał na ten cel 1,5 miliona złotych z Unii Europejskiej.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Biel, dobry wieczór. Nowak Dziokowicz triumfował w tenisowym turnieju ATP 500 w Pekinie. W finale Serb grał z Australijczykiem Alexem de Minaur. Dziokowicz wygrał pierwszego seta 7-6, w drugim przegrywał 0-1, ale rywal skreczował z powodu kontuzji. To siódma wygrana Dziokowicza w stolicy Chin i 102 w karierze. Więcej mają tylko byli zawodnicy Szwajcar Roger Federer 103 i Amerykanin Jimmy Connors 109. Dziokowicz w Pekinie, Alcaraz w Tokio. Carlos Alcaraz wygrał z Jiřím Lehečką w finale tego tenisowego turnieju rangi ATP 500, zdobywając 27 tytuł w karierze i powtarzając swój zeszłoroczny sukces z Japonii. Mecz trwał godzinę i 36 minut. Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk zremisowali w drugiej kolejce rozgrywek Ligi Europejskiej z macedońskim Eurofarmem Pelister 31-31. Po ograniu na wyjeździe w pierwszej kolejce niemieckiego Gummersbachu zawodnicy Patryka Rombla mają na koncie zwycięstwo i remis. Wybrzeże awansowało na pierwsze miejsce w tabeli grupy G. Kolejnym rywalem polskiego zespołu będzie hiszpańskie Longoria La Rioja. Dziki Warszawa i Zastal Zielona Góra odniosły wyjazdowe zwycięstwa w pierwszej kolejce rozgrywek Pucharu Europy FIBA Koszykarzy. Stołeczna drużyna wygrała z estońskim Tartu Ulkoli 103-76, a zielonogórzanie pokonali węgierski Olian Baniasz Szolnoki 90-80. Drugi medal polskich kolarzy na Mistrzostwach Europy w Słowenii. Po srebro tym razem sięgnęła sztafeta mieszana juniorów. Najpierw 22-kilometrową rundę pokonali Mikołaj Legieć, Igor Mitora i Mateusz Błaszak. Potem Amelia Szymańska, Agata Sekta i Kinga Słomka. Trener kadry juniorów Błażej Janiczyk tak opisuje występ drużyny.
6: Bardzo dobrze pojechaliśmy to przede wszystkim taktycznie. Przejechaliśmy czwarty, ale taki sam czas jak trzeci drużyny w juniorach. To oczywiście dawało dużo optymizmu, bo startowały zaraz po nas dziewczyny, no, które pojechały fenomenalnie. Ten najcięższy odcinek. To jest grupa obiecująca, no bo już drugi rok z rzędu jesteśmy na podium. Tutaj na przykład Mikołaj Lęgieć i Kinga Słomka już mają drugi medal. Obiecujący zawodnicy, którzy niedługo przejdą do wyższej kategorii i myślę, że niedługo o wszystkich możemy usłyszeć jako przyszłość polskiego kolarstwa.
5: Po złoto sięgnęli Włosi, którzy o 23 sekundy pokonali Polaków i o pół minuty Szwajcarów.
2: Pogoda.
0: 12 stopni obecnie na termometrach, to oznacza, że temperatura w regionie cały czas spada i będzie spadać. Dzisiejszej nocy słupki rtęci zatrzymają się przy piątej kresce, tak wynika z prognoz IMGW. Do tego spodziewamy się mgieł ograniczających widzialność nawet do 200 metrów. Te zjawisko utrzymywać się będzie także jutro do południa, ale środa w regionie ciepła jak na tę porę roku oczywiście, bo do 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
8: Tak.
7: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
8: Mhm.
7: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
8: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
9: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
7: Już rozumiem.
8: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
12: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
17: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
18: Razem możemy zmienić świat.
19: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
12: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór tu Opole, Agnieszka Zientarska. Dzisiaj będziemy rozmawiać najpierw o aspektach terapeutycznych filmu, a potem o aspektach terapeutycznych i edukacyjnych tańca i współczesnej choreografii. Już ze mną w studio gość Sylwia Nieckarz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Psycholożka, psychoterapeutka w procesie certyfikacji i specjalistka terapii uzależnień. To może zacznijmy od tego, jaki projekt czeka Opolan, ale w zasadzie wszystkich mieszkańców województwa opolskiego?
1: Już niebawem, bo 17 października ruszamy z projektem w ramach marszałkowskiego wsparcia zdrowia psychicznego. Będzie to projekt pod tytułem, pod egidą, pod nazwą Twoja historia ma znaczenie. Opowiedz, zobacz, przeżyj. W ramach tego projektu Fundacja Liberta kolejny raz wychodzi do ludzi z projektem szeroko pojętego zdrowia psychicznego. W tym roku organizujemy spektakl improwizowany, który będzie poruszał różne obszary, będzie poruszał różną problematykę. Zaraz pewnie o nim trochę więcej opowiem. W ramach tego projektu też 5 seansów filmowych w kinie Meduza, które będą poruszać kluczowe obszary związane ze zdrowiem psychicznym, właśnie jak przemoc, jak życie z osobą z uzależnieniem, neuroróżnorodność, żałoba, strata, depresja młodych ludzi, młodych dorosłych. I co ważne, po tych wydarzeniach i po spektaklu i po filmach będzie czas przeznaczony na rozmowę ze specjalistą. Będzie to psychoterapeuta, psycholog, więc będzie okazja do tego, żeby widzowie, publiczność mogła zapytać o istotne dla nich rzeczy. Będą udzielać informacji. Możliwe będzie też wspólne przeżywanie opowiedzianych historii i historii, które będą wyświetlane na ekranie.
0: Skąd pomysł na to, żeby poprzez sztukę, poprzez film przyglądać się tym różnym zjawiskom, o których dzisiaj tak dużo się przecież rozmawia, z czego to wynika? No bo mi się tak wydaje na pierwszy rzut oka, że sztuka, film, teatr są takimi miejscami, gdzie w laboratoryjnych, bardzo bezpiecznych warunkach można przyjrzeć się tym tematom, które na przykład intuicyjnie czujemy albo wiemy, coś sobie wyobrażamy na ten temat. Natomiast to pozwala nam wejść i w emocje, i w przeżycia, a potem w czasie tej dyskusji jednak o ważne kwestie zapytać. I nawet jeśli się okazuje, że ktoś z naszych bliskich, albo przyjaciół, albo rodziny, albo my sami mamy jakiś problem, albo coś nas jakoś tak mocno uwiera, albo potrzebujemy wsparcia, to dzięki temu można zrobić pierwszy krok, bo to też dodaje trochę odwagi, kiedy jest się w takiej grupie, wspólnocie osób wrażliwych, otwartych na ten temat, to ten pierwszy krok jest możliwy.
1: Jest możliwy i dodałabym jeszcze to, że jest bardzo ważny, bo zarówno film, jak i spektakl są taką bezpieczną i przystępną właśnie formą do rozmowy o trudnych doświadczeniach i zmniejszają na pewno opór i wstyd związany z zdrowiem psychicznym, z pytaniami, o których mówisz. I wydaje się, że to jest taka przestrzeń do rozmowy o nie tylko o kryzysach psychicznych, ale właśnie też o tym, jak z tych kryzysów można wyjść i gdzie szukać tego wsparcia. I wydaje się, że dzięki takim formułom można bardziej się zaprzyjaźnić ze swoimi emocjami, doświadczenie wspólnoty, bo to będą jednak rozmowy, wydaje się, w większym gronie, będą sprzyjały też na pewno takim dzieleniem się swoim doświadczeniem i takim, mam nadzieję, poczuciem, że nie jestem sama z tymi różnymi historiami, więc ta wspólnotowość, o której tutaj była mowa, jest bardzo istotnym elementem.
0: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o biblioterapii i filmoterapii, o tym, że kiedy przeżywa się świat bohatera, to można pewne swoje wydarzenia, czy też pomysły, rozwiązania bohatera zinternalizować. To znaczy można odnaleźć poprzez to właśnie, w jaki sposób radzi sobie bohater, można odnaleźć taką drogę wyjścia z tego, albo nabrać więcej siły, albo jakiejś takiej podpowiedzi. Generalnie to my chyba wszyscy nad sobą cały czas pracujemy, tak można powiedzieć, no bo chcemy, żeby nasze życie było lepsze, bardziej satysfakcjonujące, jakościowe, no można, prawda, żyć chyba głębiej, głębiej i głębiej.
1: Wydaje się to bardzo istotne, o czym mówisz, bo przecież i zarówno film, jak i teatr, czy literatura są dostępne dla każdego i każdy z pewnością ma jakieś doświadczenia, że poruszyła go taka, a nie inna historia, taka, a nie inna książka, taki, a nie inny film. Łatwiej nam się utożsamić z bohaterem. Przecież pewne historie nas bardziej poruszają, pewne mniej. Więc dokładnie tak. Myślę, że adresatami naszych działań w projekcie będą nie tylko osoby, które szukają pomocy, tylko takie, które potrzebują się lepiej poznać, takie, które bardziej, nie wiem, chciały poznać swoje emocje i żeby zobaczyć też być może na swoje doświadczenia z innej perspektywy, więc to właściwie o tym jest. I ja się podzielę może takim doświadczeniem z gabinetu psychoterapeutycznego, gdy czasami ktoś to przychodzi i opowiada o jakichś trudnościach, czy o jakimś filmie, czy właśnie o jakiejś książce, no to ja się często zaciekawiam tym, co to za książka, co to za film, dlaczego akurat z takim bohaterem się utożsamił, bo czasami to nam pomaga jakby zobaczyć, że nad kimś się jakoś bardziej pochylamy, a to właściwie jakoś dotyczy bardzo naszych osobistych kawałków, jak to mówię, naszych osobistych wątków, więc to jest taka cenna wskazówka i sposób właśnie spojrzenia też na swoje doświadczenia z innej perspektywy i faktycznie uwewnętrzniamy, tak jak to powiedziałaś, często przeżycia innych osób, czasami przeczytane zdanie, usłyszane jakieś słowo przecież, które może paść ze sceny, zostaje z nami na długo.
0: Znam też takich psychoterapeutów, którzy pracują z książkami albo z filmami, czyli w ramach pracy polecają, żeby się zapoznać z jakimś fragmentem, a potem o tym rozmawiają z swoim pacjentem. To jest też niezwykle interesujące. Być może dlatego, że czasami brakuje języka, żeby opowiedzieć o tym, co się czuje, co się myśli. Książka czy film jest taką też bezpieczną podpowiedzią na dobry początek. Można za pomocą tego bohatera trochę powiedzieć o sobie. Wiadomo, że każdy z nas też ma inaczej. Jesteśmy na bardzo różnych poziomach i to jest też wszystko bardzo w porządku. Ja też pamiętam ze swojej młodości do tej pory takie filmy, które są dla mnie ważne, które coś mi pokazały. Zobaczyłam tam fragment siebie z innej perspektywy, o czym wcześniej nie pomyślałam. Jakiś swój schemat postępowania albo swój schemat odczuwania albo coś, co wydawało mi się u mnie być negatywne. Zobaczyłam w pozytywnym świetle, czyli zmieniłam interpretację tego wydarzenia.
1: Dokładnie. Z jednej strony potrzeba identyfikacji z bohaterem, z drugiej strony spojrzenia na to innymi oczami, z innej perspektywy też jest istotne. Czasem gdy film pierwszy, który będziemy prezentować, myślę, że mogę o nim powiedzieć, film Blisko, francuski dramat, jest bardzo poruszającym filmem, bo opowiada o przyjaźni dwóch 13-letnich chłopców, więc można też spojrzeć z perspektywy dorosłej osoby na czas, który właściwie każdy z nas przeżył na różny sposób i tam też można się jakoś na chwilę utożsamić z tym, co przeżywają bohaterowie, więc wydaje się, że to ma bardzo duże znaczenie, bardzo takie pogłębiające jednak naszą świadomość i to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja jeszcze tylko wrócę do tego pytania, dlaczego takim kanałem, takimi sposobami. Dlatego, że wydaje się, że z jednej strony jest tak w tej chwili, że ludzie szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania i właściwie tej literatury psychologicznej jest bardzo, bardzo dużo i można się w tym naprawdę pogubić. Natomiast wydaje się, że żeby nie zapominać jednak o tym, co jest dostępne, ale też bliskie naszemu doświadczeniu, że szukamy pewnych uniwersalnych właśnie jakichś tematów, pewnych historii, które właśnie nas mają połączyć, pewnych doświadczeń, które mają pokazać, nie jestem w tym sama i właściwie to też przyświecało nam, kiedy pisałyśmy projekt, żeby docierać też nie tylko właśnie do ludzi, którzy się interesują tą problematyką, ale też takich, którzy nawet, nie wiem, mogą się zaciekawić tym, jak przyjdą na spektakl, czy zobaczą film.
0: Ten film Blisko, który przywołałaś, jest także piękną opowieścią o przyjaźni, o potrzebie przyjaźni, o tym też, jak bardzo często młodzi ludzie, bo to jest film o młodych chłopcach, ale w zasadzie też o całych rodzinach, które wiadomo potem mierzą się z różnymi komplikacjami, które istnieją. No oczywiście nie będziemy spoilerować ani zdradzać tego filmu. On cieszy się dużą popularnością i wiem, że na różnych konferencjach także jest pokazywany i dla filmoterapeutów, i dla psychologów, i dla rodziców. Naprawdę warto ten film zobaczyć, ale no właśnie ta przyjaźń tam jest takim też bardzo ważnym motywem, spoiwem. Film i dla dzieci, i dla dorosłych można przychodzić całymi rodzinami. Kiedy on będzie prezentowany, to może też trochę powiedzmy, jak będzie wyglądał program, bo wstęp jest bezpłatny.
1: Wstęp jest bezpłatny, zapisać się można poprzez link, który jest na plakatach dostępny w Kinie Meduza, ale też w takiej przestrzeni wirtualnej na profilu Fundacji Liberta. Fundacja na rzecz psychoterapii i wsparcia psychologicznego na Facebooku czy na naszej stronie internetowej www.libertaopole.pl. Film w tym znaczeniu jest uniwersalny, że porusza takie wartości jak przyjaźń, ale też porusza trudny obszar jak przyjaźń, czyli młodych, wrażliwych osób, może zostać zakłócona przez takie wymagania, presję otoczenia, presję rówieśniczą, presję nastolatków, trochę szkoły, więc tam też jest element wykluczenia społecznego. Jest też takie zderzanie się tej wrażliwości przyjaźni męskiej z takim oczekiwaniem, że młodzi chłopcy, młodzi nastolatkowie będą wzmacniać się w tych obszarach siły. Tam jest piękne zderzenie właśnie wrażliwych chłopców i hokeja. Nie wiem, czy widziałaś ten film, ale po prostu hokeja, czyli takiego sportu, który jest bardzo jakoś kojarzony właśnie z siłą, z mocą, z precyzją. Więc wydaje się, że jest dobrym wstępem do rozmów na temat kryzysów, na temat dojrzewania, na temat właśnie wrażliwości, też ale, pięknej męskiej przyjaźni.
0: Tak, ale też na temat sytuacji granicznej, no bo też dotyka, co się dzieje z całymi systemami rodzinnymi, kiedy sytuacja jest trudna, a to, o czym mówiłaś, to pewnie też o rolach społecznych, o narracjach społecznych, które jeśli nie jest ktoś w stanie się wpasować, mogą wywoływać bardzo duże kryzysy. No i tak mi się wydaje, że ten film wywołuje takie pytania, jak sobie z tym radzić? No, dyskutować w taki sposób, jak mógłby się bohater inaczej zachować. Można ten film przecież zatrzymać i powiedzieć, no ale w tym momencie można było zrobić to, albo to można byłoby zatrzymać, albo można byłoby coś zobaczyć z innej perspektywy, albo ta rodzina mogłaby się tak zachować. Oczywiście to wszystko to są pewne propozycje, ale wydaje mi się, że dla takiej analizy, czy dla takiej pogłębionej świadomości i uważności, bo jeszcze chcę dodać, że ten film jest też taki bardzo uważny, że jest bardzo spokojny, wyczulony, niespieszny, tak. Piękny w obrazach, głęboki, niezwykle emocjonalny. Że to też jest bardzo ważne.
1: Tak, on na każdej płaszczyźnie właściwie jest poruszający, bo i muzyka, właśnie i obraz, i tematyka, i też to, czym mówisz, pokazanie, w jaki sposób sobie środowisko nie tylko rodzinne radzi z trudną sytuacją, bardzo trudną sytuacją, ze stratą, ale też grupa rówieśników, środowisko szkolne, więc on jest naprawdę, jak bym powiedziała, wielopłaszczyznowy i tych tematów do rozmowy mam nadzieję, że będzie wiele. Też jest taka niespodzianka przewidziana, że też nie będę jakoś bardzo zdradzać, ale na pewno z widzami też się połączy reżyser tego filmu. W takim krótkim przekazie, co go skłoniło do nakręcenia, do poruszenia takiej tematyki, więc to też jakoś serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie dobre doświadczenie.
0: Ja w ogóle myślę też, że slow cinema, czyli takie zwolnione kino, ale też budowanie takiej przestrzeni, gdzie można się zatrzymać i niespiesznie coś zobaczyć, usiąść razem w grupie i porozmawiać, że to też jest niezwykle ważne i ciekawe i że dobrze sobie też fundować czas, no bo oglądamy dzisiaj bardzo dużo, ale wszystko jest w streamingach, w domu, na ekranach. Można to zatrzymać, można wyjść, można zrobić herbatę, a tutaj jednak trzeba zaufać temu, że jest rytm i czas filmu, że są inni ludzie. Można się rozgościć też w tej przestrzeni. Chyba czas na takie właśnie powroty do takich miejsc, a jesień temu sprzyja.
1: Gdy mnie zapytałaś, co było takim kołem napędowym też tego projektu, to powiem szczerze, że od wielu lat jakoś ten pomysł chodził mi bardzo po głowie. We Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty są takie cykliczne spotkania. Filmy połączone z rozmową z psychoterapeutami, z filozofami. Z tego co wiem, to jest takie doświadczenie dla wielu osób bardzo, bardzo ważne, więc tworzenie takiej przestrzeni, trochę eksperymentalnie, bo mamy w projekcie założonych pięć seansów. Mam nadzieję, że ta idea się jakoś spodoba i będzie można to kontynuować, więc zobaczymy. Serdecznie zapraszam.
0: Ale będzie też spektakl. Co to za spektakl? Bo już wspominałaś krótko. To jest spektakl, z tego co wiem, który realizują terapeuci, czyli oni są na scenie.
1: To będzie wyjątkowy spektakl, gdyż aktorami w tym spektaklu są psychologowie, psychoterapeuci, superwizorzy psychoterapii, którzy odgrywają historię przedstawione i opowiedziane przez publiczność. I będzie to improwizacja w tym znaczeniu, że ktoś, kto przyjdzie na spektakl i będzie chciał się podzielić swoją historią, nie musi to być bardzo osobista historia, natomiast coś, co go jakoś bardzo, bardzo poruszyło. I zostanie to odegrane na scenie. Widziałam już ten teatr kilka razy. To też jest ważne, że takie sceniczne odzwierciedlenia pozwalają przyjrzeć się właśnie tym swoim doświadczeniu zupełnie z innej perspektywy. Więc liczymy też na interakcję z publicznością. i też nam zależy na tym, żeby to podobnie jak filmy było w takiej intymnej atmosferze, żeby to było doświadczenie poruszające. Mam nadzieję, że widzowie, którzy przyjdą, będą się mogli poprzeżywać to wspólnie, to, co, o czym opowiedzą też na scenie, a osoby, które nawet nie zdecydują się na opowiedzenie swojej historii, będą mogły towarzyszyć tym osobom, które będą opowiadały o swoich doświadczeniach, będą mogły przeżyć to w taki bardzo swój, indywidualny sposób.
0: Tych filmów będzie znacznie więcej, bo to jest projekt, który trwa październik i listopad.
1: I w grudniu, 2 grudnia.
0: I w grudniu, także będzie jeden. Jakie tematy są hasłami przewodnimi? No bo film jest tylko w zasadzie pretekstem, żeby przyjrzeć się jakiemuś zjawisku.
1: To, co ważne i mam nadzieję, że wybrzmi poprzez te filmy, to nie tylko te obszary takie kluczowe, o których wspomniałam wcześniej, czyli to, co wybrzmi, to nie tylko tematy związane z przemocą, ze stratą, z żałobą, z depresją młodych ludzi, z kondycją w ogóle młodych ludzi, ale też myślę sobie, że bardzo takie uniwersalne tematy właśnie jak sposoby radzenia sobie z kryzysem psychicznym, czyli w ogóle czym jest zdrowie psychiczne, tematy relacyjne, będą też aspekty związane z przekazywaniem sobie pewnych wartości w takim ciągu międzypokoleniowym. Wydaje się, że będzie tam dużo tematów do zatrzymania się, do rozmowy.
0: Będzie także temat neuroróżnorodności. Tak. I to jest, myślę, też bardzo ciekawe, bo dzisiaj bardzo dużo o tym też mówimy, o ADHD, o autyzmie, o zespole Aspergera. I trochę tych informacji mamy, no ale też wiadomo, że jeśli się o tym nie rozmawia i nie idzie do specjalisty, bo nie ma się jakiegoś takiego swojego problemu czy rodzinnego, to ta wiedza, ona jest taka bardzo fragmentaryczna. Więc dobrze pójść i zadać pytania, albo jakieś kwestie, albo też rozwikłać różne stereotypy, bo tych stereotypów też jest dosyć dużo na temat autyzmu, ADHD.
1: Mam nadzieję, że ten temat akurat też przyciągnie sporo osób, które będą chciały pogłębić ten temat, będą chciały powiedzieć może o swoich doświadczeniach. Zwłaszcza, że wydaje się, że w obecnych czasach zarówno dostęp do terapii, on może nie jest jakoś łatwy, bo kolejki są bardzo duże, natomiast świadomość terapii jest bardzo, bardzo duża i młodzi ludzie w takim trochę przeciwwadze do pokolenia osób, nie wiem, 40, może 50, 60-letnim, szukają tego wsparcia. Są bardziej świadomi tego, że można takie wsparcie uzyskać, więc mam nadzieję, że ten temat taki nie do końca może poznany jeszcze, jak neuroróżnorodność też będzie, wybrzmi na tych naszych spotkaniach i zachęci osoby do przyjścia i podzielenia się też swoim doświadczeniem.
0: Są też takie głosy, które mówią, że żyjemy w takich czasach, kiedy za mocno jesteśmy przeterapeutyzowani, to znaczy uważamy, że każdy problem rozwiąże terapeuta albo ze wszystkim trzeba iść do terapeuty i zamiast szukać pomocy u bliskich, u przyjaciół albo w jakichś takich grupach wsparcia, to od razu idziemy do specjalisty. Nie wiem, co ty na ten temat uważasz, czy rzeczywiście tak jest, czy może warto jednak postawić na taką profilaktykę, to znaczy budować grupy osób, wspólnoty o wzajemnych zainteresowaniach, wrażliwości, wzajemnych tematach. I tak właśnie, tak mi się to kojarzy z tymi pokazami filmowymi, no bo tutaj też jest szansa na to, żeby zbudowała się jakaś taka wspólnotka, grupka osób, które być może będą chciały się potem i dalej spotykać i dyskutować o filmach, a tym samym też coś brać dla siebie. Coraz więcej w Opolu powstaje klubów dyskusyjnych, książkowych, i to nie tylko w bibliotekach, ale wiem, że też indywidualnie w domach ludzie się spotykają i rozmawiają o literaturze i bardzo często mówią, że to są tak fascynujące rozmowy, no a tutaj jeszcze dodatkowo jest psycholog czy psychoterapeuta, który może rozwikłać różne wątpliwości, ale też zaproponować jakąś wiedzę, jakieś konkretne rozwiązania, podzielić się, też powiedzieć, jakie są możliwości, na przykład terapeutyczne albo systemowe.
1: Ważne, że o tym wspomniałaś, bo ja pochodzę z Kurzborka i tam dyskusyjny klub filmowy przed wielu laty był, akurat filmowy. I teraz bardzo, bardzo się cieszę, bo od niedawna kino w Kurzborku reaktywuje taką formę spotkań z ludźmi, więc wokół filmu to jest właśnie pretekst do rozmowy, do spotkania. Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy społeczeństwem, czy młodzi ludzie są przeterapeutyzowani, można mówić, można spojrzeć na to w ten sposób, że faktycznie zaciera się też granica między takim swobodnym sposobem rozmowy, tylko bardzo dużo określeń, psychologizujemy czasami, bardzo, bardzo dużo określeń jest jakoś wokół tego. Ta świadomość młodych osób na pewno jest inna niż świadomość osób właśnie dojrzałych. Natomiast wydaje mi się, że szukanie pomocy, każda forma szukania pomocy jest ważna i to jest istotne. Natomiast faktycznie tworzenie takich wspólnot, grup, czy osób, które mogą się wokół jakiegoś przedsięwzięcia spotkać, jest bardzo istotne. Dlatego, że to, co jest czynnikiem w ogóle leczącym, też czynnikiem profilaktycznym, jest wspólnotowość, jest grupa, są ludzie, jest wsparcie społeczne i ważne, żeby o tym nie zapominać. I wydaje się, że młodzi ludzie bardzo tego potrzebują, więc te kluby, które się tworzą, czy one są wokół planszówek, czy wokół jakiejś idei, wydaje się, że to jest bardzo ważne. Jednym z filmów będzie też film Łukasza Rondudy Powiedz mi, co czujesz, i tam jest przedstawiona para młodych dorosłych, którzy radzą sobie, próbują sobie radzić doświadczeniami ze swoich domów rodzinnych, z takim właśnie kryzysu związanego ze zdrowiem. I ten motyw koncentrowania się wokół obszaru zdrowia psychicznego, wokół szukania pomocy, też poprzez sztukę, bo tam jest też element wyrażania emocji poprzez sztukę, jest bardzo wyeksponowany i pokazany. Więc wydaje się, że to też jest jakiś kierunek i te filmy są już we współczesnym kinie polskim też poruszane.
0: Gdzie można znaleźć informacje o tym projekcie?
1: Profil fundacji na Facebooku, Fundacja Liberta, Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego lub na naszej stronie internetowej www.libertaopole.pl.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A teraz o choreografii, o potencjale także tańca, który buduje przestrzenie inkluzywne. W studiu już dr Anna Królica, adiunktka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka wielu książek, sztuki do odkrycia, szkice o polskim tańcu, pokolenie solo, choreografowie w rozmowie z Anną Królicą, ale jest też kuratorką i redaktorką albumu Nienasycenie spojrzenia, fotografia tańca. Także do najważniejszych jej projektów kuratorskich należą Festiwal Tańca Współczesnego, Pamięć Miasta, Róbmy Miłość, a nie Wojnę. Mówię po to, żeby pokazać, jakie działania społeczne, edukacyjne, krytyczne i badawcze podejmujesz, bo też tak bardzo szeroko na taniec współczesny i na współczesną choreografię patrzysz. To może najpierw, gdybyśmy tak miały zdefiniować, czym jest taniec współczesny, czym jest choreografia, czy to jest to samo, czy to jest co innego, jak dzisiaj na to patrzeć i definiować?
2: Tak, dziękuję za to pytanie, bo ono często powraca, właśnie szczególnie kiedy zaczynamy mówić o tańcu czy o choreografii, bo najczęściej potrzebujemy mieć jakąś definicję, od której możemy się odbić. W praktyce posługujemy się tymi pojęciami zamiennie, chociaż mam wrażenie, że współcześni artyści działający właśnie w tańcu współczesnym wolą to określenie choreografia albo nawet nowa choreografia, które sugeruje, czy nowy taniec, który sugeruje właśnie takie nowe spojrzenie, taki nurt awangardowy w myśleniu o tańcu i zazwyczaj, jeżeli będą posługiwali się tą formułą właśnie nowej choreografii, nowego tańca, to możemy spodziewać się spektakli, które nie tylko proponują, albo raczej rzadko będą proponowały właśnie taki czysty taniec, gdzie zobaczymy układ kroków, właśnie kompozycji ruchowych do muzyki i to myślę, żeby była taka najprostsza definicja i najszersza tańca. Choreografii w jakimś sensie też, ale właśnie ta nowa choreografia jest czymś, co tak wydaje mi się najbardziej teraz frapuje i to krytyków, i to środowisko taneczne, bo ona jak gdyby wychodzi poza to, co najczęściej spodziewamy się, kiedy myślimy, że pójdziemy na spektakl taneczny, czyli to, co byłoby kiedyś niedozwolone w spektaklu baletowym, czyli użycie słów, użycie jak gdyby historii współczesnych dotyczących społeczeństwa, że tego w tym świecie tanecznym, takim kanonicznym, klasycznym, już jak gdyby w taniec współczesny jakby trochę odrzuca, trochę z tym negocjuje, próbuje znaleźć nowe ścieżki i nowe sposoby mówienia o fizyczności, o relacji do ciała, do historii tańca też, że taniec jest często mocno też taki autoreferencyjny.
3: W tym roku we wrześniu odbywała się opolska scena tańca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Jakie trendy zauważasz na festiwalu?
2: Ja rzeczywiście mam przyjemność oglądać opolską scenę tańca już od wielu lat. Właściwie chyba byłam na pierwszej edycji i tak zostałam z tym wydarzeniem, bo ono ma rzeczywiście bardzo wysoką jakość. I przyglądając się jakby tym spektaklom, mam wrażenie, że też kuratorowi, czyli Januszowi Orlikowi, chodzi o to, żeby pokazać, nie wiem czy całą paletę tego, co oferuje taniec współczesny, ale na pewno większą jej część, czyli począwszy od zaproszenia Teatru Klucz, który jest teatrem inkluzywnym, chociaż wiem, że Janusz nie lubi tego, żeby tak to określać, ponieważ traktuje to jako po prostu uczestnika życia tanecznego, uczestnika życia teatralnego, ten zespół, ale on rzeczywiście jest, jakby figuruje i reprezentuje ten obszar, czyli tego tańca ze specjalnymi potrzebami i artystów, którzy proponują alternatywną motorykę i to jest jakby jeden obszar. Ale
3: tak jeszcze tylko wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że być może także to słowo inkluzywne odziera z estetyki i z powagi tę formę teatru, ponieważ może konotować takie skojarzenia z tańcem czy ze spektaklem terapeutycznym.
2: Tak, ale to chyba właśnie faktycznie jest taki też taka cała dyskusja już wiele lat trwająca i w teatrze, i w tańcu, którym jakby próbuje się pokazać, że ten taniec osób ze specjalnymi potrzebami jakby jest po prostu tańcem artystycznym i że odcinamy się trochę od tego myślenia, że on może służyć terapii, bo tego nie wiemy, nie taki jest jego cel. I jakby z tą perspektywą walczą też artyści za granicą, znani, takie jak Kanduko Company, czy twórczość wcześniej Raimunda Hoge, że gdyby ci twórcy wszyscy bardzo nie chcieli, żeby ich wrzucać do takiego worka z napisem sztuka jako terapia, tylko żeby dostrzec tą propozycję artystyczną, którą oni przygotowują. Więc zaczęłam akurat od tych awangardowego spojrzenia na scenę tańca, ale jakby w tej propozycji opolskiej sceny tańca jest rzeczywiście dużo różnych kontekstów, bo na przykład twórczość Sylwii Gribaudi i na przykład w tym roku była też Aleksandra Bożek-Muszyńska, to tak fajnie też zestawił Janusz zagraniczną twórczynię i polską twórczynię, które w podobny sposób działają na performatywnych narzędziach, zapraszając do współpracy publiczność, nie w sposób nachalny, ale w sposób przyjemny i taki taktowny, ale ta publiczność rzeczywiście jest istotna. Gdyby nie chciała zabrać głosu, gdyby nie chciała się włączyć, to ten spektakl nie miałby sensu. Więc jakby tutaj jest takie myślenie awangardowe, trochę pokłosie lat 60. i twórców związanych ze Stanami Zjednoczonymi, z Nowym Jorkiem, którzy w manifestie Yvonne Rainer mówiła, odrzucała różne kategorie, między innymi kategorie aktora gwiazdy, kategorie kultu sprawności fizycznej, perfekcjonizmu w tańcu. I jak gdyby zostawał taki absolutny minimalizm, jakby odrzucało się wszelkie oczekiwania publiczności, która przychodzi na spektakl. I myślę, że właśnie taka twórczyni jak Sylwia Gribaudi, ale nie tylko, jest jakby, należy do takiej grupy choreografów, choreografek, konceptualistek, które nawiązują trochę do działań właśnie tych nowojorskich twórczyń z lat 60., ale już jakby w tej bardziej współczesnej wersji, właśnie odrzucając też koncepcję powiedzmy takiego baletowego, idealnego ciała, też grający z tą konwencją, ponieważ Sylwia Gribaudi, mimo że teraz dialoguje z tradycją baletu, ma wykształcenie baletowe również, obok tego współczesnego tańca i innych technik, ale to, co proponuje, to właśnie taką grę, wyszukiwanie różnych, wykorzystywanie i wyłuskiwanie różnych sytuacji, gra z metaforą, czy z takim kontekstem meta, wykorzystywaniem właśnie pewnej wiedzy, którą już wiemy o tańcu, żeby ją trochę przesunąć na tych trajektoriach, jakby pokazać w innym kontekście. Więc tutaj takie spektakle konceptualne, które częściowo będą się odnosiły do pewnych tradycji, może tego spektaklu nie było na opolskiej scenie tańca, ale jest na przykład ciekawy, myślę sobie tu o Święcie Wiosny Javiera Leroy'a, też choreografa konceptualisty, który sam wchodzi w rolę jakby dyrygenta i pokazuje ruch dyrygenta, ruch muzyków jako choreografię. Czyli takie ciekawe zabiegi właśnie chwytliwe, takie dość pokazujące właśnie zupełnie inne myślenie o tańcu i o ruchu niż znamy, czyli nie mamy tancerzy, którzy będą dla nas tańczyć, mamy muzyków, którzy też wykonując swoją pracę poruszają się i to dla Leroy jest właśnie ciekawym, z ciekawą zmianą perspektywy. Więc obok tego właśnie konceptualnego tańca też były spektakle oparte na czystym ruchu, które pokazywały właśnie choreografię z pewną koncepcją. Gdzieś tam nawet pojawiały się też wątki narracji opartej na słowie, która troszeczkę kontekstualizowała te działania. Więc na pewno to by była jakby ta kategoria jakby teatru opartego na czystym tańcu nadal, czy tańca opartego na czystym tańcu, on nadal istnieje, tak samo jak teatr tańca jest nadal formą, która rozwija się i działa. I to wtedy byłby taniec i spektakle oparte bardziej na takiej teatralnej strukturze, ale gdzie głównym środkiem przekazu i komunikacji jest jednak ciało, a nie samo słowo. Myślę, że można by mówić też o spektaklach opartych na nowych technologiach i w tym roku mieliśmy tutaj imersyjną wystawę w realizacji Woszczyńskiego i zespołów tancerzy, kolektywu zaproszonego do pokazania jakby tego typu działań. Były też choreografie, które wybierały sobie jeden konkretny idiom, czyli idiom cielesny, czyli w przypadku Sakowicza będzie to ruch bioder, który ma wzbudzić pożądanie, czy ma wzbudzić zainteresowanie, wywodzący się też z tańców latynoamerykańskich i tutaj też odnoszący się trochę do takiego archiwum, czy ciała właśnie tancerza jako archiwum, czyli archiwum, które mieści w sobie różne techniki tańca, które składają się na profesjonalizm taneczny. Tutaj właśnie Sakowicz, który kiedyś tańczył przez 10 lat właśnie w tańcach towarzyskich, odwołuje się do tej tradycji, pokazując też jej trochę niedocenianą stronę. Zresztą też w wielu spektaklach ten akcent pojawia się. Poza takim idiomem właśnie opartym na tym ruchu bioder, który można różny sposób kulturowo kontekstualizować, były też spektakle oparte na chodzeniu i jakby pokazywaniu w godzinnym spektaklu, co to znaczy chodzić, jak to jest przemieszczać się, jakie krajobrazy temu towarzyszą. Więc wcześniej też na przykład Sakowicz miał spektakl Jumpcore oparty na skoku. Więc jakby są takie spektakle, które wybierają bardzo konkretną czynność i pokazują ją w szerszym aspekcie, jakby najpierw budując konstrukcję, czym to jest, aby potem to zanegować i zdekonstruować, albo wrzucić zupełnie inny kontekst. Są też spektakle, ich chyba nie doświadczyłam na opolskiej scenie tańca, ale bardzo ciekawe jest taka grupa spektakli, która odnosi się do zwrotu archiwalnego, czyli do spektakli nawiązujących do tradycji, do historii tańca, która zajmuje się rekonstrukcjami i przepisaniami tradycyjnych czy kanonicznych choreografii, a często też bazując na tym, żeby pokazać, co zmieniło się w odbiorze w tym dawnym i tym aktualnym. I też ważny nurt, który do tej pory istniał na opolskiej scenie tańca, to spektakle dla dzieci, czasami spektakle dla najnajów. W tym roku był pokazywany spektakl Poruszony Las Olsztyńskiego Teatru Tańca i to jest niesamowita przygoda. Myślę, że nie tylko najnaje, ale też osoby dorosłe mają dużą przyjemność uczestniczenia w tym. Zresztą ten spektakl jest takim zaproszeniem właśnie nie tylko samych dzieci, ale często też dzieci z opiekunami i tak jakby budowaniem dzięki takim spektaklom relacji z rodzicem, relacji z opiekunem. W tych spektaklach właśnie nie ma takiej konkretnej fabuły do przekazania dzieciom, nie jest to żadna inscenizacja bajki, tylko świat oparty na doznaniach, na doświadczeniu, gdzie mogą poczuć różne rodzaju materiały, różnego rodzaju tkaniny, mogą pobawić się kłębkiem włóczki, czy zobaczyć, jak ten świat się zmienia, bo też w trakcie spektaklu tworzona jest taka przestrzeń lasu, właściwie ten koncept poruszonego lasu to zaproszenie dzieci do przestrzeni, w którym oglądamy las o poranku, w połowie, jakby w środku dnia i na wieczór, kiedy tam pojawiają się takie ciekawe świetliki. Także ta przestrzeń też spektaklu dla dzieci, spektakli dla dzieci, choreograficznych spektakli jest też w Polsce szczególnie teraz takim mocnym punktem i bardzo dużo zainteresowania przywołuje, okazuje się, że te spektakle mogą zmienić trochę swoją formułę, to znaczy coraz częściej włączają dzieci, odchodzą od takiego jasnego podziału w teatrze, który znamy, że jest scena i widownia, tylko dążą do tego, żeby dzieci, które prawdopodobnie mniej niż dorośli rozumieją te wszystkie konwencje teatralne, że to jest świat umowny na scenie, bardzo często są na tyle zafascynowane kolorami, narracją, że chcą wejść do tego świata, chcą tego dotknąć, chcą tego poczuć i tą koncepcję jakby wydaje mi się, że choreografowie współcześni i reżyserzy zauważyli i w związku z tym rzeczywiście wprowadzają takie elementy, że dzieci mogą przekroczyć tę rampę i mogą włączyć się do świata, który jest stworzony na scenie i są tam często przewidziane dla nich różne gry i zabawy, żeby one mogły poczuć się swobodnie w tej przestrzeni. No i też pracujemy z tym, co może część z nas pamięta z naszego dzieciństwa, że teatr był też takim miejscem, że często słyszeliśmy, że właśnie nie wolno wchodzić na scenę, a tego nie można robić. Więc jakby tutaj staramy się wprowadzić zmianę społeczną, że raczej można dotykać, można wejść na scenę, można, nie wiem, pociągnąć za ucho jakąś maskotkę czy jakąś kukłę siedzącą, że jednak ten świat jest bardzo otwarty i dla dzieci, dla ich przeżyć i chcemy, żeby one też czuły się dobrze w tym świecie. No i to jest też taka właśnie duża, duża zmiana, że pojawiają się te spektakle i dla najnajów, dla najmłodszych dzieci od 0 do 3 i do kolejnych jakby grup wiekowych, tak żeby też proponowany materiał był adekwatny z możliwością koncentracji i żeby te spektakle jednak miały też jakiś ukryty aspekt edukacyjny.
3: Jak można przekonać rodziców, nauczycieli do tego, żeby chodzili ze swoimi dziećmi, ale też i sami na spektakle tańca, czy też na szeroko rozumianą choreografię?
2: Właśnie myślę, że jeśli sporo dzieci zasna takiego teatru właśnie jak Poruszony Las, to poczują, że rozumieją ten teatr oparty właśnie nie na wielkich tytułach, wielkich narracjach, tylko na przeżyciu, na doświadczeniu. I ten teatr, w którym nie zawsze te umiejętności rozumienia, opowiedzenia, co dokładnie się stało, będą tymi najistotniejszymi, żeby coś zrelacjonować na zasadzie opowiedzieć jakąś fabułę, tylko właśnie to, co przeżyliśmy, to, co poczuliśmy, jak się mogliśmy z nim, czy zrelaksować, czy jak wejść właśnie w ten świat wykreowany. Więc jedna sprawa, myślę, że byłoby cudownie, gdyby dzieci od początku jakby obcowania ze światem kultury i nauki miały możliwość uczestniczenia w spektaklach właśnie tych choreograficznych dla dzieci, bo to wyrabia pewną i umiejętność jakby odnalezienia się w tym świecie, ale też przyzwyczajenie. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby nasze społeczeństwo było właśnie bardziej świadome swojego ciała i myślę, że to też się dzieje, że mamy teraz taką szeroką ofertę jogi, różnych pilatesów i różnych takich zadań i zajęć, które wspierają nasze ciała i pokazują relacje wobec ciała. No i w związku z tym ciało staje się dla nas też bardziej zrozumiałe także w przekazach scenicznych. Jesteśmy z tym bardziej oswojeni. Myślę, że teatr tańca jest takim teatrem mocno angażującym i też budującym wspólnotowość. Czasami jest dość niezwykły w sensie takim nieprzewidywalności, może być zaskakujący, może być właśnie bardzo performatywny. Myślę, że jest dla osób, które lubią coś, co wymyka się trochę takim zastałym formom, że to jest taki teatr bardzo awangardowy jednak, ten najbardziej taki nowoczesny, tak bym powiedziała, więc on automatycznie musi wciągać osoby, które poszukują czegoś, nowych doznań, nowych doświadczeń, ale myślę, że w rzeczywistości nie stawia oporu, nie stawia barier przed żadnego typu jakby widzem, ponieważ jest właśnie oparty na języku niewerbalnym, który ułatwia też wchodzenie i rozumienie tego świata opartego na komunikacji za pomocą ruchu.
3: Ale korzystając z takich form prezentacji, ruch, często też form improwizowanych, młody człowiek i człowiek jako taki jest w stanie nauczyć się różnych kompetencji kluczowych, czyli no, na przykład improwizacji, rezyliencji, odporności na stres, poczucia wspólnoty. Badania też dzisiaj mówią o tym, że neurony lustrzane, czyli to, co odbijamy, może ucieleśniać to wszystko, co się dzieje na scenie, więc jeśli widzę, że ktoś jest nieśmiały i walczy z tą swoją nieśmiałością, jest odważny, przekracza też jakieś progi dostępności swojego ciała, powoduje, że ja też się zakorzeniam w swoim ciele i to moje ciało także dostaje jakieś informacje, tym samym to zachowuje.

0: to tak ciekawe spektakle właśnie oparte na właśnie takiej wrażliwości i potrzebie doświadczania, czego nie, właśnie ten brak konkretności czasami, który jakby zawarty jest w słowie, który zawarty jest w narracji opartej o jakby przyczynowo-skutkowe powiązania, powoduje, że jest jakby większa otwartość, że możemy w tym wszystkim uczestniczyć, że widz nie musi czuć się taki zahukany jakoś, czy nie musi czuć tej presji, że jakby ma tą możliwość przeżycia spektaklu i że to jest bardzo ważne. I wiem, że w środowisku tańca bardzo dużo mówiono, że właśnie to rozumienie spektaklu nie jest takie najważniejsze, że jakby ten aspekt jest jakby drugoplanowy, a ważniejsze jest przeżycie, doświadczenie. I myślę, że to ma rację bytu, ale są właśnie różne gatunki tańca i spektakli tanecznych i czasami na co i każdy z nich czasami wymaga też innych kompetencji, ale generalnie myślę, że jest to taki świat, który jest bardzo otwarty dla widza.
1: Świadomość na swoje ciało ma też takie znaczenie antystresowe, bo to jest bycie tu i teraz, mindfulness bardzo szeroko rozumiane i wydaje się, że w takim świecie przebodźcowanym, gdzie jest bardzo dużo różnych informacji, ten powrót do ciała, do takiej obecności, do takiej świadomości, jakie są procesy, co mnie porusza, co chcę zrobić z moim ciałem, co mi ciało mówi o mnie, jak ja się czuję, czego potrzebuję. Te potrzeby też są niezwykle istotne. I to wszystko spektakle choreograficzne mają. Rozmowy, które są po spektaklach na polskiej scenie tańca, pokazują, że mnóstwo osób pyta o właśnie te potrzeby ciała. Przychodzą o polanie i stawiają bardzo dużo pytań, bo to też uczy ciekawości. Dzisiaj ta ciekawość, wzbudzanie tej otwartości ciekawości też wydaje się być bardzo ważne.
0: Dokładnie. Myślę też, że wolność jest takim poczuciem, że od samego początku taniec współczesny odwoływał się do takich wartości jak właśnie uwolnienie ciała z różnych konwencji i uwolnienie właśnie z pewnych oczekiwań, nakazów. Więc w związku z tym bardzo łatwo odnaleźć jakby w tych przestrzeniach taką naprawdę niesamowicie twórczą energię i działania właśnie tych choreografów, którzy pozwalają sobie właśnie na takie niekonwencjonalne połączenia, że jakby lubią eksperymentować, lubią różne rzeczy sprawdzać i rzeczywiście też odnoszą się do tego, do fizyczności, która czy to jeżeli samemu się praktykuje, właśnie zapewnia nam taki relaks i takie lepsze czucie się w naszym ciele. Myślę, że są też spektakle, które pozwalają widzom włączyć się i też na scenie to przeżyć razem i czasami nawet poprzez zwykły, nie wiem, uścisk dłoni z sąsiadem, czy jakiś inny, jakaś inna interakcja cielesna powoduje takie nowe doświadczenie, że my często okazuje się w tym życiu społecznym nie mamy tego tak dużo, mimo że moglibyśmy i że nasza kultura tego wymaga jak gdyby do dobrego samopoczucia. Tu faktycznie można mieć dwa typy podejścia. Z jednej strony można wierzyć, że teatr jest intuicyjny i jednak uczęszczając do teatru uczymy się po prostu poprzez doświadczenie, jak rozumieć ten świat i to jest, to się na pewno zgadza. Ale możemy też wyuczyć ludzi właśnie tego, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób dostrzegać, w jaki sposób odbierać sztukę i może wtedy szybciej pewne kompetencje się rozwijają. Jak gdyby jest taki kierunek jak pedagogika teatru, pedagogika tańca, która wspiera ten proces właśnie szybszego uczenia i zwracania uwagi na różne aspekty, zwracanie uwagi na elementy te podstawowe, które mają miejsce, czy które muszą zostać użyte w spektaklu, czyli zwrócenie uwagi na muzykę, na scenografię, na grę aktorską, na choreografię, na dramaturgię, ewentualnie na tekst, na pomysł i to, w jaki sposób te rzeczy ze sobą się łączą, czy właśnie unikają jakiejś koneksji, to pozwala też wyrobić sobie pewną wrażliwość i bardzo szybko wyczuć właśnie, poczuć, czy też zauważyć, co się dzieje w danym spektaklu, co jest najistotniejsze, jakby dostrzegać te walory. Myślę, że w tańcu współczesnym rzeczywiście ta odwaga jest potrzebna, bo w bardzo wielu aspektach jakby ten teatr rzeczywiście odnosi się do skojarzeń i pracy właśnie z własną wyobraźnią, z własnym umiejętnościami interpretacji.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Tu Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, a także w systemie cyfrowym DAB+, nadajemy też w internecie. Za jego pośrednictwem możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Na zegarach 22, to czas na kolejne wiadomości. Unia zapowiada sankcje po wyborach na okupowanych terenach Ukrainy. W Opolu rozmawiano o wypadkach wśród pracowników systemu ochrony zdrowia.
1: Takich zdarzeń nie ma zbyt wiele. To nie oznacza, że nie możemy podejmować inicjatyw profilaktycznych.
0: W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Będą unijne sankcje za rosyjskie wybory parlamentarne na terenach okupowanych Ukrainy. Zapowiedziała je w Strasburgu na sesji Europarlamentu szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas nazwała te wybory fikcyjnymi z naruszeniem międzynarodowego prawa. Sankcje mają być nałożone na osoby, które ułatwiły przeprowadzenie głosowania na okupowanych terenach oraz na tych, którzy w nich startowali. Tymczasem Ukraina nie zgadza się na stałe ograniczenia w eksporcie żywności do Unii Europejskiej. Ukraiński minister rolnictwa powiedział Politico, że Kijów może zaakceptować okresy przejściowe, ale każde ograniczenie musi mieć końcowy termin. To reakcja na propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą przyszłego rozszerzenia Unii, która zakłada ograniczenie dostępu do unijnego rynku dla wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy. Kijów uważa, że stałe limity byłyby sprzeczne z zasadą pełnego członkostwa w Unii. Taras Wysocki twierdzi też, że Ukraina może być dla unijnego rolnictwa nie tylko konkurencją, lecz

0: także źródłem nawozów, pasz i produktów przetworzonych, a także ważnym partnerem w eksporcie przez Morze Czarne.
1: Ważne dane z polskiej gospodarki.
0: Opolscy przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają koniunkturę gospodarczą. Z raportu o sytuacji rynkowej we wrześniu widać bardziej negatywne opinie w porównaniu z sierpniem. Największy spadek wskaźnika odnotowano w handlu hurtowym, w zakwaterowaniu i gastronomii oraz w informacji i komunikacji o cenie koniunktury. No, o szczegółach mówi Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu.
2: Podmioty zajmujące się transportem i gospodarką magazynową wyrażają najbardziej pesymistyczne opinie. Najbardziej optymistyczne oceny formułują jednostki, które prowadzą działalność w zakwaterowaniu i gastronomii.
0: Na poprawę oceny bieżącej sytuacji rynkowej prawdopodobnie wpłynie jednak obniżka cen paliw.
1: Twój głos, twoje sprawy. Twoje Radio Opole.
0: Dziś w Opolu rozmawiano o bezpieczeństwie pracowników systemu ochrony zdrowia przed niewidzialnym zagrożeniem. To promieniowanie, wirusy czy niebezpieczne substancje, z którymi mają oni kontakt w swojej codziennej pracy. Temat, o którym się rzadko mówi. Warto jednak podejmować takie rozmowy, mówi Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.
3: To między innymi zagrożenia, które dotyczą cytostatyków, wszelkich innych czynników biologicznych, chemicznych występujących w środowisku pracy. Takich zdarzeń nie ma zbyt wiele, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast to nie oznacza, że nie możemy podejmować inicjatyw profilaktycznych, aby jeszcze zmniejszyć i wyeliminować ryzyko.
0: Najczęściej spotykamy się z rozcięciem skóry przy pracy z ostrymi narzędziami, mówi Anna Denys z Opolskiego Centrum Onkologii i Krapkowickiego Centrum Zdrowia.
4: Ze skalpelami, z igłami, które mogą być wszędobylskie. Nie przez pracowników szpitala, którzy mają procedury opanowane i wiedzą, jak postępować, ale przez pacjentów, którzy nie są uświadamiani i na przykład przynoszą swoje nakłuwacze, kładą na szafkach albo wyrzucają do zwykłych odpadów. Mamy również do czynienia z polem elektromagnetycznym, z promieniowaniem jonizującym.
0: A kontakt z takimi czynnikami może skutkować chorobą zawodową, która może objawić się dopiero po wielu latach. I jeszcze sport. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka po wczorajszej wyjazdowej porażce z Włochami musieli czekać na wyniki dzisiejszych spotkań. Skromne zwycięstwo Grecji nad Irlandią Północną 1-0 sprawiło, że to Polacy, a nie Grecy, wywalczyli bezpośredni awans jako najlepsza drużyna z drugich miejsc. Turniej odbędzie się w Serbii i Albanii.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl
0: 4 po 21.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Слобідському районі Харкова продовжують усувати наслідки російського обстрілу. Про це у соцмережі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Російським ударом пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, складські приміщення, приватні будинки, території підприємств і транспорт. Вибито понад 1500 вікон і дверей, написав він. Як зазначив Синьогубов, на місці працює оперативний штаб реагування. Нагадаємо, 5 жовтня унаслідок авіаційних ударів Російської Федерації у Слобідському районі Харкова загинули 6 людей, до 60 зазнали травм. У частині регіонів України з 7 жовтня з 0 годин до кінця доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Для побутових споживачів застосовуватимуться погодинні відключення, а для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності, повідомили в компанії «Укренерго». Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичних об'єктах. Уряд України планує скоротити понад 4 тисячі вакантних посад високопосадовців. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади – майже на 18%, заявив Корецький. На території православного кладовища села Ласків Люблінського воєводства Республіки Польща сьогодні, 6 жовтня, розпочалися пошукові роботи на

0: We wtorkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Szepty Natury, a dziś w studiu gości dr Anna Zielińska z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
1: Witam również, dobry wieczór.
0: No i dziś, słuchajcie, będziemy mówić o takich kwestiach jak szkodniki. Konkretnie chodzi o szkodniki roślin i będzie mowa o sposobach, jak z nimi walczyć. Okazuje się, że oczywiście szkodliwe pestycydy są już passé i szukamy nowych metod. I jak słyszę, jedną z takich nowych metod jest, uwaga, wyciszanie genów. I tu się moja wiedza już kończy, a zacznie się tłumaczenie pani doktor, no to może na początek wyjaśnijmy rzeczywiście, o co chodzi. No i dlaczego w ogóle odchodzimy od tej takiej czystej chemii?
1: Klasyczne pestycydy mają negatywny wpływ nie tylko na same rośliny, na całe środowisko ich otaczające. Na przykład owady pożyteczne zostają w glebie te pestycydy, więc oddziałują jeszcze dalej, mogą się dostać do wód gruntowych. No i oddziałują również na nas, na nasze... Na przykład jelita, mogą mieć działanie rakotwórcze. Oczywiście podobno są przebadane, znaczy nie podobno, na pewno są przebadane. Natomiast ich negatywny wpływ jest udokumentowany, dlatego szuka się alternatyw. Tutaj jeszcze jest jedna kwestia taka, że szkodniki zaczynają się odparniać na pestycydy.
0: O, no to jest ważna kwestia, jak na antybiotyki na przykład.
1: Dokładnie tak, dokładnie bakterie. W ten sposób. No i to jest problem, bo jak z nimi walczyć, skoro taka chemia sobie z nimi nie poradzi. A jednak szkody mogą powodować naprawdę ogromne i to nawet jeśli chodzi na przykład o same szkodniki inwazyjne, czyli takie, które przedostały się na nowe tereny, nie na swoje natywne, skąd się biorą, to tylko takie szkodniki powodują miliardy dolarów strat rocznie w rolnictwie. Więc mówiąc o wszystkich szkodnikach, to te straty są jeszcze wyższe. Dlatego trzeba z nimi walczyć. I jakiś czas temu pojawiła się nowa metoda wykorzystująca mechanizm, który naturalnie występuje u wielu organizmów, czyli interferencja RNA. Naturalnie ten mechanizm jest odpowiedzialny za, tak mówiąc w skrócie, wyłączanie niektórych genów czy obrony przed wirusami. Natomiast naukowcy wykorzystują go w trochę inny sposób. A co to w ogóle jest ta interferencja RNA?
0: Tak. Ja od razu w imieniu wszystkich, także w swoim własnym, będę prosił, żeby z naukowego na nasze przetłumaczyć tak na bieżąco, żebyśmy tutaj się nie pogubili w tych naukowych terminach.
1: To tak najprościej mówiąc, proszę sobie wyobrazić, że na przykład DNA jest takim archiwum instrukcji mówiących, jak zbudować konkretne białka. I teraz jeśli komórka potrzebuje konkretne białko, to kopiuje sobie instrukcję. Nie zabiera tego DNA, tylko robi tak jakby ksero tej instrukcji i to jest mRNA. I ten mechanizm tej interferencji RNA, tak jakby po drodze, zanim to białko zostanie stworzone, wychwytuje tą instrukcję. I wobec czego ta komórka nie jest w stanie wytworzyć tego konkretnego białka. No i wobec tego... Znaczy, tak ładnie mówi, poziom ekspresji genu spada, czyli po prostu tego białka jest coraz mniej albo nie zostało w ogóle wyprodukowane w odpowiedniej ilości i nie mamy efektu biologicznego, czyli tego końcowego.
0: Czyli na przykład, nie wiem, nie wykształci się dany szkodnik? Nie urośnie?
1: Tak, dobrze może być kombinuje? Tak, że tak? Może nawet umrzeć dorosły owad.
0: O, proszę.
1: Tak też może być. Może być, że na przykład będzie miał zaburzone spożywanie, żerowanie po prostu na, załóżmy na owocach, na warzywach, co oczywiście docelowo też doprowadzi do jego śmierci, ale też może być tak, że na przykład wykształci się, nie wiem, zdeformowany i tak dalej, ponieważ tą metodę wykorzystuje się nie tylko tutaj w ochronie roślin, ale również w takich podstawowych badaniach funkcji genów. Bo jeśli wyciszymy dany gen i zobaczymy, co się stało, to możemy wnioskować, jak, za co ten gen
0: odpowiadał. Tak, i gdzie jest jakiś ubytek z tego powodu, tak?
1: I tutaj dlatego to jest fantastyczne narzędzie pod tym względem i teraz jest ono wykorzystywane na szerszą skalę właśnie, przede wszystkim w ochronie roślin nie tylko przed szkodnikami, ale też patogenami czy niecieniami. Ale również w medycynie jest mnóstwo badań. Oczywiście część jest dopiero na etapach pierwszych, część już jest w fazach klinicznych, ale na przykład jeśli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, rzadkie choroby metaboliczne, czy jest też dużo badań związanych z nowotworami, ale tam to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Niemniej jednak tutaj pracuje się też nad tym, żeby właśnie tworzyć tak zwane leki siRNA, które funkcjonują na tym samym mechanizmie właśnie, jak tutaj ta ochrona roślin, żeby wyciszyć po prostu ten konkretny gen odpowiedzialny za ten nowotwór.
0: Czyli uderzamy tak jakby punktowo, tak? Bo rozumiem, tak, że dla danego gatunku jest konkretna jakaś inna to procedura działania, inny jakiś gen, trzeba go wyselekcjonować, tą mapę zabrać, wiedzieć gdzie i tak dalej. Jest to trochę brutalne, jak się tak tego słuchano, bo jakby nie było, jest to jakaś metoda uśmiercania, okaleczania, czy no likwidowania stworzeń, ale umówmy się, no te stworzenia z kolei przyczyniają się no do naszych dużych strat, tak? A jeśli mowa o żywności, no to jest jednak kwestia w ogóle światowa, tak? To tutaj nie ma skrupułów. Naukowcy tak to tworzą, żeby rzeczywiście, no, te owady nie miały szans, domyślam się.
1: Taki jest cel, aby żeby się nie rozmnażały. No, docelowo ma być tak, żeby one nie szkodziły tym roślinom i całemu otoczeniu.
0: Ale roślina na tym już wtedy nie cierpi, tak jak w przypadku na przykład pestycydu. My nie zjadamy czegoś właśnie, prawda?
1: Znaczy tak, tu jest kilka różnych rozwiązań. Okay. Natomiast bardzo ważny jest pierwszy krok, bo my musimy wybrać konkretny gen, zanim w ogóle przejdziemy do tego
0: całego konkretnego mechanizmu. W ogóle szkodnika. Najpierw powiedzmy, wybieramy sobie szkodnika.
1: Tak, to jest oczywiście podstawa. Najpierw musimy mieć gatunek.
0: To nie jest takie oczywiste, bo ja ze szkodników to tam pamiętam, że tą stonkę nam Amerykanie zrzucali w PRL-u, mszyce i nie wiem, turkuś podjadek, ale to jest oczywiście moja żenująca wiedza na ten temat.
1: Czy szkodników, no jest mnóstwo. Zwłaszcza teraz mamy problem taki, już te gatunki inwazyjne, o których wspomniałam, z powodu ocieplenia klimatu, te szkodniki, które wcześniej nie były w stanie przetrwać u nas zimy, teraz już są.
0: A jakie na przykład? Powiedzmy od razu jakieś przykłady.
1: Na przykład właśnie tarczówka marmurkowa, ta, którą ja się zajmuję. Okay. Ona kiedyś była ogromnym problemem poza Europą w ogóle. Potem pojawiła się na południu Europy. Włochy właśnie starają się od kilku lat o to, żeby ona była wciągnięta na listę gatunków szkodliwych dla Unii Europejskiej, bo wtedy oczywiście będzie lepsze finansowanie na walkę z tymi szkodnikami, ale tam funkcjonują całe zespoły badawcze badające właśnie ten gatunek. To jest taki dość sporych rozmiarów plus kwiak, ale on naprawdę powoduje ogromne straty. Nie jest wybredny.
0: A właśnie, co chciałem powiedzieć, co pożera, czym się żywi?
1: Ja mam jego hodowlę, więc, no bo na nim akurat prowadzę badania. No i jego ulubione to są pomidorki koktajlowe, akurat koktajlowe. Wybiera, chociaż jakby dostał zwykły kawałek pomidora, to też nie pogardzi. Chyba, że chodzi
0: już owocami, o... tak? Już tymi czerwonymi,
1: owocami.
0: Rozumiem.
1: Na przykład ogórek, winogrona i jabłka bardzo lubią. Także
0: zdrowo żyją, tak, mając
1: zdrową dietę. Fasolkę szparagową, tak, tak, to trzeba dbać o to, żeby one były tutaj dobrze, prawidłowo odżywione przed badaniami, żeby nie były chore. Natomiast jest ich mnóstwo. Ja na przykład 2 dni temu w centrum Opola, na budynkach szpitala na Katowickiej, na budynkach Uniwersytetu, odłowiłam 12 osobników.
0: A czy to może są te takie, które tak jak się je troszkę ściśnie, to tak pachną jakimś takim dziwnym, takim trawą?
1: To są właśnie pluskwiaki, tak.
0: Mnie to ostatnio też do domu gdzieś przez okno weszło.
1: Tak, teraz przed okresem zimowym one właśnie wchodzą do domu.
0: To są te?
1: Tak, tylko oczywiście różne gatunki
0: pewnie
1: wchodzą do domu.
0: Pewnie jest tam kilka odmian, albo pewnie z kilkanaście, dziesiąt.
1: Tak, tak, tylko te właśnie takie dość sporych rozmiarów to są często właśnie te inwazyjne. Na pewno jakby pan zobaczył zdjęcie wtyka amerykańskiego, który jest takim celebrytą właśnie wśród pluskwiaków, bo on jest bardzo duży i rzeczywiście no, pcha się do domu
0: jak
1: bardzo
0: mocno.
1: Jak on wejdzie
0: przez te mikrowentylacje tak zwane w tych oknach, które są niby zamknięte, a one nagle się pojawiają.
1: Tak, one znajdą sobie każdą szparkę, żeby przetrwać właśnie zimę. I później wychodzą znowu na wiosnę. Możemy nawet zaobserwować, jak są te pierwsze takie mocniejsze, wyższe temperatury na dworze, to pojawiają się na ścianach budynków. Ale obecnie wtyków jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo, jest więcej niż zwykle co wynika z moich obserwacji w ostatnich dniach. W tym tygodniu widziałam ich naprawdę bardzo dużo. Zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. Także...
0: No to dobrze, powiedzmy, że wybieramy sobie właśnie takiego pluskwiaka i pani zresztą go bada, to doskonale zna. Wiemy już, jaka jest ta jego dieta. No to teraz co musimy zrobić, żeby mu wybić te wszystkie owoce i warzywa z głowy?
1: Tak, no to najpierw musimy wybrać konkretny gen. Teraz to już nie jest taki problem, bo mamy dostępną dla wszystkich bazę genów, gdzie możemy sobie przejrzeć, na przykład sprawdzić też w publikacjach, gdzie już ktoś prowadził takie badania, za co dany gen jest odpowiedzialny, czy rzeczywiście wpływa na przykład na przeżycie tego gatunku, na jego, nie wiem, rozmnażanie, rozwój, żerowanie, właśnie tego typu ważne etapy.
0: Tu mamy zbadane i tu jest takie trochę gotowce, możemy z tej ściągi skorzystać, tak?
1: Oczywiście możemy swoje własne badania najpierw zrobić, ale to jest inny etap, jeśli szukamy konkretnego genu. Także no najprościej, jeśli chcemy w taki najprostszy sposób, to najpierw sprawdzamy właśnie w publikacjach, który gen jest odpowiedzialny za co, wybieramy ten konkretny gen i na komputerze projektujemy tak zwaną dwuniciową cząsteczkę RNA. To jest ta właśnie, która nam jest tam głównym czynnikiem odpowiedzialnym w tym całym mechanizmie za to, żeby ten proces się udał, i ją podajemy docelowo temu gatunkowi. Tak, tym osobnikom, które docelowo właśnie mają przestać żerować na tych naszych...
0: Docelowo chcemy jakoś unicestwić.
1: Albo właśnie...
0: Mniej lub bardziej
1: szkodlić,
0: upośledzić. Tak. Ale co najlepiej z tego menu genowego wybrać? To znaczy, nie wiem, jakiś gen za odżywianie, za przetwarzanie tego pożywienia, za rozmnażanie? Czy tu dowolność jest?
1: Dowolność. Ważne, żeby efekt końcowy był taki, jaki chcemy. Więc najprościej jest wybrać taki gen, po którego wyciszeniu osoba umrze. Tak więc tutaj nie mamy wtedy, no jest łatwiejsze sprawdzenie tego po prostu, tak? Jeśli robimy badania, tak, czy tutaj było przeżycie, czy nie, czy osobnik na przykład jest osowiały, czy przestał jeść, no to wszystko się sprawdza wcześniej. Natomiast jeśli na przykład byłby to gen odpowiedzialny za żerowanie, no to również się sprawdza, jak było wcześniej, przed podaniem tego dwuniciowego RNA, jak jest teraz. Następny krok, no to musimy oczywiście stworzyć takie dwuniciowe RNA. No to tutaj jest już dużo, dużo pracy laboratoryjnej, takiej typowej laboratoryjnej, bo musimy najpierw uzyskać właśnie ten interesujący nas fragment. Możemy to zrobić na przykład poprzez pobranie materiału genetycznego od tego naszego gatunku. I potem jest kilka takich różnych procesów, dzięki którym uzyskujemy DNA, potem z tego DNA RNA i docelowo jeszcze jest jeden taki krótki proces, gdzie robimy takie krótkie cząsteczki dwuniciowego RNA. Tutaj bardzo dużo odczynników jest potrzebnych, odpowiednie temperatury, żeby na przykład w tym samym końcowym etapie jest potrzebny taki szok termiczny, no i też przechowywanie tego RNA jest tutaj istotne, bo jest to w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza.
0: O proszę.
1: Więc tutaj potrzebujemy takie specjalne zamrażarki laboratoryjne, już nie takie klasyczne, bo sobie po prostu nie poradzą.
0: Przyznam szczerze, że jak słucham tego opisu, to się wydaje strasznie skomplikowane, żmudne, trudne, no i w ogóle tych etapów jest tyle. Faktycznie dużo prościej było po prostu wytruć te szkodniki, znaczy czymś zrzucić na nie coś, tak? Albo podać im jakąś trutkę, tak mówię prosto i dosadnie. Tu jest strasznie duża taka naukowa gmatwanina.
1: Znaczy, zanim dojdziemy do tego etapu, który może zostać wykorzystany komercyjnie, to naukowcy muszą bardzo dużo zrobić.
0: No właśnie.
1: Bo to jest tylko jeden z tych etapów, bo jeszcze owady mają mnóstwo mechanizmów obronnych przed kwasami nukleinowymi. Na przykład mają takie enzymy w ślinie, w jelitach, w różnych płynach ustrojowych, które rozkładają na przykład RNA.
0: To takie nasze, które podajemy, to wrogie wręcz, tak?
1: Tak, więc to jest ich taki naturalny mechanizm obronny i to też trzeba przez te etapy jakoś
0: przebić się przez te bariery, dokładnie. Przez tą ochronę. No ciekawe.
1: Tutaj na przykład w laboratorium, to jednym z pierwszych etapów jest sprawdzenie, czy to w ogóle dwuniciowe RNA może zadziałać. Podajemy je na dwa sposoby. Jedno pokarmowo, robimy takie saszetki z roztworem sacharozy, po prostu cukru, gdzie dodajemy te dwuniciowe RNA i owad je pobiera. Plus robimy mu tak zwaną mikroiniekcję. Tu wykorzystuje się sprzęt taki, jaki jest wykorzystywany przy zapłodnieniu in vitro. Są takie mikroigły, gdzie możemy nawet bezpośrednio w komórkę konkretną podać to dwuniciowe RNA.
0: Szczepiamy, tak?
1: Tak, a tutaj natomiast w dorosłego osobnika robimy mu taki zastrzyk, tak najprościej można sobie to wyobrazić. Oczywiście to musi być bardzo precyzyjnie, żeby go nie tutaj

0: nie uszkodzić.
1: Wcześniej nie unicestwić, tak?
0: Tak, to, więc okay. Tutaj też trzeba mieć doświadczenie, jak to zrobić, zwłaszcza, że no, nawet jak on jest uspany, to on się dość szybko budzi, bo musimy tutaj odpowiednio temperaturą manipulować, że tak powiem, żeby nie przesadzić.
1: Bo to w ogóle w uśpieniu się robi, tak?
0: Tak, żeby nie uciekał.
1: Nie biegają, nie ruszają się. No, w sumie jest to zrozumiałe.
0: Tak, więc na parę minut, na przykład do lodówki, czy do zamrażarki, tutaj zależy, bo na przykład małe owady wystarczy lodówka, natomiast akurat ta tarczówka marmurkowata jest bardzo odporna, więc ona potrzebuje kilku minut w zamrażarce.
1: Trzeba przymrozić fest.
0: Tak, a chociaż i tak szybko się budzi, więc to też trzeba odpowiednio ją umieć złapać. Dlatego na pensecie mam takie gąbeczki, żeby ją przytrzymać, żeby nie zgnieść, bo się wydaje, że jest twarda, a to tak nie do końca. I musi leżeć, nazwijmy to, na plecach, rozumiem, żeby okay. otrzymać zaszczyk tutaj w podbrzusze. I to też musi być w odpowiednim miejscu, co jest no, problematyczne, jeśli ona ucieka i się rusza, więc cały proces jest dość mocno skomplikowany, ale dzięki takim zastrzykom możemy ominąć tą barierę śliny.
1: Aha, rozumiem.
0: Gdzie tam jest tych nukleaz bardzo dużo, więc jeśli tutaj otrzymamy efekt, to już, a nie otrzymamy po tym, jak ona spożyła to dwuniciowe RNA, no to już wiemy, że tutaj może być za to odpowiedzialna właśnie ta ślina. Więc trzeba coś wymyśleć, żeby to dwuniciowe RNA tak zabezpieczyć, żeby przeszło przez
1: to. Przeszło barierę śliny, bo nikt w przyrodzie nie będzie biegał tak. I każdego pluskwiaka nakłuwał.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Nie spożywał naszych upraw.
0: No. Więc tutaj możemy, opracowuje się różne takie jakby nazwijmy to tak najprościej mówiąc, takie ochronne kapsułki jakby. To są różne odczynniki, czy takie mikrostruktury, nanostruktury bardziej niż mikro, które tak jakby można powiedzieć zamykają to dwuniciowe RNA w środku i dzięki temu może ono się przedostać dalej w organizmie, aż do momentu, gdy zostanie pobrane przez komórkę i uruchomi ten mechanizm interferencji RNA. I takie kapsułki nie tyczą się tylko i wyłącznie wnętrza owada, ale też może wrócę do jednej rzeczy. Jak w ogóle możemy podać to na roślinie, bo to jest akurat też tak. istotne. Tu jest kilka sposobów. Albo klasyczny oprysk. Wtedy po prostu zostaje na przykład na tkance roślinnej, owad ją nakłuwając pobiera razem z tym tkanką to dwuniciowe RNA, czy na przykład w formie granulek pod roślinę. No i właśnie ten oprysk, czy te granulki, to tam też właśnie to dwuniciowe RNA musi przetrwać nie tylko później w tym organizmie tego szkodnika, ale również w tych warunkach atmosferycznych.
1: No tak, w glebie, w deszczu, w suszy.
0: Tutaj też trzeba to wszystko brać pod uwagę, nie tylko te wszystkie przeszkody, które są na drodze we wnętrzu organizmu, ale jeszcze na zewnątrz, bo to nie ma działać tylko w laboratorium, w idealnych warunkach, tak, ale w warunkach polowych, bo taki jest ostateczny tutaj cel. Dlatego tutaj trzeba wziąć mnóstwo rzeczy pod uwagę, ale są różne badania prowadzone pod tym względem, coraz więcej znamy takich struktur, czy właśnie odczynników, które pomagają chronić to dwuniciowe RNA, więc możemy zaczynać testy na przykład od tego typu rozwiązań. Jeszcze jest jedno rozwiązanie, mianowicie rośliny genetycznie modyfikowane, gdzie tutaj już one mają w swoim genomie wbudowane wytwarzanie takiego dwuniciowego RNA.
1: To właśnie, to też jest ten sam mechanizm, tak? Tylko roślina jakby tutaj
0: tak,
1: już...
0: Tak, tak, tak. Ona już jest, podaje, dokładnie tak. Więc tutaj nie trzeba żadnego prysku robić, nie podawać żadnych granulek, po prostu roślina ma to w swoim wnętrzu, tak mówiąc, skrótowo.
1: Pewnie tacy naukowcy jak pani, jak słyszą te lamenty nad roślinami genetycznie modyfikowanymi, ludzi, którzy średnio mają pojęcie o tym, o co może do końca chodzić, to pewnie rozkładają ręce i sobie myślą, no przecież w ogóle nie o to chodzi, nie urośnie wam trzecia ręka od tego.
0: Tak,
1: chodzi o te szkodniki zazwyczaj, tak?
0: Tak, czy o choroby, czy o cokolwiek.
1: Odporność na choroby, tak.
0: Tak, dokładnie. jest mniejsze zdecydowanie ryzyko niż od pestycydów chemicznych. Poza tym, żeby taka roślina została dopuszczona w ogóle do użytku i do stosowania na polach, to ona musi przejść przez tyle różnych obostrzeń, tam musi być zrobionym tak mnóstwo badań, że to nie jest tak, że stworzona jest sobie w laboratorium i nikt nie sprawdzi, co się może stać ludziom, czy środowisku i tak dalej.
1: One pewnie naprawdę tak, są pewnie tak w takiej Europie, Unii Europejskiej i w tych, że tak brzydko powiem, krajach cywilizowanych, ale my nawet lamentujemy przed mięsem, nie wiem, z Argentyny, tudzież jakimś drobiem, tak, przed tymi krajami no, mocno rozwijającymi się, choćby chodziło też o zboże z Ukrainy, to takie niby techniczne, nietechniczne, jak tam, ile tam nawozów się stosuje. No nie zawsze to tak idealnie i sterylnie, laboratoryjnie jest przebadane wszystko i takie to brak zaufania może być trochę uzasadnione u ludzi, którzy no nie wiedzą, z czym co się je.
0: Tak, tak, oczywiście, tylko musimy też pamiętać, że w Unii są bardzo duże obostrzenia, nawet jeśli chodzi o sprowadzanie towarów, więc to też nie jest tak.
1: Na pewno
0: tak.
1: Uspokaja pani, tak? Ja specjalnie drążę ten temat.
0: Ja osobiście nie mam żadnych tutaj obaw przed spożywaniem tego typu roślin. Sądzę, że one są przebadane lepiej niż te klasyczne i zdecydowanie bardziej wolę roślinę GMO niż taką spryskaną jakimiś pestycydami, rozumiem, takimi stricte chemicznymi. Bo co innego, jeśli mamy tutaj roślinę, gdzie jest oznaczone, że jest stosowana zintegrowana ochrona roślin, czyli mamy tutaj ekologiczne podejście i tak dalej, odpowiednie tutaj. To już jakiś czas temu też rolnicy właśnie byli przeszkalani pod tym kątem, jak prowadzić taką zintegrowaną ochronę roślin, żeby właśnie...
1: A wytłumaczmy, o co w ogóle chodzi w tym zintegrowanym systemie.
0: Na przykład nasadzanie na przemian, żeby nie cały czas była to sam gatunek, aha, wykorzystywanie takich naturalnych mechanizmów, tutaj żeby właśnie nie wykorzystywać tak dużo tych pestycydów.
1: Że jeden szkodnik zniszczy od razu wszystko.
0: Tak, tak, tak. Tam jest mnóstwo, już też tak dokładnie nie pamiętam, bo to dawno o tym akurat więcej czytałam. Natomiast tutaj też Unia kładzie na to mocny nacisk i też są dofinansowania, na pewno były, podejrzewam, że nadal są, żeby prowadzić właśnie rolnictwa w taki sposób, gdzie tutaj właśnie ograniczamy zużycie tych pestycydów, czy właśnie takich mocno wpływających na środowisko, czy to urządzeń, czy odczynników innych tego typu rzeczy, tak, żeby tutaj jednak współgrać z tym środowiskiem, a nie przeciwko, nie działać przeciwko niemu. Co też ma wpływ oczywiście na zapylacze, na całą przyrodę naokoło i tak dalej.
1: Dokładnie, no ile razy to mam wrażenie, że my to jeszcze cały czas czasami jesteśmy na etapie apelowania do rolników, żeby opryski robili w takich porach, gdzie nie szkodzą na przykład choćby pszczołom.
0: Tak.
1: A jeszcze i z tym bywa, zdaje się, czasami kłopot i opór. No dobrze, ale wróćmy do tych naszych pancernych wręcz pluskwiaków i jesteśmy na etapie tych pani badań. I dobrze, no wybraliśmy już tak szkodnika, wiemy już jak mu podać to dwuniciowe RNA.
0: Tak, tak.
1: Dobrze, pan redaktor zapamiętał. I podajemy. I co pani wychodzi w tych badaniach?
0: Więc u mnie to ta śmiertelność jest dość spora przy tym wybranym przeze mnie genie, więc...
1: A gen za co odpowiada?
0: Między innymi właśnie za takie podstawowe funkcje biologiczne. To nie jest tak, że konkretnie, nie wiem, odpowiada za oddychanie, po prostu wpływa na różne tutaj akurat funkcje i akurat końcowy efekt jest taki, że gatunek, osobniki padają.
1: No dobrze, o to nam chodziło w tym
0: tak,
1: wszystkim.
0: Tak. Więc no taki efekt jest, natomiast no jest różnica pomiędzy iniekcją, tymi zastrzykami, gdzie ta śmiertelność jest zdecydowanie wyższa, niż w przypadku spożycia, ponieważ pluskwiaki są dość trudną grupą pod tym względem, jak i wiele różnych owadów, bo właśnie mają dużo takich tych barier ochronnych. No i tutaj właśnie ja akurat między innymi próbuję się dowiedzieć, jakie to są bariery i właśnie jak podaję to dwuniciowe RNA, to co się z nim dzieje dalej w tym organizmie tego pluskwiaka. Na przykład chrząszcze mają trochę inny ten mechanizm i u nich akurat jest o wiele łatwiej, jeśli chodzi o interferencję.
1: O, mniej się bronią jakoś, tak?
0: Tak, one tam mają akurat takie konkretne białko, które wykorzystuje się przy tym mechanizmie i tam po prostu sprawa jest łatwiejsza niż na przykład u pluskwiaków. Ale ogólnie jest to dość zróżnicowane u większości grup. No bo wiadomo, tutaj największe znaczenie mają też motyle.
1: Przed chwilą sobie pomyślałem o gąsienicach i tak sobie od tyłu doszedłem, no jak gąsienica to motyl, ale no przecież my lubimy motyle, one są takie ładne, no ale z punktu widzenia co rolniczego
0: tutaj jest bardzo, bardzo duży problem, dlatego tutaj jest też sporo badań nad właśnie motylami.
1: Kapustnik, no przecież on musi się z czegoś tak nazywać.
0: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o larwy motyli, no to tam jest bardzo dużo szkodników. No bo dorosłe to wiadomo,
1: dorosłe
0: drugą stronę.
1: Się bardzo krótko żyją i w zasadzie...
0: Ale z larwami jest bardzo duży problem.
1: Ale te larwy i gąsienice, prawda?
0: I to taki sam jest kłopot jak w przypadku pluskwiaków inwazyjnych, że mamy coraz więcej gatunków, które przyszły do nas z południa. Czy na przykład z Azji pojawiły się tutaj i nie mają też naturalnych wrogów. I to jest problem z gatunkami inwazyjnymi.
1: No proszę, tak, ale co, no to jakieś ptaki czy jakieś gryzonie, nie ale, będą polowały?
0: To nie zawsze tak niestety działa.
1: Taką liczbę pewnie taką masową, tak?
0: I najgorsze jest to, że one też potrafią... tak kolokwialnie mówiąc, zagłuszyć nasze rodzime gatunki. Że na przykład, jeśli chodzi o tą tarczówkę, są inne gatunki pluskwiaków, które są bardzo do niej podobne, ale nie robią tak dużych szkód. No tam gdzieś coś nakują, będzie jakaś tam strata, ale nie do tego stopnia. Natomiast ta tarczówka to po prostu ogromne straty. I tam na przykład kilka osobników dorosłych w ciągu jednej doby na, załóżmy, takim pomidorku koktajlowym, no potrafi cały dookoła, po prostu skórka jest zniszczona. No taki już się nie nadaje. No i oczywiście jak jest skórka uszkodzona, to jest łatwiejsze wejście dla różnych patogenów,
1: no
0: tak, grzybów,
1: tak
0: dalej. Szybciej pleśnieją, więc no tutaj no niestety te straty są bardzo duże.
1: To tak trochę znowu zapytam niepoważnie, pluskwiaki pluskwiakami, ale wrócę do tej stonki, która gdzieś tam padła na początku. Czy ją jeszcze uświadczymy? To był, zdaje się, nasz rodzimy gatunek, wbrew temu, co nam wmawiano, że to Amerykanie zrzucają. To jest na przykład dalej szkodnik taki poważny, jeśli chodzi o na przykład uprawy ziemniaków?
0: Powiem szczerze, że się nie interesowałam tym, ale musi być problem nadal w Europie, z tego względu, że akurat jeśli chodzi o... tą interferencję RNA, to jedynym zarejestrowanym i już dopuszczonym do użytku produktem rzeczywiście wykorzystywanym w opryskach jest środek przeciwko właśnie stonce ziemniaczanej.
1: No
0: i on jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych, bo w Unii tutaj zasady są bardziej rygorystyczne i tutaj zanim to dopuszczą, to naprawdę to potrwa. Ale Belgia dostała w tym roku tymczasowe zezwolenie na użycie tego typu środka właśnie przeciwko stonce, więc podejrzewam, że tam musiały być bardzo duży problem, a to nie jest jednak tak daleko.
1: Dokładnie.
0: Więc myślę, że u nas to nadal jest problem.
1: Stonka wiecznie żywa, no jak zrzucili, tak jest. No nie, dobra. Oczywiście pan redaktor sobie żartuje i proszę tego nie brać na serio. Dobrze, ja sobie tak troszeczkę jeszcze też pogooglałem i teraz to pewnie będzie pani miała trochę ze mnie ubaw, ale tak, bo a propos jeszcze tych innych nowoczesnych metod walki ze szkodnikami, znalazłem jeszcze coś takiego, technika sterylnego owada. Co się kryje pod masowe hodowanie i sterylizacja samców szkodników za pomocą promieniowania lub inżynierii genetycznej i wypuszczenie na wolność. I takie samce kopulują z samicami, co prowadzi do braku potomstwa i załamania populacji.
0: Bo tutaj ta sama interferencja RNA to też jest inżynieria genetyczna, bo tutaj
1: no właśnie, tak sobie pomyślałem, czyli bierzemy ten gen za jakąś płodność odpowiedzialną.
0: Tak. Nie wiem, czy to akurat powinien być bardzo podobny mechanizm, o ile nie ten sam. Właśnie, bo ja akurat wcześniej się z tym nie spotkałam, ale brzmi w sensie z tym określeniem. Natomiast jak najbardziej jest to jeden ze sposobów wpływu na populację. Bo tu też proszę pamiętać, to nie jest tak, że my chcemy zniszczyć cały gatunek, tak? No nie o to chodzi, tylko w danym określonym miejscu, docelowo, nie wiem, polu uprawne, tego
1: typu. Łatwo trochę tak przeszacować i nagle jakiś gatunek zniknie, jeśli coś przekombinujemy, nie wiem.
0: Więc to tutaj też nie jest tak, żebyśmy mieli brać pod uwagę tego typu działania na gatunkach, które są rzadkie, no ale one też nie są wtedy takim problemem.
1: Podobno wszystko w przyrodzie jest do czegoś potrzebne, ale jak sobie pomyślimy o komarach i kleszczach, to zaczynamy kwestionować te teorie, tak. Prawda?
0: Zdecydowanie. A tutaj co do komarów i kleszczy, właśnie to jest kolejny problem, bo też ich mamy już w Europie, gatunki z Azji, z Afryki.
1: To prawda.
0: Właśnie przez ocieplenie klimatów i one idą coraz dalej. Ja tu tak nawiązuję do tych gatunków inwazyjnych, bo moim drugim konikiem, że tak powiem, jest właśnie badanie tego rozprzestrzeniania się gatunków obcych i inwazyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o ocieplanie klimatu. I tutaj właśnie tworzę modelowanie niszy ekologicznej i dzięki temu właśnie sprawdzam, gdzie te warunki są dobre, że jeśli ten osobnik się tam pojawi, to czy on tam przetrwa.
1: Tak, przerzućmy się na to bardzo chętnie. No dobrze, a co nam w takim razie tak zagraża? Co taką inwazję na Europę, tudzież Polskę robi w ostatnich latach?
0: No to właśnie mamy na przykład tą ćmę bukszpanową, mamy tutaj tą tarczówkę marmurkowatą, której wspominałam, czy inne pluskwiaki jak Nezara viridula, która też jest właśnie szkodnikiem, czy ten wtyk amerykański. Też u nas stwierdzono, że ten wtyk nie powoduje żadnych dużych szkód, co nie jest prawdą, bo odkąd się pojawił, to zaczęły być problemy w lasach z szyszkami. I mamy teraz tak zwany syndrom suchej szyszki, gdzie prawdopodobnie właśnie winowajcą tutaj jestem wtyk amerykański, bo on wysysa szyszki.
1: No to później nie ma nasion.
0: Tak, więc to wszystko...
1: To nie ma lasu.
0: Dokładnie.
1: To nie ma nas.
0: Więc no. Dokładnie tak to no niestety działa, a te tutaj gatunki potrafią się przedostać, czy to na przykład z roślinami, czy to ozdobnymi, czy uprawnymi. No na przykład ta Nezara, o której wspomniałam, nie, przepraszam. Pomyliłam się z innym gatunkiem na N, Nessus hutoni, ale to też jest szkodnik i on tutaj się dostał do Europy z transportem jabłek z Nowej Zelandii.
1: Proszę.
0: Tak, sprowadzaliśmy jabłka aż z Nowej Zelandii i tutaj najprawdopodobniej właśnie w ten sposób się ten gatunek przedostał.
1: Takie choroby trochę globalizacyjne, cywilizacyjne, tak, znaczy jak dawniej kiedyś, nie wiem, słynne jakieś zarazy szczury na statkach, tak? Znaczy nic się nie zmieniło.
0: Tak, teraz mogą
1: teraz
0: się
1: może samoloty i no i dalej statki.
0: Tak, tak, więc tutaj w ten sposób, czy na przykład komuś w torbie, jak podróżował, no to są małe na przykład osobniki, no i później trafią na dobre warunki środowiskowe, że jest właśnie coraz cieplej. No kiedyś pewnie też tak było, tylko oczywiście nie na taką skalę, bo handel czy turystyka nie były na aż taką skalę jak obecnie. Natomiast no było zimno, więc nie przetrwały te po prostu zimy.
1: Nie mamy zim, to wiele teraz, osób mówi zim porządnych z mrozem i śniegiem i pokrywą śnieżną, a to skutkuje i suszą później i tym, że to i owo nie wymarło i nie wymroziło się, tak?
0: Tak, tak, więc i to jest właśnie duży problem. No ile szkodniki szkodnikami, no ale właśnie te wspomniane kleszcze czy komary, to już jest wpływ na nasze zdrowie, no bo południe Europy już mierzy się z chorobami tropikalnymi.
1: Tak, tak, no tak, te takie malarie roznoszące już się pojawiają, tak.
0: I to już nie są pojedyncze przypadki i no niestety właśnie modelowanie niszy pokazuje, że mogą trafić nawet tutaj do Europy Środkowej tego typu gatunki, więc no ryzyko jest naprawdę spore.
1: Daleko nie brakuje. Właściwie podczas każdych wakacji już się tylko te rekordy temperaturowe mierzy na południu właśnie Europy, co się w ogóle dzieje. Nawet cała turystyka się już odmienia, jak się porozmawia z kolei z turoperatorami, to w ogóle północ zyskuje na popularności, jeśli chodzi o wyjazdy. Niestety jeszcze wciąż droga, ale to południe za gorąco się robi.
0: Tak. Ale nawet nasza rodzina, tutaj występująca kiedyś na południu Polski tylko, Modliszka. Teraz jest spotykana coraz wyżej w Europie, gdzie wcześniej to było nie do pomyślenia. Bo zresztą nawet tutaj, na Opolszczyźnie, ona kiedyś była rzadko widywana, teraz jest wszędzie.
1: Ale a propos, ja nie wiem, jakie to specyficzne jest to moje mieszkanie, ale a propos tych pluskwiaków, to już wiemy, tych wtyków, wtykają się tam, gdzie nie trzeba. Modliszkę kiedyś też miałem w kuchni, wleciała mi jakoś tam gdzieś przez okno.
0: pewnie nasłonecznione dobrze może.
1: Tak, tak. Od takiej zachodniej strony to takie jakieś chyba było popołudnie, tak, ja byłem w szoku, bo
0: tak lubią
1: spora taka zielona ładna, śliczna, tylko tak nie wiadomo, bo co z nią zrobić.
0: Tak, ja właśnie też ja akurat w Mielowicach w Opolu mieszkam i też na białej ścianie, akurat ja tam przy parku, to mam tych owadów mnóstwo i właśnie modliszki, niemodliszki, ja nawet nie muszę jechać w teren, żeby szukać.
1: Ale tam jakoś bliżej do Pól chyba, bo to dawna taka dzielnica w ogóle taka już podmiejska, ale ja mam w mieście te wszystkie
0: ale to takie mamy na przykład część tych, jak tą moją tarczówkę, no to ja głównie odławiam w centrum miasta i gdzie tutaj, jeszcze gdyby było, nie wiem, jakieś działki, ogródki działkowe, to jest to zrozumiałe, bo ma się czym żywić, ale jest tu mnóstwo po prostu.
1: No to na trawnikach kleszcze podobno buszują i to w dużych liczbach, też trzeba uważać, bo to nie trzeba gdzieś do lasu wcale iść grzybów szukać, żeby
0: złapać. Ja mieszkam przy takim dzikim lasku i nigdy kleszcza nie złapałam, dopiero w centrum miasta pierwszy raz w życiu, więc...
1: No i właśnie o tym mówimy. No dobrze, a jeśli teraz wróćmy do tej metody, jeśli mówimy, że na razie jest jeden taki preparat, jak dobrze zrozumiałem, i to dotyczy właśnie tej stonki, przebadany, zarejestrowany i rozumiem dopuszczony do użytku, szkodników, ile gatunków? Oj, bardzo dużo.
0: Tak, tak.
1: No to my jesteśmy dopiero na początku tej drogi.
0: Tak, bo to jest bardzo młoda technika. Mhm. To jest tutaj jeszcze niewiele zespołów, znaczy wiele zespołów już bada tutaj z wykorzystaniem tej techniki różne szkodniki. Natomiast zanim to dojdzie do etapu tutaj komercyjnego, no to jeszcze potrwa. No i też same badania nie są tanie. Tutaj odczynniki są bardzo kosztowne. Sprzęt przy tym wykorzystywany również jest bardzo drogi. My tutaj akurat wykorzystujemy infrastrukturę, którą mamy w tym nowo otwartym MCBR-ze, Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym, więc tam mamy taką możliwość, żeby prowadzić tego typu badania, ponieważ mamy nowoczesne laboratorium. Natomiast badania są kosztowne, ale jednak cel ostateczny jest taki, żeby pomóc ludziom tutaj.
1: No całej populacji, tak.
0: Więc jest zdecydowanie to warte, tylko jeszcze się dowiadujemy coraz więcej, wykorzystując tą technikę, na temat tego też, jak dany organizm funkcjonuje. Bo może się coś w teorii bardzo ładnie wszystko wyglądać, wydawać, ładnie zaplanujemy wszystko, a dopiero jak zaczniemy rzeczywiście to robić, to wychodzi tysiąc różnych tutaj problemów, na które trzeba reagować. I to już na tym etapie takim molekularnym, czy to izolacji materiału genetycznego, czy jego powielania w reakcji PCR, czy później odczytu wyników i tak dalej. To wszystko dopiero pojawia się w trakcie. No i potem kolejny etap, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa na tego owada. No bo to, że my sobie zaplanujemy, że on pięknie zje z saszetki, to jest jedno. Ale co, jak on nie chce? No bo jeśli on do tej pory miał wszystko w hodowli podane na tacy, no, to on nie chce wody z cukrem, prawda? Więc to też jest...
1: Rozumiem.
0: To są takie niby drobne rzeczy, ale problematyczne w trakcie eksperymentu, jeśli tutaj te owady na przykład nie chcą jeść, gdzie się okazuje na przykład, bo saszetki są takim standardowym typem w tego typu badaniach, a tutaj się okazuje, że na przykład tarczówka woli mieć po prostu tak jakby otwartą tą saszetkę i wtedy pobierze płyn. Natomiast żeby przebijać się, to już niechętna jest.
1: Tam, tak. Przegłodzić, to tak, będzie tak, wszystko tak. Chciała zrobić, tak, żeby tak, się do pożywienia
0: zdecydowanie to
1: dostać.
0: Jest pierwszy
1: metoda
0: etap,
1: na
0: który trzeba zrobić. Tak, więc jak niektórzy trzymają na przykład załóżmy mszyce 24 godziny, tylko że mszyce są tak jakby zamykane na tej saszetce, więc one nie mają za bardzo tam wyjścia. Natomiast taki duży tutaj owad, no to on już tutaj, że tak powiem, może mieć swoje fochy i to tak nie jest, że od razu sobie będzie chętnie korzystał. Natomiast trzeba czekać dłużej rzeczywiście, żeby one trochę były przegłodzone i chętnie spróbowały tego.
1: Jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, ale obiecuję, że już jedno z ostatnich, albo i nawet ostatnie, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o pestycydy, które oczywiście nie są niczym dobrym, to już wiemy, dla roślin, dla zwierząt, dla nas, dla ludzi, chociaż przebadane, ale jednak mają już takie odium, że to jest prawie trucizna. I tam mówiliśmy, że szkodniki potrafią się uodpornić. A jak jest z tą metodą? Czy tu jest jakieś takie zagrożenie, że kiedy my już tą żmudną drogę badawczą przejdziemy i uda się i rzeczywiście tą metodą właśnie będziemy potrafili idealnie uśmiercać dany gatunek, czy kolejne pokolenia jakoś tam, nie wiem, nie wytworzą jakiegoś mechanizmu obronnego.
0: Tak, jest oczywiście.
1: Bo przyroda jest nie z tej ziemi przecież.
0: Tak, tak. Bo tutaj no, interferencja RNA oczywiście nie wyłącza ewolucji, więc
1: no
0: może iść w takim kierunku, że oczywiście się uodpornią i to trzeba brać pod uwagę i właśnie nie jest tak, że przerzucamy się tylko na tą metodę i tylko i wyłącznie ją stosujemy w rolnictwie. Nie, to nadal trzeba będzie takie same systemy zachowawcze stosować jak przy pestycydach, czy tak jak nie, w medycynie, żeby nie spożywać niepotrzebnie antybiotyków albo nie brać całej dawki do końca i tak dalej. Bo właśnie efekty są potem takie, że organizmy się uodparniają i tak samo było, może być tutaj, więc to trzeba brać pod uwagę i może być tak, że na przykład uodpornią się na konkretne dwuniciowe RNA, a może być także na cały mechanizm, że po prostu będzie faworyzowane w populacji. Będą te osobniki, te pule genowe, które na przykład nie pobrały tego, albo omijają te rośliny, które są spryskane, czy pobierają fragmenty, gdzie tam ten oprysk nie dotarł.

0: Mówimy o metodzie wyciszania genów. Gościem Szeptów Natury była dr Anna Zielińska z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki za tą pouczającą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję ja wam, drodzy słuchacze, i już mówię dobranoc. Zapraszam na kolejne Szepty Natury. Już w imieniu Iwony Tokarskiej Krzysztof Rab się żegna. Pa, pa.
2: Szepty Natury.

0: Zegary w całej Polsce odliczają już ostatnie sekundy, które dzielą nas od 23:00. To oznacza, że w Radio Opole czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości. Koniecznie dajcie głośniej. Były szef niemieckiego wywiadu oskarżony o szpiegostwo. Zakończył się remont kolejnego odcinka wojewódzkiej 401.
1: Teraz to jest elegancko, bezpiecznie, naprawdę super.
0: A opolskie Groszowice walczą o nowe miejsce spotkań.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od przygotowywanej specustawy o mobilności wojskowej. Nowe przepisy mają przyspieszyć realizację inwestycji niezbędnych do szybkiego przemieszczania się żołnierzy oraz ich stacjonowania. Nowe przepisy mają też do minimum skrócić procedury związane z przygotowywaniem inwestycji.
3: To przede wszystkim skrócenie do minimum liczonym w tygodniach pozwoleń takich jak środowiskowe i wszystkie inne decyzje administracyjne, czyli tam, gdzie będzie trzeba coś wybudować ze względu na mobilność wojskową, a tam będziemy mogli w zasadzie natychmiast podejść do tego tematu.
0: Mówił doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz. Projekt ma teraz trafić do uzgodnień międzyresortowych, a do Sejmu na przełomie roku.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Zakończyła się przebudowa około 2 kilometrów drogi wojewódzkiej numer 401 między Przylesiem a autostradą A4. To powiat brzeski. O oznaczeniu inwestycji mówi Mirosław Sokołowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
4: Inwestycja była podyktowana po pierwsze tym, że jest to połączenie od strony brzegu do węzła autostradowego alternatywną drogą dla krajowej drogi, jak również powstającą strefą przemysłową gminy Olszanka, gdzie zostały wykonane dodatkowe duże zjazdy.
0: Prace kosztowały ponad 8 milionów złotych.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W nich zaglądamy teraz za zachodnią granicę. Kiedyś kierował niemieckim wywiadem, teraz został aresztowany za zdradę kraju. Prokuratura uważa, że August Hanning wyciągał tajne dokumenty i przekazywał je przedstawicielom innych państw. Z tymi doniesieniami zapoznał się Adam Górczewski.
5: Policja znalazła tajne dokumenty w domu legendy niemieckiego wywiadu przy okazji innej sprawy. Niemiecka miliarderka zleciła porwanie w Danii własnych dzieci od byłego męża. August Hanning miał jej pomagać. Zatrudnił firmę z Izraela i brał udział w próbie zdyskredytowania ojca dzieci przez podrzucenie mężczyźnie materiałów pedofilskich. Przy przeszukaniu domu Hanninga okazało się, że były szef wywiadu ma zbiór dokumentów z BND, Federalnej Służby Informacyjnej. Gromadził je dzięki dawnemu współpracownikowi, nadal zatrudnionemu w centrali niemieckiego wywiadu. Hanning udostępniał je przedstawicielom innych państw. Według mediów szpiegował dla Azerbejdżanu. August Hanning kierował BND do 2005 roku. Pracował też w MSW i Urzędzie Kanclerskim. Od 2010 roku działał prywatnie. Według prokuratury prowadził również nielegalne działania. Razem ze wspólnikiem odpowie za szpiegostwo na szkodę Niemiec i na rzecz obcego wywiadu. Pozyskiwanie tajemnic państwowych oraz usiłowanie zdrady stanu.
0: A u wybrzeży Soczi na Morzu Czarnym płonie tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni. Nie wiadomo, czy są osoby poszkodowane. Nie jest też znana przyczyna pożaru. Jednostka może przewozić do 100 tysięcy ton ropy naftowej. Należy do firmy Rio Enterprises zarejestrowanej na wyspach Marszala. Wracamy do regionu. 32 wspólnoty mieszkaniowe w Prudniku skorzystają z premii powodziowej. Wsparcie wynosi do 60% kosztów inwestycji, wyjaśnia prezes prudnickiego TBS-u Witold Isalski.
6: Wartość tych wszystkich inwestycji zamyka nam się kwotą około 15 milionów. Połowę co najmniej daje państwo. Mamy 260 dni na rozpoczęcie i kolejne 2 lata, by zakończyć inwestycje. Zakres prac obejmuje odwilgocenia, ale też remont elewacji klatek schodowych, remonty dachów.
2: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
0: Mieszkańcy opolskich Groszowic skarżą się, że jedyny plac zabaw w tej części miasta znajduje się przy szkole. Od lat zabiegają więc o utworzenie nowego. Rozwiązaniem problemu może być projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego, mówi inicjatorka projektu Rodzinne Groszowice Aleksandra Chudy.
7: Nie znam takiej drugiej dzielnicy, która nie ma żadnego takiego miejsca, bo wydaje mi się, że jesteśmy jedyną dzielnicą w Opolu, która nie ma takiej przestrzeni dla swoich mieszkańców, dla dzieci. Nie ma takiego miejsca, gdzie dzieci mogą między sobą się pospotykać, wyjść z tych domów i być razem. Bardzo mocno walczymy w tym budżecie, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń.
0: A przypomnijmy, że na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Opola można głosować jeszcze przez tydzień na stronie internetowej bo.opole.pl.
2: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 10 stopni mamy obecnie na opolskiej pasiece. Tej nocy spodziewamy się znacznie niższych temperatur, miejscami nawet 5 stopni mogą pokazać termometry. Do tego mgły, one ograniczą widzialność nawet do 200 metrów i mogą się utrzymywać do godzin przedpołudniowych. W środę do 20 stopni, podobne wartości także w czwartek. Potem będzie się delikatnie ochładzało, ale te nieco niższe temperatury nie pozostaną z nami przez długi czas. Tak wynika z prognoz długoterminowych IMGW. Mimo to ja bardzo ciepło się z Państwem żegnam i do usłyszenia jutro.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

Dobry wieczór, witamy serdecznie w Muzyce Źródeł. Audycję realizuje Paweł Oliwa, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Muzyka Źródeł, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, część druga. Dzisiaj słuchamy Niemców. Nagrania te ukazują muzyczne dziedzictwo niemieckiej mniejszości żyjącej w Polsce. Utwory te są świadectwem wielokulturowości oraz historii regionów, w których przez pokolenia współistniały różne tradycje. Muzyka pełni tutaj ważną rolę w zachowywaniu pamięci o przodkach, języku i obyczajach. Tradycyjne pieśni przekazują emocje związane z życiem codziennym, pracą, rodziną, świętami i lokalną wspólnotą. Dzięki nim można lepiej zrozumieć, w jaki sposób mniejszość niemiecka pielęgnuje swoją tożsamość, jednocześnie będąc częścią współczesnego społeczeństwa polskiego.

Belly of Sun Cassandry Wilson to album, na którym jazz spotyka się z muzyką folkową, bluesem i tradycją amerykańskiego południa. Wydana w 2002 roku, płyta nie jest klasycznym albumem jazzowym. Cassandra sięga po utwory o wyraźnie korzennym charakterze, nadając im własne, oszczędne i niezwykle nastrojowe brzmienie. Folkowe zabarwienie płyty wynika przede wszystkim z prostoty aranżacji oraz obecności gitar, banjo, instrumentów perkusyjnych. Cassandra nie próbuje jednak rekonstruować tradycyjnego folku. Jej interpretacje są bardziej intymne i kontemplacyjne. Charakterystyczny, głęboki głos artystki brzmi jak głos narratorki opowiadającej historii zakorzenione w pamięci, krajobrazie i doświadczeniu amerykańskiego południa. Belly of Sun można więc traktować jako spotkanie różnych tradycji jazzu, bluesa, folku, gospel i muzyki roots. Najciekawsze jest to, że Cassandra Wilson nie zaciera ich odrębności, lecz pozwala im współistnieć. Powstaje muzyka organiczna, surowa i zarazem elegancka, bardziej przypominająca wieczorną opowieść przy ognisku niż typowy koncert. To właśnie ta bliskość tradycji ludowej sprawia, że album ma wyjątkowo ciepły i ziemisty charakter.

0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór tu Opole, Agnieszka Zientarska. Dzisiaj będziemy rozmawiać najpierw o aspektach terapeutycznych filmu, a potem o aspektach terapeutycznych i edukacyjnych tańca i współczesnej choreografii. Już ze mną w studio gość Sylwia Nieckarz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Psycholożka, psychoterapeutka w procesie certyfikacji i specjalistka terapii uzależnień. To może zacznijmy od tego, jaki projekt czeka Opolan, ale w zasadzie wszystkich mieszkańców województwa opolskiego?
1: Już niebawem, bo 17 października ruszamy z projektem w ramach marszałkowskiego wsparcia zdrowia psychicznego. Będzie to projekt pod tytułem, pod egidą, pod nazwą Twoja historia ma znaczenie. Opowiedz, zobacz, przeżyj. W ramach tego projektu Fundacja Liberta kolejny raz wychodzi do ludzi z projektem szeroko pojętego zdrowia psychicznego. W tym roku organizujemy spektakl improwizowany, który będzie poruszał różne obszary, będzie poruszał różną problematykę. Zaraz pewnie o nim trochę więcej opowiem. W ramach tego projektu też 5 seansów filmowych w kinie Meduza, które będą poruszać kluczowe obszary związane ze zdrowiem psychicznym, właśnie jak przemoc, jak życie z osobą z uzależnieniem, neuroróżnorodność, żałoba, strata, depresja młodych ludzi, młodych dorosłych. I co ważne, po tych wydarzeniach i po spektaklu i po filmach będzie czas przeznaczony na rozmowę ze specjalistą. Będzie to psychoterapeuta, psycholog, więc będzie okazja do tego, żeby widzowie, publiczność mogła zapytać o istotne dla nich rzeczy. Będą udzielać informacji. Możliwe będzie też wspólne przeżywanie opowiedzianych historii i historii, które będą wyświetlane na ekranie.
0: Skąd pomysł na to, żeby poprzez sztukę, poprzez film przyglądać się tym różnym zjawiskom, o których dzisiaj tak dużo się przecież rozmawia, z czego to wynika? No bo mi się tak wydaje na pierwszy rzut oka, że sztuka, film, teatr są takimi miejscami, gdzie w laboratoryjnych, bardzo bezpiecznych warunkach można przyjrzeć się tym tematom, które na przykład intuicyjnie czujemy albo wiemy, coś sobie wyobrażamy na ten temat. Natomiast to pozwala nam wejść i w emocje, i w przeżycia, a potem w czasie tej dyskusji jednak o ważne kwestie zapytać. I nawet jeśli się okazuje, że ktoś z naszych bliskich, albo przyjaciół, albo rodziny, albo my sami mamy jakiś problem, albo coś nas jakoś tak mocno uwiera, albo potrzebujemy wsparcia, to dzięki temu można zrobić pierwszy krok, bo to też dodaje trochę odwagi, kiedy jest się w takiej grupie, wspólnocie osób wrażliwych, otwartych na ten temat, to ten pierwszy krok jest możliwy.
1: Jest możliwy i dodałabym jeszcze to, że jest bardzo ważny, bo zarówno film, jak i spektakl są taką bezpieczną i przystępną właśnie formą do rozmowy o trudnych doświadczeniach i zmniejszają na pewno opór i wstyd związany z zdrowiem psychicznym, z pytaniami, o których mówisz. I wydaje się, że to jest taka przestrzeń do rozmowy o nie tylko o kryzysach psychicznych, ale właśnie też o tym, jak z tych kryzysów można wyjść i gdzie szukać tego wsparcia. I wydaje się, że dzięki takim formułom można bardziej się zaprzyjaźnić ze swoimi emocjami. Doświadczenie wspólnoty, bo to będą jednak rozmowy, wydaje się, w większym gronie, będą sprzyjały też na pewno takim dzieleniem się swoim doświadczeniem i takim, mam nadzieję, poczuciem, że nie jestem sama z tymi różnymi historiami, więc ta wspólnotowość, o której tutaj była mowa, jest bardzo istotnym elementem.
0: Dzisiaj bardzo dużo się też mówi o biblioterapii i filmoterapii, o tym, że kiedy przeżywa się świat bohatera, to można pewne swoje wydarzenia, czy też pomysły, rozwiązania bohatera zinternalizować. To znaczy można odnaleźć poprzez to właśnie, w jaki sposób radzi sobie bohater, można odnaleźć taką drogę wyjścia z tego, albo nabrać więcej siły, albo jakiejś takiej podpowiedzi. Generalnie to my chyba wszyscy nad sobą cały czas pracujemy, tak można powiedzieć, no bo chcemy, żeby nasze życie było lepsze, bardziej satysfakcjonujące, jakościowe, no można, prawda, żyć chyba głębiej, głębiej i głębiej.
1: Wydaje się to bardzo istotne, o czym mówisz, bo przecież i zarówno film, jak i teatr, czy literatura są dostępne dla każdego i każdy z pewnością ma jakieś doświadczenia, że poruszyła go taka, a nie inna historia, taka, a nie inna książka, taki, a nie inny film. Łatwiej nam się utożsamić z bohaterem. Przecież pewne historie nas bardziej poruszają, pewne mniej. Więc dokładnie tak. Myślę, że adresatami naszych działań w projekcie będą nie tylko osoby, które szukają pomocy, tylko takie, które potrzebują się lepiej poznać, takie, które bardziej, nie wiem, chciały poznać swoje emocje i żeby zobaczyć też być może na swoje doświadczenia z innej perspektywy, więc to właściwie o tym jest. I ja się podzielę może takim doświadczeniem z gabinetu psychoterapeutycznego, gdy czasami ktoś to przychodzi i opowiada o jakichś trudnościach, czy o jakimś filmie, czy właśnie o jakiejś książce, no to ja się często zaciekawiam tym, co to za książka, co to za film, dlaczego akurat z takim bohaterem się utożsamił, bo czasami to nam pomaga jakby zobaczyć, że nad kimś się jakoś bardziej pochylamy, a to właściwie jakoś dotyczy bardzo naszych osobistych kawałków, jak to mówimy, naszych osobistych wątków, więc to jest taka cenna wskazówka i sposób właśnie spojrzenia też na swoje doświadczenia z innej perspektywy i faktycznie uwewnętrzniamy, tak jak to powiedziałaś, często przeżycia innych osób, czasami przeczytane zdanie, usłyszane jakieś słowo przecież, które może paść ze sceny, zostaje z nami na długo.
0: Znam też takich psychoterapeutów, którzy pracują z książkami albo z filmami, czyli w ramach pracy polecają, żeby się zapoznać z jakimś fragmentem, a potem o tym rozmawiają z swoim pacjentem. To jest też niezwykle interesujące. Być może dlatego, że czasami brakuje języka, żeby opowiedzieć o tym, co się czuje, co się myśli. Książka czy film jest taką też bezpieczną podpowiedzią na dobry początek. Można za pomocą tego bohatera trochę powiedzieć o sobie. Wiadomo, że każdy z nas też ma inaczej. Jesteśmy na bardzo różnych poziomach i to jest też wszystko bardzo w porządku. Ja też pamiętam ze swojej młodości i do tej pory takie filmy, które są dla mnie ważne, które coś mi pokazały. Zobaczyłam tam fragment siebie z innej perspektywy, o czym wcześniej nie pomyślałam. Jakiś swój schemat postępowania albo swój schemat odczuwania, albo coś, co wydawało mi się u mnie być negatywne. Zobaczyłam w pozytywnym świetle, czyli zmieniłam interpretację tego wydarzenia.
1: Dokładnie. Z jednej strony potrzeba identyfikacji z bohaterem, z drugiej strony spojrzenia na to innymi oczami, z innej perspektywy też jest istotne. Czasem film pierwszy, który będziemy prezentować, myślę, że mogę o nim powiedzieć, film Blisko, francuski dramat, jest bardzo poruszającym filmem, bo opowiada o przyjaźni dwóch 13-letnich chłopców, więc można też spojrzeć z perspektywy dorosłej osoby na czas, który właściwie każdy z nas przeżył na różny sposób i tam też można się jakoś na chwilę utożsamić z tym, co przeżywają bohaterowie, więc wydaje się, że to ma bardzo duże znaczenie, bardzo takie pogłębiające jednak naszą świadomość i to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja jeszcze tylko wrócę do tego pytania, dlaczego takim kanałem, takimi sposobami. Dlatego, że wydaje się, że z jednej strony jest tak w tej chwili, że ludzie szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania i właściwie tej literatury psychologicznej jest bardzo, bardzo dużo i można się w tym naprawdę pogubić. Natomiast wydaje się, że żeby nie zapominać jednak o tym, co jest dostępne, ale też bliskie naszemu doświadczeniu, że szukamy pewnych uniwersalnych właśnie jakichś tematów, pewnych historii, które właśnie nas mają połączyć, pewnych doświadczeń, które mają pokazać, nie jestem w tym sama i właściwie to też przyświecało nam, kiedy pisałyśmy projekt, żeby docierać też nie tylko właśnie do ludzi, którzy się interesują tą problematyką, ale też takich, którzy nawet, nie wiem, mogą się zaciekawić tym, jak przyjdą na spektakl, czy zobaczą film.
0: Ten film Blisko, który przywołałaś, jest także piękną opowieścią o przyjaźni, o potrzebie przyjaźni, o tym też, jak bardzo często młodzi ludzie, bo to jest film o młodych chłopcach, ale w zasadzie też o całych rodzinach, które wiadomo potem mierzą się z różnymi komplikacjami, które istnieją. No oczywiście nie będziemy spoilerować ani zdradzać tego filmu. On cieszy się dużą popularnością i wiem, że na różnych konferencjach także jest pokazywany i dla filmoterapeutów, i dla psychologów, i dla rodziców. Naprawdę warto ten film zobaczyć, ale no właśnie ta przyjaźń tam jest takim też bardzo ważnym motywem, spoiwem. Film i dla dzieci, i dla dorosłych można przychodzić całymi rodzinami. Kiedy on będzie prezentowany, to może też trochę powiedzmy, jak będzie wyglądał program. Bo wstęp jest bezpłatny.
1: Wstęp jest bezpłatny, zapisać się można poprzez link, który jest na plakatach dostępny w kinie Meduza, ale też w takiej przestrzeni wirtualnej na profilu Fundacji Liberta. Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego na Facebooku czy na naszej stronie internetowej www.libertopole.pl. Film w tym znaczeniu jest uniwersalny, że porusza takie wartości jak przyjaźń, ale też porusza trudny obszar jak przyjaźń, czyli młodych, wrażliwych osób może zostać zakłócona przez takie wymagania, presję otoczenia, presję rówieśniczą, presję nastolatków, trochę szkoły, więc tam też jest element wykluczenia społecznego. Jest też takie zderzanie się tej wrażliwości przyjaźni męskiej z takim oczekiwaniem, że młodzi chłopcy, młodzi nastolatkowie będą jakby wzmacniać się w tych obszarach siły. Tam jest piękne zderzenie właśnie wrażliwych chłopców i hokeja. Nie wiem, czy widziałaś ten film, ale po prostu hokeja, czyli takiego sportu, który jest bardzo jakoś kojarzony właśnie z siłą, z mocą, z precyzją. Więc wydaje się, że jest dobrym wstępem do rozmów na temat kryzysów, na temat dojrzewania, na temat właśnie wrażliwości, też ale, pięknej męskiej przyjaźni.
0: Tak, ale też na temat sytuacji granicznej, no bo też dotyka, co się dzieje z całymi systemami rodzinnymi, kiedy sytuacja jest trudna, a to, o czym mówiłaś, to pewnie też o rolach społecznych, o narracjach społecznych, które jeśli nie jest ktoś w stanie się wpasować, mogą wywoływać bardzo duże kryzysy. No i tak mi się wydaje, że ten film wywołuje takie pytania, jak sobie z tym radzić? Na dyskutować w taki sposób, jak mógłby się bohater inaczej zachować. Można ten film przecież zatrzymać i powiedzieć, no ale w tym momencie można było zrobić to, albo to można byłoby zatrzymać, albo można byłoby coś zobaczyć z innej perspektywy, albo ta rodzina mogłaby się tak zachować. Oczywiście to wszystko to są pewne propozycje, ale wydaje mi się, że dla takiej analizy, czy dla takiej pogłębionej świadomości i uważności, bo jeszcze chcę dodać, że ten film jest też taki bardzo uważny, że jest bardzo spokojny, wyczulony, niespieszny, tak. Piękny w obrazach, głęboki, niezwykle emocjonalny, że to też jest bardzo ważne.
1: Tak, on na każdej płaszczyźnie właściwie jest poruszający, bo i muzyka, właśnie i obraz, i tematyka, i też to, czym mówisz, pokazanie, w jaki sposób sobie środowisko nie tylko rodzinne radzi z trudną sytuacją, bardzo trudną sytuacją, ze stratą, ale też grupa rówieśników, środowisko szkolne, więc on jest naprawdę, jakbym powiedziała, wielopłaszczyznowy i tych tematów do rozmowy mam nadzieję, że będzie wiele. Też jest taka niespodzianka przewidziana, że też nie będę jakoś bardzo zdradzać, ale na pewno z widzami też się połączy reżyser tego filmu. W takim krótkim przekazie, co go skłoniło do nakręcenia, do poruszenia takiej tematyki, więc to też jakoś serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie dobre doświadczenie.
0: Ja w ogóle myślę też, że slow cinema, czyli takie zwolnione kino, ale też budowanie takiej przestrzeni, gdzie można się zatrzymać i niespiesznie coś zobaczyć, usiąść razem w grupie i porozmawiać, że to też jest niezwykle ważne i ciekawe i że dobrze sobie też fundować czas, no bo oglądamy dzisiaj bardzo dużo, ale wszystko jest w streamingach, w domu, na ekranach. Można to zatrzymać, można wyjść, można zrobić herbatę, a tutaj jednak trzeba zaufać temu, że jest rytm i czas filmu, że są inni ludzie. Można się rozgościć też w tej przestrzeni. Chyba czas na takie właśnie powroty do takich miejsc, a jesień temu sprzyja.
1: Gdy mnie zapytałaś, co było takim kołem napędowym też tego projektu, to powiem szczerze, że od wielu lat jakoś ten pomysł chodził mi bardzo po głowie. We Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty są takie cykliczne spotkania. Filmy połączone z rozmową z psychoterapeutami, z filozofami. Z tego co wiem, to jest takie doświadczenie dla wielu osób bardzo, bardzo ważne, więc tworzenie takiej przestrzeni, trochę eksperymentalnie, bo mamy w projekcie założonych pięć seansów. Mam nadzieję, że ta idea się jakoś spodoba i będzie można to kontynuować, więc zobaczymy. Serdecznie zapraszam.
0: Ale będzie też spektakl. Co to za spektakl? Bo już wspominałaś krótko. To jest spektakl, z tego co wiem, który realizują terapeuci, czyli oni są na scenie.
1: To będzie wyjątkowy spektakl, gdyż aktorami w tym spektaklu są psychologowie, psychoterapeuci, superwizorzy psychoterapii, którzy odgrywają historię przedstawione i opowiedziane przez publiczność. I będzie to improwizacja w tym znaczeniu, że ktoś, kto przyjdzie na spektakl i będzie chciał się podzielić swoją historią, nie musi to być bardzo osobista historia, natomiast coś, co go jakoś bardzo, bardzo poruszyło. I zostanie to odegrane na scenie. Widziałam już ten teatr kilka razy. To też jest ważne, że takie sceniczne odzwierciedlenia pozwalają przyjrzeć się właśnie tym swoim doświadczeniu zupełnie z innej perspektywy. Więc liczymy też na interakcję z publicznością i też nam zależy na tym, żeby to podobnie jak filmy było w takiej intymnej atmosferze, żeby to było doświadczenie poruszające. Mam nadzieję, że widzowie, którzy przyjdą, będą się mogli poprzeżywać to wspólnie, to, co, o czym opowiedzą też na scenie. Osoby, które nawet nie zdecydują się na opowiedzenie swojej historii, będą mogły towarzyszyć tym osobom, które będą opowiadały o swoich doświadczeniach, będą mogły przeżyć to w taki bardzo swój indywidualny sposób.
0: A tych filmów będzie znacznie więcej, bo to jest projekt, który trwa październik i listopad.
1: I w grudniu, 2 grudnia.
0: I w grudniu, także będzie jeden. Jakie tematy są hasłami przewodnimi? No bo film jest tylko w zasadzie pretekstem, żeby przyjrzeć się jakiemuś zjawisku.
1: To, co ważne i mam nadzieję, że wybrzmi poprzez te filmy, to nie tylko te obszary takie kluczowe, o których wspomniałam wcześniej, czyli to, co wybrzmi, to nie tylko tematy związane z przemocą, ze stratą, z żałobą, z depresją młodych ludzi, z kondycją w ogóle młodych ludzi, ale też myślę sobie, że bardzo takie uniwersalne tematy, właśnie jak sposoby radzenia sobie z kryzysem psychicznym, czyli w ogóle czym jest zdrowie psychiczne, tematy relacyjne, będą też aspekty związane z przekazywaniem sobie pewnych wartości w takim ciągu międzypokoleniowym. Wydaje się, że będzie tam dużo tematów do zatrzymania się, do rozmowy.
0: Będzie także temat neuroróżnorodności. Tak. I to jest, myślę, też bardzo ciekawe, bo dzisiaj bardzo dużo o tym też mówimy, o ADHD, o autyzmie, o zespole Aspergera. I trochę tych informacji mamy, no ale też wiadomo, że jeśli się o tym nie rozmawia i nie idzie do specjalisty, bo nie ma się jakiegoś takiego swojego problemu czy rodzinnego, to ta wiedza, ona jest taka bardzo fragmentaryczna. Więc dobrze pójść i zadać pytania, albo jakieś kwestie, albo też rozwikłać różne stereotypy, bo tych stereotypów też jest dosyć dużo na temat autyzmu, ADHD.
1: Tak, mam nadzieję, że ten temat akurat też przyciągnie sporo osób, które będą, że chciały pogłębić ten temat, będą chciały powiedzieć może o swoich doświadczeniach, zwłaszcza, że wydaje się, że w obecnych czasach zarówno dostęp do terapii, on może nie jest jakoś łatwy, bo kolejki są bardzo duże, natomiast świadomość terapii jest bardzo, bardzo duża i młodzi ludzie takim, który przeciwwadze do pokolenia osób, nie wiem, 40, może 50, 60-letnim, szukają tego wsparcia. Są bardziej świadomi tego, że można takie wsparcie uzyskać, więc mam nadzieję, że ten temat taki nie do końca może poznany jeszcze, jak neuroróżnorodność też będzie, wybrzmi na tych naszych spotkaniach i zachęci osoby do przyjścia i podzielenia się swoim doświadczeniem.
0: Są też takie głosy, które mówią, że żyjemy w takich czasach, kiedy za mocno jesteśmy przeterapeutyzowani, to znaczy uważamy, że każdy problem rozwiąże terapeuta albo ze wszystkim trzeba iść do terapeuty i zamiast szukać pomocy u bliskich, u przyjaciół albo w jakichś takich grupach wsparcia, to od razu idziemy do specjalisty. Nie wiem, co ty na ten temat uważasz, czy rzeczywiście tak jest, czy może warto jednak postawić na taką profilaktykę, to znaczy budować grupy osób, wspólnoty o wzajemnych zainteresowaniach, wrażliwości, wzajemnych tematach i tak właśnie, tak mi się to kojarzy z tymi pokazami filmowymi, no bo tutaj też jest szansa na to, żeby zbudowała się jakaś taka wspólnotka, grupka osób, które być może będą chciały się potem i dalej spotykać i dyskutować o filmach, a tym samym też coś brać dla siebie. Coraz więcej w Opolu powstaje klubów dyskusyjnych, książkowych, i to nie tylko w bibliotekach, ale wiem, że też indywidualnie w domach ludzie się spotykają i rozmawiają o literaturze i bardzo często mówią, że to są tak fascynujące rozmowy. No a tutaj jeszcze dodatkowo jest psycholog czy psychoterapeuta, który może rozwikłać różne wątpliwości, ale też zaproponować jakąś wiedzę, jakieś konkretne rozwiązania, podzielić się, też powiedzieć, jakie są możliwości, na przykład terapeutyczne albo systemowe.
1: Ważne, że o tym wspomniałaś, bo ja pochodzę z Kuszborka i tam dyskusyjny klub filmowy przed wielu laty był, akurat filmowy. I teraz bardzo, bardzo się cieszę, bo od niedawna kino w Kuszborku reaktywuje taką formę spotkań z ludźmi, więc wokół filmu to jest właśnie pretekst do rozmowy, do spotkania. Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy społeczeństwem, czy młodzi ludzie są przeterapeutyzowani, można mówić, można powiedzieć, można spojrzeć na to w ten sposób, że faktycznie zaciera się też granica między takim swobodnym sposobem rozmowy, tylko bardzo dużo określeń. Psychologizujemy czasami za bardzo, bardzo dużo określeń jest jakoś wokół tego. Ta świadomość młodych osób na pewno jest inna niż świadomość osób właśnie dojrzałych. Natomiast wydaje mi się, że szukanie pomocy, każda forma szukania pomocy jest ważna i to jest istotne. Natomiast faktycznie tworzenie takich wspólnot, grup czy osób, które mogą się wokół jakiegoś przedsięwzięcia spotkać, jest bardzo istotne. Dlatego, że to, co jest czynnikiem w ogóle leczącym i też czynnikiem profilaktycznym, jest wspólnotowość, jest grupa, są ludzie, jest wsparcie społeczne i ważne, żeby o tym nie zapominać. I wydaje się, że młodzi ludzie bardzo tego potrzebują, więc te kluby, które się tworzą, czy one są wokół planszówek, czy wokół jakiejś idei. Wydaje się, że to jest bardzo ważne. Jednym z filmów będzie też film Łukasza Rondudy Powiedz mi, co czujesz, i tam jest przedstawiona para młodych dorosłych, którzy radzą sobie, próbują sobie radzić z doświadczeniami ze swoich domów rodzinnych, z takim właśnie kryzysu związanego ze zdrowiem. I ten motyw koncentrowania się wokół obszaru zdrowia psychicznego, wokół szukania pomocy, też poprzez sztukę, bo tam jest też element wyrażania emocji poprzez sztukę jest bardzo wyeksponowany i pokazany. Więc wydaje się, że to też jest jakiś kierunek i te filmy są już we współczesnym kinie polskim też poruszane.
0: Gdzie można znaleźć informacje o tym projekcie?
1: Profil fundacji na Facebooku, Fundacja Liberta, Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Fundacja na Rzecz Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego lub na naszej stronie internetowej www.libertaopole.pl.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A teraz o choreografii, o potencjale także tańca, który buduje przestrzenie inkluzywne. W studiu już dr Anna Królica, adiunktka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka wielu książek, sztuki do odkrycia, szkice o polskim tańcu, pokolenie solo, choreografowie w rozmowie z Anną Królicą, ale jest też kuratorką i redaktorką albumu Nienasycenie spojrzenia, fotografia tańca. Także do najważniejszych jej projektów kuratorskich należą Festiwal Tańca Współczesnego, Pamięć Miasta, Róbmy Miłość, a nie Wojnę. Mówię po to, żeby pokazać, jakie działania społeczne, edukacyjne, krytyczne i badawcze podejmujesz, bo też tak bardzo szeroko na taniec współczesny i na współczesną choreografię patrzysz. To może najpierw, gdybyśmy tak miały zdefiniować, czym jest taniec współczesny, czym jest choreografia, czy to jest to samo, czy to jest co innego, jak dzisiaj na to patrzeć i definiować?
2: Tak, dziękuję Ci za to pytanie, bo ono często powraca, właśnie szczególnie kiedy zaczynamy mówić o tańcu czy o choreografii, bo najczęściej potrzebujemy mieć jakąś definicję, od której możemy się odbić. W praktyce posługujemy się tymi pojęciami zamiennie, chociaż mam wrażenie, że współcześni artyści działający właśnie w tańcu współczesnym wolą to określenie choreografia albo nawet nowa choreografia, które sugeruje, czy nowy taniec, który sugeruje właśnie takie nowe spojrzenie, taki nurt awangardowy w myśleniu o tańcu. I zazwyczaj, jeżeli będą posługiwali się tą formułą właśnie nowej choreografii, nowego tańca, to możemy spodziewać się spektakli, które nie tylko proponują, albo raczej rzadko będą proponowały właśnie taki czysty taniec, gdzie zobaczymy układ kroków, właśnie kompozycji ruchowych do muzyki, i to myślę, żeby była taka najprostsza definicja i najszersza tańca. Choreografii w jakimś sensie też, ale właśnie ta nowa choreografia jest czymś, co tak wydaje mi się najbardziej teraz frapuje i to krytyków, i to środowisko taneczne, bo ona jak gdyby wychodzi poza to, co najczęściej spodziewamy się, kiedy myślimy, że pójdziemy na spektakl taneczny, czyli to, co byłoby kiedyś niedozwolone w spektaklu baletowym, czyli użycie słów, użycie jak gdyby historii współczesnych dotyczących społeczeństwa, że tego w tym świecie tanecznym, takim kanonicznym, klasycznym, już jak gdyby w taniec współczesny jakby trochę odrzuca, trochę z tym negocjuje, próbuje znaleźć nowe ścieżki i nowe sposoby mówienia o fizyczności, o relacji do ciała, do historii tańca też, że taniec jest często mocno też taki autoreferencyjny.
3: tym roku we wrześniu odbywała się opolska scena tańca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Jakie trendy zauważasz na festiwalu?
2: Ja rzeczywiście mam przyjemność oglądać opolską scenę tańca już od wielu lat. Właściwie chyba byłam na pierwszej edycji i tak zostałam z tym wydarzeniem, bo ono ma rzeczywiście bardzo wysoką jakość i przyglądając się jakby tym spektaklom, mam wrażenie, że też kuratorowi, czyli Januszowi Orlikowi chodzi o to, żeby pokazać, nie wiem czy całą paletę tego, co oferuje taniec współczesny, ale na pewno większą jej część, czyli począwszy od zaproszenia Teatru Klucz, który jest teatrem inkluzywnym, chociaż wiem, że Janusz nie lubi tego, żeby tak to określać, ponieważ traktuje to jako po prostu uczestnika życia tanecznego, uczestnika życia teatralnego, ten zespół, ale on rzeczywiście jest, jakby figuruje i reprezentuje ten obszar, czyli tego tańca ze specjalnymi potrzebami i artystów, którzy proponują alternatywną motorykę i to jest jakby jeden obszar, ale...
3: Tak jeszcze tylko wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że być może także to słowo inkluzywne odziera z estetyki i z powagi tę formę teatru, ponieważ może konotować takie skojarzenia z tańcem czy ze spektaklem terapeutycznym.
2: Tak, ale to chyba właśnie faktycznie jest taki też taka cała dyskusja już wiele lat trwająca i w teatrze i w tańcu, którym jakby próbuje się pokazać, że ten taniec osób ze specjalnymi potrzebami jakby jest po prostu tańcem artystycznym i że ucinamy, jakby odcinamy się trochę od tego myślenia, że on może służyć terapii, bo tego nie wiemy, nie taki jest jego cel. I jakby z tą perspektywą walczą też artyści za granicą, znani, taki jak Kanduko Company, czy twórczość wcześniej Raimunda Hoge, że jak gdyby ci twórcy wszyscy bardzo nie chcieli, żeby ich wrzucać do takiego worka z napisem sztuka jako terapia, tylko żeby dostrzec tą propozycję artystyczną, którą oni przygotowują. Więc zaczęłam akurat od tych awangardowego spojrzenia na scenę tańca, ale jakby w tej propozycji opolskiej sceny tańca jest rzeczywiście dużo różnych kontekstów, bo na przykład twórczość Sylwii Gribaudi i na przykład w tym roku była też Aleksandra Bożek-Muszyńska, to tak fajnie też zestawił Janusz zagraniczną twórczynię i polską twórczynię, które w podobny sposób działają na performatywnych narzędziach, zapraszając do współpracy publiczność, nie w sposób nachalny, ale w sposób przyjemny i taki taktowny, ale ta publiczność rzeczywiście jest istotna. Gdyby nie chciała zabrać głosu, gdyby nie chciała się włączyć, to ten spektakl nie miałby sensu. Więc jakby tutaj jest takie myślenie awangardowe, trochę pokłosie lat 60. i twórców związanych ze Stanami Zjednoczonymi, z Nowym Jorkiem, którzy... W manifestie Yvonne Rainer mówiła, odrzucała różne kategorie, między innymi kategorie aktora gwiazdy, kategorie kultu sprawności fizycznej, perfekcjonizmu w tańcu. I jak gdyby zostawał taki absolutny minimalizm, jakby odrzucało się wszelkie oczekiwania publiczności, która przychodzi na spektakl. I myślę, że właśnie taka twórczyni jak Sylwia Gribaudi, ale nie tylko, jest jakby należy do takiej grupy choreografów, choreografek, konceptualistek, które nawiązują trochę do działań właśnie tych nowojorskich twórczyń z lat 60., ale już jakby w tej bardziej współczesnej wersji, właśnie odrzucając też koncepcję powiedzmy takiego baletowego, idealnego ciała, też grający z tą konwencją, ponieważ Sylwia Gribaudi, mimo że teraz dialoguje z tradycją baletu, ma wykształcenie baletowe również, obok tego współczesnego tańca i innych technik, ale to, co proponuje, to właśnie taką grę, wyszukiwanie różnych, wykorzystywanie i wyłuskiwanie różnych sytuacji, gra z metaforą, czy z takim kontekstem meta, wykorzystywaniem właśnie pewnej wiedzy, którą już wiemy o tańcu, żeby ją trochę przesunąć na tych trajektoriach, jakby pokazać w innym kontekście. Więc tutaj takie spektakle konceptualne, które częściowo będą się odnosiły do pewnych tradycji, może tego spektaklu nie było na opolskiej scenie tańca, ale jest na przykład ciekawy, myślę sobie tu o Święcie Wiosny Javiera Leroua, też choreografa konceptualisty, który sam wchodzi w rolę jakby dyrygenta i pokazuje ruch dyrygenta, ruch muzyków jako choreografię. Czyli takie ciekawe zabiegi właśnie chwytliwe, takie dość pokazujące właśnie zupełnie inne myślenie o tańcu i o ruchu niż znamy, czyli nie mamy tancerzy, którzy będą dla nas tańczyć, mamy muzyków, którzy też wykonując swoją pracę poruszają się i to dla Leroy jest właśnie ciekawym, z ciekawą zmianą perspektywy. Więc obok tego właśnie konceptualnego tańca też były spektakle oparte na czystym ruchu, które pokazywały właśnie choreografię z pewną koncepcją. Gdzieś tam nawet pojawiały się też wątki narracji opartej na słowie, która troszeczkę kontekstualizowała te działania. Więc na pewno to by była jakby ta kategoria jakby teatru opartego na czystym tańcu nadal, czy tańca opartego na czystym tańcu, on nadal istnieje, tak samo jak teatr tańca jest nadal formą, która rozwija się i działa. I to wtedy byłby taniec i spektakle oparte bardziej na takiej teatralnej strukturze, ale gdzie głównym środkiem przekazu i komunikacji jest jednak ciało, a nie samo słowo. Myślę, że można by mówić też o spektaklach opartych na nowych technologiach i w tym roku mieliśmy tutaj imersyjną wystawę w realizacji Woszczyńskiego i zespołów tancerzy, kolektywu zaproszonego do pokazania jakby tego typu działań. Były też choreografie, które wybierały sobie jeden konkretny idiom, czyli idiom cielesny, czyli w przypadku Sakowicza będzie to ruch bioder, który ma wzbudzić pożądanie, czy ma wzbudzić zainteresowanie, wywodzący się też z tańców latynoamerykańskich i tutaj też odnoszący się trochę do takiego archiwum, czy ciała właśnie tancerza jako archiwum, czyli archiwum, które mieści w sobie różne techniki tańca, które składają się na profesjonalizm taneczny. Tutaj właśnie Sakowicz, który kiedyś tańczył przez 10 lat właśnie w tańcach towarzyskich, odwołuje się do tej tradycji, pokazując też jej trochę niedocenianą stronę. Zresztą też w wielu spektaklach ten akcent pojawia się. Poza takim idiomem właśnie opartym na tym ruchu bioder, który można różny sposób kulturowo kontekstualizować, były też spektakle oparte na chodzeniu i jakby pokazywaniu w godzinnym spektaklu, co to znaczy chodzić, jak to jest przemieszczać się, jakie krajobrazy temu towarzyszą. Więc wcześniej też na przykład Sakowicz miał spektakl Jumpcore oparty na skoku. Więc jakby są takie spektakle, które wybierają bardzo konkretną czynność i pokazują ją w szerszym aspekcie, jakby najpierw budując konstrukcję, czym to jest, aby potem to zanegować i zdekonstruować, albo wrzucić zupełnie inny kontekst. Są też spektakle, ich chyba nie doświadczyłam na opolskiej scenie tańca, ale bardzo ciekawa jest taka grupa spektakli, która odnosi się do zwrotu archiwalnego, czyli do spektakli nawiązujących do tradycji, do historii tańca, która zajmuje się rekonstrukcjami i przepisaniami tradycyjnych czy kanonicznych choreografii, często też bazując na tym, żeby pokazać, co zmieniło się w odbiorze tym dawnym i tym aktualnym. I też ważny nurt, który do tej pory istniał na opolskiej scenie tańca, to spektakle dla dzieci, czasami spektakle dla najnajów. W tym roku był pokazywany spektakl Poruszony Las Olsztyńskiego Teatru Tańca i to jest niesamowita przygoda. Myślę, że nie tylko najnaje, ale też osoby dorosłe mają dużą przyjemność uczestniczenia w tym. Zresztą ten spektakl jest takim zaproszeniem właśnie nie tylko samych dzieci, ale często też dzieci z opiekunami i tak jakby budowaniem dzięki takim spektaklom relacji z rodzicem, relacji z opiekunem. W tych spektaklach właśnie nie ma takiej konkretnej fabuły do przekazania dzieciom, nie jest to żadna inscenizacja bajki, tylko świat oparty na doznaniach, na doświadczeniu, gdzie mogą poczuć różne rodzaju materiały, różnego rodzaju tkaniny, mogą pobawić się kłębkiem włóczki, czy zobaczyć, jak ten świat się zmienia, bo też w trakcie spektaklu tworzona jest taka przestrzeń lasu, właściwie ten koncept poruszonego lasu to zaproszenie dzieci do przestrzeni, w którym oglądamy las o poranku, w połowie, jakby w środku dnia i na wieczór, kiedy tam pojawiają się takie ciekawe świetliki. Także ta przestrzeń też spektaklu dla dzieci, spektakli dla dzieci, choreograficznych spektakli jest też w Polsce szczególnie teraz takim mocnym punktem i bardzo dużo zainteresowania przywołuje, okazuje się, że te spektakle mogą zmienić trochę swoją formułę, to znaczy coraz częściej włączają dzieci, odchodzą od takiego jasnego podziału w teatrze, który znamy, że jest scena i widownia, tylko dążą do tego, żeby dzieci, które prawdopodobnie mniej niż dorośli rozumieją te wszystkie konwencje teatralne, że to jest świat umowny na scenie, bardzo często są na tyle zafascynowane kolorami, narracją, że chcą wejść do tego świata świata, chcą tego dotknąć, chcą tego poczuć. I tą koncepcję jakby wydaje mi się, że choreografowie współcześni i reżyserzy zauważyli i w związku z tym rzeczywiście wprowadzają takie elementy, że dzieci mogą przekroczyć tę rampę i mogą włączyć się do świata, który jest stworzony na scenie i są tam często przewidziane dla nich różne gry i zabawy, żeby one mogły poczuć się swobodnie w tej przestrzeni. No i też pracujemy z tym, co może część z nas pamięta z naszego dzieciństwa, że teatr był też takim miejscem, że często słyszeliśmy, że właśnie nie wolno wchodzić na scenę, a tego nie można robić. Więc jakby tutaj staramy się wprowadzić zmianę społeczną, że raczej można dotykać, można wejść na scenę, można, nie wiem, pociągnąć za ucho jakąś maskotkę czy jakąś kukłę siedzącą, że jednak ten świat jest bardzo otwarty i dla dzieci, dla ich przeżyć i chcemy, żeby one też czuły się dobrze w tym świecie. No i to jest też taka właśnie duża, duża zmiana, że pojawiają się te spektakle i dla najnajów, dla najmłodszych dzieci od 0 do 3 i do kolejnych jakby grup wiekowych, tak żeby też proponowany materiał był adekwatny z możliwością koncentracji i żeby te spektakle jednak miały też jakiś ukryty aspekt edukacyjny.
3: Jak można przekonać rodziców, nauczycieli do tego, żeby chodzili ze swoimi dziećmi, ale też i sami na spektakle tańca, czy też na szeroko rozumianą choreografię?
2: Właśnie myślę, że jeśli sporo dzieci zasna takiego teatru właśnie jak Poruszony Las, to poczują, że rozumieją ten teatr oparty właśnie nie na wielkich tytułach, wielkich narracjach, tylko na przeżyciu, na doświadczeniu. I ten teatr, w którym nie zawsze te umiejętności rozumienia, opowiedzenia, co dokładnie się stało, będą tymi najistotniejszymi, żeby coś zrelacjonować na zasadzie opowiedzieć jakąś fabułę, tylko właśnie to, co przeżyliśmy, to, co poczuliśmy, jak się mogliśmy z nim czy zrelaksować, czy jak wejść właśnie w ten świat wykreowany. Więc jedna sprawa, myślę, że byłoby cudownie, gdyby dzieci od początku jakby obcowania ze światem kultury i nauki miały możliwość uczestniczenia w spektaklach właśnie tych choreograficznych dla dzieci, bo to wyrabia pewną i umiejętność jakby odnalezienia się w tym świecie, ale też przyzwyczajenie. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby nasze społeczeństwo było właśnie bardziej świadome swojego ciała i myślę, że to też się dzieje, że mamy teraz taką szeroką ofertę jogi, różnych pilatesów i różnych takich zadań i zajęć, które wspierają nasze ciała i pokazują relacje wobec ciała. No i w związku z tym ciało staje się dla nas też bardziej zrozumiałe także w przekazach scenicznych. Jesteśmy z tym bardziej oswojeni. Myślę, że teatr tańca jest takim teatrem mocno angażującym i też budującym wspólnotowość. Czasami jest dość niezwykły w sensie takim nieprzewidywalności, może być zaskakujący, może być właśnie bardzo performatywny. Myślę, że jest dla osób, które lubią coś, co wymyka się trochę takim zastałym formom, że to jest taki teatr bardzo awangardowy jednak, ten najbardziej taki nowoczesny, tak bym powiedziała, więc on automatycznie musi wciągać osoby, które poszukują czegoś, nowych doznań, nowych doświadczeń, ale myślę, że w rzeczywistości nie stawia oporu, nie stawia barier przed żadnego typu jakby widzem, ponieważ jest właśnie oparty na języku niewerbalnym, który ułatwia też wchodzenie i rozumienie tego świata opartego na komunikacji za pomocą ruchu.
3: Ale korzystając z takich form prezentacji, ruchu, często też form improwizowanych, młody człowiek i człowiek jako tak jest w stanie nauczyć się różnych kompetencji kluczowych, czyli no, na przykład improwizacji, rezyliencji, odporności na stres, poczucia wspólnoty. Badania też dzisiaj mówią o tym, że neurony lustrzane, czyli to, co odbijamy, może ucieleśniać to wszystko, co się dzieje na scenie, więc jeśli widzę, że ktoś jest nieśmiały i walczy z tą swoją nieśmiałością, jest odważny, przekracza też jakieś progi dostępności swojego ciała, powoduje, że ja też się zakorzeniam w swoim ciele i to moje ciało także dostaje jakieś informacje, tym samym to zachowuje. W podobnej sytuacji będę w stanie w jakimś stopniu tę historię odtworzyć i być może pomoże mi to rozwiązać jakiś problem, albo nawet nauczy mnie to jakiegoś myślenia kreatywnego.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że właśnie taniec ma bardzo wiele aspektów pozytywnych, takich prospołecznych, właśnie prowspólnotowych i one się bardzo szybko aktywizują w nas. Tak jak mówiłaś, rzeczywiście podczas oglądania spektakli nasze ciało odbiera to wszystko, co się dzieje i współuczestniczy, nawet jeżeli do końca nie mamy tego świadomości. Ale myślę, że to w ogóle są to tak ciekawe spektakle właśnie oparte na właśnie takiej wrażliwości i potrzebie doświadczania, czego nie, właśnie ten brak konkretności czasami, który jakby zawarty jest w słowie, który zawarty jest w narracji opartej o jakby przyczynowo-skutkowe powiązania, powoduje, że jest jakby większa otwartość, że możemy w tym wszystkim uczestniczyć, że widz nie musi czuć się taki zahukany jakoś, czy nie musi czuć tej presji, że jakby ma tą możliwość przeżycia spektaklu i że to jest bardzo ważne. I wiem, że w środowisku tańca bardzo dużo mówiono, że właśnie to rozumienie spektaklu nie jest takie najważniejsze, że jakby ten aspekt jest jakby drugoplanowy, a ważniejsze jest przeżycie, doświadczenie. I myślę, że to ma rację bytu, ale są właśnie różne gatunki tańca i spektakli tanecznych i czasami i każdy z nich czasami wymaga też innych kompetencji, ale generalnie myślę, że jest to taki świat, który jest bardzo otwarty dla widza.
0: Świadomość na swoje ciało ma też takie znaczenie antystresowe, bo to jest bycie tu i teraz, mindfulness bardzo szeroko rozumiane i wydaje się, że w takim świecie przebodźcowanym, gdzie jest bardzo dużo różnych informacji, ten powrót do ciała, do takiej obecności, do takiej świadomości, jakie są procesy, co mnie porusza, co chcę zrobić z moim ciałem, co mi ciało mówi o mnie, jak ja się czuję, czego potrzebuję. Te potrzeby też są niezwykle istotne. I to wszystko spektakle choreograficzne mają. Rozmowy, które są po spektaklach na polskiej scenie tańca, pokazują, że mnóstwo osób pyta o właśnie te potrzeby ciała. Przychodzą o polanie i stawiają bardzo dużo pytań, bo to też uczy ciekawości. Dzisiaj ta ciekawość, wzbudzanie tej otwartości ciekawości też wydaje się być bardzo ważne.
2: Dokładnie. Myślę też, że wolność jest takim poczuciem, że od samego początku taniec współczesny odwoływał się do takich wartości jak właśnie uwolnienie ciała z różnych konwencji i uwolnienie właśnie z pewnych oczekiwań, nakazów. Więc w związku z tym bardzo łatwo odnaleźć jakby w tych przestrzeniach taką naprawdę niesamowicie twórczą energię i działania właśnie tych choreografów, którzy pozwalają sobie

0: którym nie mamy tego tak dużo, mimo że moglibyśmy i że nasza kultura tego wymaga, jak gdyby do dobrego samopoczucia. Tu faktycznie można mieć dwa typy podejścia. Z jednej strony można wierzyć, że teatr jest intuicyjny i jednak uczęszczając do teatru uczymy się po prostu poprzez doświadczenie, jak rozumieć ten świat i to jest, to się na pewno zgadza. Ale możemy też wyuczyć ludzi właśnie tego, w jaki sposób patrzeć, w jaki sposób dostrzegać, w jaki sposób odbierać sztukę i może wtedy szybciej pewne kompetencje się rozwijają. Jak gdyby jest taki kierunek jak pedagogika teatru, pedagogika tańca, która wspiera ten proces właśnie szybszego uczenia i zwracania uwagi na różne aspekty, zwracanie uwagi na elementy te podstawowe, które mają miejsce, czy które muszą zostać użyte w spektaklu, czyli zwrócenie uwagi na muzykę, na scenografię, na grę aktorską, na choreografię, na dramaturgię, ewentualnie na tekst, na pomysł i to, w jaki sposób te rzeczy ze sobą się łączą, czy właśnie unikają jakiejś koneksji, to pozwala też wyrobić sobie pewną wrażliwość i bardzo szybko wyczuć właśnie, poczuć, czy też zauważyć, co się dzieje w danym spektaklu, co jest najistotniejsze, jakby dostrzegać te walory. Myślę, że w tańcu współczesnym rzeczywiście ta odwaga jest potrzebna, bo w bardzo wielu aspektach jakby ten teatr rzeczywiście odnosi się do skojarzeń i pracy właśnie z własną wyobraźnią, z własnym umiejętnościami interpretacji.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: We wtorkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Szepty Natury, a dziś w studiu gości dr Anna Zielińska z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
1: Witam również, dobry wieczór.
0: No i dziś, słuchajcie, będziemy mówić o takich kwestiach jak szkodniki. Konkretnie chodzi o szkodniki roślin i będzie mowa o sposobach, jak z nimi walczyć. Okazuje się, że oczywiście szkodliwe pestycydy są już passé i szukamy nowych metod. I jak słyszę, jedną z takich nowych metod jest, uwaga, wyciszanie genów. I tu się moja wiedza już kończy, a zacznie się tłumaczenie pani doktor. No to może na początek wyjaśnijmy rzeczywiście, o co chodzi. No i dlaczego w ogóle odchodzimy od tej takiej czystej chemii?
1: Klasyczne pestycydy mają negatywny wpływ nie tylko na same rośliny, na całe środowisko ich otaczające. Na przykład owady pożyteczne zostają w glebie te pestycydy, więc oddziałują jeszcze dalej, mogą się dostać do wód gruntowych. No i oddziałują również na nas, na nasze... Na przykład jelita, mogą mieć działanie rakotwórcze. Oczywiście podobno są przebadane, znaczy nie podobno, na pewno są przebadane, natomiast ich negatywny wpływ jest udokumentowany, dlatego szuka się alternatyw. Tutaj jeszcze jest jedna kwestia taka, że szkodniki zaczynają się odparniać na pestycydy.
0: O, no to jest ważna kwestia, jak na antybiotyki na przykład.
1: Dokładnie tak, dokładnie w ten sposób. No i to jest problem, bo jak z nimi walczyć, skoro taka chemia sobie z nimi nie poradzi, a jednak szkody mogą powodować naprawdę ogromne i to nawet jeśli chodzi na przykład o same szkodniki inwazyjne, czyli takie, które przedostały się na nowe tereny, nie na swoje natywne, skąd się biorą, to tylko takie szkodniki powodują miliardy dolarów strat rocznie w rolnictwie. Więc mówiąc o wszystkich szkodnikach, to te straty są jeszcze wyższe. Dlatego trzeba z nimi walczyć. I jakiś czas temu pojawiła się nowa metoda wykorzystująca mechanizm, który naturalnie występuje u wielu organizmów, czyli interferencja RNA. Naturalnie ten mechanizm jest odpowiedzialny za, tak mówiąc w skrócie, wyłączanie niektórych genów czy obrony przed wirusami. Natomiast naukowcy wykorzystują go w trochę inny sposób. A co to w ogóle jest ta interferencja RNA?
0: Tak. Ja od razu w imieniu wszystkich, także w swoim własnym, będę prosił, żeby z naukowego na nasze przetłumaczyć tak na bieżąco, żebyśmy tutaj się nie pogubili w tych naukowych terminach.
1: To tak najprościej mówiąc, proszę sobie wyobrazić, że na przykład DNA jest takim archiwum instrukcji mówiących, jak zbudować konkretne białka. I teraz jeśli komórka potrzebuje konkretne białko, to kopiuje sobie instrukcję. Nie zabiera tego DNA, tylko robi tak jakby ksero tej instrukcji i to jest mRNA. I ten mechanizm tej interferencji RNA, tak jakby po drodze, zanim to białko zostanie stworzone, wychwytuje tą instrukcję. I wobec czego ta komórka nie jest w stanie wytworzyć tego konkretnego białka. No i wobec tego... się tak ładnie mówi, poziom ekspresji genu spada, czyli po prostu tego białka jest coraz mniej, albo nie zostało w ogóle wyprodukowane w odpowiedniej ilości i nie mamy efektu biologicznego, czyli tego końcowego.
0: Czyli na przykład, nie wiem, nie wykształci się dany szkodnik? Nie urośnie?
1: Tak, dobrze może być kombinuje? Tak, że tak? Może nawet umrzeć dorosły owad.
0: O, proszę.
1: Tak też może być. Może być, że na przykład będzie miał zaburzone spożywanie, żerowanie po prostu na, załóżmy, na owocach, na warzywach, co oczywiście docelowo też doprowadzi do jego śmierci, ale też może być tak, że na przykład wykształci się, nie wiem, zdeformowany i tak dalej, ponieważ tą metodę wykorzystuje się nie tylko tutaj w ochronie roślin, ale również w takich podstawowych badaniach funkcji genów. Bo jeśli wyciszymy dany gen i zobaczymy, co się stało, to możemy wnioskować, jak, za co ten gen
0: odpowiadał. Tak, i gdzie jest jakiś ubytek z tego powodu, tak?
1: I tutaj dlatego to jest fantastyczne narzędzie pod tym względem i teraz jest ono wykorzystywane na szerszą skalę właśnie, przede wszystkim w ochronie roślin nie tylko przed szkodnikami, ale też patogenami czy niecieniami. Ale również w medycynie jest mnóstwo badań. Oczywiście część jest dopiero na etapach pierwszych, część już jest w fazach klinicznych, ale na przykład jeśli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, rzadkie choroby metaboliczne, czy jest też dużo badań związanych z nowotworami, ale tam to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Niemniej jednak tutaj pracuje się też nad tym, żeby właśnie tworzyć tak zwane leki siRNA, które funkcjonują na tym samym mechanizmie właśnie, jak tutaj ta ochrona roślin, żeby wyciszyć po prostu ten konkretny gen odpowiedzialny za ten nowotwór.
0: Czyli uderzamy tak jakby punktowo, tak? Bo rozumiem, tak, że dla danego gatunku jest konkretna jakaś inna to procedura działania, inny jakiś gen, trzeba go wyselekcjonować, tak, tą mapę zabrać, wiedzieć gdzie i tak dalej. Jest to trochę brutalne, jak się tak tego słuchano, bo jakby nie było, jest to jakaś metoda uśmiercania, okaleczania, czy no likwidowania stworzeń, ale umówmy się, no te stworzenia z kolei przyczyniają się no do naszych dużych strat, tak? A jeśli mowa o żywności, no to jest jednak kwestia w ogóle światowa, tak? To tutaj nie ma skrupułów. Naukowcy tak to tworzą, żeby rzeczywiście, no, te owady nie miały szans, domyślam się.
1: Taki jest cel, aby żeby się nie rozmnażały. No, docelowo ma być tak, żeby one nie szkodziły tym roślinom i całemu otoczeniu.
0: Ale roślina na tym już wtedy nie cierpi, tak jak w przypadku na przykład pestycydu. My nie zjadamy czegoś właśnie, prawda?
1: Znaczy tak, tu jest kilka różnych rozwiązań. Okay. Natomiast bardzo ważny jest pierwszy krok, bo my musimy wybrać konkretny gen, zanim w ogóle przejdziemy do tego
0: całego konkretnego mechanizmu. W ogóle szkodnika. Najpierw powiedzmy, wybieramy sobie szkodnika.
1: Tak, to jest oczywiście podstawa. Najpierw musimy mieć gatunek.
0: Dla mnie to nie jest takie oczywiste, bo ja ze szkodników to tam pamiętam, że tą stonkę nam Amerykanie zrzucali w PRL-u, mszyce i nie wiem, turkuś podjadek, ale to jest oczywiście moja żenująca wiedza na ten temat.
1: Czy szkodników no jest mnóstwo. Zwłaszcza teraz mamy problem taki, już te gatunki inwazyjne, o których wspomniałam, z powodu ocieplenia klimatu, te szkodniki, które wcześniej nie były w stanie przetrwać u nas zimy, teraz już są.
0: A jakie na przykład? Powiedzmy od razu jakieś przykłady.
1: Na przykład właśnie tarczówka marmurkowa, ta, którą ja się zajmuję. Okay. Ona kiedyś była ogromnym problemem poza Europą w ogóle. Potem pojawiła się na południu Europy. Włochy właśnie starają się od kilku lat o to, żeby ona była wciągnięta na listę gatunków szkodliwych dla Unii Europejskiej, bo wtedy oczywiście będzie lepsze finansowanie na walkę z tymi szkodnikami, ale tam funkcjonują całe zespoły badawcze badające właśnie ten gatunek. To jest taki dość sporych rozmiarów pluskwiak, ale on naprawdę powoduje ogromne straty. Nie jest wybredny.
0: A właśnie, co chciałem powiedzieć, co pożera, czym się żywi?
1: Ja mam jego hodowlę, więc, no bo na nim akurat prowadzę badania. No i jego ulubione to są pomidorki koktajlowe, akurat koktajlowe. Wybiera, chociaż jakby dostał zwykły kawałek pomidora, to też nie pogardzi. Chyba, że chodzi
0: już owocami,
1: o...
0: tak? Już tymi czerwonymi,
1: owocami.
0: Rozumiem.
1: Na przykład ogórek, winogrona, jabłka bardzo lubią. Także
0: zdrowo żyją,
1: nie są,
0: tak, mając zdrową
1: fasolkę
0: dietę.
1: Szparagową, tak, to trzeba dbać o to, żeby one były tutaj dobrze, prawidłowo odżywione przed badaniami, żeby nie były chore. Natomiast jest ich mnóstwo. Ja na przykład dwa dni temu w centrum Opola, na budynkach szpitala na Katowickiej, na budynkach Uniwersytetu, odłowiłam 12 osobników.
0: A czy to może
1: centrum
0: są te
1: miasta,
0: takie, które tak jak się je troszkę ściśnie, to tak pachną jakimś takim dziwnym takim trawą?
1: To są właśnie pluskwiaki, tak.
0: Ja
1: tak.
0: To też, mnie to ostatnio też do domu gdzieś przez okno weszło.
1: Tak, teraz przed okresem zimowym one właśnie wchodzą do
0: to
1: domu.
0: To są te?
1: Tak, tylko, no, oczywiście różne gatunki
0: pewnie
1: wchodzą do domu.
0: Pewnie jest tam kilka odmian, albo pewnie z kilkanaście, dziesiąt.
1: Tak, tylko te właśnie takie dość sporych rozmiarów to są często właśnie te inwazyjne. Na pewno jakby pan zobaczył zdjęcie wtyka amerykańskiego, który jest takim celebrytą właśnie wśród pluskwiaków, bo on jest bardzo duży i rzeczywiście no, pcha się do domu
0: jak
1: bardzo
0: mocno.
1: Jak on wejdzie
0: przez te mikrowentylacje tak zwane w tych oknach, które są niby zamknięte, a one nagle się pojawiają.
1: Tak, one znajdą sobie każdą szparkę, żeby przetrwać właśnie zimę. I później wychodzą znowu na wiosnę. Możemy nawet zaobserwować, jak są te pierwsze takie mocniejsze, wyższe temperatury na dworze, to pojawiają się na ścianach budynków. Ale obecnie wtyków jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo, jest więcej niż zwykle, co wynika z moich obserwacji w ostatnich dniach. W tym tygodniu widziałam ich naprawdę bardzo dużo. Zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. Także...
0: No to dobrze, powiedzmy, że wybieramy sobie właśnie takiego gatunek. Pluskwiaka i pani zresztą go bada, to doskonale zna. Wiemy już, jaka jest ta jego dieta. No to teraz co musimy zrobić, żeby mu wybić te wszystkie owoce i warzywa z głowy?
1: Tak, no to najpierw musimy wybrać konkretny gen. Teraz to już nie jest taki problem, bo mamy dostępną dla wszystkich bazę genów, gdzie możemy sobie przejrzeć, na przykład sprawdzić też w publikacjach, gdzie już ktoś prowadził takie badania, za co dany gen jest odpowiedzialny, czy rzeczywiście wpływa na przykład na przeżycie tego gatunku, na jego, nie wiem, rozmnażanie, rozwój, żerowanie, właśnie tego typu ważne etapy.
0: Tu mamy zbadane i tu jest takie trochę gotowce, możemy z tej ściągi
1: możemy
0: skorzystać,
1: z tego,
0: tak?
1: Oczywiście możemy swoje własne badania najpierw zrobić, ale to... to jest inny etap, jeśli szukamy konkretnego genu. Także no najprościej, jeśli chcemy w taki najprostszy sposób, to najpierw sprawdzamy właśnie w publikacjach, który gen jest odpowiedzialny za co, wybieramy ten konkretny gen i na komputerze projektujemy tak zwaną dwuniciową cząsteczkę RNA. To jest ta właśnie, która nam jest tam głównym czynnikiem odpowiedzialnym w tym całym mechanizmie za to, żeby ten proces się udał. I ją podajemy docelowo temu gatunkowi, tak, tym osobnikom, które docelowo właśnie mają przestać żerować na tych naszych...
0: Docelowo chcemy jakoś unicestwić.
1: Albo właśnie mniej
0: lub bardziej
1: nieszkodlić,
0: upośledzić. Tak. Ale co najlepiej z tego menu genowego wybrać? To znaczy, nie wiem, jakiś gen za właśnie, za nie wiem, za odżywianie, za przetwarzanie tego pożywienia, za rozmnażanie? Czy tu dowolność jest?
1: Dowolność, ważne, żeby efekt końcowy był taki, jaki chcemy. Więc no najprościej jest wybrać taki gen, który, po którego wyciszeniu osobnie umrze. Tak więc tutaj nie mamy wtedy, no jest łatwiejsze sprawdzenie tego po prostu, tak? Jeśli robimy badania, tak, czy tutaj było przeżycie, czy nie, czy osobnik na przykład jest osowiały, czy przestał jeść, no to wszystko się sprawdza wcześniej. Natomiast no jeśli na przykład byłby to gen odpowiedzialny za żerowanie, no to również się sprawdza, jak było wcześniej, przed podaniem tego dwuniciowego RNA, jak jest teraz. Następny krok, no to musimy oczywiście stworzyć takie dwuniciowe RNA. No to tutaj jest już dużo, dużo pracy laboratoryjnej, takiej typowej laboratoryjnej, bo musimy najpierw uzyskać właśnie ten interesujący nas fragment. Możemy to zrobić na przykład poprzez pobranie materiału genetycznego od tego naszego gatunku. I potem jest kilka takich różnych procesów, dzięki którym uzyskujemy DNA, potem z tego DNA RNA i docelowo jeszcze jest jeden taki krótki proces, gdzie robimy takie krótkie cząsteczki dwuniciowego RNA. Tutaj bardzo dużo odczynników jest potrzebnych, odpowiednie temperatury, żeby na przykład na ten sam, w tym samym końcowym etapie jest potrzebny taki szok termiczny, no i też przechowywanie tego RNA jest tutaj istotne, bo jest to w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza.
0: O proszę.
1: Więc tutaj potrzebujemy takie specjalne zamrażarki laboratoryjne, już nie takie klasyczne, bo sobie po prostu nie poradzą.
0: Przyznam szczerze, że jak słucham tego opisu, to się wydaje strasznie skomplikowane, żmudne, trudne, no i w ogóle tych etapów jest tyle. Faktycznie dużo prościej było po prostu wytruć te szkodniki, znaczy czymś zrzucić na nie coś, tak? Albo podać im jakąś trutkę, tak mówię prosto i dosadnie. Tu jest strasznie duża taka naukowa gmatwanina.
1: Znaczy, zanim dojdziemy do tego etapu, który może zostać wykorzystany komercyjnie, to naukowcy muszą bardzo dużo zrobić.
0: Właśnie.
1: Bo to jest tylko jeden z tych etapów, bo jeszcze owady mają mnóstwo mechanizmów obronnych przed kwasami nukleinowymi. Na przykład mają takie enzymy w ślinie, w jelitach, w różnych płynach ustrojowych, które rozkładają na przykład RNA.
0: To takie nasze, które podajemy, to wrogie wręcz, tak?
1: Tak, tak, więc to jest ich taki naturalny mechanizm obronny i to też trzeba przez te etapy jakoś
0: przebić się przez te bariery, dokładnie. Przez tą ochronę. No ciekawe.
1: Tutaj na przykład w laboratorium to jednym z pierwszych etapów jest sprawdzenie, czy to w ogóle dwuniciowe RNA może zadziałać. Podajemy je na dwa sposoby. Jedno pokarmowo, robimy takie saszetki z roztworem sacharozy, po prostu cukru, gdzie dodajemy to dwuniciowe RNA i owad je pobiera, plus robimy mu tak zwaną mikroiniekcję. Tu wykorzystuje się sprzęt taki, jaki jest wykorzystywany przy zapłodnieniu in vitro. Są takie mikroigły, gdzie możemy nawet bezpośrednio w komórkę konkretną podać to dwuniciowe RNA.
0: Szczepiamy, tak?
1: Tak, a tutaj natomiast w dorosłego osobnika robimy mu taki zastrzyk, tak najprościej można sobie to wyobrazić. Tak. Oczywiście to musi być bardzo precyzyjnie, żeby go nie tutaj nie uszkodzić.
0: Wcześniej nie unicestwić, tak?
1: Tak, to, więc tutaj też trzeba mieć doświadczenie, jak to zrobić, zwłaszcza, że nawet jak on jest uspany, to on się dość szybko budzi, bo musimy tutaj odpowiednio temperaturą manipulować, że tak powiem, żeby nie przesadzić.
0: Bo to w ogóle w uśpieniu się robi, tak?
1: Tak, żeby nie uciekał.
0: Nie biegają, nie ruszają się. No w sumie jest to zrozumiałe. Ale
1: tak, więc na parę minut, na przykład do lodówki, czy do zamrażarki, tutaj zależy, bo na przykład małe owady wystarczy lodówka, natomiast akurat ta tarczówka marmurkowata jest bardzo odporna, więc ona potrzebuje kilku minut w zamrażarce.
0: Trzeba przymrozić fest.
1: Tak, a chociaż i tak szybko się budzi, więc to też trzeba odpowiednio ją umieć złapać. Dlatego na pensecie mam takie gąbeczki, żeby ją przytrzymać, żeby nie zgnieść, bo się wydaje, że jest twarda, a to tak nie do końca. I musi leżeć, nazwijmy to, na plecach, żeby otrzymać zaszczyk tutaj w podbrzusze. I to też musi być w odpowiednim miejscu, co jest problematyczne, jeśli ona ucieka i się rusza, więc cały proces jest dość mocno skomplikowany, ale dzięki takim zastrzykom możemy ominąć tą barierę śliny.
0: Aha, rozumiem.
1: Gdzie tam jest tych nukleaz bardzo dużo, więc jeśli tutaj otrzymamy efekt, to już, a nie otrzymamy po tym, jak ona spożyła to dwuniciowe RNA, no to już wiemy, że tutaj może być za to odpowiedzialna właśnie ta ślina. Więc trzeba coś wymyśleć, żeby to dwuniciowe RNA tak zabezpieczyć, żeby przeszło
0: barierę śliny, bo nikt w przyrodzie nie będzie biegał i każdego pluskwiaka nakłuwał.
1: Dokładnie tak.
0: Nie spożywał naszych upraw.
1: Więc tutaj możemy, opracowuje się różne takie nazwijmy to tak najprościej mówiąc, takie ochronne kapsułki jakby. To są różne odczynniki, czy takie mikrostruktury, nanostruktury bardziej niż mikro, które tak jakby, można powiedzieć, zamykają to dwuniciowe RNA w środku i dzięki temu może ono się przedostać dalej w organizmie, aż do momentu, gdy zostanie pobrane przez komórkę i uruchomi ten mechanizm interferencji RNA. I takie kapsułki nie tyczą się tylko i wyłącznie wnętrza owada, ale też może wrócę do jednej rzeczy. Jak w ogóle możemy podać to na roślinie, bo to jest akurat też istotne. Tu jest kilka sposobów. Albo klasyczny oprysk. Wtedy po prostu zostaje na przykład na tkance roślinnej, owad ją nakłuwając pobiera razem z tym tkanką to dwuniciowe RNA, czy na przykład w formie granulek pod roślinę. No i właśnie ten oprysk, czy te granulki, to tam też właśnie to dwuniciowe RNA musi przetrwać nie tylko później w tym organizmie tego szkodnika, ale również w tych warunkach atmosferycznych.
0: No tak, w glebie, w deszczu, w suszy.
1: Tutaj też trzeba to wszystko brać pod uwagę, nie tylko te wszystkie przeszkody, które są na drodze we wnętrzu organizmu, ale jeszcze na zewnątrz, bo to nie ma działać tylko w laboratorium, w idealnych warunkach, tak, ale w warunkach polowych, bo taki jest ostateczny tutaj cel. Dlatego tutaj trzeba wziąć mnóstwo rzeczy pod uwagę, ale są różne badania prowadzone pod tym względem, coraz więcej znamy takich struktur, czy właśnie odczynników, które pomagają chronić to dwuniciowe RNA, więc możemy zaczynać testy na przykład od tego typu rozwiązań. Jeszcze jest jedno rozwiązanie, mianowicie rośliny genetycznie modyfikowane, gdzie tutaj już one mają w swoim genomie wbudowane wytwarzanie takiego dwuniciowego RNA.
0: To właśnie, to też jest ten sam mechanizm, tak? Tylko ten roślina sam, jakby tutaj
1: tak,
0: już...
1: Tak, tak, tak. To jest, ona już jest tak...
0: Podaje, tak?
1: Dokładnie tak, więc tutaj nie trzeba żadnego prysku robić, nie podawać żadnych granulek, po prostu roślina ma to... w swoim wnętrzu, tak mówiąc, skrótowo.
0: Pewnie tacy naukowcy jak pani, jak słyszą te lamenty nad roślinami genetycznie modyfikowanymi, ludzi, którzy średnio mają pojęcie o tym, o co może do końca chodzić, to pewnie rozkładają ręce i sobie myślą, no przecież w ogóle nie o to chodzi, nie urośnie wam trzecia ręka od tego.
1: Tak,
0: chodzi o te szkodniki zazwyczaj, tak?
1: Tak, czy o choroby, czy o cokolwiek.
0: Odporność na choroby, tak.
1: Tak, dokładnie. Jest mniejsze zdecydowanie ryzyko niż od pestycydów chemicznych. Poza tym, żeby taka roślina została dopuszczona w ogóle do użytku i do stosowania na polach, to ona musi przejść przez tyle różnych obostrzeń, tam musi być zrobionym tak mnóstwo badań, że to nie jest tak, że stworzona jest sobie w laboratorium i nikt nie sprawdzi, co się może stać ludziom, czy środowisku i tak dalej.
0: One pewnie naprawdę tak, są pewnie tak w takiej Europie, Unii Europejskiej i w tych, że tak brzydko powiem, krajach cywilizowanych, ale my nawet lamentujemy przed mięsem, nie wiem, z Argentyny, tudzież jakimś drobiem, tak, przed tymi krajami, no, mocno rozwijającymi się, choćby chodziło też o zboże z Ukrainy, to takie niby techniczne, nietechniczne, jak tam, ile tam nawozów się stosuje, no nie zawsze to tak idealnie i sterylnie, laboratoryjnie jest przebadane wszystko i takie, to brak zaufania może być trochę uzasadnione u ludzi, którzy, no, nie wiedzą, z czym, co się je.
1: Tak, tak, oczywiście, tylko musimy też pamiętać, że w Unii są bardzo duże obostrzenia, nawet jeśli chodzi o sprowadzanie towarów, więc to też nie jest tak...
0: Na pewno uspokaja pani, tak? Ja specjalnie drążę ten temat.
1: Ja osobiście nie mam żadnych tutaj obaw przed spożywaniem tego typu roślin. Sądzę, że one są przebadane lepiej niż te klasyczne i zdecydowanie bardziej wolę roślinę GMO niż taką spryskaną jakimiś pestycydami, rozumiem, takimi stricte chemicznymi. Bo co innego, jeśli mamy tutaj roślinę, gdzie jest oznaczone, że jest stosowana zintegrowana ochrona roślin, czyli mamy tutaj ekologiczne podejście i tak dalej, odpowiednie tutaj. To już jakiś czas temu też rolnicy właśnie byli przeszkalani pod tym kątem, jak prowadzić taką zintegrowaną ochronę roślin, żeby właśnie...
0: A wytłumaczmy, o co w ogóle chodzi w tym zintegrowanym systemie.
1: Na przykład nasadzanie na przemian, żeby nie cały czas była to sam gatunek,
0: aha,
1: wykorzystywanie takich naturalnych mechanizmów, tutaj, żeby właśnie nie wykorzystywać tak dużo tych pestycydów.
0: Że jeden szkodnik zniszczy od razu wszystko.
1: Tak, tak, tak. Tam jest mnóstwo, już też tak dokładnie nie pamiętam, bo to dawno o tym akurat więcej czytałam. Natomiast tutaj też Unia kładzie na to mocny nacisk i też są dofinansowania, na pewno były, podejrzewam, że nadal są, żeby prowadzić właśnie rolnictwa w taki sposób, gdzie tutaj właśnie ograniczamy zużycie tych pestycydów, czy właśnie takich mocno wpływających na środowisko, czy to urządzeń, czy odczynników innych tego typu rzeczy, tak, żeby tutaj jednak współgrać z tym środowiskiem, a nie przeciwko, nie działać przeciwko niemu. Co też ma wpływ oczywiście na zapylacze, na całą przyrodę naokoło i tak dalej.
0: Dokładnie, no ile razy to mam wrażenie, że my to jeszcze cały czas czasami jesteśmy na etapie apelowania do rolników, żeby opryski robili w takich porach, gdzie nie szkodzą na przykład choćby pszczołom.
1: Tak.
0: A jeszcze i z tym bywa, zdaje się, czasami kłopot i opór. No dobrze, ale wróćmy do tych naszych pancernych wręcz pluskwiaków i jesteśmy na etapie tych pani badań. I dobrze, no wybraliśmy już tak szkodnika, wiemy już jak mu podać to dwuniciowe RNA.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, pan redaktor zapamiętał. I podajemy. I co pani wychodzi w tych badaniach?
1: Więc u mnie to ta śmiertelność jest dość spora przy tym wybranym przeze mnie genie, więc...
0: A gen za co odpowiada?
1: Między innymi właśnie za takie podstawowe funkcje biologiczne. To nie jest tak, że konkretnie, nie wiem, odpowiada za oddychanie, po prostu wpływa na różne tutaj akurat funkcje i akurat końcowy efekt jest taki, że gatunek, osobniki padają.
0: No dobrze, o to nam chodziło w tym wszystkim.
1: Tak, więc no taki efekt jest, natomiast no jest różnica pomiędzy iniekcją, tymi zastrzykami, gdzie ta śmiertelność jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku spożycia, ponieważ pluskwiaki są dość trudną grupą pod tym względem. jak i wiele różnych owadów, bo właśnie mają dużo takich tych barier ochronnych. No i tutaj właśnie ja akurat między innymi próbuję się dowiedzieć, jakie to są bariery i właśnie jak podaje to dwuniciowe RNA, to co się z nim dzieje dalej w tym organizmie tego pluskwiaka. No, na przykład chrząszcze mają trochę inny ten mechanizm i u nich akurat jest o wiele łatwiej, jeśli chodzi o interferencję.
0: O, mniej się bronią jakoś, tak?
1: Tak, one tam mają akurat takie konkretne białko, które wykorzystuje się przy tym mechanizmie i tam po prostu sprawa jest łatwiejsza niż na przykład u pluskwiaków. Ale ogólnie jest to dość zróżnicowane u większości grup. No bo wiadomo, tutaj największe znaczenie mają też motyle.
0: Przed chwilą sobie pomyślałem o gąsienicach i tak sobie od tyłu doszedłem, no jak gąsienica to motyl, ale no przecież my lubimy motyle, one są takie ładne, no ale z punktu widzenia co rolniczego,
1: tutaj jest bardzo, bardzo duży problem, dlatego tutaj jest też sporo badań nad właśnie motylami.
0: Kapustnik, no przecież on musi się z czegoś tak nazywać.
1: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o larwy motyli, no to tam jest bardzo dużo szkodników. No bo dorosłe to wiadomo,
0: dorosłe
1: drugą
0: to
1: stronę.
0: Się bardzo krótko żyją i w zasadzie.
1: Ale z larwami jest bardzo duży problem.
0: Ale te larwy i gąsienice, prawda?
1: I to taki sam jest kłopot jak w przypadku pluskwiaków inwazyjnych, że mamy coraz więcej gatunków, które przyszły do nas z południa. Czy na przykład z Azji pojawiły się tutaj i nie mają też naturalnych wrogów. I to jest problem z gatunkami inwazyjnymi.
0: No proszę, tak, ale co, no to jakieś ptaki czy jakieś gryzonie, nie
1: ale,
0: będą porwały?
1: To nie zawsze tak niestety działa.
0: Taką liczbę pewnie taką masową, tak?
1: I najgorsze jest to, że one też potrafią, tak kolokwialnie mówiąc, zagłuszyć nasze rodzime gatunki. Że na przykład, jeśli chodzi o tą tarczówkę, są inne gatunki pluskwiaków, które są bardzo do niej podobne, ale nie robią tak dużych szkód. No, tam gdzieś coś nakują, będzie jakaś tam strata, ale nie do tego stopnia. Natomiast ta tarczówka to po prostu ogromne straty. Tam na przykład kilka osobników dorosłych w ciągu jednej doby na, załóżmy, takim pomidorku koktajlowym, no potrafi cały dookoła, po prostu skórka jest zniszczona. No taki już się nie nadaje. No i oczywiście jak jest skórka uszkodzona, to jest łatwiejsze wejście dla różnych patogenów,
0: no
1: tak, grzybów,
0: tak
1: szybciej pleśnieją, więc no tutaj no niestety te straty są bardzo duże.
0: To tak trochę znowu zapytam niepoważnie, pluskwiaki pluskwiakami, ale wrócę do tej stonki, która gdzieś tam padła na początku. Czy ją jeszcze uświadczymy? To był, zdaje się, nasz rodzimy gatunek, wbrew temu, co nam wmawiano, że to Amerykanie zrzucają. To jest na przykład dalej szkodnik taki poważny, jeśli chodzi o na przykład uprawy ziemniaków?
1: Powiem szczerze, że się nie interesowałam tym, ale musi być problem nadal w Europie, z tego względu, że akurat jeśli chodzi o tą interferencję RNA, to jedynym zarejestrowanym i już dopuszczonym do użytku produktem rzeczywiście wykorzystywanym w opryskach jest środek przeciwko właśnie stonce ziemniaczanej.
0: No
1: i on jest wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych, bo w Unii tutaj zasady są bardziej rygorystyczne i tutaj zanim to dopuszczą, to naprawdę to potrwa. Ale Belgia dostała w tym roku tymczasowe zezwolenie na użycie tego typu środka właśnie przeciwko stonce, więc podejrzewam, że tam musiały być bardzo duży problem, a to nie jest jednak tak daleko.
0: Dokładnie.
1: Więc myślę, że u nas to nadal jest problem.
0: Stonka wiecznie żywa, no jak zrzucili, tak jest. No nie, dobra. Oczywiście pan redaktor sobie żartuje i proszę tego nie brać na serio. Dobrze, ja sobie tak troszeczkę jeszcze też pogooglałem i teraz to pewnie będzie pani miała trochę ze mnie ubaw, ale tak, bo a propos jeszcze tych innych nowoczesnych metod walki ze szkodnikami, znalazłem jeszcze coś takiego, technika sterylnego owada. Co się kryje pod masowe hodowanie i sterylizacja samców szkodników za pomocą promieniowania lub inżynierii genetycznej i wypuszczenie na wolność. I takie samce kopulują z samicami, co prowadzi do braku potomstwa i załamania populacji.
1: Tak, no to bo tutaj ta sama interferencja RNA to też jest inżynieria genetyczna, bo tutaj
0: no właśnie, tak sobie pomyślałem, czy bierzemy ten gen za jakąś płodność odpowiedzialną.
1: Tak. Nie wiem, czy to akurat powinien być bardzo podobny mechanizm, o ile nie ten sam, właśnie, bo ja akurat wcześniej się z tym nie spotkałam, ale brzmi w sensie z tym określeniem. Natomiast jak najbardziej jest to jeden ze sposobów wpływu na populację. Bo tu też proszę pamiętać, to nie jest tak, że my chcemy zniszczyć cały gatunek, tak? No nie o to chodzi, tylko w danym określonym miejscu, docelowo, nie wiem,
0: no
1: pole
0: właśnie,
1: uprawne,
0: bo tu łatwo
1: tego
0: trochę
1: typu.
0: Tak przeszacować i nagle jakiś gatunek zniknie, jeśli coś przekombinujemy, tak, nie
1: więc
0: wiem.
1: Więc to tutaj też nie jest tak, żebyśmy mieli brać pod uwagę tego typu działania na gatunkach, które są rzadkie, no ale one też nie są wtedy takim problemem.
0: Podobno wszystko w przyrodzie jest do czegoś potrzebne, ale jak sobie pomyślimy o komarach i kleszczach, to zaczynamy kwestionować te teorie, tak. Prawda?
1: Zdecydowanie. A tutaj co do komarów i kleszczy, właśnie to jest kolejny problem, bo też ich mamy już w Europie, gatunki z Azji, z Afryki.
0: To prawda.
1: Właśnie
0: tak.
1: Przez ocieplenie klimatów i one idą coraz dalej. Ja tu tak nawiązuję do tych gatunków inwazyjnych, bo moim drugim konikiem, że tak powiem, jest właśnie badanie tego rozprzestrzeniania się gatunków obcych i inwazyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o ocieplanie klimatu. I tutaj właśnie tworzę modelowanie niszy ekologicznej i dzięki temu właśnie sprawdzam, gdzie te warunki są dobre, że jeśli ten osobnik się tam pojawi, to czy on tam przetrwa.
0: Tak, przerzućmy się na to bardzo chętnie. No dobrze, a co nam w takim razie tak zagraża? Co taką inwazję na Europę, tudzież Polskę robi w ostatnich latach?
1: No to właśnie mamy na przykład tą ćmę bukszpanową, mamy tutaj tą tarczówkę marmurkowatą, której wspominałam, czy inne pluskwiaki jak Nezara viridula, która też jest właśnie szkodnikiem, czy ten wtyk amerykański. Też u nas stwierdzono, że ten wtyk nie powoduje żadnych dużych szkód, co nie jest prawdą, bo odkąd się pojawił, to zaczęły być problemy w lasach z szyszkami. I mamy teraz tak zwany syndrom suchej szyszki, gdzie prawdopodobne właśnie winowajcą tutaj jestem wtyk amerykański, bo on wysysa szyszki.
0: No to później nie ma nasion.
1: Tak, więc to wszystko...
0: To nie ma lasu.
1: Dokładnie.
0: To nie ma nas.
1: Więc no. Dokładnie tak to no niestety działa, a te tutaj gatunki potrafią się przedostać, czy to na przykład z roślinami, czy to ozdobnymi, czy uprawnymi. No na przykład ta Nezara, o której wspomniałam, nie, przepraszam. Pomyliłam się z innym gatunkiem na N, Nysius hutonii, ale to też jest szkodnik i on tutaj się dostał do Europy z transportem jabłek z Nowej Zelandii.
0: Proszę.
1: Tak, sprowadzaliśmy jabłka aż z Nowej Zelandii i tutaj najprawdopodobniej właśnie w ten sposób się ten gatunek przedostał.
0: Takie choroby trochę globalizacyjne, cywilizacyjne, tak, czy jak tak. Dawniej kiedyś, nie wiem, słynne jakieś zarazy szczury na statkach, tak? Znaczy nic się nie zmieniło.
1: Tak, teraz mogą
0: teraz
1: się
0: może samoloty
1: dostać.
0: I dalej statki.
1: Tak, tak, więc tutaj w ten sposób, czy na przykład komuś w torbie, jak podróżował, no to są małe na przykład osobniki, no i później trafią na dobre warunki środowiskowe, że jest właśnie coraz cieplej. No kiedyś pewnie też tak było, tylko oczywiście nie na taką skalę, bo handel czy turystyka nie były na aż taką skalę jak obecnie. Natomiast no było zimno, więc nie przetrwały te po prostu zimy.
0: Nie mamy zim, to wiele ten, osób tak. Mówi zim porządnych z mrozem i śniegiem i tak. Pokrywą śnieżną, a to skutkuje i suszą później i tym, że to i owo nie wymarło i nie wymroziło się, tak?
1: Tak, tak, więc i to jest właśnie duży problem. No ile szkodniki szkodnikami, no ale właśnie te wspomniane kleszcze czy komary, to już jest wpływ na nasze zdrowie, no bo południe Europy już mierzy się z chorobami tropikalnymi.
0: Tak, tak, no tak, te takie malarie roznoszące tak. Już się pojawiają, tak.
1: I to już nie są pojedyncze przypadki i no niestety właśnie modelowanie niszy pokazuje, że mogą trafić nawet tutaj do Europy Środkowej tego typu gatunki, więc no ryzyko jest naprawdę spore.
0: Daleko nie brakuje. Właściwie podczas każdych wakacji już się tylko te rekordy temperaturowe mierzy na południu właśnie Europy, co się w ogóle dzieje. Nawet cała turystyka się już odmienia, jak się porozmawia z kolei z tour operatorami, to w ogóle północ zyskuje na popularności, jeśli chodzi o wyjazdy. Niestety jeszcze wciąż droga, ale to południe za gorąco się robi.
1: Tak. Ale nawet nasza rodzina, tutaj występująca kiedyś na południu Polski tylko, modliszka, Teraz jest spotykana coraz wyżej w Europie, gdzie wcześniej to było nie do pomyślenia. Bo zresztą nawet tutaj, na Opolszczyźnie, ona kiedyś była rzadko widywana, a teraz jest wszędzie.
0: Ale a propos, ja nie wiem, jakie to specyficzne jest to moje mieszkanie, ale a propos tych pluskwiaków, to już wiemy, tych wtyków, wtykają się tam, gdzie nie trzeba. Modliszkę kiedyś też miałem w kuchni i wleciała mi jakoś tam gdzieś przez okno.
1: Pewnie nasłonecznione dobrze może.
0: Tak, tak od takiej zachodniej strony to takie jakieś chyba było popołudnie, tak, ja byłem w szoku, bo
1: tak
0: spora taka zielona ładna, śliczna, tylko tak nie wiadomo, co z nią zrobić.
1: Tak, ja właśnie też akurat w Mielowicach w Opolu mieszkam i też na białej ścianie, akurat ja tam przy parku, to mam tych owadów mnóstwo i właśnie modliszki, nie modliszki, ja nawet nie muszę jechać w teren, żeby szukać.
0: Ale tam jakoś bliżej do Pól chyba, bo to dawna taka dzielnica w ogóle taka już podmiejska, ale ja mam w mieście te wszystkie
1: stworzenia. Ale to takie, na przykład część tych, jak tą moją tarczówkę, no to ja głównie odławiam w centrum miasta i gdzie tutaj, jeszcze gdyby było, nie wiem, jakieś działki, ogródki działkowe, to jest to zrozumiałe, bo ma się czym żywić, ale jest tu mnóstwo po prostu.
0: No to na trawnikach kleszcze podobno buszują i to w dużych liczbach, też trzeba uważać, bo to nie trzeba gdzieś do lasu wcale iść, grzybów szukać, żeby złapać.
1: Ja mieszkam przy takim dzikim lasku i nigdy kleszcza nie złapałam, dopiero w centrum miasta pierwszy raz w życiu, więc...
0: No i właśnie o tym mówimy. No dobrze, a jeśli teraz wróćmy do tej metody, jeśli mówimy, że na razie jest jeden taki preparat, jak dobrze zrozumiałem, i to dotyczy właśnie tej stonki, przebadany, zarejestrowany i rozumiem dopuszczony do użytku. Szkodników, ile gatunków? Oj, bardzo dużo.
1: Tak.
0: No to my jesteśmy dopiero na początku tej drogi.
1: Tak, bo to jest bardzo młoda technika. To jest tutaj jeszcze niewiele zespołów, znaczy wiele zespołów już bada tutaj z wykorzystaniem tej techniki różne szkodniki. Natomiast zanim to dojdzie do etapu tutaj komercyjnego, no to jeszcze potrwa. No i też same badania nie są tanie. Tutaj odczynniki są bardzo kosztowne, sprzęt przy tym wykorzystywany również jest bardzo drogi. My tutaj akurat wykorzystujemy infrastrukturę, którą mamy w tym nowo otwartym MCBR-ze, Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwoju, więc tam mamy taką możliwość, żeby prowadzić tego typu badania, ponieważ mamy nowoczesne laboratorium. Natomiast badania są kosztowne, ale jednak cel ostateczny jest taki, żeby pomóc ludziom tutaj.
0: No całej populacji, tak.
1: Więc jest zdecydowanie to warte, tylko jeszcze się dowiadujemy coraz więcej, wykorzystując tą technikę, na temat tego też, jak dany organizm funkcjonuje. Bo może się coś w teorii bardzo ładnie wszystko wyglądać, wydawać, ładnie zaplanujemy wszystko, a dopiero jak zaczniemy rzeczywiście to robić, to wychodzi tysiąc różnych tutaj problemów, na które trzeba reagować. I to już na tym etapie takim molekularnym, czy to izolacji materiału genetycznego, czy jego powielania w reakcji PCR, czy później odczytu wyników i tak dalej. To wszystko dopiero pojawia się w trakcie. No i potem kolejny etap, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa na tego owada. No bo to, że my sobie zaplanujemy, że on pięknie zje z saszetki, to jest jedno. Ale co, jak on nie chce? No bo jeśli on do tej pory miał wszystko w hodowli podane na tacy, no, to on nie chce wody z cukrem, prawda? Więc to też jest...
0: Rozumiem.
1: To są takie niby drobne rzeczy, ale problematyczne w trakcie eksperymentu, jeśli tutaj te owady na przykład nie chcą jeść, gdzie się okazuje na przykład, bo saszetki są takim standardowym typem w tego typu badaniach, a tutaj się okazuje, że na przykład tarczówka woli mieć po prostu tak jakby otwartą tą saszetkę i wtedy pobierze płyn. Natomiast żeby przebijać się, to już niechętna jest.
0: Tam, tak. Przegłodzić, to tak, będzie tak, wszystko tak. Chciała zrobić, tak, żeby tak. Się do pożywienia
1: zdecydowanie to
0: dostać.
1: Jest pierwszy
0: metoda
1: etap,
0: na
1: który trzeba zrobić. Tak, więc jak niektórzy trzymają na przykład, załóżmy mszyce, 24 godziny, tylko że mszyce są tak jakby zamykane na tej saszetce, więc one nie mają za bardzo tam wyjścia. Natomiast taki duży tutaj owad, no to on już tutaj, że tak powiem, może mieć swoje fochy i to tak nie jest, że od razu sobie będzie chętnie korzystał. Natomiast trzeba czekać dłużej rzeczywiście, żeby one trochę były przegłodzone i chętnie spróbowały tego.
0: Jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, ale obiecuję, że już jedno z ostatnich, albo i nawet ostatnie, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że jeśli chodzi o pestycydy, które oczywiście nie są niczym dobrym, to już wiemy, dla roślin, dla zwierząt, dla nas, dla ludzi, chociaż przebadane, ale jednak mają już takie odium, że to jest prawie trucizna. I tam mówiliśmy, że szkodniki potrafią się uodpornić. Mhm. A jak jest z tą metodą? Czy tu jest jakieś takie zagrożenie, że kiedy my już tą żmudną drogę badawczą przejdziemy i uda się i rzeczywiście tą metodą właśnie będziemy potrafili idealnie uśmiercać dany gatunek, czy kolejne pokolenia jakoś tam, nie wiem, nie wytworzą jakiegoś mechanizmu obronnego?
1: Tak, jest oczywiście.
0: Bo przyroda jest nie z tej ziemi przecież.
1: Tak, tak. Bo tutaj interferencja RNA oczywiście nie wyłącza ewolucji, więc może iść w takim kierunku, że oczywiście się uodpornią i to trzeba brać pod uwagę i właśnie nie jest tak, że przerzucamy się tylko na tą metodę i tylko i wyłącznie ją stosujemy w rolnictwie. Nie, to nadal trzeba będzie takie same systemy zachowawcze stosować jak przy pestycydach, czy tak jak nie w medycynie, żeby nie spożywać niepotrzebnie antybiotyków albo nie brać całej dawki do końca i tak dalej. Bo właśnie efekty są potem takie, że organizmy się uodparniają i tak samo było, może być tutaj, więc to trzeba brać pod uwagę i może być tak, że na przykład uodpornią się na konkretne dwunieciowe RNA, a może być także na cały mechanizm, że po prostu będzie faworyzowane w populacji, będą te osobniki, te pule genowe, które na przykład nie pobrały tego, albo omijają te rośliny, które są spryskane, czy pobierają fragmenty, gdzie tam ten oprysk nie dotarł. No oczywiście w przypadku roślin modyfikowanych genetycznie, no tutaj każdy fragment jak spożyją, to tam będzie to dwunieciowe RNA. Natomiast opryski wiadomo jak jest, no, nie są równe.
0: Tak, oczywiście.
1: Tutaj na przykład może być tak, że zaczną tutaj, nie wiem, może jakieś struktury węchowe się rozwiną, cokolwiek, że będzie to po prostu akurat faworyzowane w doborze naturalnym. Jak najbardziej jest taka możliwość.
0: Oj, to jeszcze bardzo dużo badań i przed panią, i przed wszystkimi tymi naukowcami, zapewne amerykańskimi też, którzy próbują właśnie taką metodą powalczyć ze szkodnikami. Ja przypomnę, że mówimy o metodzie wyciszania genów. Gościem Szeptów Natury była dr Anna Zielińska z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki za tą pouczającą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję. Ja wam, drodzy słuchacze, już mówię dobranoc. Zapraszam na kolejne Szepty Natury. Już w imieniu Iwony Tokarskiej Krzysztof Rap się żegna. Pa.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy razem z remiksem Hedone dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj spotkanie z zespołem, który z kulturą remikserską jest za pan brat. Gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.